Tomasz Żonda, przed nami 2 godziny z polską muzyką, czyli Nocna Polska w Trójce. Na początek zespół Freshman. Myślę, że państwo rozpoznali ten głos. To grupa Mysłowic, zanim jeszcze nazywała się Mysłowic. To pierwsze nagrania formacji pod jeszcze inną nazwą, ale przy okazji może warto to było usłyszeć, ponieważ nowa płyta Artura Rojka już we wrześniu, właściwie jesienią. A zwiastun tej płyty to na przykład nagrania Yeti i W objęciach.

Yeti wraz z Dawidem Podsiadło i w objęciach. Te utwory znajdą się na nowej płycie Artura Rojka, ale przypomnijmy sobie teraz jeszcze coś z przeszłości, czyli pierwszą płytę grupy Mysłowic. Płyta nie odniosła wielkiego sukcesu komercyjnego, ale dziennikarzom spodobała się bardzo i na szczęście wydawca zdecydował się na kontynuację współpracy z grupą Mysłowic. Te pierwsze przeboje Mysłowica to krótka piosenka o miłości, Zgon i Maj.

0: Krótka piosenka o miłości, zgon i maj. Myslowic ze swojej pierwszej płyty. Dopiero kolejna, właściwie będąca w dużej części zapisem tego, co było nagrywane na pierwszą płytę, odniosła duży sukces. A teraz Myslowic z Arturem Rojkiem, bez Artura Rojka, radzi sobie świetnie. Artur Rojek swoją drogą również.
1: Where's the producer? Who's the producer?

Hello, Peter.

No Limits, Studio Wars, Summer Love, Real Education. A na koncercie grupy No Love gośćmi była na przykład Maja Kisielińska, która teraz zaśpiewa wraz z zespołem pod tytułem Oczy Czorne, ale także pojawi się w grupie Garden Party. Ta formacja przemknęła przez chwilę.

ile w latach 80. przez gdyńską, właściwie gdańską scenę muzyczną. Niestety słuch o niej zaginął, ale pozostało nagranie pod tytułem Chinatown. Wcześniej Kryminał i Dip, Dip, Dip.

pleca, troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze, skromnie skulona. O tak, jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które

Morderca idzie wolno korytarzem. Otwiera drzwi wyjściowe i wychodzi w ogród. Mija klomby. Wychodzi przez furtkę na ulicę. Wsiada do tramwaju. Jedzie tramwajem, jedzie. Dojeżdża do pętli. A ona leży.

Miejskie zespoły brzmią bardzo nowocześnie, troszkę inaczej niż to, co dzieje się w całej Polsce. Ale odpowiedź była prosta. Morze, marynarze, lepszy dostęp do płyt, w związku z tym i świadomość muzyczna. Przypomnijmy, że wtedy nie było żadnych serwisów streamingowych. Płyt nie można było kupić normalnie w Polsce na czas, czyli w dniu wydania na zachodzie. A tam było troszkę prościej, w związku z tym i to brzmienie było troszkę inne. To teraz jeszcze zostaniemy w Trójmieście i stamtąd również grupa Golden Life pracują do dzisiaj. Zresztą niewiele zespołów trójmiejskich z tamtych czasów ciągle pracuje i ciągle nagrywa. Golden Life czuje się jak najlepiej i ciągle pracują. Ale my przypomnijmy trzy nagrania troszkę starszych, troszkę nowszych. Oprócz Do zakochania jeden krok, wiadomo, cóż to za utwór, i Kocham Cię.

Pewnie Państwa zaskoczyła ta piosenka ostatnia. Ktoś pewnie spodziewał się, że będzie Kocham Cię z zespołu Chłopcy z Placu Broni, a nie, to zupełnie autorska piosenka grupy Golden Life. Ale wcześniej były faktycznie dwa utwory z drugiej ręki, czyli piosenki wylansowane przez Manam oraz przez Andrzeja Dąbrowskiego. Oprócz To Zakochanie Jeden Krok i Kocham Cię. To może teraz ta wersja Kocham Cię, której Państwo się spodziewali, właściwie wersja oryginalna, bo zaśpiewana przez Bogdana Łyszkiewicza i grupę Chłopcy z Placu Broni. Zresztą z chłopcami pozostaniemy jeszcze przez chwilkę dłużej, bo będzie również piosenka piłkarska oraz słynny aeroplan.

Kocham cię, piosenka piłkarska i aeroplan. Bogdan Łyszkiewicz pod koniec swojego życia bardzo upodobał sobie Trójmiasto i tam spędzał mnóstwo czasu, chociaż generalnie kojarzymy go z Krakowem. No i właśnie krakowski zespół w tej chwili, zespół Kulturka. Żeby było zabawniej, po raz pierwszy na scenie Kulturkę widziałem w Sopocie na festiwalu, więc wszystko gdzieś tam się łączy.

Grupa Kulturka, Kraj Marynarek, Miłość nad Morzem oraz Most nad Oceanem. To teraz w związku z tym, że podróżowaliśmy po całym kraju muzycznie, o podróżach chwila w nocnej Polsce. Będzie Kora, będzie Grzegorz Turnał i będzie Edyta Bartosiewicz. Ich piosenki Nie pożałuje pan, Znów wędrujemy i Siedem mórz i Siedem lądów.

Utkniemy trasą przecudną widoków, przygód i zjawisk. Gdy troszkę będzie mi nudno, to wtedy pan mnie rozbawi. A gdyby tchnął smutek głuchy w niedobry serca nam stan, dodamy sobie otuchy.

kocha się przeto. To chyba raczej jest ładne wyjechać z miłą kobietą. Podróży takiej na pewno i krajobrazu w niej zmian.

Tak wielu okazać może się, że my podróżujemy bez celu. W podróży same jest jednak cel piękny też w sobie sam. Niech pan się dla niej da zjednać,

Niech pan się dla niej da zjednać.

Nie pożałuje pan, to oczywiście piosenka autorstwa Wasowski-Przybora. Kora zaśpiewała mnóstwo tych utworów autorów kabaretu Starszych Panów, ale sprawdzała się generalnie w każdej możliwej formie, jakiej się dotknęła. Zaraz potem Grzegorz Turnał, Wzdów wędrujemy oraz Edyta Bartosiewicz, Siedem mórz, Siedem lądów. To teraz może Robert Gawliński, utwory może troszkę mniej popularne. Natomiast o sobie samym to piosenka z filmu Prowokator. Ja właśnie wybierając te utwory, dzisiaj miałem w oczach teledysk. Teledysk gdzieś tam kręcony w górach, czyli właściwie to były fragmenty filmu Prowokator, ale brzmiało ze sobą to wszystko świetnie. Robert Gawliński za swoją pierwszą solową płytę, solo swoją drogą, dostał 6 nominacji do Fryderyków. Żadnego z nich nie otrzymał, a płyta przecież była piękna. To chyba jakieś było branżowe odwrócenie się od Roberta po wielkim sukcesie grupy Wilki. Więc może w tej chwili, jak powiedziałem, te trzy piosenki, a potem jeszcze przez chwilę ktoś inny.

O sobie samym, trzy noce z deszczem oraz długi spacer. Robert Gadliński, specjalista od smutnych piosenek, powolnych bardzo czasami, ale poruszających w sposób nieprawdopodobny. Kto teraz? Teraz będzie Marcin Rozynek ze swojej pierwszej solowej płyty. Marcin tę płytę rozpoczął nagrywać wraz z Grzegorzem Ciechowskim. Niestety nie było im dane dokończyć tego wszystkiego. Przejął całość po odejściu Grzegorza Leszek Biolik i wyczarował dźwięki nieprawdopodobne.

0: Autopromocja.
1: Kumple, szkoła, piłka nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
2: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
1: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
2: Waluś, Kraksa, Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
1: Na konsekwencje nieprzyjemne.
2: Zapraszam w niedzielę od 19:00. Gosia Jakubowska.
1: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
2: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
3: Cześć, Tubowska. Zapraszam do wysłuchania audycji Rezydencja w Trójce.
4: W niedzielę między 14 a 16.
3: Razem z Justyną Grabasz porozmawiamy o piosenkach, które są dla mnie ważne, o nowościach muzycznych u mnie i w ogóle po prostu pobędziemy sobie razem z muzyką. Już się nie mogę tego doczekać. Koniecznie słuchajcie.
0: Autopromocja.
5: Ranny wzmacniacz.
6: Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś i jutro w Rannym Wzmacniaczu będziemy słuchać płyt z serii MTV Unplugged. Zaczynamy od grupy Pearl Jam i nagrań, które zostały zarejestrowane w roku 1992, czyli między płytami Ten i Versus. Prawie wszystkie utwory, które pojawiły się na płycie Pearl Jam MTV Unplugged, pochodzą z płyty debiutanckiej Pearl Jam, ale jest jeden wyjątek. Teraz już przechodzimy do muzyki i zaczynamy od utworu Oceans.

Alive, utwór z pierwszego singla grupy Pearl Jam i zarazem pierwszy przebój tego zespołu, a to był oczywiście fragment płyty MTV Unplugged. Wcześniej Oceans i State of Love and Trust. Ten utwór nie znalazł się na płycie Pearl Jam, natomiast pojawił się w oprawie muzycznej do filmu Singles. To dosyć znany obraz z tamtych czasów, w rolach głównych Matt Dillon i Bridget Fonda, a oprócz Pearl Jam znalazły się tam również utwory Alice in Chains czy Soundgarden. To tyle, jeśli chodzi o płytę Pearl Jam MTV Unplugged. Dodam jeszcze, że mimo że nagrania zostały zrealizowane w roku 1992, to na płycie ukazały się dopiero w roku 2019. Teraz już Neil Young, MTV Unplugged, rok 1993.

0: Transformer Man w roli głównej Neil Young, a w chórkach Nils Lofgren, gitarzysta związany z Neilem Youngiem przez wiele lat, także współpracujący w swoim czasie z Bruce'em Springsteenem. Przed Transformer Man trzy inne utwory z płyty MTV Unplugged, The Needle and the Damage Done, fragment płyty Harvest, jeden z klasyków Neila Younga, później Helpless, to z kolei utwór z płyty Deja Vu zrealizowanej pod szyldem Crosby, Stills, Nash & Young i wreszcie Harvest Moon, utwór tytułowy z albumu. Teraz będziemy słuchać Tonego Bennetta. To wokalista, który święcił sukcesy na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim jeszcze w latach 50. i 60., ale to będą nagrania, które ukazały się na płycie w roku 1994. Oczywiście MTV Unplugged.
1: Good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life, it makes you hide all the

0: What a night!
1: Słuchaliśmy nagrań Tonego Bennetta z płyty MTV Unplugged. Tytuły The Good Life, I Wanna Be Around, I Left My Heart in San Francisco i Steppin' Out With My Baby. W tym samym 1994 roku ukazała się płyta Gilberto Gila. No, to wspaniały artysta brazylijski, mający na swoim koncie ponad 60 albumów, a specjalizujący się w muzyce związanej z tańcem, czyli samba, trochę reggae, też muzyka afrykańska i oczywiście bossa nova.

Śpiewał Gilberto Gil. Tytuły utworów: A Novidade, Palso i Tempo Rei. Gilberto Gil, artysta, ale także działacz polityczny, a w latach 2003-2008 minister kultury w Brazylii. Pozostajemy w roku 1994, bowiem wtedy ukazała się płyta z serii MTV Unplugged, zarejestrowana z udziałem zespołu 10,000 Maniacs.

Because Tonight. Wspólna kompozycja Bruce'a Springsteena i Patti Smith, oczywiście znana z ich wykonań, przede wszystkim z wykonania Patti Smith, a tutaj w interpretacji grupy 10,000 Maniacs. Ta wersja okazała się na tyle udana, że trafiła na amerykańską listę przebojów i całkiem nieźle sobie na niej radziła. Przed Because Tonight, Hey Jack Kerouac, a na początku tego zestawu Don't Talk. W roli głównej Natalie Merchant i grupa 10,000 Maniacs. Teraz posłuchamy płyty polskiej, która nie została zrealizowana przy udziale MTV. Po prostu zespół KS-u wymyślił sobie i sam nagrał płytę pod tytułem Bez prądu.

Słuchaliśmy zespołu KSU z płyty Bez prądu, która ukazała się w roku 1995. Tytuły utworów: Za mgłą, Moje Bieszczady i Umarłe drzewa. Wracamy do muzyki brazylijskiej, a konkretnie do zespołu Os Paralamas do Sucesso. To jest album, który ukazał się w roku 1999, a zatytułowany był Acústico MTV Unplugged.

Słuchaliśmy zespołu brazylijskiego specjalizującego się w muzyce alternatywno-rockowej Os Paralamas do Sucesso. Tytuły utworów Kaleidoskopio, Live During Wartime. To oczywiście cover utworu z repertuaru grupy Talking Heads i wreszcie Tequila, Lurinia, Bombri, Parate i Mira. To były nagrania z płyty, która ukazała się w roku 1999. Os Paralamas do Sucesso, Acustico, MTV Unplugged. To w dzisiejszym rannym wzmacniaczu już prawie wszystko, ale prawie, bowiem na zakończenie audycji posłuchamy nagrań z płyty, która pojawiła się jako pierwsza w Polsce z serii MTV Unplugged. Mowa o albumie Kai, który ukazał się w roku 2007. Tytuły Dzielę na pół, Kiedy mówisz i Wszystko się skończyło. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutro. Będziemy nadal słuchać płyt z serii MTV Unplugged. Życzę udanego weekendu i zostawiam Państwa z piosenkami Kai. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

Dziękujemy bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo, naprawdę bardzo. Sami wiecie, prosta prawda, trudno powiedzieć.

0: tak dobrze mi z tobą. No to nie schodź.
1: Nie.
2: To jest twoje święto. Tak ci gratuluję.
0: Święto jest, ale dzięki tobie też, no Aniu.
2: No, dziękuję bardzo.
0: Anna Maria Jope! Wspaniale było. Wspaniale, Anusia.
2: Wspaniale.
0: Wszystko się skończyło. Mam nadzieję, że nie wszystko.

Krzysiowi wielkie brawo.

0: To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Minęła szósta. Czas na serwis Trójki. Przedstawia Karolina Kozińska.
1: Zawarcie pokoju na linii USA-Iran możliwe w ciągu kilku dni, tak donoszą media. Zarzuty dla funkcjonariuszy CBA w śledztwie dotyczącym Pegasusa. Przez centrum Warszawy przejdzie dziś Parada Równości. Mieszkańcy i turyści muszą przygotować się na utrudnienia. Stany Zjednoczone i Iran są bardzo bliskie porozumienia pokojowego, donoszą media. Wysoki rangą urzędnik poinformował, że Waszyngton spodziewa się podpisania wstępnej umowy w najbliższych dniach. Choć proces negocjacyjny nie dobiegł końca, obie strony mają dysponować tekstem porozumienia, które akceptują. Główne postanowienia mają obejmować

0: zablokować ponowne otwarcie ciśniny Ormuz, zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów i demontaż irańskiego programu nuklearnego. Przedstawiciele rządu USA w sprawie osiągnięcia porozumienia są ostrożni.
1: Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu nie brzmiał już tak kategorycznie. Rano dałbym 75% szans na to, że zawrzemy porozumienie. Teraz jest to 80-85%, ale nie jest to stuprocentowa pewność, powiedział. Urzędnik wyraził przekonanie, że rozbieżności uda się usunąć w ciągu najbliższych dni. Odmówił jednak podania, gdzie i kiedy może nastąpić podpisanie dokumentu. Pytany, czy najwyższy przywódca Iranu, Mocztaba Chamenei, już zaakceptował porozumienie, przedstawiciel Białego Domu dał do zrozumienia, że takiej ostatecznej akceptacji jeszcze nie ma. Obecna sytuacja przypomina podobne wydarzenia z przeszłości, kiedy to Trump ogłaszał porozumienie z Iranem, a potem nie dochodziło ono do skutku. Krytycy sugerują, że taki scenariusz może mieć miejsce także tym razem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Są zarzuty dla trzech funkcjonariuszy CBA w śledztwie dotyczącym Pegasusa. Śledczy przedstawili zarzuty dwojgu byłym funkcjonariuszom oraz jednej funkcjonariuszce nadal w służbie, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Zarzuty dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień przy stosowaniu kontroli operacyjnej, ale również poświadczenia nieprawdy w dokumentacji oraz wyłudzenia m.in. od sądu poświadczenia nieprawdy.
0: Żaden z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Wszyscy odmówili składania wyjaśnień. Rolnicy i przetwórcy dostaną więcej czasu na zakończenie inwestycji realizowanych z Krajowego Planu Odbudowy. Ministerstwo Rolnictwa wydłużyło terminy realizacji projektów z połowy czerwca do końca lipca. Z dodatkowego czasu ma skorzystać około 1000 beneficjentów, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
3: Robimy wszystko, by wszelkie dostępne pieniądze w ramach KPO wykorzystać, żeby tych pieniędzy nie zwracać. Dlatego też odpowiadamy pozytywnie na prośby rolników, przetwórców, samorządowców. Wydłużamy terminy na realizację działań.
0: Wsparcie z KPO obejmuje m.in. budowę magazynów, chłodni, centrów dystrybucyjnych oraz rozwój lokalnego przetwórstwa. Przez centrum Warszawy przejdzie dziś Parada Równości. Mieszkańcy i turyści muszą przygotować się na utrudnienia, głównie w samym centrum. Chodzi przede wszystkim o ulicę Emilii Plater i Świętokrzyską. Już od godziny 6 samochody nie przejadą od Alei Jerozolimskiej do Świętokrzyskiej. Na tym odcinku będą się ustawiały pojazdy i platformy biorące udział w paradzie. Następnie o godzinie 9.30 może zostać zamknięta jezdnia ulicy Świętokrzyskiej po stronie Pałacu Kultury i Nauki. Kierowcy nie przejadą od Emilii Plater do Marszałkowskiej. Od godziny 14 uczestnicy parady przejdą ulicami Świętokrzyską, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Miodową, Senatorską, Marszałkowską z powrotem do Świętokrzyskiej. Przemarsz ma potrwać do godziny 16.30. Więcej połączeń, dodatkowe wagony i wydłużone kursy. Jutro wchodzi w życie wakacyjny rozkład jazdy na kolei. PKP Intercity będzie oferować 560 połączeń w ciągu doby, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych.
4: Pociąg relacji Bielsko-Biała-Gdynia pojedzie do Ustki przez Warszawę. Czas przejazdu między stolicą a Ustką wyniesie 4 godziny 52 minuty. Natomiast pendolino relacji Zakopane-Gdynia w wakacje dojedzie do Kołobrzegu. Będzie to druga para pendolino kursująca ze stolicy do Kołobrzegu.
0: Mówiła Marta Ziemska z PKP Intercity. Od jutra na kolejową mapę wróci Łomża, gdzie pociągi dojedą po raz pierwszy od ponad 30 lat. Wakacyjny rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca sierpnia.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza niemal w całym kraju jest bardzo dobra. Tylko dobra występuje w Gdańsku, Białymstoku, okolicach Warszawy, a także w Zawierciu. Ponad 22% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, z czego najwięcej z wiatru. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Ranek pogodny w wielu miejscach, choć też się chmurzy, ale w ciągu dnia już prawie wszędzie będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. Miejscami niewykluczone burze, także z gradem. Najwięcej opadów dziś na północy i na północnym wschodzie, a na termometrach od 16 stopni w górach i nad morzem, 18 na wschodzie, w centrum i na południu 20, a najwyższa temperatura na zachodzie do 22 stopni Celsjusza.
8: Autopromocja.
9: Kosmici ponownie chcą zaatakować świat.
10: To jest nasza premiera. Prosimy tylko zapiąć pasy i nie wykonywać zbędnych ruchów.
11: Dariusz Rządkowski, porucznik Cieślik i kosmici.
10: Reżyseria Piotr Skotnicki.
12: Zostaw całą buzię, bo milicję zawołam.
8: Ja jestem milicja!
12: Dobrze, już wystarczy, naprawdę.
11: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki, Dariusz Rządkowski, autor, oraz...
10: Barbara Marcinik. Dzisiaj po 19:00.
13: Autopromocja.

BB King, Bono, U2 na dobry początek naszego dzisiejszego porannego spotkania. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Józef Niewiarowski i Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu w sobotę.

0: Tak śpiewał Mrozu, tak, tak, nie ma to jak w domu. Wróć do jaskini, słucham. Tak, tak, nie przesłyszeli się państwo. Według różnych badań, projektując czy tworząc współczesne wnętrza służące nam do odpoczynku, do dobrego życia, powinniśmy czerpać inspirację garściami. To uwaga, od jaskiniowców.
1: Mój brat ostatnio był w Hiszpanii. Tam na południu, w Andaluzji, są domy w jaskiniach. I on mi powiedział, że nigdy tak dobrze się nie wyspał jak w tym domie.
0: Co w tym domie domu jest właśnie w jaskini raczej? O tym powiemy jeszcze przed godziną siódmą. Wrócimy także do tego, o czym było w serwisie przed chwilą po godzinie szóstej. Dziś ulicami Śródmieścia Warszawy przejdzie Parada Równości.
2: Byłem parę lat temu z moim partnerem na paradzie i nie bałem się chwycić go za rękę na ulicy, gdzie raczej tego nie robię na ulicy, nawet w Warszawie, i raczej jak to robię, niestety włącza mi się ten lęk mniejszościowy, że coś mogłoby się wydarzyć. Na paradzie się tego nie boję. Raz w roku.
0: Więcej o tym powiemy już za godzinę. No a wcześniej także to, co bardzo ważne dla właściwie nas wszystkich, nie tylko tych chorujących, właśnie powstaje kalendarz Koronacja Onkostory, a modelkami są kobiety, które pokonały lub nadal leczą raka.
3: Czym jest dla mnie korona? No, jak to się mówi, przewróciłam się, wstałam, otrzepałam się, założyłam koronę i idę dalej.
0: Do udziału w sesji zdjęciowej zgłosiły się kobiety, by pokazać, że mimo poważnej, śmiertelnej choroby należy cieszyć się życiem i być inspiracją dla innych. O tym powiemy już za chwilę w dzisiejszej audycji porannej.
4: Zapraszamy do Trójki.
0: 16 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 7 3. Czekamy na sygnały poranne, sobotnie od państwa. Zapraszamy. That's

0: na, na. Dużo muzyki, mam nadzieję, że także i do nucenia, do śpiewania. 20 minut po godzinie 6. Ciekaw jestem, czy pan Piotr sobie podśpiewuje pod wąsem z samego rana. Dzień dobry, panie Piotrze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Co tam w okolicach Puław dzisiaj? Dobra muzyka? Ciepło? Pada? Wieje?
1: Pięknie ptaki śpiewają od godziny w pół do czwartej. Mnie zbudziły, a co dalej? No, ma być w miarę pogoda, ciepło. No, a mamy tu imprezy dzisiaj.
0: No właśnie, bo... co dziś w planach? Proszę zdradzić.
1: No, plany są takie, że od 9 latamy na szybowisku w Kazimierzu. Mhm. I loty będą trwały do godziny 13, a potem od 14 wszyscy zbieramy się w Świdniku na pokazach lotniczych. Bardzo pięknych pokazach, z piękną obsadą pilotów. Także zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy, którzy mogą zobaczyć i być blisko w Lublinie, Świdnika, na tą imprezę.
0: Będzie się działo na niebie, tak jak wczoraj się działo z F-35, o tym jeszcze będziemy mówić i do tego też będzie nawiązywał dzisiejszy konkurs. To już za kilka chwil, proszę uważnie nasłuchiwać. Panie Piotrze, bardzo dziękuję, bezpiecznych lotów, tyleż lądowań, ile startów życzymy. 21 minut po godzinie 6, teraz David Gray w muzycznym kalendarzu.

0: David Gray w muzycznym trójkowym kalendarzu, a to dlatego, że ten brytyjski muzyk i autor tekstów kończy dziś 58 lat. No to z najlepszymi życzeniami urodzinowymi dla wszystkich dziś świętujących. 24 minuty po godzinie 6. Teraz o niezwykłej inicjatywie, bo wczoraj założyły korony z kwiatów i pozowały do kalendarza na przyszły rok. A wszystko to pod tytułem Koronacja Onkostory, bo modelkami są kobiety, które przeżyły chorobę nowotworową.
1: Jestem w raju Beaty Bojdy. Mierzę stroje do sesji Koronacja z bohaterkami Onkostory.
2: Agnieszka Chrostowska.
1: Jedną z tych bohaterek stety bądź niestety jestem również. I w zasadzie ja ze swoją historią onkologiczną pasuję do tego projektu, czyli Beata Bojda ubiera kobiety chore na raka bądź po chorobie swoje piękne stroje i piękne korony, robi zdjęcia po to, żeby i kobiety, które są chore, ale też całe otoczenie wiedziały, że choroba nie kasuje piękne kobiety, tylko jeszcze je uwypukla, że przypomina, że kobieta zawsze jest piękna.
3: Roda niżej, minimalnie. Tak. Troszkę wyżej, głowa minimalnie. O.
2: Jak to jest robić zdjęcia osobom, które walczą z chorobą nowotworową?
4: Trzeba tutaj wykazać się empatią i takim zrozumieniem.
2: Maja Zmierska, fotografka.
4: Być po prostu ciepłym, otwartym człowiekiem i pokazać te kobiety w jak najpiękniejszy sposób, żeby czuły się dobrze.
3: Tutaj akurat już zagrało nam światło, dlatego zmieniliśmy pozycję.
2: Anna Góra, fotografka.
3: Myślę, że ten projekt daje dużo radości tym kobietom.
2: Czym dla pani jest ta sesja zdjęciowa?
5: Opowieścią o kobiecości, która odradza się po chorobie.
2: Małgorzata Bystrzycka, królowa Onkostory.
5: Mogę być nadal piękna, zadbana, czuć się kobieco, mimo to, że miałam raka i że mocno mnie poturbował.
2: Udział w takim projekcie jak Kalendarz Trójki właśnie w koronie Onkostory to wyzwanie?
5: To przyjemność. Przede wszystkim bycia z kobietami, które tak jak ja chcą innym powiedzieć, warto żyć.
2: Czym dla pani jest ten projekt?
6: Na początku był bardzo osobistym sposobem pomocy mojej przyjaciółce chorej na raka.
2: Beata Bojda, pomysłodawczyni akcji Koronacja, jednocześnie projektantka, twórczyni, pomagająca osobom chorym na raka.
6: Teraz jest po prostu pomocą taką psychologiczną, fizyczną.
2: Ta kwiatna korona świadczy o tym, że uśmiech powinien być cały czas.
6: Zawsze, cały czas i siła, i przekaz dla innych, żeby się nie martwiły, żeby chciały wyzdrowieć, żeby dbały o siebie, ale też te, które są zdrowe, żeby leczyły się, chodziły na badania systematycznie, żebym nie musiała tych koron zakładać.
7: Czym jest dla mnie korona? No, jak to się mówi, przewróciłam się, wstałam, otrzepałam się, założyłam koronę i idę dalej.
2: Ola Wysocka.
7: To nie jest koniec tej mojej drogi, bo ona niestety już się nigdy nie skończy, ale to jest taki symbol, że nawet ta droga onkologiczna może mieć takie piękne akcenty. Naprawdę nie należy się poddawać, nie należy siedzieć i płakać, tylko się rozglądać i patrzeć, gdzie ta korona spadła, zaraz ją założymy i idziemy dalej. Rak to nie koniec świata.
0: Kwiatowa koronacja ma dać wsparcie kobietom chorującym na nowotwory. Jak podkreśla Agnieszka Trzeciakiewicz, rak to nie wyrok. O wyjątkowej sesji pacjentek onkologicznych także na naszych stronach internetowych. Ta kwiatowa koronacja Onkostory również w podcastach Polskiego Radia. Jak same przekonują do udziału w

sesji zdjęciowej zgłosiły się, by pokazać, że mimo poważnej choroby należy cieszyć się każdym dniem, po prostu życiem, być inspiracją dla innych, nie tylko zmagających się z chorobą. Kalendarz ukaże się w październiku, to na rok 2027, a tematem zajął się Jacek Frenzel.

z najlepszymi życzeniami urodzinowo. Kasia Kowalska, ciąg dalszy kalendarza muzycznego za chwilę, teraz już 6:30. I sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Ranek pogodny, choć w wielu miejscach mgliste, a w dzień będzie się chmurzyć. Może przelotnie padać, miejscami niewykluczone burze z gradem. Najwięcej opadów na północy i na północnym wschodzie. A na termometrach dziś najniższa temperatura w górach i nad morzem 16 stopni. Na wschodzie koło 18, w centrum na południu 19-20, a najwyższa temperatura na krańcach południowo-zachodnich do 22 stopni Celsjusza. I mam nadzieję, oby w tych sygnałach porannych także nie brakowało optymizmu, tak jak przed chwileczką. Coś optymistycznego, być może także w związku ze wschodem słońca, z tym, że dzień rekordowo długi, jeden z najdłuższych w roku. I o tym też Smash Mouth urodzinowo.

0: No, być może gdzieś idziemy w tych pierwszych promieniach słońca dziś o poranku. Paul DeLisle, kanadyjski basista zespołu Depeche Mode, kończy 63 lata z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. A cóż tam w kalendarzu i co na niebie?
1: Słońce to już w Warszawie wzeszło o 4:14, a zajdzie o 20:57. I dzień będzie trwał 16 godzin i 43 minuty. Bo ja kiedyś tak w grudniu obiecałem, że jak dożyjemy do czerwca, to będę miał optymistyczne informacje. No więc właśnie to są te optymistyczne. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i miłego dnia. Słucham audycji dalej. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, tak. Pamiętam o ekwinokcji, mówiliśmy, to jeszcze troszeczkę do przesilenia zostało. Bardzo dziękuję, trzymałem za słowo i warto było, panie Robercie ze Świdnika. Gorąco pozdrawiamy. I składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Dziś urodziny też Anity Lipnickiej.

0: No to lecimy. 22 minuty pozostały do godziny 7. Zapowiadamy konkurs, który w sobotniej porannej audycji Zapraszamy do Trójki pojawia się regularnie i fantastyczne nagrody również. A dziś jak zwykle wystarczy napisać, wysłać odpowiedź. Należy przesłać ją SMS-em pod numer 73533. Koszt wiadomości to 3,69 zł. Regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki, a przed godziną 9 rozstrzygnięcie wyraźnie dam znać, że zamykamy naszą konkursową skrzynkę SMS-ową i za chwilę wtedy to poznamy zwycięzcę i rozdamy nagrodę. No a dziś wspominamy to, co było wczoraj. Wczoraj F-35 oficjalnie rozpoczęły służbę w naszej armii. Teraz to już polskie husarze, tak zostały ochrzczone. A my pytamy, jaką nazwę daliby Państwo nagrodzie, którą dziś można wygrać w konkursie w Trójce. Jak krótko konkretnie nazwać lot w tunelu aerodynamicznym? To może być na przykład unoszenie, może, no nie wiem, lewitowanie, może pokonywanie grawitacji, no coś w tym stylu. Dlaczego akurat taka nazwa? Doceniamy oryginalność i pomysłowość, premiujemy słowotwórstwo. Być może, proszę o poranku, jadą Państwo autem, może zapytać dzieci, bo też mogą wpaść na niezwykłą, odkrywczą nazwę tegoż właśnie. Jeśli marzą Państwo o lataniu, to teraz można tego spróbować i to tak właściwie do, po części bez odrywania się od ziemi. Jak krótko, przekonująco nazwać lot w tunelu aerodynamicznym, oddając sedno i tego niezwykłego stanu i dlaczego akurat taka właśnie nazwa. 73533. Z radością oznajmiam, że 4 loty w tunelu aerodynamicznym Open dla dziecka. Wszystkie lokalizacje wartości 499 zł brutto do wygrania.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
0: Jak nazwać taki lot? 73533. Liczą się kreatywność, szczerość i oryginalność odpowiedzi. Serdecznie zapraszamy. No z prasy, takiej troszkę archiwalnej prasy o poranku dziś, rok 1963 znalazłem w artykuł Daily Mirror. Wtedy to właśnie 13 czerwca ukazał się pierwszy artykuł o wtedy nieznanej jeszcze grupie.

pewnie państwo kojarzą. No teraz to tak, ale wtedy mało kto. Stąd, bo o nich mowa. Pierwszy artykuł Daily Mirror ukazał się 63 lata temu. Gdyby państwo chcieli zabrać głos, serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do trójki małpa.polskiradio.pl mailowo 71335 smsowo 22 73 także telefonicznie.

0: drogę. Dzięki trafnym poradom zyskuje u Urwisów przydomek wujek dobra rada.
1: Znajdź dla mnie radę, wuju.
2: Jaką jedną radę, może życiową, może po prostu na dziś, mieliby państwo do przekazania pozostałym słuchaczom? 2 2 7 3. Ciekaw jestem, jaka dziś dobra rada może na naszej antenie 1, 2, 3 pojawić się. Czekamy na państwa sygnały. 2 2 7 3. Wuju.

0: 12 minut pozostało do godziny 7. Dziś patrzę w kalendarz m.in. Dzień Dobrej Rady.
1: Porucznik M.O. Lech Ryś sprawuje społecznie dyskretną opiekę nad gromadką urwisów, sprowadzając ich na to.

0: Budzik w sobotę. No to słuchamy. Z pozdrowieniami od pana Andrzeja Zryk. No, to jesteśmy w domu. Wszędzie dobrze, ale najlepiej w domu. Wróć, jak w jaskini. Bo według badań, projektując czy tworząc wnętrza służące nam głównie do odpoczynku, powinniśmy czerpać inspiracje od jaskiniowców, neandertalczyków. A to dlatego, że sposób regulowania układu nerwowego jest uwarunkowany ewolucyjnie. A ewolucyjnie ponoć, no nie wiem, wiele się od jaskiniowców nie różnimy. Więcej o tym Paweł Turski.
1: Niecały miesiąc temu opowiadałem państwu o badaniu prowadzonym w jednej z niemieckich jaskiń. Śpi się tu przyjemnie, choć warunki są polowe, bo nie ma tu łóżek ani poduszek. Musiałem przynieść własną, ale nie narzekam, bo po śnie tutaj czuję się wypoczęty. Jak się jednak okazuje, jaskinia, by dobrze się nam w niej spało, niekoniecznie musi być jaskinią w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. To wytłumaczyła mi ostatnio jedna z mieszkanek Warszawy.
2: Mój brat ostatnio był w Hiszpanii. Tam na południu, w Andaluzji, są domy w jaskiniach. I on mi powiedział, że nigdy tak dobrze

0: się nie wyspał jak w tym domie jaskiniowym. Może coś w tym jest.
1: Oj, jest, jest. Poszedłem za tym tropem, poszukałem, poczytałem i znalazłem. Według różnych badań wnętrza, które czerpią garściami z jaskiń, pomagają nam się zregenerować.
2: Projektowanie wnętrz, tworzenie zakątków, które imitują jaskinie, ale nie dosłownie, tylko dają poczucie takiego schronienia, bardzo dobrze wpływa na nasz układ nerwowy.
1: Mówi Ewa Bryl, projektantka wnętrz i edukatorka w zakresie neuroarchitektury. Kluczowym elementem przy tworzeniu przyjaznego wnętrza jest światło. Nie może być ono ostre i zimne.
2: Warto jest zastosować ciepłe oświetlenie, czyli żarówki typu 2700 kelwinów, czyli bardzo ciepłe światło, bo one pomaga nam wejść w ten stan regeneracji. I używanie wszelkiego rodzaju lamp bocznych, lamp stołowych czy kinkietów, czyli nie to światło górne. I tutaj wracając do naszej jaskini, to jest tak jak człowiek pierwotny osiągał ten spokój wieczorami, kiedy odpalał ognisko w jaskini. I to światło było także ciepłe, bo to pomaga nam się regenerować.
3: W jakich wnętrzach się pani czuje najlepiej?
4: W jasnych pomieszczeniach. Uwielbiam rośliny, światło dzienne, ogólnie taka bardzo jasna przestrzeń.
5: Najlepiej to chyba ostatnio się czuję w zielonych kolorach. Dużo kwiatów zielonych, trochę takie boho.
1: I to właśnie jest strzał w dziesiątkę. Ciepłe kolory neutralne, takie jak beże i kremy, brązy i odcienie bieli, ale nie te śnieżno-białe, oraz neutralne kolory ziemi, takie jak terakota, ochra, zieleń i gliniane, piaskowe szarości, sprawią, że w danym wnętrzu będziemy czuli spokój.
2: Nasz mózg wszystko, co odwzorowuje nam elementy natury, odbiera jako bezpieczne.
1: Kolor ścian to jednak nie wszystko. Wnętrze, by było dla nas przyjazne, musi też być pozbawione przedmiotów zaprojektowanych od linijki.
2: Dużo bezpieczniej, dużo lepiej odbieramy formy obłe. Krzywe linie, czyli nieostre kształty. Stolik na przykład okrągły. Jego korzyścią nad kwadratowym jest to, że jeżeli będziemy koło niego przechodzić, to na pewno się nie uderzymy o kant. I te rzeczy naprawdę także podświadomie doskonale wpływają na nasz mózg.
1: Warto te rady wziąć sobie do serca, bowiem we wnętrzach według różnych badań spędzamy ponad 90% czasu.
6: Tak, jeśli chodzi o sen, no ja wiem, że zdecydowanie za mało, ale jednak też parę godzin dziennie, no jakby nie liczył. To może z tego względu też dobrze nam się śpi pod namiotem, na kempingu, pod gołym niebem. Ciekaw jestem Państwa spostrzeżeń, a może ktoś już z Państwa spędził noc właśnie w takiej jaskini, troszkę jak jaskiniowiec. I jak się spało? Czy rzeczywiście dobrze i czy wpływało to na, jak słyszeliśmy, nasz układ nerwowy? 2 2 7 3. Kto najszybciej i najłatwiej telefonicznie? Zapraszamy.

0: Już za chwilę serwis o 7. Jabadabadu.
1: Autopromocja.
2: Kumple, szkoła, piłka nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
3: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
2: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
3: Waluś, Kraksa, Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
2: Na konsekwencje nie przyjemne.
3: Zapraszam w niedzielę od 19:00. Gosia Jakubowska.
2: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
3: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Jest siódma. Siódma. Czas na serwis Trójki. Przedstawia Karolina Kozińska.
8: Ośmiolatek poparzony płonącą benzyną trafił do szpitala w Szczecinie. Należą do Polski i Polsce się wczoraj zaprezentowały samoloty F-35 już w polskiej armii. W serwisie także papieskie kłopoty z powrotem do Rzymu. Z pomocą ruszył sam król Hiszpanii. Ale zaczynam od najświeższych ostrzeżeń. Z Instytutu Meteorologii wydano alerty przed burzami dla 11 województw. Spokojnie ma być tylko w południowo-wschodnich regionach. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz szacuje się na 75%. Ostrzeżenia obowiązują do późnych godzin wieczornych. Do szpitala w Szczecinie trafił 8-letni chłopiec, który uległ poparzeniu podczas zabawy benzyną. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jarogniew, niedaleko Kołobrzegu. Chłopiec ma poparzone niemal 3/4 ciała.
9: Z ustaleń strażaków wynika, że troje dzieci bawiło się na podwórku, rozpaliły ogień i dolewały do niego przeznaczoną do kosiarki benzynę z kanistra. W pewnym momencie kanister z łatwopalną cieczą się zapalił, a trzymającego chłopiec spanikował, zaczął machać kanistrem i oblał swojego 8-letniego kolegę benzyną. Dziecko stanęło w płomieniach. Pozostała dwójka zachowała na tyle przytomności, że ugasiła ogień. Poszkodowany 8-latek jest przytomny, kontaktowy, ma jednak poparzone nawet 70% powierzchni ciała. Karetka zabrała dziecko do szpitala w Szczecinie, gdzie jest dziecięcy oddział leczenia oparzeń. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
8: Pierwsze myśliwce F-35 są już na wyposażeniu polskiej armii. Przed uroczystością powitania w bazie maszyny odbyły powitalny lot z Gdańska przez Warszawę, Kraków i Łódź. W Łasku pierwszy polski pilot F-35 złożył meldunek prezydentowi. Karol Nawrocki podkreślał, że myśliwce piątej generacji zapewnią Polsce siłę i bezpieczeństwo.
10: Na naszych oczach podczas tej uroczystości dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku dla Wojska Polskiego, polskich sił zbrojnych, szczególnie sił powietrznych i w tym kontekście jest to dzień historyczny.
8: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że w najbliższych miesiącach do Polski zostanie dostarczonych 11 kolejnych samolotów, a w przyszłym roku 12 następnych.
11: System naczyń połączonych i na tym ma polegać cała filozofia funkcjonowania nowoczesnej armii, gdzie sztuczna inteligencja, daleki precyzyjny zasięg, drony i systemy antydronowe idą w parze z tym, co zawsze musi być obecne na linii frontu. Z czołgami, armatohaubicami, samolotami najnowszej generacji śmigłowców.

0: łowcami.
1: W sumie Polska zamówiła 32 myśliwce piątej generacji. Umowę podpisano w 2020 roku. Czy poseł Łukasz Mejza zostanie ukarany za wprowadzenie do Sejmu patostreamera Magikala i jego partnerki? Sprawę do Komisji Etyki Poselskiej zgłosiła Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości.
2: Nie wiem, czy celem tej wizyty było wywołanie skandalu, czy właśnie próba też monetyzacji obecności Magikala, czy jakieś personalne, osobiste, nie wiem, plany być może posła Mejzy, który dzisiaj tak naprawdę może obawiać się o to, czy odnowi mandat poselski, może szuka nowej drogi do zarabiania pieniędzy.
1: Patostreamer Daniel Zwierzyński był skazany za publiczne pochwalanie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W czwartek Sejm przegłosował ustawę o patostreamingu, za co będzie grozić kara do 5 lat więzienia. Jest zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji Unii Europejskiej z Ukrainą. Ambasadorowie unijnych krajów zgodzili się, by otwarcie rokowań nastąpiło w poniedziałek w Luksemburgu.
3: Węgry za rządów Viktora Orbana przez prawie 2 lata blokowały rozpoczęcie negocjacji. Nowy premier Peter Madziar zniósł weto i już dziś wiadomo, że nie ma żadnych przeszkód dla otwarcia pierwszych rozdziałów negocjacyjnych. Na początek pójdą m.in. kwestie praworządnościowe, prawa człowieka i sądownictwo. Negocjacje wraz z Ukrainą rozpocznie też Mołdawia. To wyraz uznania dla determinacji, odwagi i ciężkiej pracy, jaką wykazały oba kraje we wprowadzaniu reform, nawet w obliczu ogromnych wyzwań, podkreślili we wspólnym oświadczeniu przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Ursula von der Leyen i Antonio Costa napisali też, że oferta Unii dotycząca pokoju, stabilności i możliwości jest bezkonkurencyjna. Rozszerzenie jest wyborem strategicznym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: I na koniec bezprecedensowa sytuacja podczas powrotu papieża Leona z pielgrzymki w Hiszpanii. Tuż przed startem z lotniska na Teneryfie w Airbusie 320 linii Iberia, bo papież zawsze wraca z pielgrzymki liniami kraju, do którego przybył, wykryto awarię silnika. Z pomocą natychmiast przyszedł król Hiszpanii Filip VI, udostępniając Ojcu Świętemu swój samolot Falcon, którym Leon XIV bezpiecznie powrócił do Rzymu. Personel i dziennikarze wrócili później już innym samolotem. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 minut po godzinie 7:00, Sport w Trójce, Norbert Michalak. Dzień dobry. Troszkę niewyspany.
6: Tak, dzień widać, dobry. Widać?
5: Nie widać, ale ja widzę terminarz spotkań na Mundialu. To godzina która? Trzecia, o czwartej?
6: Trzecia. Zaczął się mecz Amerykanów. Od tego zaczynamy, bo jak przystało na współgospodarze Mistrzostw Świata, kapitalnie rozpoczęli turniej. W swoim pierwszym meczu rozgromili Paragwaj 4-1. Zespół USA do przerwy prowadził już 3-0, co było najwyższym wynikiem, z jakim Amerykanie schodzili do szatni w historii swoich mundialowych występów. W innym meczu Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Bohaterem Kanadyjczyków został Kyle Larin, który jako rezerwowy w 78 minucie dał wyrównanie współgospodarzom mundialu. Więcej o 7:40 w mundialowym studiu Trójki. Krótka piłka. Koszykarze Dzików Warszawa wywalczyli brązowe medale Mistrzostw Polski. Dziki w rewanżowym meczu pokonały Arkę Gdynia 92-78. Zespół z Warszawy miał do odrobienia 5 punktów z pierwszego spotkania w Gdyni, a wczoraj triumfował u siebie różnicą 14 oczek. Dzięki temu Dziki zapewniły sobie w ten sposób pierwszy medal Mistrzostw Polski w historii klubu. Kamil Majchrzak pokonał sensacyjnie Feliksa Ogier Aliassime'a 6-4-6-3. Kanadyjczyk w turnieju na nawierzchni trawiastej w Schertogenbosch rozstawiony był z jedynką. Dzięki wygranej Majchrzak awansował do półfinału.
7: No jest to zdecydowanie moja największa wygrana w karierze, druga z top 10. Byłem bardzo dobrze przygotowany na spotkanie i wiedziałem, co mam robić, żeby wygrywać punkty. Do tego cały tenis i całe granie wspierałem naprawdę bardzo dobrym serwisem i też no, byłem do bólu konsekwentny w tym spotkaniu.
6: W półfinale Polak zagra ze zwycięzcą meczu Daniil Medwiediew, Marin Cilic.
5: A Ach, jakbyśmy my tak przy wyniku 3-0 schodzili na przerwę do szatni.
6: Marzenie, co?
5: Tak sobie pomyślałem tylko. Być na mundialu to już jest tak. Wyjść z grupy.
6: Rozmarzyłem się.
5: Więcej o futbolu.
6: Za 4 lata jest.
5: Tym mundialowym. Nie śmiej się. A może. Więcej w krótkiej piłce, jak słyszeliśmy, za nieco ponad pół godziny. Teraz o pogodzie. Ranek, no właśnie, pogodny, choć będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Miejscami możliwe

0: burze z gradem, najwięcej opadów na północy i na północnym wschodzie, a na termometrach dziś od 16 stopni w górach i nad morzem, 18 na wschodzie, 20 w centrum i na południu, do 22 stopni na zachodzie.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: A właśnie tak sobie pomyślałem, 8 minut po godzinie 7, dziś dzień dobrej rady, być może mają Państwo jedną radę, może życiową, może po prostu na dziś, taką może piłkarską właśnie, może dla młodego narybku piłkarskiego w tej właśnie sprawie. Jedna dobra rada, jaka to by była? 2 2 7 3.

0: Państwo też sobie wyobrażają takie 3-0 na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, przepraszam bardzo, schodząc do szatni. 12 minut po godzinie 7. Dzień dobrej rady. Słuchamy Pana.
1: Jestem nauczycielem futbolu. Trwa obecnie piękna impreza i moja dobra rada dla adeptów futbolu, żeby robili wszystko na 100% i więcej, żebyśmy za 4 lata nie musieli kibicować Argentynie, Niemcom czy Brazylii, kochani.
0: Jaką jedną radę, może życiową, może po prostu na dziś, może piłkarską właśnie, jedną radę chcieliby Państwo przekazać pozostałym słuchaczom? Najszybciej, najłatwiej, jak Państwo słyszą,

0: sygnały od Państwa mile widziane mailowo, telefonicznie i smsowo. 16,5 minuty po godzinie 7.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: A w audycji porannej także zapowiedź tego, co przed nami. W Warszawie przejdzie dziś już 25. Parada Równości, która od ćwierć wieku zmienia ulice stolicy w barwną przestrzeń dialogu i solidarności. To wydarzenie odbywa się w samym środku miesiąca dumy, który na całym świecie przypomina o prawach, historii i doświadczeniach osób nieheteronormatywnych. Tegoroczna edycja ponownie zapowiada się jako jedno z największych, najbardziej symbolicznych wydarzeń równościowych w naszym kraju.
2: Ja kiedyś słyszałem taką osobę na paradzie, która się wypowiadała, która powiedziała, ktoś się zapytał, dlaczego to jest takie ważne. I ona powiedziała, bo to jest jedyny dzień w roku, kiedy ja mogę wyglądać w taki sposób, jak wyglądam. Była bardzo fajnie ubrana i nie boję się, że dostanę pip na ulicy.
3: Paweł Hajnos, aktor i DJ, który na tegorocznej warszawskiej Paradzie Równości występuje pod pseudonimem Hajnowisko.
2: Byłem parę lat temu z moim partnerem na paradzie i nie bałem się chwycić go za rękę na ulicy, gdzie raczej tego nie robię na ulicy, nawet w Warszawie, i raczej jak to robię, niestety włącza mi się ten lęk mniejszościowy, że coś mogłoby się wydarzyć. Na paradzie się tego nie boję. Raz w roku.
3: Jak ocenisz tą zmianę, która być

0: może nastąpiło, albo właśnie zmiany, której nie ma na przestrzeni właśnie tych 25 lat, odkąd mamy Paradę Równości w Polsce?
1: Zmiana jest taka, mianowicie, że ja byłem na paradzie w 2005 roku w Warszawie, która była zakazana przez ówczesnego prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Są zmiany, bo kiedyś nie mogliśmy wyjść na ulicę i protestować pokojowo, bo ktoś nam tego zakazywał.
0: Chociaż ta warszawska Parada Równości jest jedną z największych, to tego typu wydarzenia odbywają się także w mniejszych miejscowościach. I zastanawia mnie, czy czymś się one różnią. Czy towarzyszy im inna energia? Być może jednak jakaś atmosfera strachu?
2: W zeszłym roku byłam na przykład na Paradzie Równości w Krośnie, w moich rodzinnych okolicach.
0: Maja Heban, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza.
2: Tam było naprawdę mało osób w stosunku do Krakowa, Wrocławia, czy Poznania, czy Warszawy właśnie, ale jednocześnie widać było, jakie gigantyczne zasoby energii dawało to osobom, które tam po prostu mieszkają i które nie mogą się na co dzień po prostu pokazać, nie mogą się na co dzień złapać za rękę z ukochaną osobą.
1: Bardzo nie lubię, kiedy parada czy marsz równości w jakichś małych miejscowościach się kończy, niestety się rozchodzimy i ludzie często chowają flagi do plecaków, bo się boją. W Warszawie, czy teraz w innych miastach zostaje miasteczko równości. Ono będzie do 9, do 21, gdzie możemy sobie jeszcze pobyć w takiej społeczności, pobawić się, posiedzieć, pobiwakować, poleżeć, zjeść coś, jakby porozmawiać, czy potańczyć właśnie. I to jest chyba ten jeden z moich ulubionych elementów, że nie tylko sam marsz i parada, ale potem, że nie musimy od razu uciekać i chować się.
0: Co na pewno chciałabym też, żeby wybrzmiało, że parady są tak naprawdę dla wszystkich, nie tylko dla członków społeczności LGBT+, ale dla rodzin, dla przyjaciół, dla wszystkich ludzi, którzy chcą celebrować to poczucie wspólnotowości.
2: Zawsze na przykład są członkowie rodziny osób LGBT+, którzy oferują darmowe przytulanie, bo to jest coś, czego może brakować osobom, które zostały odrzucone przez swoją rodzinę.
0: Czerwiec to nie tylko parady, to tak zwany miesiąc dumy. Na czym polega ta duma?
1: Czasem pojawia się taki komentarz, z czego wy jesteście dumni? Dlaczego używacie takiego słowa duma? Ponieważ w kilkudziesięciu krajach na świecie grozi mi śmierć za bycie sobą. To, że ja mówię duma, czy jestem dumny z tego, kim jestem, to pomimo tego, co tam się wydarza, jakby ja odczuwam z tego dumę, że też żyję w takim miejscu, gdzie jednak nikt mnie nie zabije, wyzwie mnie tylko czasem od zboczeńców albo nienormalnych ludzi, ale to jest ta duma, że po prostu biorę to na klatę i ja chcę taki być, bo jestem taki, po prostu się nie zmienię.
0: W tym tęczowym czerwcu, oprócz parad, mamy także przede wszystkim okazję do rozmowy, do edukowania się wzajemnie. Jako społeczeństwo w Polsce robimy te małe kroczki, wykonaliśmy je nawet w ostatnich tygodniach przy okazji transkrypcji małżeństw jednopłciowych, ale przed nami jeszcze długa droga.
1: Dla mnie ta zmiana jakościowa w rządzie, która nastąpiła i w polityce, i w samorządowej polityce ostatnich lat, jest taka, że zmienił się język. Na język, który może nie daje mi jeszcze żadnych praw, albo po prostu unika mojego tematu, po prostu nie robi ze mnie elementu, który jest diaboliczno zły i chory. To po prostu jest dla mnie nieakceptowalne.
2: Taka praca u podstaw, czyli oswajanie ludzi z tym, że to jest coś zupełnie normalnego, że po prostu ludzie są różnorodni i że powinniśmy mówić o nich, do nich i z nimi w sposób, który jest po prostu pełen szacunku takiego, jaki się wszystkim należy. Oczywiście jest potrzebne przez cały rok.
3: Z Mają Heban i Pawłem Hajnosem rozmawiała Karolina Gonet. O Paradzie Równości jeszcze będziemy mówić m.in. w serwisach informacyjnych Trójki. A dziś w audycji porannej m.in. o dobrych radach. Dziś o poranku, bo dziś Dzień Dobrej Rady. Ciekaw jestem Państwa sygnałów. 2 2 7 3. Słuchamy Państwa.
4: Ja taką jedną po prostu życiową radę chciałbym przekazać i dobry przekaz na tę sobotę. Po prostu bądźmy dla siebie mili i życzliwi. To znacznie ułatwi nam codzienne funkcjonowanie i uśmiechajmy się do siebie. Pozdrawiam serdecznie, Mateusz z Krosna.

0: Misia Furtak. 24 minuty po godzinie 7. Przypominam Państwu o porannym konkursie. W audycji zapraszamy do trójki, a wystarczy napisać, wysłać tę odpowiedź, wysłać, przesłać SMS-em pod numer 73533. Regulamin konkursu znajdą Państwo na internetowej stronie trójki. Przed godziną 9 rozstrzygnięcie, rozdanie nagrody. Wtedy też zamkniemy naszą skrzynkę konkursową. No a wczoraj F-35 oficjalnie rozpoczęły służbę w naszej armii. Teraz to już polskie husarze. Tak zostały ochrzczone. Tak było wczoraj. My pytamy, jaką nazwę daliby Państwo nagrodzie, którą można wygrać w dzisiejszym konkursie. No, co prawda to nie będzie myśliwiec najnowszej generacji F-35. Krótko, konkretnie nazwać lot w tunelu aerodynamicznym. Dlaczego akurat ta nazwa? Będziemy doceniać oryginalność, pomysłowość, a premiujemy słowotwórstwo. Jak krótko na temat, jak nazwać lot w tunelu aerodynamicznym, oddając sedno tego niezwykłego stanu. Przypomnę, do wygrania dziś 4 loty w tunelu Open dla dziecka w Warszawie, Katowicach, we Wrocławiu albo w Gdańsku. Wartość nagrody to 499 zł brutto. Polecamy się jeszcze przed 9 rozstrzygnięcie, rozdanie nagrody i na pewno będą gratulacje. Taka nazwa lotu w tunelu aerodynamicznym to mogłoby być unoszenie się, może szybowanie, może w niebo wzlot. No nie wiem, tak kombinuję, wymyślę. 73533. Zapraszamy.
1: So hold my hand, I'll walk with you, my dear.

0: Oczywiście można wymienić taką nazwę, ale gdyby Państwo chcieli wziąć udział w konkursie, to nie tylko 2 2 7 3, ale przede wszystkim 73533, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Chwilkę po 6 mówiliśmy o tym, że właśnie powstaje trójkowy kalendarz Koronacja Onkostory, a modelkami są kobiety, które pokonały czy nadal leczą raka.
1: Ponieważ chciałem pozdrowić wszystkie onkokrólowe, jestem mężem jednej z nich. Tak więc trzymajcie się ciepło, dziewczyny. Jestem z wami, ściskam was mocno i życzę fantastycznej soboty.
0: Kalendarz ukaże się w październiku, kalendarz na rok 2027. Polecamy się, więcej o tym także w podcastach Trójki na naszych stronach internetowych. Bardzo dziękujemy panu za poranny sygnał. Teraz 7:30, sprawdzamy cóż tam w pogodzie. Ja, troszkę się będzie chmurzyć, będzie padać. No a pan synoptyk przekonuje, że choć ranek pogodny, mglisty w wielu miejscach, to dziś miejscami też możliwe burze z gradem. Najwięcej opadów na północy i na północnym wschodzie, a na termometrach od 16 stopni w górach oraz na wybrzeżu. Na wschodzie 18, w centrum i na południu 19, 20, a najwyższa temperatura na południowym zachodzie do 21, lokalnie do 22 stopni Celsjusza. Za 29 minut 8, za chwilę emocje sportowe na Mundialu, ale wcześniej z cyklu Stoi gitara w kącie, coś się będzie chmurzyć. No i okazja do tego, by już w 7:30 może sąsiadów obudzić w sobotę. Co państwo na to? Tak delikatnie, niechętnie może? A może przekazać jakąś dobrą radę na dziś? Wujek, dobra rada. No niech by było. 2 2 7 3. Jaką radę życiową, może mądrość, którą otrzymali państwo od dziadków, od rodziców, chcieliby przekazać pozostałym słuchaczom Trójki o poranku. No to można się zastanowić przy dźwiękach Pearl Jam. 2 2 7 3.

0: Za 23 minuty 8. Dziś dzień dobrej rady. Państwa rady. Dwie dwójki i siedem trójek.
1: To nie będzie rada sportowa ani rywalizacyjna, ale życiowa. Wszystko, cokolwiek chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, wy im czyńcie.
0: Bardzo dziękuję. No i słyszę, że u pana Pearl Jam tam ostro dawało w drodze, być może do pracy, a może na weekend. Szerokiej i bezpiecznej drogi państwu życzymy. Za 23 minuty 8. Za chwilę emocje sportowe z mundialu. Co to było chyba, ale jak mecze o 3 w nocy, to nie ma się co dziwić. To powinno brzmieć tak. O, i to dla mnie się podoba. Dwie dwójki, siedem trójek. Sygnały od państwa. Ale nie tylko, także zapraszamy do trójki małpa polskieradio.pl, również mailową.

0: za 20 minut 8. To teraz
1: Mundial w Trójce. Krótka piłka.
0: A w studiu Norbert Michalak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zaczynamy od gospodarzy. Amerykanie kapitalnie otworzyli swoje domowe Mistrzostwa Świata, rozbijając Paragwaj aż 4-1. Folarin Balagun strzelił dublet, jedno trafienie dołożył Gio Reyna, a kropkę nad i postawił samobój rywali. Stany Zjednoczone to jeden z tak zwanych czarnych koni turnieju, uważa legendarny polski bramkarz Artur Borc.
3: Trenerem jest Mauricio Pochettino, z którym miałem okazję współpracować i potrafi rzeczywiście ze średniego zespołu zrobić coś fajnego.
2: Po takim meczu Amerykanie mają powody do zadowolenia. Do tego historia zatoczyła koło dokładnie 96 lat temu na pierwszych Mistrzostwach Świata w 1930 roku. Te drużyny też grały ze sobą w grupie. Wtedy USA wygrało 3-0, a Amerykanin Bert Patenat zdobył pierwszego oficjalnego hat-tricka w historii całego światowego czempionatu. Lecimy do Toronto, gdzie napisała się historia. Współgospodarze Mistrzostw Kanadyjczycy wyszarpali historyczny remis 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. Wszystko za sprawą lidera zespołu, ale w tym meczu rezerwowego Kyla Larina w 75 minucie potrzebował zaledwie 120 sekund, by uratować kraj przed narodową żałobą. Dla Kanady to pierwszy punkt w historii ich występów na Mistrzostwach Świata. Dotychczas w 86 i w 2022 roku kończyli z bilansem 3 porażek. Bośnia grała jednak z ogromnym sercem i nic dziwnego, że ma w Polsce wiernych kibiców. O swojej miłości do tego kraju mówi raper Wona.
4: Każdy, kto był w Sarajewie, na pewno zakochał się w tym mieście. Ja należę właśnie do tych osób, które tam pojechały, zobaczyły to na własne oczy.
2: A kolejne doniesienia z Mundialu dziś o 17.20. Do usłyszenia.
0: A co jeszcze dziś przed nami w grupie B? Katar, Szwajcaria.
2: Już nocy. Sprawdziłeś.
0: Tak. Brazylia, Maroko to pierwszy hit.
2: No, Brazylia wchodzi do gry. Zobaczymy, co będzie się działo. To już nie ma żartów.
0: W nocy o 3.00 właśnie z soboty na niedzielę Haiti, Szkocja i jeszcze
2: jest
0: o 6.00
2: weekend. Można zrobić dobrą kawę. No i pooglądać te
0: kiedy
2: mecze.
0: Spać? Australia, Turcja jeszcze.
2: Piłka na okrągło, cały czas.
0: Krótka piłka, Norbert Michalak, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Za 17 minut będzie 8.00.

0: sobotniej porannej audycji zapraszamy do Trójki. Kwadrans pozostał do godziny 8 i Państwa sygnały w sprawie dobrych rad dziś, bo takich nie brakuje.
1: Żyj i pozwól żyć innym. Po prostu. Tyle i aż tyle. Do widzenia. Miłego dnia życzę.
0: Bardzo dziękujemy. A jak żyć długo i w zdrowiu, o tym powiemy za chwilę.

0: Florencja z maszynką na 11 minut przed godziną 8. No, nie uciekniemy od tematów piłkarskich w mistrzowskim wydaniu. Także teraz.
1: Kierunek. Długowieczność.
0: Krzysztof Łoniewski w rozmowie z kardiologiem profesorem Markiem Postułą.
2: Profesorze, od 2 dni trwają piłkarskie mistrzostwa świata. Nie wystąpi na nich Christian Eriksen, świetny piłkarz reprezentacji Danii. W jednym z meczów sparingowych przed mundialem znów zasłabł, bo taka sytuacja przydarzyła mu się w 2021 roku podczas Euro. Wówczas wszczepiono mu rozrusznik i wrócił do kontynuowania kariery. Co znaczy wszczepienie rozrusznika? Na czym polega jego praca? Od tego zacznijmy.
3: Akurat temu, w tym przypadku wszczepiono mu kardiowerter defibrylator, czyli zupełnie inne urządzenie. Urządzenie, które jest przede wszystkim urządzeniem, które wszczepiamy pacjentom, w których stwierdzimy ryzyko nagłego zatrzymania krążenia. I to jest jakby główna różnica, bo stymulator ma zupełnie inne wskazania medyczne. I rzeczywiście w to urządzenie jest dedykowane osobom, u których na podstawie dokładnie przeprowadzonych badań kardiologicznych uznajemy, że takie urządzenie może uratować życie. W przypadku Eriksena, który, jak pamiętamy, u tego zawodnika w 2021 roku doszło do nagłego zatrzymania krążenia podczas również meczu piłkarskiego. Chyba wszyscy mamy w pamięci te sceny, jak koledzy z drużyny go zasłonili, żeby tą akcję reanimacyjną nie obserwowały tysiące kibiców obecnych na stadionie.
2: I miliony przed telewizorem.
3: Miliony przed telewizorem, oczywiście. No to urządzenie właśnie w takich sytuacjach, kiedy już doszło do nagłego zatrzymania krążenia lub mamy cechy uszkodzenia mięśnia sercowego lub mamy predyspozycję genetyczną, bo to też jest, czyli mamy badania genetyczne i mamy mutacje, które wiemy, że zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, chociażby związanego z aktywnością fizyczną, to wtedy takiego pacjenta zabezpieczamy kardiowerterem defibrylatorem, no właśnie po to, że w razie ponownej sytuacji, no ta akcja reanimacyjna, można powiedzieć, jest przeprowadzana przez to małe pudełeczko, które odpowiednio wyczuwa nieprawidłowy rytm serca i za pomocą odpowiedniej stymulacji mięśnia sercowego prądem elektrycznym powoduje, że różnego rodzaju arytmie są zatrzymywane i przywracane z prawidłową akcją.
2: Czy gdyby do ciebie przyszedł do gabinetu, jesteś kardiologiem, który się zajmuje także kardiologią sportową, Christian Eriksen, po tym incydencie pozwoliłbyś mu, rekomendowałbyś wznowienie kariery piłkarskiej?
3: To jest bardzo indywidualna sprawa. Ja osobiście na pewno odradzałbym profesjonalne uprawianie sportu.
2: Dlaczego?
3: Czy też nawet sportu o wysokiej intensywności. No właśnie z tego względu, że ryzyko, prawdopodobieństwo, nawet no ja zakładam, że on przyszedł bardzo dokładne badania i moi koledzy, którzy go badali
2: w różnych miejscach na świecie.
3: W różnych miejscach na świecie na pewno przeszedł bardzo dokładne badania, stwierdzili, że to ryzyko jest stosunkowo niskie, no ale niskie to nie znaczy, że go absolutnie w ogóle nie ma. Do czego przykład mamy właśnie podczas meczu z Ukrainą, gdzie doszło ponownie do incydentu, bo my nazywamy to incydentem. Ja dokładnie nie mam wgląd w rejestr z tego urządzenia, żeby się jednoznacznie wypowiadać, jakie to było rodzaju zaburzenie rytmu serca, czy to była ta sama przyczyna, co kilka lat wcześniej. No ale widzimy, że ten kardiowerter defibrylator no, w pewien sposób dla mnie jest już sygnałem ostrzegawczym, który powinien dyskwalifikować go z zawodowego uprawiania sportu.
2: W rozmowach kuluarowych mówiłeś o pewnej traumie, która zawsze takim incydentom towarzyszy.
3: Oczywiście, no bo ja takimi pacjentami zajmowałem się przez lata i mam w pamięci wielu pacjentów, którzy oczywiście funkcjonują, są wdzięczni za to, że technologia pozwala im na życie i to poczucie bezpieczeństwa, ale jednak no chociażby taka interwencja tego kardiowertera defibrylatora na wielu moich pacjentach pozostawiła ten ślad psychiczny i ten lęk, który bardzo często jest trudny do opanowania i pamiętajmy, że to jest oczywiście z jednej strony my pomagamy pacjentom, ale to też jest proces bardzo złożony dotyczący nie tylko serca, ale naszej psychiki i myślę, że w przypadku Eriksena, no po kolejnym incydencie, zdrowy rozsądek podpowiada, że jednak on powinien sobie już karierę zawodową, jeśli chodzi o uprawianie piłki nożnej, odpuścić.
0: Krzysztof Łoniewski i kardiolog profesor Marek Postuła. Kierunek długowieczność w przyszłym tygodniu, za tydzień, o tej samej porze. Jak żyć zdrowo, cieszyć się zdrowym życiem na długie lata. Może to też z tym rady związane, a może przede wszystkim takie dziadkowe, babciowe rady. Przypomnę, dziś dzień dobrej rady.

0: a już za chwilę serwis o 8.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd. Stąd takie dobre, 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ach, co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon,
11: kamera,
10: radiowe studio,
11: scena.
12: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy

0: prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Żegnamy reklamy.
10: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Piotr Łodej, kłaniam się, dzień dobry. Jest ósma, zatem czas na serwis Trójki, który przedstawia Karolina Kozińska.
11: Nowy rozdział polskiego lotnictwa, husarze, czyli samoloty F-35 już w polskich siłach zbrojnych. Prokuratura przesłucha dziś lekarkę, która miała zakopywać ludzkie szczątki tuż obok domu. Brytyjczycy świętują po królewsku wszak to urodziny jego królewskiej mości, króla Karola. Pokazały swoje możliwości w locie nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, a potem wylądowały w macierzystej bazie w Łasku. Myśliwce F-35 z polską szachownicą na skrzydłach oficjalnie przywitane w bazie lotnictwa w Łasku.
12: F-35 nad macierzystą bazę nadleciały z południa, z nad wzgórza Wawelskiego, gdzie robiły ostatni paradny przelot. Potem było gładkie lądowanie, wodny salut na przywitanie i meldunek o gotowości do działania, który składał pilot wyszkolony jako pierwszy na myśliwcach w Stanach Zjednoczonych. A prezydent Karol Nawrocki, który ten meldunek przyjmował, podkreślał, że F-35 nad Wisłą to przełom dla sił powietrznych.
13: Na naszych oczach dochodzi do nowoczesnego, przełomowego skoku.
12: Szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz wskazywał z kolei na inny walor dzisiejszych uroczystości, poczucie dumy ze wspólnoty.
14: Przychodzą kolejne rządy, prezydenci i najważniejsze i najmądrzejsze w tym wszystkim jest zachowanie ciągłości i budowanie siły Rzeczpospolitej.
12: Do końca roku do Łasku doleci jeszcze kolejnych 14 F-35, a w przyszłym roku następna tura, 12 egzemplarzy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
11: Prokuratura w Rzeszowie przesłucha dziś patomorfolożkę podejrzaną o zakopywanie ludzkich płodów na terenie posesji w Lutoryżu, która kiedyś należała do kobiety. Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkiem podczas prac budowlanych. Nowi właściciele domu powiadomili policję. Mieszkańcy Lutoryża nie potrafią wytłumaczyć tego, co się stało.
15: To jest okropne, po prostu przerażające i tyle. Jak można coś takiego zrobić?
16: No szokujące trochę, nie? Jak każde takie odkrycie.
15: W szoku byłam.
11: Na miejscu odnalezienia szczątków i odpadów medycznych nadal pracują służby i zabezpieczają dowody. W całej Unii Europejskiej od wczoraj obowiązuje pakt migracyjny. Nowe przepisy mają wzmocnić ochronę granic wspólnoty oraz przyspieszyć odsyłanie osób, którym nie przysługuje prawo do azylu. Polska została wyłączona z tak zwanego mechanizmu solidarnościowego przez rok, podkreśla wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański.
17: Te elementy paktu, które będą wdrażane, które będą Polski dotyczyły, to tylko te, które mają mieć za zadanie przyjmowanie odpowiednich technologii granicznych, przyjmowanie odpowiednich narzędzi do kontroli właśnie dla osób państw trzecich i bezpaństwowców, czyli te wszystkie rzeczy, które de facto pilnują integralności i nienaruszalności naszych granic, niż typowe przyjmowanie i relokacje migrantów oraz płacenie za ich nieprzyjęcie. Tego nie ma, Polski to nie obowiązuje, jesteśmy z tego zwolnieni.
11: Decyzja o ewentualnym przedłużeniu zwolnienia będzie podejmowana co roku po ocenie sytuacji migracyjnej przez Komisję Europejską. Wciąż nie wiadomo, kto zapłaci za przewóz surowicy, która uratowała 16-latka z Nowego Targu ukąszonego przez węża. Nastolatek miał w domu żmiję lewantyjską, której posiadanie w Polsce jest zakazane. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie zdecydował się na transport leku z Niemiec bez gwarancji zwrotu kosztów przez NFZ, a chodzi o 100 000 zł.
18: Jeżeli szpital sprawozda leczenie chłopca

0: do Narodowego Funduszu Zdrowia, rozliczymy je i za nie zapłacimy. Natomiast kwestia finansowania transportu surowicy z Niemiec to ustalenia między Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym i Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
1: Mówiła Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka małopolskiego oddziału NFZ-u. Według Lotniczego Pogotowia Ratunkowego szpital zadeklarował, że sam pokryje koszty, ale placówka zaprzecza. Tysiące żołnierzy, dziesiątki tysięcy widzów i rodzina królewska na balkonie pałacu Buckingham w centrum Londynu. Tłumy będą świętować 78. urodziny króla Karola III. I w tym wszystkim tylko jeden mały zgrzyt. Jego królewska mość nie ma dziś urodzin. O co chodzi, wyjaśni Anna Rączkowska.
2: Centralnym punktem wydarzenia będzie wielka parada wojskowa przed królem Karolem III. Ulicami Londynu przejdą żołnierze Gwardii Królewskiej, orkiestry wojskowe i oddziały kawalerii konnej. To tradycja licząca ponad 260 lat. Finałem uroczystości będzie tradycyjne pojawienie się rodziny królewskiej na balkonie pałacu Buckingham. Chwilę później nad centrum Londynu przelecą samoloty królewskich sił powietrznych, a niebo nad pałacem wypełnią barwy brytyjskiej flagi. Choć Karol III urodził się 14 listopada, oficjalne urodziny brytyjskiego monarchy od ponad dwóch stuleci obchodzone są latem. Powód jest prosty. Brytyjscy władcy uznali, że czerwcowa pogoda daje znacznie większą szansę na udaną paradę niż jesienna aura. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: I relacją z Londynu kończymy ten serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: 5 minut po godzinie 8, teraz Sport w Trójce, Norbert Michalak.
5: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej nabierają rumieńców po zwycięstwie Meksyku nad RPA 2-0 w czwartek. Teraz zaprezentowali się pozostali dwaj gospodarze piłkarskich Mistrzostw Świata. Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1 i zdobyła historyczne punkty, a Stany Zjednoczone pewnie pokonały Paragwaj 4-1. Dziś o 21:00 czasu polskiego odbędzie się drugie spotkanie grupy B w Santa Clarze, Katar, zmierzy się ze Szwajcarią. W holenderskim Schertogenbosch Kamil Majszak zachwyca znakomitą formą na nawierzchni trawiastej. Polak w ćwierćfinale wygrał z rozstawionym z numerem pierwszym Kanadyjczykiem Felixem Auger-Aliassime'em 6-4-6-3. Majszak dzięki temu awansował do półfinału. W jednej drugiej finału jest też Magda Linette. W ćwierćfinale wygrała z Turczynką Zeynep Sonmez 6-4-6-2. Z kolei z gry podwójnej w ćwierćfinale odpadł Hubert Hurkacz z kanadyjskim partnerem Gabrielem Diallo. Po trzech porażkach z rzędu żużlowcy Motoru Lublin w końcu wygrywają. W spotkaniu ósmej kolejki żużlowej Ekstraligi Motor pokonał Włókniarza Częstochowa 50-40. Mówi żużlowiec drużyny z Lublina Mateusz Cierniak.
6: Tak naprawdę patrząc po tych naszych trzech ostatnich niedużych przegranych, no to jednak tutaj margines błędu na pewno mamy mały. Dlatego tutaj myślę, że do końca rundy zasadniczej na pewno wszystkie mecze u siebie musimy wygrywać. Taki, myślę, że całkiem pewny sposób.
5: Lublinianie są pierwszym zespołem rozgrywek, który dopisuje w tabeli punkty bonusowe. Z kolei Włókniarz nie wygrał do tej pory żadnego meczu. W drugim spotkaniu Unia Leszno wygrała z KS Toruń 49-41.
4: Ranek pogodny, ale będzie się chmurzyć i w ciągu dnia przelotnie padać. Miejscami możliwe burze z gradem. Najwięcej opadów dziś na północy i na północnym wschodzie. A na termometrach od 16 stopni w górach i nad morzem, 18 na wschodzie, w centrum i na południu 20, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 22 stopni Celsjusza.
7: Autopromocja.
8: Codziennie wszystko się zmienia w zawrotnym tempie. Rządzi świat rzeczy niestałych, a Paweł Kostrzewa stale prowadzi trójkowy ekspres o stałej porze i zawsze tego samego dnia. W każdą sobotę od 10 do 13.
9: Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
8: Trójkowy ekspres.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się.

0: się na naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: 12 minut po godzinie 8. Przypomnę Państwu, dziś Dzień Dobrej Rady.
18: Po 50 paru latach życia uważam, że najważniejsze to jest kompletnie nie oglądać się na nikogo. Robić to, co do Ciebie należy i nie oglądać się na to, co powiedzą ludzie. Pozdrawiam serdecznie.
17: Jaką jedną radę, może życiową, może dziś po prostu mieliby Państwo do przekazania pozostałym słuchaczom? 2 2 7 3. Przypomnę, dziś piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. O tym, co w tym roku, co dziś warto zobaczyć, czego możemy się dowiedzieć dzięki nauce, już za chwilę porozmawiam z naszym gościem w studiu. Zachęcam do pozostania z programem Trzecim.

0: 17 minut po godzinie 8 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, a dziś ważne wydarzenie.
1: Z życia wzięte. 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
0: Startuje już za niecałe 3 godziny największa w Europie plenerowa impreza poświęcona nauce, która pokazuje, że wielkie odkrycia często zaczynają się od zwykłych pytań z codziennego życia. Tak będzie w tym roku. A w naszym studiu dr Katarzyna Młynek, zastępczyni dyrektor programowej do spraw edukacji i komunikacji naukowej Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry, witam w Trójce.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Hasło z życia wzięte brzmi bardzo zwyczajnie, no ale to właśnie ta codzienność jest dziś tym najciekawszym takim laboratorium nauki?
2: Troszkę tak, bo w sumie życie nas inspiruje do tego, żeby być ciekawym, żeby szukać, żeby zadawać pytania.
0: Od tego się wszystko zaczyna chyba, te największe odkrycia.
2: Dokładnie tak. I oczywiście nauka nam się kojarzy z naukowcami, z laboratoriami, instytutami i gdzieś tam daleko. Przynajmniej tak nam wychodzi z badań, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzież. Wciąż jest bardzo żywy stereotyp naukowca, biały kitel, wąsy i te sprawy. A przecież no, najlepszymi naukowcami są dzieciaki, to znaczy oni najczęściej pytają, dlaczego deszcz pada, właśnie pada cały czas, dlaczego słońce świeci, jak to się dzieje, że ten owad lata, a czy samolot, to i te wszystkie pytania.
0: One standardowe, oczywiście, dlaczego sól jest słona.
2: Tak jest, one inspirują naukowców i gdzieś wydaje nam się, że pokazywanie, że ta nauka jest taka bliska życia, ona pozwala nam po pierwsze tłumaczyć dzieciom świat, ale po drugie no, podejmować już całkiem poważne decyzje, kiedy no, na przykład decydujemy się

0: na szczepienie, albo zawierzamy naukowcowi, lekarzowi, że on wie, co robi, kiedy robi przeszczep serca, to już no, nie są takie banalne pytania, czy posolić, czy nie posolić, tylko no, decydują o naszym zdrowiu, życiu.
1: Ale zazwyczaj właśnie zaczynają się od tych prostych pytań z życia wziętych. Ma pani takie poczucie, że w czasach platform społecznościowych coraz więcej ludzi szuka prostych odpowiedzi na trudne pytania, no i chyba też coraz mniej zadaje pytanie, skąd to wiadomo? Tu taka, myślę, wrzutka, jeśli chodzi o fake news, o weryfikację tego, co się dzieje. Może to być taki piknik naukowy taką odtrutką na niezweryfikowane teorie, których mnóstwo w internecie.
0: Troszkę tak, troszkę tak. My na pikniku staramy się zachęcać naukowców do tego, żeby ta interakcja i te doświadczenia, które robimy, były w miarę krótkie. To znaczy nie aż tak krótkie jak TikTok, że tam 3 sekundki i lecimy dalej. Mhm. Ale jednak, żeby pokazać, że coś wartościowego można zobaczyć w miarę szybko, można coś przetestować, zachwycić się. I oczywiście no, to nie są te dylematy, które mamy w fake newsach, ale to pokazuje, że ten punkt wyjścia wcale nie musi być taki no, z wysokiego C, czyli możemy bardzo szybko coś zweryfikować, a jak nas to zaciekawi, no to oczywiście trzeba pójść dalej, no bo no niestety nie ma łatwych, szybkich odpowiedzi, no zwłaszcza w nauce.
1: Może to też być taka cyberhigiena dziś, by razem z rodzicami pójść na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Przypomnijmy, na PG Narodowym, co w programie? 650 pokazów, tak? Dobrze zliczyłem?
0: Pokazów aktywności eksperymentów, tak, 650, 133 instytucje naukowe, prawie 170 namiotów, więc naprawdę opanowaliśmy cały PGE Narodowy. Jesteśmy niemal od każdej bramy, z każdej strony, na wszystkich dojściach do stadionu, a nawet pod kopułą stadionu. I mamy wiele do zaoferowania, wiele stref, kultowe eksperymenty, strefa przyszłości i tam trochę o tych technologiach też będzie. Mhm. Strefa zdrowia, strefa rodzinna dla tych, co wolą z dzieciakami coś poeksperymentować, porobić takiego, że wytworzą jakiś produkt i z czymś wrócą do domu. Z nowości mamy dla dorosłych strefę leżakowania, tak ją chyba nazwaliśmy, gdzie można właśnie spotkać naukowców i po prostu sobie porozmawiać. Nic tam się nie robi, tam się głównie mówi, głównie zadaje pytania, dyskutuje, więc troszkę sprawdzamy nowy format. No i nowa jest też strefa kosmosu, to znaczy technologie kosmiczne zawsze na pikniku były, ale gdzieś właśnie ukryte, a w tym roku mamy takie miejsce specjalne, więc też serdecznie zapraszam do tej nowej strefy.
1: A jak przekonać kogoś, kto mówi, mnie tam fizyka, chemia czy biologia nie interesowały, jak przekonać, że nauka dotyczy każdego z nas codziennie? Bo to pewnie dzieciaki też wyciągają rodziców na takie wydarzenie.
0: Z pewnością, ale szczerze powiedziawszy, nam się troszeczkę publiczność na pikniku zmienia. To znaczy nie przychodzą same dzieciaki z rodzicami, bo muszą z rodzicami, ale coraz więcej mamy młodych dorosłych i młodzieży. Czyli de facto no, tą publiczność, która niekoniecznie chodzi do centrów nauki, do muzeów, ona gdzieś nam odpływa, na pikniku oni są. Więc wydaje się, że to zainteresowanie gdzieś jest, tylko czasami może nam jest nie po drodze, żeby trafić do danej instytucji, a gdzieś takie plenerowe, swobodne eksplorowanie wydaje się dla tych grup bardziej trafne i takie adekwatne. Ale ja myślę, że nauka no, jest tak fascynująca, nie tylko ta część science, ale no, mamy nauki też społeczne, mamy humanistykę i one na pikniku również są obecne. A nawet jeśli się nie trafi na takie stanowisko, to warto no, temu fizykowi też zadać jakieś pytanie takie bardziej filozoficzne i spróbować go tam troszkę zachęcić też do innych odpowiedzi. Oczywiście nie wiem, czy się wkręci w taką rozmowę, bo być może powiesz, to nie jego specjalizacja tak. I bardzo twardo będzie chciał o swoich rzeczach rozmawiać, ale no, to jest ta okazja, żeby testować. Mhm.
1: To też sztuka, żeby odpowiedzieć. Nie jestem kompetentny w tej dziedzinie, tak? Po prostu nie wiem. A czy obserwuje pani zmianę pokoleniową? O co pytają dzieci? No właśnie w dobie sztucznej inteligencji, kosmosu, robotyki, a o co pytają dorośli? Kto bywa bardziej ciekawy świata?
0: Chyba bym wolała tak nie mówić kto, chyba to są po prostu inne pytania. To znaczy to, co teraz na pewno jest takie właśnie mocno na topie, że tak kolokwialnie powiem, no to są technologie. To jest tak, jak pan powiedział, sztuczna inteligencja, czy robotyka, pewna automatyzacja, no różne rzeczy, które z nami są już pewnie od dekad, ale no nie na taką skalę. Ten boom, który obserwujemy, jest no, fenomenalny. My od 3 lat mieliśmy na pikniku naszego robota Amekę, który no, ma mimikę taką jak człowiek i faktycznie jest nakarmiony czatem GPT, więc on sobie bardzo dobrze radził w konwersacji, a

0: Ale konwersacje to każdy z nas z internetu, bo już pewnie większość osób przetestowała, a jak się widzi no, taką postać fizyczną, która z nami rozmawia, to już robi wrażenie. Więc na pewno to zainteresowanie nie słabnie. No i część osób jest zafascynowana, a część oczywiście no, naczytała się różnego rodzaju tekstów lub pooglądała różnego rodzaju TikToki i jest przerażona i faktycznie niekoniecznie rozumie, do czego to służy, gdzie warto korzystać, gdzie są pewne granice. Więc to też jest ta okazja do takich no, bardziej moralnych rozmów etycznych.
1: No to właśnie, bo sztuczna inteligencja no, potrafi odpowiedzieć na prawie każde pytanie. Oczywiście halucynuje, zmyśla, ale czy to też oznacza, że umiejętność zadawania dobrych pytań staje się ważniejsza niż samo na przykład szukanie odpowiedzi?
0: W mojej ocenie tak. To znaczy, kiedy my, no trochę jak z młodym pracownikiem, asystentem, kiedy my go dobrze spromptujemy, już dzisiaj tak bym mogła nawet powiedzieć, tak. No nie powiemy, poprosimy raport, prawda, czy podsumowanie, tylko jaki raport, jak długi, co powinien zawierać, czego nie powinien zawierać, na czym nam zależy, jakiego języka potrzebujemy, czy w punktach, czy w długich akapitach, czy z obrazkami, czy bez, czy z wykresami. Więc myślę, że dobre zadanie pytania, dobre pokazanie tego całego kontekstu, no sprawia, że faktycznie otrzymujemy te odpowiedzi, których potrzebujemy. No i sztuczna inteligencja sobie radzi z tym świetnie.
1: Na pikniku spotykają się badacze i tysiące zwykłych ludzi. A co jest rokrocznie takie najbardziej wartościowe, co zostaje w nas po każdym pikniku, albo co powinno pozostać po tegorocznej edycji?
0: Wydaje mi się, że są dwie rzeczy. To znaczy pierwsza taka właśnie ta spektakularna, ta związana z emocjami, ta, która sprawia, że dzieci wydają różne dźwięki, robią och, ach, czyli pokazy naukowe, gdzie są wybuchy, gdzie jest ogień, gdzie dużo się dzieje.
1: Myślę, ciekły azot zawsze robi
0: ciekły
1: wrażenie.
0: Azot oczywiście będzie na piczniku,
1: też, tak.
0: Tak jest. Więc dokładnie, te nasze stare eksperymenty, które widzieliśmy, ale raz w roku warto zobaczyć, to zawsze zostaje. Ale drugie, co mi się wydaje, że jest no chyba ważniejsze nawet i to zostają właśnie te rozmowy. To znaczy piknik jest okazją, gdzie możemy spotkać prawdziwych naukowców. To znaczy to są te osoby, które opowiadają o tych swoich badaniach, opowiadają o swoich trudnościach, dylematach, o tym, dlaczego są tymi naukowcami, co ich fascynuje.
1: Poświęciły swoje życie, prawda, na odkrycia.
0: Dokładnie tak, więc wydaje mi się, że to zostaje w wielu osobach, ten moment styku, bo naprawdę nie każdy ma okazję na co dzień. I to, na czym nam szalenie zależy jako Centrum Nauki Kopernik, to znaczy na budowaniu zaufania do nauki, do naukowców. My jesteśmy przekonani, że te interakcje, ten kontakt sprawiają, że my jako społeczeństwo no po prostu lepiej funkcjonujemy i potem mamy albo większe zrozumienie dla różnego rodzaju decyzji podejmowanych w oparciu o naukę. Miejmy nadzieję, że takie decyzje będą podejmowane choćby nawet przez no, tych, którzy te decyzje faktycznie podejmują kluczowe. A z drugiej strony te nasze indywidualne, codzienne, te nasze personalne dylematy. Nawet jeśli my nie będziemy rozumieć, dlaczego tak, bo nie ma szans, że naprawdę laik wejdzie w bardzo głęboko w meandry, nie wiem, biotechnologii, fizyki, czy wszelkiego innego tematu, no to będziemy mieli takie poczucie, że no, ci ludzie wiedzą, co robią. Więc skoro mówią, że należy tak, czy że tak jest, to z jakąś taką większą ufnością, z większym zrozumieniem, może z lepszym takim poczuciem własnym będzie nam po prostu łatwiej.
1: Może silniejsi jako społeczeństwo też, prawda? Bardziej ufający naukowcom
0: tak
1: i tym ekspertom, którzy zajmują się daną branżą. Doktor Katarzyna Młynek, zastępczyni dyrektor programowej do spraw edukacji i komunikacji naukowej Centrum Nauki Kopernik, była naszym porannym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję i zapraszam na piknik Przestanie Padać.
1: 29. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik na PGE Narodowym. To taka klątwa jakoś pikniku, mam nadzieję. Zazwyczaj mam wrażenie.
0: Tak
1: mam nadzieję,
0: jest.
1: Że przestanie
0: w zeszłym roku też było na początku zimno i deszczowo, a w tym było pięknie, więc w tym roku będzie tak samo.
1: Będzie dobrze, przestanie. Z życia wzięte. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu.
0: Dziękuję.
1: Tu Trójka, 28 minut po 8:00.

0: Jeszcze tak szybciusieńko sprawdziłem pogodę. No miejmy nadzieję, że nie będzie padać. Miejscami możliwe burze z gradem, ale najwięcej opadów dziś na północy i na północnym wschodzie, więc może się przejaśni na ten czas pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Dziś na PG Narodowym, przypomnijmy, od 11:00, no a specjalna audycja stamtąd właśnie, tygodnik muzyczny Maćka Jankowskiego po godzinie 17:00. Już teraz serdecznie zapraszamy. Po 8:30 podróże małe i duże, wybieramy się do Azji.
1: Tomek w Azji.
0: No i pytanie, czy zagrożone wyginięciem zwierzę może być narzędziem politycznego wpływu? Historia pandy wielkiej i Chin pokazuje, że tak, chińskie władze wykorzystują bowiem pandy jako element dyplomacji. Pandami się nagradza, zabierając pandę można ukarać. Dziś Tomek Sajewicz opowie, dlaczego panda wielka postrzegana jest także jako koń trojański komunistycznych Chin.
2: To dźwięki, które wydaje pandzi noworodek. Ten konkretny, jeszcze nienazwany, przyszedł na świat 10 dni temu w ogrodzie zoologicznym Yongin w Korei Południowej. Wierzę, że panda stanie się źródłem marzeń, nadziei i szczęścia dla ludzi na całym świecie. Mówi jej opiekun, używając przymiotników, które jako żywo wyjęte są z życzeń kierowanych do nowonarodzonych ludzkich dzieci. Szczęśliwi pandzi rodzice, mama Aibao i tato Lebao. W południowo-koreańskim zoo mieszkają od dekady, ale pandy to bodaj jedyne w świecie zwierzęta, które nigdy nie zmienią obywatelstwa. Aibao, Lebao ich pociecha, powrócą kiedyś do Chin, bo chińskie władze innym krajom pandy jedynie wypożyczają. O losie Aibao i Lebao na szczycie przywódców w 2014 roku zadecydowali prezydenci Chin i Korei Południowej. Przewodniczący Chin Xi Jinping w dowód przyjaźni wypożyczył Korei zwierzęta na 15 lat. Panda wielka stała się jednym z symboli Chin. Jej polityczna historia na dyplomatycznych salonach to zaledwie pół wieku. W starożytności niedoceniana. Na szczęście dla pand jej mięso nieuznawane jest za posiadające szczególne

0: Ogólne walory smakowe. We współczesnych Chinach za zabicie pandy groziła kara śmierci, teraz wieloletnie więzienie. Panda to soft power. Wizerunku Chin na świecie mówi dr Piotr Parzymiec, autor książki o politycznej historii pandy.
1: Obecnie Chiny wysyłają pandy swoim ważnym partnerom handlowym. To jest taki najważniejszy wyznacznik, bo na przykład jeżeli spojrzymy na 10 najważniejszych partnerów handlowych Chin z 2024 roku, to tylko dwa kraje, Wietnam i Indie, nigdy nie otrzymały od Chin pandy.
0: Panda potrafi być skuteczniejsza od chińskich polityków. Dr Parzymiec przekonuje, że naukowo potwierdzono charyzmatyczne właściwości pandy wielkiej.
1: Według badań naukowych szósty najbardziej charyzmatyczny gatunek zwierzęcia na świecie. Taka dominująca hipoteza głosi, że panda w pewnym stopniu przypomina ludzkie dziecko, ma tak zwane cechy dziecinne.
0: Panda budzi zachwyt, pozytywne odczucia, radość, określenia, których trudno użyć wobec chińskich władz.
1: Powstało stwierdzenie panda trojańska, które pokazuje, że za tym pozornie przyjaznym gestem właśnie kryje się chęć zwiększenia długoterminowego wpływu w Chin, no ale faktycznie czy samej pandy nikt nie chce skrzywić i to mi się wydaje właśnie jest taką jej największą siłą, czyli ten właśnie pocieszny wizerunek.
0: W Indonezji, której Chińczycy także darowali pandę, ta mieszka w specjalnie zbudowanej wolierze w kształcie chińskiego pałacu. Jej imię Rio to skrót od Satrio Wiratama, oznaczający odważnego, dostojnego wojownika. Rio przyszła na świat w listopadzie jako pierwsza panda urodzona w niewoli w Indonezji i żeby ją zobaczyć, ustawiają się długie kolejki. Aswin Tsumampao, dyrektor parku safari, gdzie mieszka Rio, przekonuje, że historia pandy to nie polityka, ale sposób na ratowanie gatunku.
2: Main message is about conservation.
0: Główne przesłanie to jej ochrona. Myślę, że ochrona środowiska nie zna podziałów na kraje i nie zna granic.
2: See countries, doesn't see boundaries.
0: Niestety jednak zna. W tym roku ze względu na fatalne relacje dyplomatyczne Chin i Japonii, ostatnie pandy ku szczerej rozpaczy części Japończyków musiało Japonię opuścić. Formalnie rząd w Pekinie nie przedłużył władzom w Tokio umowy wypożyczenia zwierząt.
3: O pandach. Tomek Wazi, Tomasz Sajewicz. Za tydzień o tej samej porze. Bardzo serdecznie dziękujemy i polecamy. Za 24 minuty 9. Przypomnę też dziś Dzień Dobrej Rady. Szukamy rad państwa, mądrości życiowych. Być może takich, które gdzieś w naszych rodzinach krążą od pokoleń.
4: Cieszenie się każdą chwilą ze sobą, wśród najbliższych, wśród osób, które lubimy, które po prostu spotykamy na swojej drodze. Życzliwy uśmiech, miły gest, jakaś pomoc w miarę naszych możliwości.
3: Bo przecież tak krótkie to życie. Dwie dwójki, siedem trójek.
5: Zgoda buduje i potwierdzam jej skuteczność, bo aktualnie nie mamy za bardzo tu zgody w rodzinie i trochę się to wszystko rozchodzi.
3: To tak ku inspiracji, tak żeby zwrócić uwagę na to, co ważne wokół nas, także wśród najbliższych. Bardzo dziękujemy. Za chwilkę zamykamy naszą skrzynkę SMS-ową konkursową. Poznamy zwycięzcę, zwyciężczynię. Proszę być z programem trzecim.

0: Dzień dobrej rady dziś. Dzień dobrej rady na 21 minut przed godziną 9. Państwa podpowiedzi.
1: Żeby rady rodziców brać na serio, żeby tego po prostu nigdy nie odbierać jako jakiś atak, jako coś złego, tylko rodzice właśnie, czy starsi, jak coś mówią, to właśnie chcą zawsze dobrze dla tych młodych ludzi, bo wiem, co ja robiłem przez lata, jak mi coś moja mama mówiła na przykład, a jak teraz wygląda to moje życie, co mogłem zrobić inaczej, a czego nie zrobiłem, taka refleksja mnie naszła.
0: Po latach przychodzą mądrości, tak, i jakże je doceniamy, prawda? Ten się nie myli, kto nic nie robi, to od pani Kamili. 2 2 7 3, także telefonicznie.
2: Przypomniałem sobie, że o tych powiedzeniach, takich mądrościach życiowych, starzy pracownicy w latach 80. nauczyli mnie, błąd, który idzie naprawić, to nie jest błąd.
0: O, też dobre. Bardzo panu dziękujemy. I czas na rozstrzygnięcie konkursu. Przypomnę, w dzisiejszej audycji porannej nawiązywaliśmy też do tego, co wczoraj się wydarzyło. Mianowicie F-35 oficjalnie rozpoczęły służbę w naszej armii. Teraz to już polskie husarze, tak, zostały ochrzczone. No a my dziś pytaliśmy, jaką nazwę daliby państwo nagrodzie, którą można wygrać w dzisiejszym konkursie, czyli lot w tunelu aerodynamicznym. Najbardziej spodobała nam się odpowiedź pani Emilii z okolic Kartuz. Tubolot, taki lot w tubie. No to prawda. Aerolot, również skojarzenie, spadochron na niby, lot bez ryzyka i znika panika. To tak napisała pani Emilia z okolic Kartuz. Dzień dobry pani Emilio, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witam.
0: Jakże się cieszymy. Tubolot, aerolot, to takie nazwy, które od razu pani przyszły do głowy?
3: Tak, tak mi się skojarzyło. To było pierwsze, o czym pomyślałam, a że córka miała już okazję latać, także od razu pomyślałam, że wezmę udział w tym właśnie konkursie.
0: Fantastycznie. I wygrywa pani córka.
3: Tak, tak, dokładnie, Zosia.
0: Dzisiejszą nagrodę. Serdecznie gratulujemy. To 4 loty w tunelu aerodynamicznym Open dla dziecka we wszystkich lokalizacjach: Warszawa, Katowice, Wrocław, Gdańsk. Kartuzy to podejrzewam, że to będzie najbliżej.
3: Gdańsk.
0: Gdańsku.
3: Tak.
0: Nagroda wartości dokładnie 499 zł brutto. Pani Emilio, przepraszam bardzo, pani Zosiu i szanowna mamo, serdecznie gratulujemy.
3: Bardzo serdecznie dziękuję.
4: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
0: Proszę uważnie nasłuchiwać. Konkurs jeszcze powróci. Gdy państwo uważnie są z nami przez cały czas, to na pewno będą wiedzieć, że jak co sobota. Ale jakby co, to ma być zaskoczenia. Za 18.09.

0: za kwadrans dziewiąta. Jeśli nie na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, to może do kina?
1: Fajny film.
0: A może i to, i tu. Jakie propozycje i co z nowości na weekend poleca Ryszard Jaźwiński?
2: Czas ciągle jeszcze wiosennych festiwali filmowych wcale się nie skończył. Dziś wieczorem poznamy laureatów 45. Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Jeśli więc ktoś jest właśnie w Koszalinie lub w okolicach, to na pewno nie będzie żałował wizyty w tamtejszym kinie Kryterium. W pewnym sensie wciąż też trwa 66. Krakowski Festiwal Filmowy, a jego propozycje są świetnym uzupełnieniem bieżącego repertuaru kin. W tym wypadku nie trzeba być w Krakowie, bo chodzi o końcówkę festiwalu w wersji online. Jeszcze przez tydzień, czyli do 19 czerwca, można oglądać w sieci wiele z konkursowych, także tych nagrodzonych w Krakowie filmów. To na stronie KFF VOD. A tymczasem od wczoraj i na dużym ekranie mamy kilka nowych tytułów. Willow i Tajemniczy Las to propozycja z Niemiec dla całej rodziny. W tej familijnej aktorskiej fabule jest pradawny las, są czarownice i tytułowa główna bohaterka obdarzona po babci szczególnymi magicznymi mocami. A te na pewno przydadzą się i nie tylko po to, by utrzymać widza w napięciu. Fani, szczególnie tych starszych filmów Pedro Almodovara, który bardzo przywiązywał się do swoich aktorów, na pewno ucieszą się z koprodukcji wielu europejskich krajów zatytułowanej Drugie życie. Do naszych kin powraca tu w głównej roli hiszpańska gwiazda Carmen Maura, która zagrała przecież w tak wielu ważnych filmach Almodovara i właściwie nawet, przypomnę, kiedyś bardzo pomogła mu zadebiutować w pełnometrażowej fabule. Tym razem wiekowa już aktorka, a raczej zagrana przez nią bohaterka, po raz kolejny udowadnia w kinie, że miłość nie ma wieku, a to, co się kończy, na przykład sprzedaż ukochanego domu w marokańskim Tangerze, zawsze jest początkiem czegoś nowego. Od wczoraj mamy też w kinach i propozycje dla wielbicieli pełnometrażowych dokumentów. I to od samego mistrza Wernera Herzoga. Jego najnowszy film Sny o słoniach zadebiutował w maju na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, no a teraz możemy go już oglądać na dużym ekranie w całym kraju. Dokument Sny o słoniach Wernera Herzoga już w kinach, podobnie jak fabuła innego mistrza, samego Stevena Spielberga. Dzień objawienia to film, który mieści w sobie wiele ulubionych i znanych nam od lat motywów z twórczości tego reżysera. Trochę tu sensacji, trochę science fiction czy istot z innego kosmosu, ale i całkiem ziemskich konstatacji. A w głównej roli drugi już raz tej wiosny po Diabeł ubiera się u Prady 2, Emily Blunt, która debiutowała kiedyś u Pawła Pawlikowskiego w Lecie miłości. A nie przypadkiem o tym przypominam, bo już za tydzień premiera Ojczyzny, nagrodzonego w Cannes za reżyserię nowego filmu właśnie Pawła Pawlikowskiego. Ale o tym więcej następnym razem.
0: Bardzo dziękujemy. Ryszard Jaźwiński proponował nowości i propozycje na ten weekend. Serdecznie dziękujemy. Za 11.09 teraz coś dla tych, którzy właśnie teraz za kółkiem.

0: Sir Paul.
1: Dziś przypomnę Dzień Dobrej Rady i Państwa Rady Życiowe.
2: To ja bym nam wszystkim życzyła, żebyśmy się wykazywali aktywnością i zaangażowaniem na wszystkich płaszczyznach naszego życia, ponieważ byle jakość w wyrażaniu myśli świadczy o lenistwie językowym, byle jakość w ubiorze świadczy o lenistwie estetycznym, brak myślenia o lenistwie umysłowym. Generalnie, żebyśmy dużo więcej angażowali się w to, co robimy i jak to robimy.
1: Żeby nam się chciało, tak jak nam się nie chce. No właśnie, jeszcze mądrość taty naszego słuchacza, pana Stefana, tak radził. Ja ci radzę, rób jak uważasz. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za te wszystkie rady. Dwie dwójki i siedem trójek. Mądrości życiowe od Państwa.
3: Kiedyś Albert Einstein powiedział takie słynne zdanie. Nie bierz sobie do serca rad wszystkich starszych osób, bo idioci też się starzeją. Miłego dnia, pozdrawiam serdecznie.
1: Bardzo dziękujemy. Za chwilę śniadanie w Trójce, a my dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Józef Niewiarowski, Piotr Łodej. Dobrego weekendu. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: Cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj

0: produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 czerwca, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Myśliwce F-35 na straży polskiego nieba, pierwsze samoloty rozpoczęły służbę. Polska i Niemcy podpiszą wkrótce porozumienie obronne. Władze gminy Puławy promują region epoką lodowcową. Ultranowoczesne, niewidoczne dla radarów myśliwce F-35 są już na wyposażeniu polskiej armii. Wczoraj oficjalnie zaprezentowały się na niebie mieszkańcom Gdańska, Warszawy, Krakowa i Łodzi. Podczas ceremonii przyjęcia samolotów do sił zbrojnych oficjalny meldunek prezydentowi złożył pierwszy polski pilot F-35 podpułkownik Krzysztof Welke.
6: Panie prezydencie, dowódca 11 eskadry, podpułkownik Welke. Melduję przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że ten dzień to jasny sygnał dla wrogów Polski, a sam myśliwiec to znacznie więcej niż maszyna bojowa.
7: To z całą pewnością platforma systemu walki. Bardzo inteligentna, technologicznie rozwinięta. To w istocie powietrzne centrum dowodzenia dla pola walki.
5: Matkami chrzestnymi myśliwców, którym nadano imię Husarz, zostały żona ministra obrony Paulina Kosiniak-Kamysz oraz kapitan Magdalena Boryc-Krakowian, wdowa po tragicznie zmarłym pilocie Macieju Slabie-Krakowianie. Polska i Niemcy 17 czerwca podpiszą porozumienie o współpracy wojskowej. Dokument będzie miał jednak rangę umowy. Jak tłumaczy minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, ranga została obniżona z uwagi na możliwe weto prezydenta.
8: Wszyscy znamy obsesję PiSu i pana prezydenta w sprawach niemieckich, więc oczywiście by zawetował. Krytykuje nawet traktat polsko-brytyjski, a co dopiero gdyby był traktat polsko-niemiecki, no przecież wiadomo, że wywiązałoby się tu piekło.
5: Do parafowania porozumienia dojdzie przy okazji 35-lecia traktatu o dobrym sąsiedztwie podpisanego w 1991 roku przez kanclerza Helmuta Kohla i premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. Epoka lodowcowa, tak władze gminy Puławy chcą promować swój region. Nie bez powodu, bo właśnie w okolicach Góry Puławskiej 30 tysięcy lat temu istniało najdalej wysunięte na północ miejsce polowań na mamuty i nosorożce włochate, wyjaśnia Andrzej Pawłowski z Muzeum Badań Polarnych.
9: Te zwierzęta, które tutaj na przedpolu lodowca pasły się gdzieś prawdopodobnie w tej dawnej pradolinie Wisły, przekraczały tę dolinę, tutaj były obiektem właśnie polowań. Teraz właśnie ciekawe, bo są różne teorie, w jaki sposób człowiek potrafił się przystosować do tych warunków trudnych. Być może, że wykorzystywano tutaj jako pułapki naturalne jakieś zagłębienia w dolinie rzeki, czy właśnie tereny takie podmokłe, zabagnione.
5: Historia Góry Puławskiej nadal pozostaje tajemnicą dla większości mieszkańców tego regionu.
10: Klimat.
5: Jakość powietrza niemal w całym kraju jest bardzo dobra. Jedynie w Gdańsku, Tczewie, Zawierciu oraz w okolicach Warszawy wskazuje na dobrą jakość. 30% prądu w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie z wiatru. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Czas na sport i Norbert Michalak.
12: Amerykanie od wygranej rozpoczęli udział w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Współgospodarze turnieju pewnie pokonali Paragwaj 4-1. W innym meczu Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. Bośniackie media z mieszanymi emocjami komentują remis reprezentacji.
13: Portal KlixBA oraz inne bośniackie serwisy sportowe podkreślały, że drużyna Sergeja Barbareza pokazała charakter, dyscyplinę i odporność psychiczną. Komentatorzy zwracali uwagę, że gol Jovo Lukicia dał Bośni prowadzenie, które utrzymywało się bardzo długo, a wyrównanie Kanady nastąpiło dopiero pod koniec spotkania. W mediach pojawiło się jednak także poczucie straconej szansy. Część komentatorów pisała, że przy prowadzeniu 1-0 reprezentacja za bardzo cofnęła się do obrony i pozwoliła

0: Kanadzie przejąć inicjatywę. Selekcjoner Barbares po meczu przyznał, że jego zespół miał również trochę szczęścia, ale podkreślił wartość zdobytego punktu. Portal N1 cytował byłych reprezentantów i legendy bośniackiej piłki, którzy zgodnie wskazywali przede wszystkim na waleczność zespołu i dobrą organizację gry. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Koszykarze Dzików Warszawa zdobyli brązowe medale Mistrzostw Polski. W rewanżowym meczu o trzecie miejsce Ekstraklasy Dziki pokonały Arkę Gdynia 92-78. Zespół z Warszawy, żeby cieszyć się z podium, musiał odrobić 5 punktów z pierwszego przegranego spotkania w Gdyni. Udało się to zrobić nawet różnicą 14 oczek. Na koniec jeszcze dart. Polacy zagrają w 1/8 finału drużynowych Mistrzostw Świata dzięki wygranej Sebastiana Białeckiego i Krzysztofa Ratajskiego z drużyną Szwajcarii 4-2.
2: W sobotę zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwe niemal w całym kraju, lokalnie grad, no i zimno jak na czerwiec, nad morzem tylko 16 stopni, maksymalnie do 22. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I najwyższa pora, by przenieść się do studia. Obok tam czeka już Renata Grochal i jej goście.
3: Śniadanie w Trójce.
4: Witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Jeszcze małe rozprężenie w studiu. Niektórzy nie mają kawy, niektórzy się spóźniają, ale startujemy. 25. Parada Równości przejdzie dzisiaj przez Warszawę, trochę w deszczowej aurze. Niestety, mam nadzieję, że uczestnicy wezmą parasole ze sobą. Witam naszych gości. Michał Szczerba, europoseł Koalicji Obywatelskiej.
5: Dzień dobry.
4: Andrzej Szejna, poseł Lewicy, były wiceminister spraw zagranicznych. Jacek Trela, Klub Centrum, senator.
6: Dzień dobry.
4: Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
7: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
4: Też były wiceminister spraw zagranicznych.
7: To się zgadza.
4: Czekamy na Dobromira Sośnierza z Konfederacji i Jarosław Margielski, prezydent Otwocka i zarazem doradca w Kancelarii Prezydenta.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: A zaczynamy, szanowni państwo, od kwestii bezpieczeństwa. Wczoraj nastąpiło uroczyste, powiedziałabym nawet, że bardzo uroczyste przyjęcie samolotów F-35 do polskich sił lotniczych. W bazie lotnictwa taktycznego w Łasku przemawiał prezydent. 3 samoloty F-35, docelowo mają być 32 samoloty. Przeleciało nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem i Łodzią. Prezydent Karol Nawrocki mówił, że to ważny dzień dla Polski, bo za sprawą samolotów 5. generacji Husarz F-35 Polska będzie mocniejsza, silniejsza i bezpieczniejsza, a premier Donald Tusk mówił o najnowocześniejszych samolotach, dzięki którym dzisiaj niebo polskie jest bezpieczniejsze, bo te F-35 w porównaniu do poprzedników to jak Porsche do Fiata Tipo, a jednocześnie mamy informację, którą w piątek podał New York Times, że Stany Zjednoczone redukują siły w NATO, między innymi liczba myśliwców F-16 i F-15E spadnie ze 150 do 100, czyli o 1/3. Liczba samolotów rozpoznawczych zostanie ograniczona z 26 do 15, a wszystkie 8 samolotów cystern do tankowania w powietrzu zostanie wycofane z dyspozycji sojuszu. I od tego zaczniemy. Andrzej Szejna, Lewica. Czy zrobiły wrażenie na panu te myśliwce F-35? I od razu pytanie, czy żona szefa MON-u Władysława Kośniaka-Kamysza, która została matką chrzestną tych F-35, to odpowiednia osoba, bo rozumiem, że Magdalena Borys-Krakowian, czyli żona tego pilota F-16, który zginął podczas przygotowań do airshow, jest matką chrzestną, ale żona ministra przecież nawet nie jest osobą publiczną. Mhm.
9: Tak więc F-35 Husarz to jest oczywiście ogromne wzmocnienie polskich sił zbrojnych, ale też oczywiście z sił zbrojnych NATO. I to jest element programu modernizacji polskich sił zbrojnych, również w kontekście programu SAFE, ale nie tylko, bo na modernizację sił zbrojnych, zdolności nasze obronne, ale też rozwój przemysłu zbrojeniowego składa się jakby grupa środków budżetowych Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz program SAFE, który też będzie wydatkowany z tego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych w związku z wetem pana prezydenta. i musieliśmy zmienić koncepcję jego wydatkowania. Natomiast to, co jest najważniejsze, co dzieje się na naszych

0: oczach, no to rzeczywiście epokowy rozwój obronności i bezpieczeństwa Polski, który jest niezbędny ze względu na sytuację geopolityczną, nie tylko na wojnę w Ukrainie i imperialistyczne zapędy Rosji, która może pójść dalej i to dotyczy zarówno państw bałtyckich, jak i Polski, ale zmianę Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, która zakłada nie tylko relokację wojsk, czego już dotknęliśmy i doznaliśmy ostatnio w kontekście chaosu, który decyzja o wycofaniu wojsk amerykańskich z Niemiec dotknęła Polskę, ponieważ wykonując decyzję pana prezydenta Trumpa, dowództwo sił amerykańskich zatrzymało rotację w Polsce. Na szczęście udało się tą niekorzystną decyzję, czy niekorzystne, można powiedzieć, rozwój sytuacji zatrzymać i już dzisiaj wiemy, że w konsekwencji siły amerykańskie będą obecne co najmniej w tym samym stopniu w Polsce, a przede wszystkim możemy liczyć na obecność stałą i pod nią się przygotowujemy poprzez wielomiliardowe inwestycje, które są zaplanowane. Nie wszystkich mogę oczywiście powiedzieć, ale niektórych wspominał również pan wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. I kiedy pani pyta, czy ten przelot zrobił na mnie wrażenie, tak zrobił, bo jest on, można powiedzieć, demonstracją konsekwentnej polityki rządu oraz, wydaje mi się, takim podniesieniem na duchu polskiego społeczeństwa, które może czuć się bezpiecznie, dzięki temu, że modernizujemy polskie siły zbrojne, dzięki temu, że inwestujemy w najnowocześniejszy sprzęt, niezależnie czy to chodzi o polski przemysł zbrojniowy, który chcielibyśmy, aby się rozwijał również po 2030 roku, europejski przemysł zbrojniowy, ale kupujemy najnowocześniejszą broń, jakim są F-35 Husarz ze Stanów Zjednoczonych i nasza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, co próbuje udowadniać opozycja, jest znakomita. I zainwestowaliśmy już w zakup broni w ostatnim czasie ze Stanów Zjednoczonych i w modernizację polskich sił zbrojnych z tego tytułu około 200 miliardów. Więc mówienie o tym, że na przykład program SAFE ograniczałby naszą współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie modernizacji polskiej armii, jest nieprawdą, ponieważ program SAFE i te 180 miliardów złotych z Unii Europejskiej, z programu, który wykreowała polska prezydencja, daje nam większe możliwości i większy margines finansowy, dzięki czemu możemy również kupować broń ze Stanów Zjednoczonych, tą, która jest nam potrzebna i która komponuje się ze strategią NATO, która się zmienia, jak wiemy, i która wymaga od Polski większego zaangażowania nie tylko w modernizację, ale również w przyszłości w ewentualne starcie, nazwijmy je, konwencjonalne. I o tym mówił prezydent Trump i my bardzo poważnie jego deklaracji w pierwszej kadencji i w drugiej kadencji wysłuchaliśmy. Wzięliśmy sobie to do serca i realizujemy, wiedząc, że NATO będzie wyglądać zupełnie inaczej w kontekście zmiany strategii bezpieczeństwa, wycofania się Stanów Zjednoczonych z Europy
1: na rzecz Indo-Pacyfiku. Pan mówił o konsekwentnej polityce rządu. Prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości zamówił te myśliwce, te samoloty F-35, wbił szpilę obecnemu ministrowi, przypominając jego wypowiedź, że zakup F-35 nazywał megalomanią. Europoseł, który patrzy w telefon. Słyszy pan mnie?
2: Tak, jestem.
1: Panie pośle, pytanie o... pytanie no. o to, czy to dobrze, że te myśliwce będziemy mieli i w ciągu 3 lat, czyli do 2030 roku, 32 samoloty. I jeszcze to pytanie o żonę, na które nie odpowiedział pan Andrzej Szejna, o żonę ministra, która została matką chrzestną. Do tej pory przypomnę, że to było tak, że pierwsze damy zostawały matkami chrzestnymi przy tego typu okazjach.
2: Tak, po pierwsze pani redaktor zadała pytanie, czy to dobrze. Ja odpowiem, że to bardzo dobrze. I oczywiście też cieszę się, że F-35, które widziałem w tym procesie produkcyjnym w Fort Worth w Teksasie, gdzie byłem kilkanaście miesięcy temu na zaproszenie amerykańskich kongresmenów, już są w Polsce. Polscy piloci się na nich szkolili i będą konsekwentnie do 2030 do nas przylatywać. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Oczywiście też inwestycje, bo to nie tylko kwestia podpisania umowy, dobra decyzja, natomiast również kwestia odpowiedniego wyposażenia, również zwiększenia mocy operacyjności tychże samolotów myśliwców. Dlatego też zakup

0: O tym zaczął mówić pan minister Szejna, mianowicie możliwość tankowania w powietrzu. My też te możliwości, te nowe kompetencje umożliwiające to, że F-35 będzie bardziej wykorzystywane i dłużej w powietrzu budujemy. Kwestia pytań oczywiście o matki chrzestne. Różnie to bywało. Ja też sprawdzałem, jak to wyglądało i w II Rzeczypospolitej, no to oczywiście głównie była Aleksandra Piłsudska, która była zapraszana do bycia matką i okrętu.
1: A w III Rzeczypospolitej?
0: I w III Rzeczypospolitej było bardzo różnie. Ja na przykład bardzo ciekawy przykład znalazłem, Ludgardy Buzek. Nie wiem, czy pani redaktor ten przykład zna. Była matką chrzestną również statku, który miał cele naukowe. Profesor Ludgarda Buzek została zaproszona do tego, żeby matką chrzestną takiego wydarzenia być. No, dzisiaj mieliśmy sytuację bardzo wyjątkową, bo to nie tylko Paulina Kosiniak-Kamysz, ale również żona świętej pamięci pilota F-16, pana Krakowiaka, która...
1: Krakowiana,
0: który zginął w wypadku lotniczym w ubiegłym roku razem z synami, więc myślę, że wszystko odbyło się godnie, zgodnie z protokołem. Oby te samoloty służyły jak najdłużej i broniły naszego polskiego nieba.
1: Jacek Trela?
2: Trzy samoloty F-35 to jeszcze wiosny nie czynią, ale to jest krok w bardzo dobrą stronę, tym bardziej, że wiemy, że do 2027 roku będzie tych samolotów 32.
1: Do 2030.
2: Do 2030, a w 2027 kolejnych chyba 12. No w każdym razie będziemy się tutaj mocno wzmacniać bezpieczeństwo Polski. To jest bardzo dobry kierunek. Przelot trzech samolotów nad Polską to jest taki pokaz, a jednocześnie pokaz dla społeczeństwa, bo ludzie to zauważyli, a jednocześnie taka potrzeba wzmożenia poczucia bezpieczeństwa w Polakach, więc to jest bardzo dobrze, że ten taki show się odbył. Wiemy też, że jest przygotowywana specjalna baza dla tych wszystkich samolotów F-35 i innych taktycznych, które też będą stacjonować. To jest bardzo duże wzmocnienie tej wschodniej części, wschodniej flanki NATO. I w kontekście tego, o czym pani redaktor mówiła, o wycofywaniu się Stanów Zjednoczonych z Europy, z między innymi sił powietrznych, to ta wiadomość, że w Polsce nie będzie wycofywania, tylko jest dodatkowa obecność samolotów, to jest bardzo dobra wiadomość. To, że Stany Zjednoczone się wycofują z Europy, to było wiadome już wcześniej. To nie jest żadne zaskoczenie. Oczywiście.
1: Ale bez tych konkretów.
2: No tak, ale
1: bo jeśli, jak pisze New York Times, redukcja ograniczy zdolność NATO do śledzenia rosyjskich okrętów podwodnych oraz do przeprowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu rakietami Tomahawk w głąb terytorium Rosji, to chyba mamy się czym niepokoić.
2: No ale właśnie w związku z tym dobrze jest, że nasze siły powietrzne są wzmocnione. Natomiast ta doktryna to jest jeszcze za Baracka Obamy. Barack Obama już powoli budował to wycofywanie się z Europy, a Donald Trump przyspieszył. Ma gdzie indziej interesy na świecie. Tutaj uważa, że Europa powinna sama się móc obronić. Jest bardzo bogatym kontynentem i trudno odmówić jemu racji. Ale to, że Polska pozostaje chyba najsilniejszym i najpewniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie, to jest bardzo dobrze dla, to jest dobra wiadomość dla nas, dla Polek i Polaków, bo mimo, że jesteśmy krajem blisko leżącym Rosji, to możemy czuć się bezpiecznie.
1: Paweł Jaboński, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Ja przede wszystkim chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo tutaj część z państwa mówiła o pani kapitan Magdalenie Borys Krakowian, pani doktor, sprowadzając ją wyłącznie do tego, że ona jest żoną, wdową po majorze Krakowianie. Oczywiście jest wdową po nim, ale to jest pani, która służy w Wojsku Polskim, dosłużyła się stopnia kapitana, jest doktorem nauk, także nie redukujmy tutaj, chcę stanąć w obronie jej jako kobiety, jako osoby, która też ma swój dorobek. Tutaj na to chciałem zwrócić uwagę, żebyśmy o tym pamiętali, bo ona też ma swoje zasługi i dobrze, że ona była matką chrzestną, to też ważny symbol. A co do tego, że żona ministra,

0: już, że tak powiem, jego decyzja, że sam siebie chyba wystawiam w taką sytuację. Uważam, że to było trochę niezręczne akurat. Raczej pierwsza dama, małżonka prezydenta, ewentualnie tutaj, jak mówił pan poseł Szczerba, małżonka premiera, tak byłoby pewnie właściwiej. To jest jednak pewien detal. Ja chciałem podzielić się pewną radością. Ale nie tym, że mamy teraz 3 samoloty, bo to rzeczywiście jest dopiero początek, ale radością z takiego oto stanu rzeczy, że dzisiaj nie ma już w Polsce ważnego obozu politycznego, poważnego polityka, który kwestionowałby konieczność tego zakupu. Dzisiaj wszyscy się w zasadzie zgadzają, że to jest uzasadnione, że potrzebujemy się zbroić, jeśli chcemy być bezpieczni. Nie było tak jeszcze kilka lat temu i tutaj przypominam, że właśnie tak jak pani redaktor wskazała, że pan Władysław Kosiniak-Kamysz nazywał to megalomanią. Szef lewicy, dzisiejszy marszałek Sejmu, pan Włodzimierz Czarzasty mówił, że należy zrezygnować, że do programu lewicy będzie wpisana rezygnacja z zakupu F-35 konkretnie.
1: Ale to lewica kupowała F-16, przypominam.
0: Panie pośle szanowny, słuchałem tego, co pan mówił. Mówił pan przez 6 minut, nie przerwałem panu ani razu.
1: Bardzo pana z przyjemnością wdzięczny, tylko chciałem
0: tylko pan przerywał po raz kolejny. Bardzo będę wdzięczny za odrobinę kultury w tym zakresie. Przypominam pewne fakty. Natomiast dzielę się radością, że dziś już tego nie ma. W roku 2020 Platforma Obywatelska, a konkretnie Czesław Mroczek, dzisiejszy wiceminister obrony, składał zawiadomienie do Najwyższej Izby Kontroli. Trzeba przeprowadzić śledztwo, dlaczego rząd PiS kupuje F-35. No tak było, drodzy państwo. I ja się cieszę, że dzisiaj już tego nie ma. Że dzisiaj już mamy taką sytuację, że wszyscy to w końcu zrozumieli, że przyznali tak, rząd Prawa i Sprawiedliwości miał wtedy rację, rząd Mateusza Morawieckiego podjął tę decyzję, minister Mariusz Błaszczak był wtedy ministrem obrony. Dobrze, że obaj ministrowie obrony się spotkali razem z panem prezydentem, uścisnęli sobie dłonie. Tak to powinno wyglądać w sprawach bezpieczeństwa. W sprawach międzynarodowych również. Bardzo dobrze, że mamy dzisiaj prezydenta Rzeczypospolitej, który ma spośród wszystkich dotychczasowych prezydentów najlepsze, najbardziej bezpośrednie relacje z prezydentem USA. Możemy, każdy sobie może sądzić, co chce o Trumpie, o Bidenie, o Obamie, o Bushu wcześniej. To nie chodzi o personalną ocenę takiej czy innej postaci. To, że mamy dzisiaj prezydenta Rzeczypospolitej, który jest zapraszany osobiście przez prezydenta USA, ma z nim bliskie relacje, są w stałym kontakcie.
2: Za chwilę to do wylotu prezydenta na urodziny Donalda Trumpa przejdziemy.
0: To, o czym pani mówiła w kontekście tego artykułu dotyczącego zmniejszania sił USA, to rzeczywiście jest prawda, że Stany Zjednoczone przygotowują się do redefiniowania swojego stopnia zaangażowania w Sojusz Północnoatlantycki. Mówi się o tym, że chcą redukować różne siły. Teraz akurat jest artykuł o siłach powietrznych, także rozpoznaniu, jeśli chodzi o marynarkę. Także się mówi o redukcji wojsk lądowych cały czas w Europie. Teraz zadaniem wszystkich polskich sił politycznych powinno być to, że jeżeli Amerykanie będą te plany realizowali, a to wydaje się generalnie prawdopodobne, to żeby ta redukcja miała taki oto charakter, że żołnierze z krajów niefrontowych, na przykład z Niemiec, będą, jeśli będą zabierani, to przynajmniej, że ich część będzie trafiała do Polski. I to nie chodzi o żadne podbieranie, jak pan premier Tusk powiedział, że nie będziemy podbierać. W naszym interesie i w interesie w ogóle całej Europy jest to, żeby żołnierze amerykańscy w Europie byli optymalnie jak najbliżej potencjalnego frontu, więc to tak naprawdę jest również w interesie innych państw.
2: No właśnie, panie pośle, to może skoro już pan do tego nawiązał, to czy prezydent, który będzie gościem na 80. urodzinach Donalda Trumpa, przy okazji też to będzie świętowanie 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych, czy poruszy temat tych dodatkowych żołnierzy, którzy mają według deklaracji Trumpa przyjechać do Polski, ale też stałej bazy NATO, bo o to zabiega Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: O to powinni zabiegać wszyscy. Jesteśmy o stałej obecności wojsk amerykańskich. My też mówiliśmy od wielu lat, że do tego trzeba właśnie dążyć. Bardzo dobrze, że dzisiaj wszyscy się co do tego zgadzają. I jestem przekonany, że pan prezydent każdą okazję będzie wykorzystywał, także tą najbliższą, bo właśnie w tych czasami okolicznościach mniej formalnych, takich jak te, które nas czekają w ten weekend, czasami da się załatwić nawet więcej niż przy formule oficjalnej delegacji z kilkunastoma osobami przy stole. Tak ta duża polityka często jest realizowana i bardzo się z tego cieszę, że dzisiaj możemy wszyscy stanąć jako cała klasa polityczna, mam taką nadzieję, że tu nie będzie żadnych podziałów, wszyscy za prezydentem Nawrockim, bo to jest w polskim interesie. Zwiększanie obecności amerykańskiej w Polsce, stałe bazy, także przenoszenie ich z Niemiec do Polski, to też jest w polskim interesie, jak nawet ktoś się z tym nie zgadza, tak po prostu obiektywnie jest.
2: Ale ta stała baza, pan wie, że przenoszenie, zmiana liczebności, to wszystko wiąże się z... Ta budowa w ogóle bazy w Polsce to będzie trwała kilka lat.
0: No ale oczywiście, że tak, no, ale to trzeba zacząć. To trzeba zacząć i co więcej, niektórzy jeszcze mówią, że to będzie kosztowało. Tak, no ale jak nie chcemy utrzymywać armii własnej albo armii sojuszniczej, to będziemy płacili na armię okupacyjną. No tak, taka jest po prostu alternatywa.

0: Więc tutaj ponoszenie tych kosztów, które są bardzo wysokie. One są bardzo wysokie od lat i my też naciskaliśmy na naszych sojuszników w NATO. To jest akurat jeden z takich konkretnych elementów dorobku Donalda Trumpa. Przy całej jego krytyce za różne inne rzeczy, za styl czasami, no to, że on tak twardo nacisnął na sojuszników europejskich, że muszą podnieść to zobowiązanie z 2 do 5%, jeszcze oczywiście wciąż tego wszyscy nie realizują, ale to jest dawny już od wielu lat postulat Polski, postulat prezydenta Nawrockiego, wcześniej prezydenta Dudy, postulat premiera Morawieckiego. My o tym mówiliśmy od dawna, wielu sojuszników europejskich tego nie robiło, pod wpływem Trumpa zaczyna się to zmieniać. Tutaj akurat to jest w pełni w naszym interesie.
1: Dobromir Sośnierz? O, F-35 może najpierw.
2: No, warto, myślę, że mieć jakieś takie granice obsiachu, jak się było przeciwko czemuś, to nie pchać się na świecznik, na pierwszą linię i wypinać pierś do zasług, kiedy to i tak doszło do skutku. Więc wydaje mi się, że to trochę niefortunne jednak, że małżonka pana ministra została matką chrzestną jego niechcianych dzieci, ale to rzeczywiście może nie jest w tej sprawie najważniejsze, jeśli chodzi o sam zakup. I to mam wrażenie, że mimo wszystko też przeskalowujemy trochę to święto lasu, które się z tego powodu odbywa tutaj, z powodu tych kilku samolotów. To jednak jest miara trochę prowincjonalizmu, wbrew być może intencjom tych autorów tej pompatycznej ceremonii.
1: Nawet ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose był obecny na uroczystości.
2: Tak, znaczy, no wydaje mi się, że to jednak trochę przesada, już nie mówiąc o tym, w czyim wykonaniu, ale ogólnie. Co do tego, czy to był najlepszy wybór, czy nie był najlepszy wybór, ja aż tak się nie znam, żeby się wyłączać w tej sprawie. Są na ten temat też różne opinie. Warto zadbać o to, żeby tych samolotów nie można nam było zdalnie powłączać na przykład, bo też są takie informacje, że wielu ekspertów zgłasza wątpliwości co do tego, czy to jest całkowicie suwerenna broń w rękach tych, którzy ją posiadają, czy jednak tam ze względu na stopień informatyzacji tego samolotu, to nie jest też tak, że w razie czego Amerykanie mają jednak jakąś zdalną kontrolę nad tym, kwestia serwisu i tak dalej, więc no, wiąże się to z pewnymi ryzykami i uzależnieniem się od zewnętrznej pomocy. No, z drugiej strony część też podnosi, że ten samolot jednak wyprzedza znacząco konkurencję i jest mimo wszystko tego wart, więc no, nie potrafię tutaj ostatecznego stanowiska co do tego zawrzeć. Jeśli już jest, to jest, należy się z tego cieszyć i na pewno starać się po prostu wykorzystać jak najlepiej. Co do wizyty pana prezydenta u Donalda Trumpa, no ja nie wiem, czy on jest w stanie wykorzystać poniekąd jednak prywatną tam wizytę do tego, żeby jakieś sprawy państwowe załatwiać w ten sposób. No, liczę, że czemuż by nie, jeśli będzie okazja przy tym dość ekscentrycznym prezydencie. Już słyszeliśmy oczywiście niepotwierdzone plotki, ale jak inni prezydenci załatwiali coś właśnie niekoniecznie w formalny sposób, mając dobre dojście do niego, więc być może jest to jakaś metoda. Jeśli rzeczywiście te relacje są takie dobre, to trzymajmy kciuki, żeby coś się udało. Czy to kwestia baz, czy wiele innych rzeczy, bo to przecież nie jest jedyna rzecz, jedyny interes, który mamy dla Amerykanów. Ich jest znacznie więcej, więc no, trzymajmy kciuki. No, na pewno nie można stawiać sprawy zero-jedynkowo, że to jest jakby obowiązek, żeby wrócić z urodzin z prezentem od solenizanta.
3: Z kawałkiem tortu.
2: Być może tam po prostu tak.
1: No właśnie, Jarosław Margielski, a wiemy z jakim prezentem leci do Stanów Zjednoczonych prezydent, bo chyba jakiś prezent dla Donalda Trumpa przy okazji urodzin będzie.
4: W przypadku tak wyjątkowego jubileuszu, jakim jest 80. rocznica urodzin Donalda Trumpa, no ten prezent będzie stanowił niewątpliwie niespodziankę. Będzie on związany oczywiście z Polską, z relacjami polsko-amerykańskimi, ale pozostanie to tajemnicą i pierwszy dowie się o tym prezydent Donald Trump. Jaki to właśnie będzie prezent ze strony pana prezydenta Karola Nawrockiego. Co do kwestii samolotów F-35, to ja bym poszedł nawet nieco dalej z tym formułowaniem wniosków, co pan poseł Paweł Jabłoński. To jest bardzo budujące, szerokie środowisko polityczne.

0: polityczne. Dzisiaj w sposób pozytywny odnosi się do zakupu tych samolotów i te głosy sprzeciwu, kontestacji tej decyzji, które jeszcze były w roku 2020, te wyrazy właśnie, że jest to megalomania, nie jest to zakup pierwszej potrzeby, dzisiaj ustały. Ale to jest jeszcze bardziej budujące, bo chociażby
1: to zmieniła się też pana, sytuacja geopolityczna, tak, to było przed pełnoskalową agresją
0: dzisiejsza
1: Rosji.
0: Tak, wypowiedź pana posła Szejny chociażby temu dowodzi, że widzi się potrzebę budowania i zacieśniania współpracy militarnej ze Stanami Zjednoczonymi, z naszym głównym partnerem strategicznym. Bo co należy podkreślić, zakup samolotów F-35 to jest przede wszystkim umożliwienie dostępu Polsce do najbardziej strzeżonej i najbardziej zaawansowanej technologii militarnej na świecie. Stany Zjednoczone, decydując się na zakup, na sprzedaż tych samolotów w Polsce, zdecydowały się na przekazanie właśnie dostępu do jednej z najbardziej zaawansowanych technologii Lockheed Martin. I to jest przede wszystkim ważny element, bo musimy pamiętać, że to nie tylko zakup maszyn, to także bieżący serwis, współpraca w zakresie szkolenia pilotów, współpraca w zakresie wyposażenia części zamiennych. To są elementy nieodzownie z tym związane. Zacieśnianie tej współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi poprzez zakup tego sprzętu jest bardzo istotny, ale też i wywołało dyskusję, w której no, cieszy te szerokie zrozumienie gremiów politycznych, że ta współpraca i zakupy sprzętu militarnego Stanów Zjednoczonych nie powinny być kontestowane, bo są polską racją stanu w zakresie budowy bezpieczeństwa. Co do kwestii tutaj, o którą pani redaktor pytała w zakresie Matki Chrzestnej, no to ta decyzja takiego odejścia od dotychczasowej tradycji, obyczaju, to po prostu budzi niesmak i chyba po prostu trzeba pozostawić już z tą decyzją bez komentarza.
1: A pierwsza dama Marta Nawrocka dostała propozycję, żeby zostać matką chrzestną?
0: Na pierwszej damie Marcie Nawrockiej ta decyzja pana wicepremiera nie robi żadnego wrażenia, no po prostu już pozostanie z nią, a myślę, że nie wymaga to już dalszego komentarza, bo samo pytanie pani redaktor no jasno wskazuje, że jakiś nietakt w związku z tą całą sytuacją powstał.
1: Jacek Trela zgłaszał się do głosu, ale już krótko,
2: tak,
1: proszę, i przechodzimy
2: krótko,
1: do kolejnej sprawy.
2: Tak, bardzo krótko, bo ja z ciekawieniem wysłuchałem tego, co powiedział pan poseł Jabłoński o tym zakupie, o tym wspólnym patrzeniu na bezpieczeństwo Polski, ale jednej
1: jakiej
2: rzeczy...
1: Jakiej uprzejmości
2: jednej
1: przy stole.
2: Rzeczy pan nie zauważył, a warto o to pana powiedzieć, że pan Błaszczak znalazł się na tej uroczystości na zaproszenie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Także, no tak, ale nie, to wymaga uzupełnienia, bo to buduje tę wspólnotę myślenia o bezpieczeństwie.
3: Powiedziałem, że spotkali się obaj ministrowie razem z
2: panem zaproszenie. Na zaproszenie pana Kosiniaka-Kamysza, to podkreślam.
3: Bardzo dobrze, tak.
2: Megalomania, teraz ten zakup w 2020 roku, inne warunki wtedy były przed inwazją Rosji na Polskę, a poza tym ten kontrakt.
3: Niektórzy przewidywali, panie senatorze.
2: Ale panie pośle, ten kontrakt był niedopracowany i wymagał uzupełnienia po roku 2023, bo nie wszystko było w tym kontrakcie zagwarantowane, między innymi związane z serwisowaniem. Ale panie pośle, tak
1: ale
2: było. W związku z tym wtedy można było mówić, ja nie chcę usprawiedliwiać, ale chcę powiedzieć, że inne były warunki i to słowo megalomania inaczej należało wtedy rozumieć niż teraz. Proszę o to.
1: Króciutko. Paweł Jabłoński, adwocem, krótko.
3: Jeśli jest jakaś kwestia, że serwisowanie było inaczej zorganizowane, być może tak, to jest detal. Jak ktoś twierdzi, że sam pomysł zakupu F-35 to jest megalomania, to nie chodzi o żadne serwisowanie. Jak ktoś twierdzi, że to wykreślić z programu, to jak pan marszałek Czerzasty, nie chodzi o żadne serwisowanie. I jeszcze raz, ja się cieszę, że w końcu zmądrzeli i już dzisiaj mówią inaczej.
1: Rzeczywiście,
3: to jest dobre dla Polski.
1: Rzeczywiście, kilka lat temu, kiedy Mariusz Błaszczak zgłaszał ten pomysł, kiedy były podpisywane umowy, była w Polsce dyskusja, czy to nie są za bardzo nowoczesne samoloty, czy polscy piloci będą potrafili je obsługiwać. Pamiętamy tę dyskusję, ale przechodzimy już do kolejnego tematu. W piątek wszedł w życie pakt migracyjny. Będzie regulował zarządzanie migracją i procedurami azylowymi w Unii Europejskiej. Prezydent Karol Nawrocki, jeszcze kiedy aspirował do tego urzędu w kampanii, mówił, że jednostronnie wypowie pakt migracyjny. 14 maja 2024 roku podczas obrad Rady Unii Europejskiej Polska głosowała przeciwko przyjęciu paktu migracyjnego, ale nie udało się go zablokować. Michał Szczerba, co ten pakt zmieni w życiu Polaków?
4: Pakt jest, no był negocjowany za rządów PiSu i też Mieliśmy różne wątpliwości do tego, jak on został wynegocjowany, dlatego też rząd Donalda Tuska głosował przeciwko jego wejściu w życie i

0: i wdrożeniu. Natomiast no, to, co nam się udało, trzeba było ratować sytuację. No to przede wszystkim wynegocjowanie tego, żeby Polska nie ponosiła, nie uczestniczyła w przyjęciach migrantów i też nie ponosiła opłat za ich nieprzyjęcie. Więc mamy w tej chwili...
1: Do końca tego roku.
0: Okres przejściowy do końca roku, ale oczywiście mówię to jako poseł do Parlamentu Europejskiego, który ma dostęp do decyzji, do komisarzy. Ten okres będzie przedłużony, więc chcę uspokoić wszystkich państwa. Natomiast, jak powiedziałem, my musimy z tego paktu migracyjnego, paktu dotyczącego azylu, no, wykorzystać wszystkie możliwości, żeby po prostu chronić granice zewnętrzne Unii Europejskiej. I to robimy w różnych obszarach. Przede wszystkim obszar inwestycji i zabezpieczeń. I tutaj Polska ma czym się pochwalić. Pan minister Kierwiński to zresztą przedstawiał przy okazji tego nieudanego, fatalnego i wotum nieufności, które pokazało tak naprawdę całą tę degrengoladę pisowskiej narracji i kłamstw, którą kierował wobec ministra i wobec rządu. Więc jak powiedziałem, to jest bardzo poważny obszar zainteresowania Komisji Europejskiej i Parlamentu, jakim obszar migracji, ponieważ my jako Europejczycy powinniśmy dokładnie wiedzieć, kogo sobie życzymy, jakich obcokrajowców potrzebujemy dla naszego rynku pracy. I tutaj nikt nie może nikomu czegokolwiek narzucać. To powinny być decyzje krajów członkowskich dotyczące tego, jak najlepiej osoby spoza krajów Unii Europejskiej mogą włączać się w rozwój naszej gospodarki, rynku pracy, stanowić jakąś wartość dodaną. To jest przeciwieństwo tego, co mieliśmy niestety zarządów PiS-u, czyli kwestia afery wizowej. Bardzo dobrze, że Piotr Wawrzyk usłyszał zarzuty, jest tak oskarżenia w sądzie. Ta sprawa jest bardzo rozwojowa i nie kończy się tylko na Wawrzyku, na dyrektorach Departamentu Konsularnego, którzy w sposób absolutnie nielegalny wydawali polecenia konsulom, ale ma charakter, no powiedziałbym, jednak jest przykładem tego, że państwo nie zadziałało jak trzeba wtedy, kiedy się ta afera pojawiła, rozlewała się, a wręcz przeciwnie, budowano nowe instrumenty, jak Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi, czy Centrum Informacji Konsularnej w Kielcach, które miało na celu tak naprawdę umasowić, uprzemysłowić ten proces.
1: Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych,
2: skoro pan poseł Szczerba zaczyna mówić o aferze wizowej, to ja chciałbym zwrócić uwagę, pan był, zdaje się, przewodniczącym tej komisji śledczej, która się tym zajmowała.
0: A pan bardzo chciałby być przesłuchiwany,
2: pan mnie wręcz wezwał na to przesłuchanie. Przypomnę to państwu, bo to było przezabawne. Pan poseł Szczerba stwierdził, że
0: może była pana obecność na komisji i będę
2: wezwany. Niechże pan teraz chwileczkę posłucha. To przypomnimy naszym słuchaczom i widzom, jak to wyglądało. Pan poseł Szczerba stwierdził, że ja osobiście odpowiadałem za sprowadzanie jakichś pracowników na inwestycji Orlenu, Olefiny, i zaczepił mnie pan na korytarzu sejmowym, straszył, że ja będę wezwany i tak dalej. To ja przyszedłem do pana na komisję i mówię, proszę mnie przesłuchać. Ale pan mnie nie przesłuchał i pan uciekł z tej komisji. A wie pan dlaczego? Dlatego, że pan poseł sam się do mnie zwracał, jak był jeszcze posłem opozycji, żebym interweniował w różnych sprawach wizowych. Tak było, panie pośle. Tak było, panie pośle.
0: Szanowny panie.
2: Było, tak. I ja to ujawniłem. I to
1: no dobrze, a pakt migracyjny.
0: Pan rzecz pierwsza. Pan do mnie dzwonił, jak byłem w Mińsku.
1: Ale panowie, to sobie po programie wyjaśnicie swoje prywatne
2: pośle,
1: jakieś...
2: Ja nie twierdzę, że pan robił coś nielegalnego.
0: A jak pan wie, mam zaufanie, twierdzę, że pan się do mnie zwracał,
2: a potem miał pan pretensje, że
0: były osoby, które potrzebowały pomocy, a pana zdaniem było weryfikowanie tych osób.
2: Chodziło o osoby wjeżdżające z terytorium Federacji Rosyjskiej. I ja to ujawniłem, dlatego pan poseł Szczerba tak przede mną uciekał.
0: Tak, Białorusini, którzy byli na granicy,
2: panie redaktor, ja nie jestem,
0: i starali się o polską wizę, pogroziła im kara śmierci albo muzyka na wizie.
2: Teraz mówił, to ja mu nie przerywam.
0: To Jabłoński dał mi wizę.
1: Pan poseł Jabłoński.
2: Ale nie, panie pośle, to nie ja im dałem wizy, tylko dał te wizy konsul. Nikt pan nie kłamie, chociaż w tej jednej sprawie. No, następna sprawa co do tej tak zwanej afery wizowej. Była taka firma przedmiotem prac komisji VFS Global, pamięta pan?
0: Tak,
2: mówiliście, że to jest wehikuł. A wie pan, że ona dalej pracuje dla MSZ-u cały czas? Na Białorusi między innymi te wizy wydaje. Nic się nie zmieniło w tej sprawie. Zarzucaliście nam kłamliwie aferę, a robicie dokładnie to samo. Dokładnie to samo.
0: Nie, nikt nie bierze łapówek, nikt nie...
2: Proszę pana,
0: w słoikach nie zakupuje pieniędzy w ogóle od kurewiczów, jak pan...

0: Edgarka.
1: Ale panie pośle Szczerba, mówi teraz.
2: Wymyśliliście wielkie kłamstwo wizowe. Pan przede mną uciekał. Wszyscy to mogli zobaczyć. Cieszę się, że pan to przypomniał, bo to w sumie warto przypominać.
1: Następna ale kwestia. O pakcie migracyjnym. Ale
2: panie
0: pośle Szczerba, pan teraz posłucha. Moralnego,
2: niech pan teraz, co do kwestii prawnych, to pan wie, komu ja udzielam wsparcia prawnego. Nie odbiera pan pism do swojego biura poselskiego, bo jesteśmy tutaj w pewnym sporze prawnym. Pan poseł Szczerba ucieka.
3: Skoro sam to wyciąga, przepraszam.
1: Nie, no to ale ma pan coś do powiedzenia o pakcie migracyjnym, czy przechodzimy do innych rozmów?
2: Tak. Pakt migracyjny. W 2018 roku, pan poseł Szczerba zaraz znowu będzie tu przerywał, ale przypomnę fakty. W 2018 roku Mateusz Morawiecki wynegocjował, doprowadził do tego, że została wprowadzona zasada jednomyślności. To jest punkt 6 konkluzji Rady Europejskiej z czerwca 2018. I my mówiliśmy tylko tyle i aż tyle. Powołajcie się, rządzie Donalda Tuska, na zasadę jednomyślności, zablokujcie ten pakt migracyjny, nie że zagłosujecie przeciw, ale zaskarżcie to do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nawet wam skargę napisaliśmy, żebyście mieli przynajmniej ten punkt wyjścia. Nie zaskarżyliście tego, głosowaliście przeciw. Donald Tusk mówił nawet, że Polska będzie, uwaga, beneficjentem paktu migracyjnego.
0: Co w ogóle
2: teraz
0: jest europejska?
2: Donald Tusk tak powiedział, że będzie Polska beneficjentem paktu migracyjnego. Potem Polska głosowała przeciw, teraz minister Duszczyk, który w ogóle rok temu zapowiadał, że się poda do dymisji, dalej się nie podał, mówi, że Polska częściowo będzie, częściowo nie będzie stosowała i że podobno wynegocjowaliście zwolnienie Polski. Zwolnienie jest tylko czasowe i zależy od dobrej woli Komisji Europejskiej. I teraz do oceny naszych słuchaczy już pozostawiam. Czy mają taką głęboką wiarę w to, że Komisja Europejska nie będzie tym szantażowała Polski? Że powie, no jak będziecie grzeczni, to wam może przedłużymy, ale jak będziecie niegrzeczni, jak wybierzecie nie takich polityków, jakich my by wam tutaj byśmy chcieli wskazać, to wam znowu to ograniczenie zniesiemy i będziecie musieli migrantów przyjmować.
1: Kropka Andrzej Szejna,
2: Komisji Europejskiej. Na wy się zgodziliście, panie pośle. Niestety, takie są fakty.
1: Kropkę stawia pan poseł.
4: Zauważenie, bo wcale nie robiła tak Komisja Europejska już wcześniej, prawda? Pieniędzy z KPO. Nie, pan nie słyszał o tym.
0: Chodzi o konkretne, które się stawia na stole.
1: Andrzej Szejna teraz.
0: Tak, się przychodzi z niczym.
5: Szanowni państwo, jeśli chodzi o, zacznijmy od początku, negocjacje paktu o migracji i azylu, to te negocjacje, które prowadził poprzedni rząd, nie uwzględniały interesu Polski w wielu aspektach. Między innymi absolutnie nie został odpowiednio argumentowany wysiłek Polski, z polskiego społeczeństwa w obronie wschodniej granicy Polski, która jest oczywiście granicą Unii Europejskiej, granicą NATO, oraz wysiłku polskiego społeczeństwa w przyjęciu imigrantów, ale przyjęciu uciekinierów wojennych, uchodźców wojennych z Ukrainy. To udało się temu rządowi podczas negocjacji i dzięki temu Polska nie będzie ponosić żadnych kosztów z tytułu tego paktu, ani nie będzie zmuszana w żaden sposób do przyjmowania imigrantów z innych krajów. Dlaczego? Dlatego, że wprowadziliśmy również inną filozofię, inny mechanizm solidarności, który dzisiaj w tym pakcie został zapisany, który przez dłuższy czas, i o tym też wielokrotnie mówił, tłumaczył minister Duszczyk opozycji, będzie powodował, że Polska w sposób automatyczny z tego paktu można powiedzieć odpowiedzialności dotyczącej realokacji będzie wyłączona. Natomiast nie będziemy stosować również żadnych postanowień paktu migracji azylu, który by w jakikolwiek sposób zagrażało bezpieczeństwu Polski. I to dzięki nam został wprowadzony priorytet ochrony czy uszczelniania granic zewnętrznych. Co więcej, dzisiaj można powiedzieć, że nowy kształt tego paktu jest tak naprawdę efektem skutecznej dyplomacji polskiej, polskiego rządu i naprawiania błędów poprzedników. Chcę również podkreślić chyba to, co jest dzisiaj najważniejsze, to, że jesteśmy jednym z, krótko mówiąc, jesteśmy w awangardzie propozycji zmian w Unii Europejskiej, ponieważ to chyba nie podlega żadnemu sporowi, również dla opozycji, dla Prawa i Sprawiedliwości, że kwestie migracji, oprócz oczywiście bezpieczeństwa militarnego czy energetycznego, dzisiaj są największym wyzwaniem nie tylko Europy, ale całego świata w obliczu klęsk głodu, suszy, konfliktów wojennych, nierówności społecznych. I z tym musimy zmierzyć się w Unii Europejskiej wspólnie. A możemy się zmierzyć tylko wspólnie i solidarnie, jeżeli to będzie spójny akt prawny, i on jest. I będziemy również w przyszłości, i teraz już nawet, postulować jednak zmianę tego systemu, nawet dobrowolnej realokacji, ponieważ on, jak widać, niekoniecznie będzie

przyszłości działał, jak powinniśmy w tym zakresie współpracować. No przede wszystkim to również dotyczy kwestii związanych z walką z nielegalną migracją.

0: innym odcinku, można powiedzieć, obrony granic Unii Europejskiej niż odcinek Polski, bo to również zasługa polskiego rządu, że polska granica wschodnia jest szczelnie chroniona i nikt się przez nią nie przedrze. A wcześniej opowieści rządu Prawa i Sprawiedliwości o budowaniu zapory, to wszystko pięknie brzmiało, ale to było nie zapora, ale to było po prostu takie sito czy druszlak, przez które kto chciał, to się po prostu mógł przedostać.
1: No po raz kolejny uderza mnie bez wstyd, z jakim panowie z przeciwnej strony stołu liczą na słabą pamięć wyborców i słuchaczy. Wiemy, że część członków tej koalicji w przeszłości nie tylko popierała ten pakt, zachwalała ten pakt migracyjny, twierdząc, że będziemy jego beneficjentem. Później jak się zorientowali, że jednak nie będziemy, to teraz próbują oczywiście przepisywać historię swojego udziału w tej sprawie i opowiadać kolejne niestworzone historie, jak to Polska nie jest objęta tym beneficjum przecież, którym jeszcze wcześniej się nie mogli nachwalić. Polska nie jest z niczego zwolniona. Polska jest tylko tymczasowo z niej jest uchylone to stosowanie tego paktu, ale to jest rozwiązanie absolutnie fatalne. To jest rozwiązanie, które jest narzędziem potencjalnego szantażu politycznego, co w przeszłości już Unia Europejska praktykowała tam, gdzie miała taką możliwość. To bardzo chętnie korzysta z lewarów, które się jej natrafiają, więc to nawet nie jest kwestia bycia podejrzliwym. To jest kwestia analizowania historii tego całkiem niedawnej. Nawet pan poseł Szczerba chyba pamięta jeszcze, jak Unia Europejska posługiwała się takim narzędziem szantażu wobec Polski w sprawie KPO i potem z dnia na dzień to odwoła. A teraz może się dokładnie wydarzyć coś w drugą stronę. Znaczy, jak się władza w Polsce zmieni, to się okaże, że Polska nie tylko musi już przyjmować migrantów, ale jeszcze musi tych zaległych przyjąć, co ich Tusk nie przyjął wcześniej. Więc
2: ale uwzględniajmy się... też w tej dyskusji to, że Polska potrzebuje rąk do pracy. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem.
1: Ale nie w postaci nielegalnych imigrantów.
2: Nie, no oczywiście, że nie w postaci nielegalnych, ale jednak nie jest tak, że bez migrantów w ogóle sobie poradzimy.
1: Okej, ale tu mówimy o tym mechanizmie relokacji, który jest absolutnie niewłaściwy i co z niego się domagaliśmy uchylenia. On dotyczy ludzi, którzy są nielegalnymi imigrantami i takich ludzi nie należy w ogóle przyjmować, a nie rozdysponowywać innych i przyrzucać sobie jak worek kartofli przez granicę. Więc ten mechanizm jest absolutnie tutaj nie do przyjęcia i powinniśmy, skoro są kraje w Unii Europejskiej, które potrafiły, znacznie mniejsze od polskich, które potrafiły wywalczyć stałą derogację, to my też, znaczy w ogóle wyłączenie z tego Dania na przykład. Więc w związku z tym my też chyba powinniśmy sobie potrafić coś takiego załatwić. To jest w interesie polskiej racji stanu, żebyśmy mieli stałe włączenie, żeby to nie było używane jako narzędzie szantażu w przypadku zmiany ekipy rządzącej albo już popójśmy w obrazie popadnięcia w niełaski przez samego Tuska. Też to się może wydarzyć. Załatwianie kolejnej rzeczy w Polsce na ślinę i na słowo honoru, bo tak przedstawiciele tej koalicji mówią, że uwierzcie nam, za rok też to załatwimy. Tak? No to jest załatwianie na ślinę. To jest państwo z dykty i trytytek, przepraszam. Absolutnie nie zgadzamy się na taki sposób załatwienia tego i to jest w oczywisty sposób będzie pokutowało w przyszłości.
2: Jacek Trela?
3: No więc tak, z tą nielegalną imigracją to mamy do czynienia co najmniej w takiej skali od co najmniej od 2015 roku. Wtedy nastąpił ten masowy napływ do spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie, Syria, to wszystko wiemy. Dobrze, że Unia Europejska po 11 latach doszła do tych rozwiązań. To są rozwiązania, które no, idą w dobrą stronę. To nie znaczy, że jest wszystko dobrze jeszcze załatwione. Rząd obecny, koalicji 15 października, wynegocjował to wyłączenie z relokacji, czyli z obowiązku przyjmowania kogokolwiek. Również to za tym idzie również wyłączenie z dodatkowych opłat, gdybyśmy mieli nie przyjmować, bo skoro jesteśmy wyłączeni z relokacji, to nie musimy również ponosić żadnych opłat. Ten roczny okres jest następstwem uzgodnień, których dokonał rząd Mateusza Morawieckiego. Z tego nie można było się już

0: wycofać. Co roku będzie to oczywiście waloryzowane, sprawdzane. Natomiast to nie jest tak, jak powiedział pan poseł Jabłoński, że będzie zależało od dobrej bądź złej woli Komisji Europejskiej, tylko tutaj będą jednak decydować twarde fakty i liczby. Te liczby przemawiają na naszą korzyść, bo my nadal mamy grubo ponad milion osób z Ukrainy przyjętych, po pierwsze. Po drugie, jesteśmy krajem, który jest krajem na wschodniej flance. W związku z tym my ponosimy Frontexu, w związku z tym ponosimy z tego tytułu dodatkowe obciążenia. Także wszystko wskazuje na to, że w 2027 i w następnych latach ta relokacja nie będzie nas dotyczyła, to znaczy będziemy nadal z tego zwolnieni. Polska jest jednocześnie krajem, który jest jednym z mocniej argumentujących w ramach Rady Europy. Rada Europy to jest to ciało, którego organem jest Europejski Trybunał Praw Człowieka, i chyba w maju albo w czerwcu, nie, w maju 2000 tego roku została podpisana deklaracja kiszyniowska. W ramach tej deklaracji kiszyniowskiej ustalone zostało, że każdy kraj powinien określać warunki migracji z uwzględnieniem własnego otoczenia, specyfiki warunków, i w tym kierunku ma zmierzać zmiana orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co też wskazuje na to, że ta imigracja nielegalna będzie powoli ograniczana, tak żebyśmy mogli się tutaj w Europie przed tym zjawiskiem zabezpieczyć.
1: Jarosław Margielski na koniec.
2: Przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że nie ma tutaj mowy o żadnym mechanizmie solidarnościowym, bo Polska nie powinna absolutnie płacić za błędy, przed którymi przestrzegała już od początku wprowadzenia nielegalnej imigracji na teren Unii Europejskiej. To trwało przez szereg lat. Zarówno rząd Zjednoczonej Prawicy, jak i środowiska polityczne prawicowe jednoznacznie określały zagrożenia z tym związane, które dzisiaj niestety, ale są widoczne coraz bardziej, a skutki tego są brzemienne. Jeżeli chodzi o pakt migracyjny, pan prezydent Karol Nawrocki jednoznacznie też zadeklarował, że jest gotów do najdalej idących działań, które pozwolą na to, żeby pakt migracyjny nie wszedł w życie. I oczywiście tutaj cieszy, że szerokie środowisko polityczne dzisiaj mówi jednym głosem. Mówi jasno o zagrożeniach, które płyną z nielegalnej imigracji. Przede wszystkim deklaracja tutaj ze strony panów też pokazuje jasno, że sprzeciwiamy się wszelkim ruchom w przyszłości dotyczącym migracji na teren Rzeczypospolitej Polskiej, bo to uderza bezpośrednio w bezpieczeństwo, suwerenność Polski. Ale niestety dzisiaj stan obecny nie jest satysfakcjonujący, bo to, że do końca roku ta decyzja została odroczona, a tutaj pan poseł Szczerba deklaruje, że ona będzie przedłużona, ale tu nie ma żadnych konkretów, na jaki okres. On po prostu
0: Polska na kolejny rok. Takie są okresy wskazane.
2: Ale jeżeli mówimy o tym, że Polska jest suwerennym, niepodległym krajem, to tak ważna decyzja nie powinna zależeć od ośrodków zewnętrznych zlokalizowanych poza granicami Polski, podejmowanych nie przez przedstawicieli Unii Europejskiej.
1: Mamy swojego komisarza w komisji?
2: Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polaków, odpowiada za nie rząd i organy państwa. I jeżeli tutaj nie mamy skutecznej decyzji, że Polska jest wyłączona z paktu migracyjnego, to nie możemy mówić o bezpieczeństwie Polaków. Ma być jasna deklaracja, że Polska jest wyłączona z tego paktu. Jeżeli te działania będą nieskuteczne, to powinny przedsięwzięte być jak najdalej idące działania do zabezpieczenia granic, również zachodniej granicy Polski, żeby nie dopuścić do tego, żeby imigranci zostali wpuszczeni do Polski. To jest kwestia bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, ja jestem także prezydentem miasta i mam informacje na temat tego, jaka skala dzisiaj przestępstw jest popełniana przez obywateli zagranicznych. I niestety jest to dominująca większość. O tym się nie mówi publicznie, ale już dzisiaj widzimy symptomy zagrożenia, które z tym związane, co dopiero kiedy pakt migracyjny wszedłby w życie. Więc cieszy i buduje to, że wspólnie widzimy tą polską rację stanu, ale za tym muszą mieć konkrety i ustalenia, i tutaj wszyscy powinniśmy na tą rzecz działać, także na rzecz tej misji dyplomatycznej rządu, która powinna być skuteczna.
1: Pan Jarosław Margielski kończy, a my też kończymy na antenie radiowej Trójki.
2: dania od 10 do

0: Drugiego roku nie uczestniczy w obszarze.
1: Kończymy na antenie radiowej Trójki. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. To było śniadanie w Trójce, ale przechodzimy do internetu i pan poseł Szczerba zacznie część internetową, a będziemy rozmawiać m.in. o pokłosiu awantury polsko-ukraińskiej, którym jest plan prawicy, żeby szukać obywateli Ukrainy w ministerstwach, w urzędach. Trochę to nieładnie pachnie ustawami norymberskimi. O tym już będziemy rozmawiać w internetowej wygrywce.
2: Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen.

0: zniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
8: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
12: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser.

0: BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
1: Żegnamy reklamy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 czerwca, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Kontrowersje wokół wyboru żony ministra obrony na matkę chrzestną samolotów Husarz. Dziś przesłuchanie i możliwe zarzuty dla kobiety, która miała zakopywać na swojej posesji ludzkie szczątki. Startuje legendarny wyścig Le Mans, na starcie Robert Kubica. Ten myśliwiec zmienia pole walki. Pierwsze trzy takie samoloty, myśliwce F-35, trafiły do polskiej armii. W łasku maszyny otrzymały imię Husarz. Matkami chrzestnymi samolotów zostały małżonka ministra obrony narodowej oraz wdowa po majorze Macieju Krakowianie, który zginął w wypadku lotniczym niemal rok temu. O tej ceremonii rozmawiali goście śniadania w Trójce. To nie pierwszy przypadek, kiedy matką chrzestną nie jest pierwsza dama, mówił w naszym studiu europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
3: Przykład znalazłem, Ludgardy Buzek była matką chrzestną statku, który miał cele naukowe. No, dzisiaj mieliśmy sytuację bardzo wyjątkową, bo to nie tylko Paulina Kosiniak-Kamysz, ale również żona pilota F-16, który zginął w wypadku lotniczym w ubiegłym roku. Wszystko odbyło się godnie, zgodnie z protokołem.
2: Poseł PiS Paweł Jabłoński podkreślał, że kapitan Magdalena Borys-Krakowian to nie tylko wdowa po wybitnym lotniku.
4: To jest pani, która służy w Wojsku Polskim, dosłużyła się stopnia kapitana, chce stanąć w obronie jej. Dobrze, że ona była matką chrzestną, to też ważny symbol. A co do tego, że żona ministra, jego decyzja, że sam siebie chyba wystawia w taką sytuację. Uważam, że to było trochę niezręczne akurat. Raczej małżonka prezydenta, ewentualnie tutaj, jak mówił pan poseł Szczerba, małżonka premiera, byłoby pewnie właściwiej.
2: Dostawa samolotów F-35 do Polski potrwa do 2030 roku. Szef MSZ Radosław Sikorski apeluje do prezydenta, który dziś wieczorem leci do Waszyngtonu, o działania w sprawie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk PiS jest ścigany listem gończym w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Resort Spraw Zagranicznych podjął działania, by sprowadzić polityka do Polski.
5: Stany Zjednoczone oczywiście potwierdziły, że są tryby zgodnie z umowami międzynarodowymi, jeśli chodzi o ekstradycję, ale w tym wypadku jest tryb szybszy niż ekstradycja. Nie ma obowiązku dawania wiz dziennikarskim osobom, które nie są dziennikarzami. To jest fakt obiektywny. Zbigniew Ziobro jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości i jest posłem na Sejm. Jego obowiązkiem jest być w Warszawie, a nie w Stanach Zjednoczonych.
2: Zbigniew Ziobro otrzymał amerykańską wizę dziennikarską, informując, że jest dziennikarzem telewizji Republika. Mieszkańcy niewielkiego Lutoryżu na Podkarpaciu są wstrząśnięci informacją o odnalezieniu na jednej z działek zakopanych ludzkich płodów. Wczoraj na wniosek prokuratury zatrzymano kobietę, która wcześniej była właścicielką terenu, na którym znaleziono ludzkie szczątki i odpady medyczne. 57-latka jest z zawodu patomorfologiem. Dziś zostanie przesłuchana.
6: Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkiem, podczas prac budowlanych. Nowi właściciele domu powiadomili policję. Na miejscu pojawili się i pracują technicy kryminalistyki. Dotąd znaleźli szczątki kilkudziesięciu płodów i odpady medyczne, w tym bloczki parafinowe i szkiełka mikroskopowe. Ich pochodzenie nie jest znane, bo lekarka zawodowo była związana z kilkoma szpitalami. Prowadziła też prywatną praktykę. Niewykluczone, że po przesłuchaniu w prokuraturze usłyszy zarzuty. Śledztwo obejmuje dwa przestępstwa – bezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Anna Orzeł, Polskie Radio.
2: Czas na informacje z zagranicy. We Francji rusza słynny wyścig 24 godziny Le Mans. Na torze pojawi się Robert Kubica, który w głównej kategorii będzie bronił tytułu po historycznym triumfie sprzed roku.
7: 24 godziny rywalizacji, ponad 60 samochodów i niemal 200 kierowców. 24 godziny Le Mans należy do najbardziej prestiżowych i najtrudniejszych wyścigów samochodowych na świecie. W ubiegłym roku Robert Kubica został pierwszym Polakiem, który triumfował w najwyższej kategorii hipercar. W tym roku jego zespół AF Corse wraca na Tor La Sarthe z identyczną grupą zmienników i tym samym samochodem Ferrari 499P, który od 3 lat wygrywa w Le Mans. Choć w zeszłym roku załoga Kubicy była zaliczana do faworytów, tym razem walka o zwycięstwo może być trudniejsza ze względu na silną konkurencję innych producentów. Start zaplanowano na godzinę 16. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: Było coś dla rajdowców, to teraz coś dla być może przyszłych naukowców. Za godzinę startuje piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne hasło imprezy to z życia wzięte. A co to oznacza w praktyce, wyjaśnia Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik.
8: Inspiracją jest sama natura, bo wszyscy zadajemy sobie mnóstwo pytań. Będziemy się przyglądać życiu, ponieważ nauka z życia pochodzi. Jest życia wzięta, jak całe hasło naszego pikniku wskazuje, ponieważ ona nie rodzi się tylko w zamkniętych laboratoriach, tak jak często stereotyp pokazuje, tylko rodzi się z ciekawości światem.
2: I z takiej ciekawości światem mistrz renesansu Leonardo da Vinci, obserwując lot ptaków, stworzył prototyp maszyny latającej. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sobota pochmurna i deszczowa. W zachodniej, północnej i centralnej Polsce możliwe burze, na termometrach od 18 do 21 stopni.
9: Autopromocja.
10: Kosmici ponownie chcą zaatakować świat.
11: To jest nasza premiera. Prosimy tylko zapiąć pasy i nie wykonywać zbędnych ruchów.
12: Dariusz Rządkowski, porucznik Cieślik i kosmici.
11: Reżyseria Piotr Skotnicki.
13: Zostaw to łobuzie, bo milicję zawołam.
14: Ja jestem milicja.
15: Dobrze, już wystarczy, naprawdę.
16: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Dariusz Rządkowski, autor, oraz
11: Barbara Marcinik. Dzisiaj po 19:00.
9: Autopromocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
20: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
21: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
22: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
23: Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
24: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
25: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
26: Ale sztosy!
27: Ale co?
26: Nowe ekspres losy.
28: To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
29: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
30: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe.
0: możliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to Coca-Cola butelka 1,5 litra 5,99.

0: przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy Olala 3,99 kupując dwa.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 11 minut po 10.
7: Lato!
8: Lato!
7: Lato wszędzie zwariowało, oszalało moje serce. Lato!
8: Lato!
7: Lato wszędzie, a ty dziewczę zaraz wpadniesz w moje ręce.
6: Kiedy szykowaliśmy się do tej audycji, to właśnie tak miało być. Chyba trochę przestrzeliliśmy, ale mam nadzieję, że w następny weekend wszystko już wróci do normy.
9: Trójkowy ekspres.
6: Ale co pośpiewaliśmy, to nasze. Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Paweł Kostrzewa. Dzień dobry, witamy. Pierwsze dobre wrażenie można zrobić tylko jeden raz. No to próbujemy.

Pearl Jam i Even Flow na początek naszego spotkania. To lato chcieliśmy wywołać już 13 czerwca, ale nam się specjalnie nie udało. No, tak to jest. 13 wydanie Trójkowego Ekspresu, 13 czerwca. Liczby dzisiaj nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Witam słuchaczy w Złotoryi. Tam słucha nas Piotrek, w Londynie Arkadiusz jak zwykle. Przy odbiorniku jest pan Waldemar. Bardzo miło. Z radością oczekuję Agnieszka. To już jesteśmy. Dzień dobry wszystkim. Z Trójką znów mi jest po drodze, napisał jeden ze słuchaczy. Dziękuję, że jest znów dziś państwu z Trójką po drodze. Trójkowy Ekspres, audycja sobotnia, przedpołudniowo-popołudniowa. Dopiero się rozpędzamy, dopiero zaczynamy bieg. Gdyby się jednak okazało się, że to pierwsze wrażenie nie było najlepsze, to spróbujmy drugi raz.

Supermassive Black Hole, zespół Muse, do niemal dokładnie 19 lat temu, kiedy oddano do użytku odrestaurowane, odnowione Wembley, to wtedy zaproszono Muse, aby zagrali koncert i wypełnili ten stadion po ostatnie miejsce. 90 tysięcy ludzi bawiło się do muzyki Muse, tak jak my teraz w Trójkowym Ekspresie, w programie trzecim Polskiego Radia. A gdyby to drugie wrażenie nie zrobiło pierwszego wrażenia, to spróbujmy jeszcze raz do trzech razy sztuka. To był jeden z pierwszych klasyków Trójkowego Ekspresu.

Oficjalnie 16 czerwca 1997 roku na singlu ukazało się nagranie Bittersweet Symphony zespołu The Verve, ale jestem o tym święcie przekonany i pamiętam, że słuchaliśmy tej piosenki już w maju w Trójkowym Ekspresie i od początku wiadomo było, że to będzie klasyk i tak się stało. Dzisiaj Trójkowy Ekspres gra jak zwykle w bardzo wielu miejscach, ale być na lodowcu 3300 metrów ponad poziomem morza, to musimy zagrać wysoko. Dzisiaj płyta na sobotę po kilku tygodniach nieobecności jest w rozkładzie jazdy, bo jest bardzo dobra okazja. Grupa Overpass, nowy zespół, nowa płyta. Wydaje mi się, że tak lekkiej, bezpretensjonalnej, tryskającej szczerą radością płyty nie słyszałem od wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, no może przesadzam, od miesięcy. No i posłuchajmy. To była płyta tygodnia w Trójce, w tym tygodniu właśnie, a my sobie zrobimy dogrywkę w Trójkowym Ekspresie. Get Up, Overpass.

Elsewhere Always, grupa OWPS. Po raz pierwszy, dziś i nie ostatni, bo jeszcze pojawią się i po 11 i po 12 to będzie płyta na sobotę. Lajkuję Państwa odezwy, wszystkie wpisy na trójkowym profilu na Facebooku, facebook.com/trójka. Tam zapraszam. Zapraszam również na swój profil oficjalny. Zapraszam do pisania paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. Gosia Jakubowska chętnie z Państwem zamieni dwa słowa. Po dwóch dwójkach, siedem trójek. Te wszystkie obowiązki łącznościowe mamy za sobą. To w takim razie coś w naszym nowym cyklu 20 lat, a może mniej. Czy ktoś kiedyś grał tę piosenkę You Cannot Call for Love Like a Dog? Holly, Holly.

You Cannot Call for Love Like a Dog, Holly Holly. Na pewno ktoś to grał, jestem o tym przekonany. U nas w cyklu 20 lat, a może mniej, czyli nagrania z lat 2005-2025. Bardzo wiele dzisiaj nowych nagrań. Wydaje mi się, że ekspresowy czas zatrzymał się w miejscu, bo dziś będą nowe płyty Suede, Modest Mouth, Death Cab for Cutie i Interpol.

Jeszcze tego lata ukaże się nowy album grupy Interpol, The Mirror with a Tone. To nagranie zatytułowane jest See Out Loud i jest jednym z dwóch, które pojawiły się w ostatnich dniach. Jeszcze wróci dziś Interpol. Dobrze gra to w domu. Słyszałem też to przez radio. Gosia Jakubowska prezentowała Interpol w piątek przed południem i przez radio to też brzmiało bardzo dobrze. A teraz płyta, która dziś świętuje swoje 31 urodziny. Wszyscy zwykle myślą, że to jest jej debiutancki album, bo ten najbardziej znany, ale tak licząc chronologicznie, to była trzecia płyta Alanis Morissette, Jagged Little Pill.

Nie zestarzały. Ona w świetnej formie. Ze zdziwieniem zobaczyłem, że kilka miesięcy temu jej koncert na Torwarze został wyprzedany chyba po ostatni bilet. W końcu pojawiła się w Polsce. No i chyba z tego powodu okazało się, że ludzie czekali i się w końcu doczekali. No, my doczekujemy się teraz nagrania zaskakującego. Pamiętają państwo, kilka tygodni temu słuchaliśmy jednego z nowych nagrań Keanu Reevesa. Tu mamy jeszcze jeden taki przykład fajny z historii kina bardziej. Czy ktoś rozpozna ten głos po dwóch dwójkach 7 trójek. Mają państwo na to ledwie 3 minuty.

0: to jest Dawid Duchowny.
1: Chodzi o otwór, jest to Dawid Duchowny.
2: Na państwa można zawsze liczyć. Tak, to Dawid Duchowny zaśpiewał, nie wiem, czy to z Californication wyszedł z tego uniwersum, czy z archiwum Mix, ale on. To jest jego nowa piosenka Prince of Pieces, Dawid Duchowny. Zabrzmiało to całkiem nieźle, nawet gdyby to miało pozostać ciekawostką, jak Keanu Reeves, który kilka tygodni śpiewał ze swojej nowej płyty. No on rusza z zespołem w trasę koncertową i gra na żywo. Nie wiemy, czy Dawid będzie robił to samo. Zobaczymy, poczekamy. Pan Tomasz, jeszcze odniosę się do paru kontaktów, które dzieją się na moim profilu na Facebooku, na profilu Trójki na Facebooku i w komputerku. paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. Z radością zamelduję się od 10, choć nie jestem pewien wierności wymyślonych sprzętów. Zawsze, kiedy ktoś cytuje ten wiersz, który ja doskonale pamiętam, z muzyką Marka Grechuty z Drogi za Widnokres, to nie mogę sobie odmówić tego, że powiem o tym przez radio. Skoro jesteśmy przy nowościach, to teraz ta będzie absolutnie wyjątkowa, bo piosenkę znamy z 50 lat albo dłużej. Tego nie policzyłem, proszę mi wybaczyć. Artysta, który ją wykona, występuje od ponad 40 lat, czyli klasyk śpiewa klasyka. Bardzo proszę.

0: Czy to była trudna zagadka? Ja bym w życiu nie odgadł, ale państwo?
1: Halo, halo. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to gra David Duchowny.
2: Wydaje mi się, że to jest były basista Guns N' Roses, dawnej McKagan.
3: Pan Paweł przed chwilą, kto to śpiewa? Śpiewa David Duchowny.
4: A ja stoję tej piosenki i dzwonię.

0: 1973 roku ta muzyka zabrzmiała z ekranu kinowego. Pat Garrett i Billy Kid, to i Billy the Kid, to był Bob Dylan. No a teraz Mike Scott i The Waterboys.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
5: Tanio tutaj jest, stokrotka.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No, no.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
10: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
15: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Żegnamy reklamy.
20: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 13 czerwca. Minęła 11.

0: Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Fascynujące spotkanie z nauką i niemała dawka wiedzy o świecie. Rusza piknik naukowy Polskiego Radia. Ważne wydarzenie dla mieszkańców Łomży. Miasto zyskuje połączenie kolejowe. Elitarna brytyjska szkoła Tonbridge w hrabstwie Kent po raz pierwszy przyjmie dziewczęta. Ponad 130 instytucji i 600 pokazów czeka na miłośników nauki podczas pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. 29. piknik właśnie otwiera swoje podwoje. Tegoroczne hasło to z życia wzięte. Nowością jest strefa relaksu z nauką w tle, wyjaśnia Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik.
1: Nowość. Naukowe leżakowanie dla dorosłych. Spotkania będą bardzo krótkie, takie 15-minutowe seciki na bardzo różne tematy, poczynając od mikrobiomu, a kończąc na życiu analogowych astronautów, poprzez przechodząc przy okazji też ochronę środowiska, Puszczę Białowieską. Bardzo dużo różnorodnych tematów można sobie wybrać.
0: Nie zabraknie spotkań z dziennikarzami i technikami Polskiego Radia. Będzie można zobaczyć, jak powstają radiowe audycje oraz zwiedzić wóz transmisyjny. Na odwiedzających czekają również gry, konkursy oraz wyjątkowa przestrzeń dla fanów motoryzacji, mówi Anna Szudrowicz z Biura Promocji Polskiego Radia.
2: Będziemy mieli studio zagadek, czyli będzie to taki radiowy escape room na stoisku Polskiego Radia Kierowców. Dziennikarze wspólnie ze studentami przygotowali wyjątkową przestrzeń dla majsterkowiczów oraz fanów motoryzacji. Tam będzie można zobaczyć własnoręcznie zbudowane samochody spalinowe.
0: Impreza na Stadionie Narodowym potrwa do 19. Od jutra Łomża odzyskuje połączenia kolejowe. Po 33 latach wracają pociągi do Ostrołęki. Dziś pierwszym składem przyjechał m.in. premier Donald Tusk, który mówił o dalszych planach rozbudowy sieci kolejowej w Polsce.
3: Uruchamiamy bezpośrednie połączenia Ostrołęka, Białystok, Olsztyn, a za rok z Łomży bezpośrednio pojedziecie do Warszawy pociągami nowoczesnymi produkowanymi przez polską firmę Newag. Przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach. W naszych planach jest włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich bez wyjątku powiatów.
0: Regularnie pociągi do Łomży zaczną jeździć jutro. Będą to składy Polregio i PKP Intercity. Porozumienie jeszcze nigdy nie było tak blisko. Po raz pierwszy to stwierdzenie pada nie z ust amerykańskiego prezydenta, ale irańskiego ministra spraw zagranicznych. Również przywódca Stanów Zjednoczonych zacytował tę wypowiedź w mediach społecznościowych.
4: Abbas Araghchi pisał wcześniej, że media powinny powstrzymać się przed spekulacjami na temat tego, co zostanie podpisane. Kilka godzin później jednak w wywiadzie dla irańskiej telewizji ujawnił, co obejmuje memorandum o porozumieniu, które jest rodzajem dwustronnego listu intencyjnego. Pierwszy etap tego memorandum z Islamabadu, jak nazywa je Araghchi, podkreślając mediacyjną rolę Pakistanu, obejmuje wstrzymanie walk na wszystkich frontach, łącznie z Libanem. Na pierwszym etapie jest uzgodnione również odmrożenie irańskich aktywów i kwestia nowego sposobu zarządzania cieśniną Ormuz, która, jak twierdzi Araghchi, jest suwerenną sprawą Iranu i Omanu. Pozostałe tematy mają być omówione później. Są to kwestie nuklearne, blokada morska, zawieszenie sankcji i odbudowa, która ma zawierać plan rozwoju gospodarczego. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Nie wiadomo jeszcze kiedy i gdzie zostanie podpisane memorandum. Obiekt wykryty w litewskiej przestrzeni powietrznej był balonem meteorologicznym, a nie dronem. Wcześniej na Wileńszczyźnie został ogłoszony alert antydronowy. Poderwane zostały myśliwce NATO. Po 20 minutach rozesłano komunikaty o tym, że zagrożenie minęło. Jedna z najbardziej prestiżowych szkół w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w swojej historii otworzy drzwi dla dziewcząt. Tonbridge School w hrabstwie Kent, która od niemal 5 wieków kształciła wyłącznie chłopców, ogłosiła, że we wrześniu 2028 roku naukę rozpoczną pierwsze uczennice.
5: Pierwsze uczennice w Tonbridge dołączą do dwóch ostatnich klas przygotowujących do studiów. Początkowo będzie ich 20, ale władze szkoły zapowiadają stopniowe zwiększanie liczby dziewcząt w kolejnych latach. W planach jest także utworzenie dla nich miejsc w internacie. Placówka podkreśla, że zmiana ma lepiej przygotowywać młodych ludzi do życia po zakończeniu edukacji. Jej zdaniem szkoła powinna odzwierciedlać rzeczywistość, z którą uczniowie spotkają się później na uczelniach i w pracy. To przełomowa decyzja dla placówki założonej w 1553 roku. Szkoła działała już w czasach, gdy w Polsce panowali Jagiellonowie i przez kolejne stulecia pozostawała jednym z symboli tradycyjnej brytyjskiej edukacji dla chłopców. Tonbridge należy do grona najbardziej renomowanych szkół prywatnych w kraju. Roczne czesne wynosi ponad 60 tysięcy funtów, czyli ponad 300 tysięcy złotych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sporo chmur i niewiele przejaśnień. Przelotne opady deszczu, a na zachodzie, w centrum i na północy burze. Od 16 stopni nad morzem do 20 w centrum i 21 na Dolnym Śląsku.

0: autopromocja.
1: Kumple, szkoła, piłka nożna, wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
2: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
1: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
2: Waluś Kraksa Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
1: Na konsekwencje nieprzyjemne.
2: Zapraszam w niedzielę od 19:00. Gosia Jakubowska.
1: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
2: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
15: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
16: Mikrofon,
17: kamera,
16: radiowe studio,
17: scena.
18: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
14: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
19: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
20: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł.

0: Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Tak, jest sobota i jest po 11:00. Dopiero 11 minut po 11:00.
4: Trójkowy Ekspres.
3: Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. Zapraszamy do 13:00 jeszcze w Trójkowym Ekspresie. Myślę, że ta piosenka będzie dla Państwa sporym zaskoczeniem.

chcecie, wierzcie lub nie wierzcie. Ta płyta za kilka chwil będzie miała 30 lat. No to był rok 1997, więc jeszcze ma dwójkę z przodu, 29 lat. Ostatni studyjny album Genesis, jakby na to nie patrzeć. Nigdy potem razem w jakimkolwiek składzie nie weszli do studia, aby nagrać całą płytę. Pamiętam, że zaczęliśmy słuchanie tego albumu oczywiście u Piotra Kaczkowskiego. Było Calling All Stations i to był pierwszy singiel zapowiadający tę płytę. Potem było Kongo, a potem był rok 1998 i razem z panem Markiem pojechaliśmy na koncert do katowickiego Spodka. Pamiętam, że to był jeden chyba z pierwszych przejazdów Intercity. Jechaliśmy drugą klasą. Bilety były po 5 dych i dostaliśmy po kanapce. Teraz chyba w drugiej klasie kanapek już nie dają. Pan Wojtek. Jeden pan Wojtek na lodowcu, drugi pan Wojtek sprząta chlewik, pan Konrad za kółkiem w drodze po Szwecji. To posłuchajmy razem Suede. Ich nowe nagranie nosi tytuł Emotionally Unavailable.

Emotionally Unavailable, grupa Suede. No pewnie będzie nowa płyta po tej przerwie. Mam nadzieję, że choćby tak dobra jak ta, którą wrócili jakiś czas temu. Zaskakująco udany ten powrót. Dziś spora porcja nowej muzyki z nowych płyt, choć zespołów niekoniecznie najnowszych, bo te sprzed lat też również ciągle są w formie. Ale tym razem zaglądamy do wagonu pocztowego, a tam na Państwa życzenie piosenka o tym, że nikt do niczego nam nie jest potrzebny, wystarczymy sobie tylko my. Ja i ty. We don't need nobody else. The Whipping Boy.

We Don't Need Nobody Else, grupa The Whipping Boy, to płyta jeszcze sprzed ekspresowych czasów, ale została z nami w tamtych latach i okazuje się, że ktoś o niej pamięta do dziś, a ja z wielką przyjemnością przypominam. To teraz coś nowego, ten zespół nie rozpieszcza nas swoimi dobrymi, nowymi nagraniami w ostatnich latach. My zapamiętaliśmy ten album z przed ponad 20 lat. No dobrze, ale nie będę już mówił anagramami ani tajemnicami. Grupa Modest Mouse nagrała nowy album z tej płyty Life's a Dream.

Life's a Dream, z nowej płyty grupa... Jaka to grupa? Skromna Myszka, Modest Mouse. A my słuchaliśmy albumu przed laty, to było dokładnie 22 lata temu, Good News for People Who Love Bad News. Mieliśmy tam też swoje ulubione nagrania, tutaj jest więcej niż tylko to jedno dobre Life's a Dream, Modest Mouse. No to teraz zaśpiewajmy to razem, co mieliśmy zaśpiewać w pierwszy dzień takiego wczesnego lata. Zaglądam przez okno, chmury wiszą prawie na nosie, leje deszcz. Ja mam taką, to powiem, radosną historię. Byłem kiedyś w Krakowie, noc była bardzo późna, z przyjaciółmi wylądowaliśmy bardzo grubo po północy w piwnicy pod baranami. Siedzimy tam sobie, rozmawiamy, fajnie jest. I nagle słyszę, że w oddali na fortepianie ktoś gra Lato wszędzie. Myślę sobie, o co tu chodzi? Podchodzę bliżej, patrzę, a to Olek Klepacz.

Kalendarzowe lato tuż, tuż. Chcieliśmy je wywołać odrobinę szybciej, ale udało nam się tylko w tej interpretacji, za co jak zwykle bardzo dziękuję trójce, całej trójce, która zaśpiewała razem z nami formację Nieżywych Schabów. No to teraz bardzo ważna data. W poniedziałek minie dokładnie 37 lat od debiutu Nirwany.

Z mocą buldożera przejechali przez trójkowy eter. Nirvana, About a Girl, album Bleach. Dokładnie 15 dzień czerwca 1989 roku. To były jeszcze lata 80., kiedy Nirvana debiutowała tym albumem. I dziś to wspominamy. Tymczasem już nowa płyta, płyta na sobotę. Debiutancki album brytyjskiej grupy OVPS nosi tytuł Elsewhere and Always. Elsewhere Always. Będę się musiał dobrze tej nazwy nauczyć, bo będę do tej muzyki chętnie wracał. Fall in Love. Jeszcze jedno spotkanie z tą muzyką, która, mam nadzieję, będzie jedną z najważniejszych płyt roku 2026.

Ja się kiedyś nauczę tego tytułu. I jeszcze jedno spotkanie z tą płytą po 12 w trakcie naszego spotkania dziś w Trójkowym Ekspresie. A teraz jeszcze jedna płyta z klasyki. Dziś zabrałem ze sobą z domu w wersji winylowej debiut Stevie'ego Raya Vaughana i zespołu Double Trouble. To był rok 1983. W kwietniu na płycie Davida Bowiego Stevie Ray Vaughan zagrał znakomicie. Ta piękna bluesowa gitara w Let's Dance to właśnie gitara Stevie'ego Raya Vaughana. No ale przypomnę, jak już mówię o tym tę historię. David Bowie miał ruszyć w trasę i chciał oczywiście, żeby Stevie Ray grał z nim na gitarze. A Stevie Ray powiedział: no kolego, ja z tobą mogę pojechać, ale ty musisz na plakacie napisać, że występują David Bowie i Stevie Ray Vaughan. No i David Bowie powiedział: kolego, nie, tylko będzie David Bowie. No to Stevie Ray Vaughan nagrał swoją własną płytę.

Texas Flood. Pod takim tytułem ukazał się debiut Stevie'ego Ray'a Vaughana. Też ma swoją oczywiście historię, jak każda ważna płyta. Stevie Ray Vaughan i jego dwójka kolegów z zespołu postanowili wykorzystać przerwę w nagraniach, bo zaproponował im pewien znany muzyk, Jackson Browne. Mówi, mam wolne studio, przyjedźcie do mnie, nagrajcie sobie płytę. Mówi, że jak przyjechali, zobaczyli jakąś wielką szopę stojącą na odludziu, znaleźli sobie w tej szopie jakiś kawałek i na dwa mikrofony na żywo nagrali album Texas Flood. Na okładce między innymi obok muzyków zespołu Double

Trouble. Jeszcze John Hammond, który był producentem tego niezwykłego albumu, który otworzył fascynującą, choć bardzo krótką dyskografię Stevie'ego Raya Vaughana. W ostatnich

Nazywają się Glock & Wise, pochodzą z Barcelos w Portugalii. Guerra da Caulinha, taki tytuł nosi to nagranie. A gdyby komuś ta muzyka przypadła do gustu, to można jeszcze na streamingach znaleźć jedno nowe nagranie dołączone do tego. Ma ponad 6 minut. Kto lubi muzykę gdzieś zahaczającą trochę rock progresywny, na pewno znajdzie tam dla siebie coś interesującego. A jeśli ktoś myśli, że Portugalia to jest jakaś najdalsza wizyta, która dziś jest w międzynarodowym wydaniu Trójkowego Ekspresu, to nie. Nigdy nie myślałem, że zagram kiedyś artystę z tak odległego kraju i on będzie bardzo pasował do rozkładu jazdy Trójkowego Ekspresu, to sam bym w to nie uwierzył, ale to nie w tej godzinie. Proszę pozostać z nami, bo to będzie po 12:00, a przed 12:00 jeszcze raz ja chciałbym się pokłonić Korze. W tym tygodniu, gdyby żyła, miałaby 75 lat. Trójka prezentowała nagrania zespołu Manam i Kory, a ja przypomnę pewien zespół, który powstał specjalnie po to, aby honorować niezwykłych artystów i niezwykłe piosenki sprzed lat. Po to powstała Warszawa Gdańska, specjalnie na potrzeby Trójkowego Ekspresu i między innymi wśród tylko ledwie dwóch nagrań znalazła się Luciola.

0: Luciola Manamu w wersji Warszawy Gdańskiej na dwa głosy zaśpiewali Anna Lasocka i Grzegorz Nawrocki. Na gitarach zagrali Sławek Leniart z Agresywa 69 i Robert Fijałkowski z grupy Dreamstein. Nad całością w roli producenta czuwał Bodek Pezda, też z zespołu Agresywa 69, a wszystko to pięknie nagrał i zmiksował Leszek Kamiński. Wszystko wydarzyło się w studiu S4, w studiu Polskiego Radia. Mamy dwie takie piosenki, Centrale Brygady Kryzys i Luciole Warszawy Gdańskiej. Może namówię radio jeszcze na jakąś jedną piosenkę, zobaczymy.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Słowo. Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Włodzimierz Matuszak.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
12: Halo, halo, czy nas słyszycie?
11: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
13: Abemus Papa.
11: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroën.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 czerwca. Jest południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kobieta podejrzewana o zakopanie płodów jest w szpitalu. Dziś miała być przesłuchana. Nocna kanonada w Krakowie. Policja szuka osób, które odpaliły fajerwerki. Setki eksperymentów i pokazów na pikniku naukowym Polskiego Radia. Każdy znajdzie coś dla siebie. Śledczym nie udało się przesłuchać patomorfolożki podejrzewanej o zakopanie szczątków płodów w Lutoryżu na Podkarpaciu. Dziś miała odpowiadać na pytania, ale zanim to się stało, źle się poczuła i została przewieziona do szpitala. Na działce, która wcześniej należała do kobiety, znaleziono dotąd szczątki 32 płodów, mówi rzecznik rzeszowskiej prokuratury okręgowej Krzysztof Ciechanowski.
19: Cały czas prace trwają, mogą potrwać nawet do początku przyszłego tygodnia. Jest tam bardzo dużo odpadów medycznych, na które składają się płytki mikroskopowe. Znalezione też zostały tam jakieś fragmenty dokumentacji, która już jest zniszczona z uwagi na to, że była zakopana w ziemi. Natomiast to wszystko jest zabezpieczone i będzie to przedmiotem

0: badań.
1: Makabrycznego odkrycia dokonano przypadkiem podczas prac budowlanych. Nowi właściciele domu powiadomili policję. Zakup husarzy to była dobra decyzja, mówili zgodnie politycy w śniadaniu w Trójce. Trzy pierwsze samoloty F-35 wojsko przywitało wczoraj. Andrzej Szejna z Lewicy zwraca uwagę, że to element modernizacji polskiej armii.
2: F-35 husarz to jest oczywiście ogromne wzmocnienie polskich sił zbrojnych, ale też oczywiście z sił zbrojnych NATO. I to jest element programu modernizacji polskich sił zbrojnych, również w kontekście programu SAFE, ale nie tylko.
1: Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości podkreśla zadowolenie ze zgody panującej wokół zakupu, przypominając jednocześnie, że za rządów PiS-u obecny szef MON nazywał kupno F-35 megalomanią.
3: Ja chciałem podzielić się pewną radością, ale nie tym, że mamy teraz trzy samoloty, bo to rzeczywiście jest dopiero początek, ale radością z takiego oto stanu rzeczy, że dzisiaj nie ma już w Polsce ważnego obozu politycznego, poważnego polityka, który kwestionowałby konieczność tego zakupu. Dzisiaj wszyscy się w zasadzie zgadzają, że to jest uzasadnione, że potrzebujemy się zbroić, jeśli chcemy być bezpieczni. Nie było tak jeszcze kilka lat temu.
1: Do 2030 roku do Polski mają trafić 32 myśliwce piątej generacji. Policja szuka osób, które o północy odpaliły fajerwerki w Krakowie na osiedlu Krowodrza Górka. W mediach społecznościowych pojawiły się dziesiątki wpisów oburzonych mieszkańców, którzy byli zdezorientowani nagłym hałasem. Zaalarmowali policję.
4: Mieliśmy kilka zgłoszeń od mieszkańców o tym, że są masowo odpalane fajerwerki i race. Na miejsce zostało skierowanych 8 patroli. Policjanci jednak nie ujawnili tutaj żadnych osób, które odpalały fajerwerki. Będą tutaj zabezpieczane monitoringi. Na pewno będziemy zabezpieczać filmy, które krążą w sieci.
1: Relacjonowała rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło. Okazuje się, że fajerwerki odpalili kibice Krakowi z okazji 120-lecia powstania klubu. Nauka, zabawa, spora dawka wiedzy oraz spotkania z naukowcami i dziennikarzami. Na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczął się 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jego hasło to z życia wzięte. Na miejscu jest Przemysław Lis.
5: Ponad 650 eksperymentów i pokazów naukowych, spotkania z naukowcami, radiowcami oraz mnóstwo zabawy i spora dawka wiedzy o otaczającym nas świecie.
6: Piknik jest dla każdego.
5: Mówi dyrektor Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer.
6: I pod względem zainteresowań dyscyplinami naukowymi, tematami, jest dla każdego, jeżeli chodzi o wiek, jeśli chodzi o miejsce pochodzenia i wykształcenie, więc zapraszamy wszystkich.
5: Na miejscu możemy dowiedzieć się również czegoś ciekawego o pracy radiowców i zobaczyć sprzęt, który towarzyszy nam na co dzień. Po wyjątkowym wozie transmisyjnym Polskiego Radia oprowadzi Romuald Wrzodak, czyli nasz wspaniały realizator Lucek.
7: Przyjechaliśmy wyjątkowym wozem. Jest to nasz najstarszy wóz, ma obecnie 30 lat. Jest to nasza historia i nasza perełka. Będziemy mogli zobaczyć, jak to się robiło kiedyś i jak to się robi dziś. Kabelki, pokrętła, satelity, cała przygoda radiowca.
5: 29. piknik naukowy na PGE Narodowym w Warszawie potrwa do 19. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Czekamy na wszystkich. Wstęp jest bezpłatny.
8: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 14 do 18 ze względu na tzw. zielone godziny warto będzie korzystać z nadwyżki energii. Na północy, północnym wschodzie i w centrum obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sobotnie popołudnie pochmurne i deszczowe. Do tego burze z gradem, które ominął tylko część Polski położoną na południe od linii Katowice-Lublin. Od 18 do 21 stopni.
10: Autopromocja.
11: Cześć, Tubowska. Zapraszam do wysłuchania audycji Rezydencja w Trójce.
12: W niedzielę między 14 a 16.
11: Razem z Justyną Grabarz porozmawiamy o piosenkach, które są dla mnie ważne, o nowościach muzycznych u mnie i w ogóle po prostu pobędziemy sobie razem z muzyką. Już się nie mogę tego doczekać. Koniecznie słuchajcie.
10: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy.
14: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i

0: Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów, 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Partnerem 29. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
12: Straszny nam deszcz, chłód i wiatr. Czekamy na lato. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Paweł Kostrzewa. I zapraszamy na trzecią odsłonę Trójkowego Ekspresu.
13: Trójkowy Ekspres.

Ostatni raz ta płyta ma dwójkę z przodu. 29 lat minie od wydania płyty zespołu Monaco. To Peter Hook i przyjaciele. Peter Hook jeszcze zagra w tej godzinie. Proszę nasłuchiwać radia mniej więcej za 25 minut. Taki jest początek tej godziny. Dzisiaj państwo są wszędzie, nawet w sanatorium. W sanatorium proszę być uważnym i nie zrobić tego, co robią główne bohaterki serialu Landman, bo to się może źle skończyć.

teraz jak powiedziałem sobie to na głos, to wyszło, że to nie sanatorium, tylko dom późnej starości w tym serialu. Ale też tego w domu późnej starości proszę nie robić, podobnie jak i w sanatorium. Byliśmy dzisiaj w różnych miejscach świata, aby słuchać razem różnej muzyki. Byliśmy w Portugalii, ale jeśli ktoś myślał, że będzie najdalsza taka nieoczywista podróż w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, to się bardzo grubo pomylił, bo teraz jedziemy do dalekiej Mongolii. Artysta pochodzi z Ulan Bator.

W przedziale z ciekawostkami Magnolian, Supersonic, Psychedelic. Niby z Mongolii, ale brzydkich słów to się szybko nauczył po angielsku. Nie, to tylko taki niewinny żart. Gdyby ta piosenka nie przypadła mi do gustu, to oczywiście nie pojawiłaby się w dzisiejszym rozkładzie jazdy trójkowego ekspresu. I jestem święcie przekonany, że ktoś tam sobie w którymś momencie tego utworu coś jednak zanucił. Magnolian, gdyby ktoś chciał sprawdzić więcej i dosłuchać, co artysta ma do przekazania. Tymczasem sięgamy po płytę zespołu, która była nam kiedyś bardzo bliska i jak pomyślałem sobie 13 wydań trójkowego ekspresu, jeszcze ani razu nie było The Killers, a nie, no to pamiętam, raz byli, ale nie w tym nagraniu z tej swojej pierwszej słynnej płyty. Dziś nieoczywiste nagranie, Smile Like You Mean It.

The Killers mieli krótki występ podczas ostatniego finału Ligi Mistrzów i wypadli znakomicie, trzeba to powiedzieć, bez dwóch zdań. A teraz nowa muzyka zespołu Death Cab for Cutie. Rozmawialiśmy o niej przed kilkoma tygodniami. Czekałem na moment, kiedy ta płyta się ukaże. Ukazała się. Może cała nie jest jakaś idealna, ale to nagranie, które pojawi się jako jedno z trzech, wyróżniłem na albumie.

W dzisiejszych czasach trzy dobre utwory to już niezła płyta. I Built You a Tower, pod takim tytułem ukazał się nowy album Death Cab for Cutie. Teraz spróbujemy połączyć dwa wydarzenia. Jutro 65. urodziny obchodzi Boy George, lider zespołu Culture Club, a pojutrze kolejna, 54. rocznica wydania albumu Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Czy jest jakaś piosenka, która mogłaby połączyć te dwa fakty? Tak, znalazłem.

Boy George, Culture Club w nagraniu Stallman, w nagraniu Davida Bowiego z albumu Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. To jeszcze jedna nowa piosenka. Dzisiaj chyba najwięcej w historii naszych nowożytnych spotkań z nowej półki. Zara, Winter, I Can Be Yours.

Ten bas a la New Order chodzi w niejednym nowym nagraniu. Zahara przez 3 Z na początku i 2 R na końcu. No tak się nazywali. I Can Be Yours. Zahara, jeszcze Winter. I ten basik w Monaco, no to wiadomo, bo to bas Petera Hooka. Bas w tym nagraniu. No ale ten bas miał początek na tej płycie. Ta płyta ukazała się 47 lat temu.

Zabrałem sobie winylowe wydanie, które kupiłem kiedyś daleko, jadąc kilkadziesiąt kilometrów z domu do dużego miasta, ale zagraliśmy jednak z takiej kolekcjonerskiej edycji kompaktowej. Joy Division, Unknown Pleasures, Nieznane Przyjemności. To był dokładnie 15 dzień czerwca 1979 roku. Tak zaczyna się ta płyta Disorder. No i ten rozpędzony trójkowy ekspres trochę nam tu chmury nad Myśliwiecką 357 rozgonił. Miejmy nadzieję, że również tak wydarzyło się u państwa, gdziekolwiek państwo są. Zaczynamy finiszować. Semafory dają mi wyraźnie znaki, że już musimy wolniej i zbliżamy się powoli do końca. Zanim ten koniec nastąpi, to jeszcze jedno spotkanie z debiutancką płytą grupy OVPS. Mam nadzieję, że teraz się nie pomylę w tytule. Ćwiczyłem całą godzinkę. Elsewhere, always, OVPS.

Spinning Overpass. Panowie, macie w trójce co najmniej dwóch fanów, Kuba Jończyk i ja, a być może jeszcze ktoś się ujawni. Gosia też podnosi obie ręce, że też i z Agnieszką sobie tu

dziękujemy. Dziś w rolach głównych wystąpili oczywiście państwo. Towarzyszyliśmy my, czyli Gosia Jakubowska, Agnieszka Łukasiewicz i Paweł Kostrzewa. The Mirror with a Tone. Tak zatytułowany jest nowy album Interpol i to nagranie kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Dobrego weekendu, dobrego tygodnia i dobrego życia.

The Villagers, trochę jak Pink Floyd, prawda? The Golden Time. Od 13 WWT, czyli Wszystko Wszędzie Teraz, w świat filmu zabierze Państwa Katarzyna Borowiecka. Po 15 STT, czyli Sobotnia Donacja Trójki, to z Piotrem Kaczkowskim. A my już Państwu dziękujemy.

0: a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.
1: Prosił o bilion złotych, a dostał bulion złoty. Prosił o forsy górę, ma tylko w zupie kurę.
0: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8:50.
2: Udało mi się?
3: Udało, brawo, brawo.
4: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
0: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Wallman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 czerwca, minęła 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Rząd szykuje infrastrukturę na przyjęcie dodatkowych żołnierzy. Premier ma nadzieję, że prezydent przypomni Donaldowi Trumpowi o zwiększeniu kontyngentu sił USA w Polsce. Po 33 latach do Łomży wracają pociągi. Od jutra mieszkańcy dojadą nimi do Białegostoku i Olsztyna. Robert Lewandowski w Chicago. Media donoszą, że negocjuje umowę z miejscowym klubem. Prezydent leci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Premier Donald Tusk liczy, że Karol Nawrocki przypomni przywódcy USA o obietnicy zwiększenia amerykańskiego kontyngentu w naszym kraju.
17: Bardzo chcemy, żeby Polska była konkretnie, precyzyjnie przygotowana do tej zapowiedzi, jaką usłyszeliśmy od prezydenta Trumpa. Liczę na to, że prezydent Nawrocki znajdzie okazję. No, to są urodziny, to są zawody, jakieś walki, więc nie wiem, czy będzie miał okazję, ale jeśli tak, to mam nadzieję, że przypomni prezydentowi Trumpowi tę obietnicę. My tutaj w Polsce, rząd, przygotowujemy jak najlepsze warunki, aby ta obietnica mogła być zrealizowana.
16: Urodzinowa feta Donalda Trumpa jutro w Białym Domu. Podczas wizyty w USA amerykański i polski prezydent mają się spotkać w cztery oczy. Łomża wraca na kolejową mapę Polski. Z Ostrołęki do Łomży właśnie przyjechał pierwszy od 33 lat pociąg. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, to część rządowego planu rozwoju kolei.
18: Ta inwestycja to nie jest tylko zwykły gest dla Łomży, która jest miastem, która kiedyś straciła kolej. To jest element szerszego planu inwestycyjnego naszego rządu. Nasz rząd inwestuje potężne miliardy w rozwój kolei. W budowę nowych linii kolejowych, budowę nowych dworców,

0: remont stacji, cyfryzację kolei w nowoczesny tabor.
1: Od jutra pociągiem z Łomży będzie można dostać się do Białegostoku i Olsztyna. Robert Lewandowski w Stanach Zjednoczonych. W nocy z piątku na sobotę samolot z piłkarzem na pokładzie wylądował na prywatnym lotnisku pod Chicago. Według doniesień mediów kapitan reprezentacji Polski przyleciał, by negocjować umowę z Chicago Fire. W zespole ze stanu Illinois przed laty występowało wielu Polaków. Jerzy Podbrożny, Piotr Nowak i Roman Kosecki w 1998 roku wywalczyli z Chicago Fire mistrzostwo kraju. Później tamtejsza Polonia miała okazję podziwiać m.in. Tomasza Frankowskiego, który twierdzi, że transfer Lewandowskiego do tego klubu przyniósłby korzyści obu stronom.
2: Nie jest to żadne zaskoczenie. Widzimy, że MLS wciąż się rozwija i przyciąga w moich czasach Beckhama czy Ibrahimowicza, teraz chociażby Leo Messiego, czyli ma potencjał. Można pograć w piłkę, można dobrze żyć przede wszystkim w Chicago, jak i w Ameryce. I być może to jest opcja taka właściwa dla Roberta i szczególnie jego rodziny.
1: W obecnym sezonie ligi MLS Fire zajmują trzecie miejsce w tabeli konferencji wschodniej. Alarm dronowy na Wileńszczyźnie odwołany po 20 minutach. Wcześniej ostrzegano przed zagrożeniem z powietrza.
3: Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia na telefony komórkowe. Zaapelowano w nich do zachowania spokoju i znalezienia bezpiecznego miejsca. W związku ze zdarzeniem poderwane zostały myśliwce NATO, a wileńskie lotnisko zawiesiło działalność. Jednak po 20 minutach rozesłane zostały kolejne komunikaty, w których napisano, że zagrożenie minęło. Minister obrony Roberta Skaunas poinformował w mediach społecznościowych, że obiektem, który wleciał w przestrzeń powietrzną, nie był dron, ale balon meteorologiczny. Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wilmanta Witkauskas powiedział dla litewskiego nadawcy LRT, że monitorowany obiekt miał mieć parametry odpowiadające charakterystyce drona, dlatego natychmiast uruchomiono procedury. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Pikieta w Łodzi w obronie Lasu Łagiewnickiego. Kilkadziesiąt osób zebrało się w Artyurówku, by zaprotestować przeciwko planom magistratu budowy ścieżek w koronach drzew czy kamperowni.
4: Oficjalnie otwieram pikietę.
5: Uważam, że ogromnym zagrożeniem jest rozpoczęcie jakiegokolwiek tutaj działania w kierunku ulepszania tego obszaru, bo myślę, że w perspektywie wielu lat może doprowadzić do destrukcyjnych zmian.
6: Władze robią zamach na zieleń, na przyrodę. Chcą nam odebrać to, co najcenniejsze, to, co kochamy.
7: Chciałam zapytać miasta, gdzie jest mała retencja w sypaniu tłucznia? W ścieżkach, w koronach drzew, na wielkich konstrukcjach, które będą stawiane w granicach korzeni i mogą je uszkodzić? I gdzie jest ta mała retencja w tych wszystkich rzeczach, które chcą tu robić?
1: Pytała inicjatorka pikiety Małgorzata Czubak. Szlak turystyczny w łódzkich Łagiewnikach ma kosztować 26 milionów złotych. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Chmury, przelotne opady deszczu, a na zachodzie i w centrum oraz na północy burze z gradem i porywistym wiatrem. Tak ma być do końca dnia. Synoptycy zapewniają, że będą też przejaśnienia. Na termometrach od 16 stopni nad samym morzem do 20 w centrum i 21 na Dolnym Śląsku.
9: Autopromocja.
10: Kosmici ponownie chcą zaatakować świat.
9: To jest nasza premiera. Prosimy tylko zapiąć pasy i nie wykonywać zbędnych ruchów.
11: Dariusz Rządkowski, porucznik Cieślik i kosmici.
9: Reżyseria Piotr Skotnicki.
12: Zostaw to, łobuzie, bo milicję zawołam.
13: Ja jestem milicja.
14: Dobrze, już wystarczy, naprawdę.
15: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki, Dariusz Rządkowski, autor, oraz
9: Barbara Marcinik. Dzisiaj po 19:00.
16: Autopromocja.
17: Zapraszamy do reklamy.
18: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
19: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
20: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co?

0: to moja wątroba.
1: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
3: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon,
8: kamera,
7: radiowe studio,
8: scena.
9: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. PL.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto. A legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
13: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
15: 8 minut po 13.
16: Wszystko. Wszędzie. Teraz.
15: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Łukasiewicz i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy dzisiaj od piosenki z serialu, który niestety skończył się wraz z pierwszym sezonem, a to był serial wypełniony muzyką. Te wersje tego utworu śpiewa Leon Bridges, ale wcześniej oczywiście The Temptations.

Ball of Confusion, piosenka aktualna w każdym czasie i pod każdą szerokością geograficzną, a ta wersja śpiewana przez Leona Bridgesa pochodzi z serialu The Get Down. Bardzo żałowałam, kiedy ten serial został skasowany po pierwszym sezonie, podobno z tego względu, że był bardzo drogi, a to serial sygnowany przez Baza Luhrmanna. Jak wiadomo, Baz Luhrmann świetnie wykorzystuje muzykę w swoich produkcjach. Przypomnijmy chociażby Moulin Rouge, no albo ostatnią filmową biografię Elvisa Presleya. No ale nie o tym. Dzisiaj przed nami kilka spotkań. KRL, Karol Kalinowski, twórca komiksów znakomitych, Łauma, Kościsko, a ostatnio Na jedno pap czy Palce z kwarcu. Z Karolem Kalinowskim spotkamy się po 14:00 i z góry zapowiadam, że będę też miała dla Państwa komiksy. W swoim czasie oczywiście. Opowiemy także dziś o nowej książce Olgi Drędy. To książka, która opowiada o śląskich kinach, a powstała z okazji 80-lecia instytucji filmowej Silesia Film. I będę miała także dla Państwa zaproszenia na uroczystą śląską premierę filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. To też w swoim czasie, proszę o czujność. Przyda się mój adres mailowy w tej sprawie: katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, ale hasło do wysyłania maili dopiero padnie. No ale zaczynamy od premiery kinowej ze środy. Nietypowy termin na premierę, przyznają Państwo. No ale to twórca, który właściwie w kinie może wszystko. Nowy film Stevena Spielberga, Dzień Objawienia. Za chwilę o nim porozmawiamy, ale zaczynamy od muzyki Johna Williamsa. John Williams także do tego filmu Stevena Spielberga napisał muzykę, ale my sięgniemy po ścieżkę dźwiękową sprzed kilku dekad. Ścieżkę dźwiękową filmu E.T.

0: Nie da się z niczym pomylić tej ścieżki dźwiękowej. To E.T., oczywiście muzyka Johna Williamsa, film Stevena Spielberga sprzed wielu lat, a od środy, od 10 czerwca. To jest charakterystyczna data premiery, taki środek tygodnia. Najnowszy film Stevena Spielberga, Dzień Objawienia, Disclosure Day. Zapowiadaliśmy ten film już przy pojawieniu się pierwszego zwiastuna. No a teraz mamy całość. Jakub Popielecki w studiu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Krytyk filmowy, zastępca redaktora naczelnego portalu filmy.pl. Zanim o Dniu Objawienia porozmawiamy...
1: To o E.T.
0: Nie, chciałam cię zapytać, bo jednak Steven Spielberg, ja nie wiem właściwie jakimi słowami, gigantami określić jego pozycję, jego obecność w świecie filmu, ale ty jako widz, kiedy natrafiłeś po raz pierwszy na Stevena Spielberga i jaki jest twój stosunek do Stevena Spielberga?
1: To ja najpierw do tego pierwszego jeszcze się odniosę, bo mówisz, nie wiesz jakimi słowami. Wydaje mi się, że Steven Spielberg jest na takim poziomie, że wystarczy powiedzieć Steven Spielberg.
0: No,
1: jakby rozumie się samo przez się. Natomiast zastanawiałem się, jadąc tu, dokładnie nad tym pytaniem, które mi teraz zadałaś. Jaki był mój pierwszy film Stevena Spielberga? I nie jestem pewien. Natomiast mogę ci powiedzieć, jaki jest mój ulubiony film Stevena Spielberga. I to jest film Stevena Spielberga, który obejrzałem będąc dość młodym. I wydaje mi się, że to jest trochę warunek tego mojego uwielbienia dla tego filmu. I to jest film Park Jurajski, czyli 93, rok 93. Wtedy miałem lat 8 bodajże. Wydaje mi się, że filmy Stevena Spielberga dobrze wchodzą w takim wieku. Co ciekawe, jest pewne połączenie między Parkiem Jurajskim a filmem, o którym dzisiaj mówimy, bo to są dwa filmy, które napisał dla Stevena Spielberga scenarzysta David Koepp. David Koepp to jest taki hollywoodzki spec, który pisze tam 5 scenariuszy rocznie.
0: No i wszystkie są realizowane?
1: Większość jest realizowana, on sam też czasem reżyseruje. No w zeszłym roku na przykład mogliśmy obejrzeć dwa pisane przez niego filmy dla Stevena Soderberga, innego Stevena słynnego. To były filmy Presence i film Szpiedzy bodajże, Blackback, tak to się nazywało po polsku.
0: Z Michaelem Fassbenderem. Tak.
1: No i teraz połączył ponownie siły ze Spielbergiem. Natomiast tego Spielberga dużo się za młodo oglądało faktycznie. Myślę, że ty też na pewno oglądałaś.
0: No on nam uporządkował też wyobraźnię, jeśli chodzi o odbieranie kina, o to jak przeskakujemy między montażowymi cięciami, jakich bohaterów oczekujemy. No, nowa przygoda, jej drugie imię to Steven, a nazwisko to Spielberg. No, nie oszukujmy się.
1: To, co mi przyszło do głowy, jest takie ciekawe połączenie między Stevenem Soderbergiem a Stevenem Spielbergiem, bo Soderberg zrobił swego czasu taki eksperyment, przemontował Poszukiwaczy Zaginionej Arki w taki sposób, że wyciął kolor z tego filmu i wyciął dźwięk. Udowadniając tym samym, że ten film broni się bez koloru i bez dźwięku, jakby pokazując, jak wspaniałym opowiadaczem wizualnym jest Steven Spielberg.
0: Dla mnie właśnie Poszukiwacze Zaginionej Arki to był pierwszy film Spielberga, który zobaczyłam, mam wrażenie.
1: Z dźwiękiem, mam nadzieję.
0: Z dźwiękiem i z kolorem. Tak, zdecydowanie.
1: Jeszcze myślę sobie o tym połączeniu z kinem niemym, bo powtórzyłem sobie parę lat temu E.T., film, do którego bałem się wrócić trochę. Może przez to, że bałem się silnych emocji, które oczywiście nadeszły, wzruszenie i tak dalej. Ale to, co mnie uderzyło w

0: tym filmie, jak bardzo jest to film niestandardowy, taki powiedziałbym wręcz eksperymentalny, w tym sensie, że bardzo mało tam się dzieje w dialogach. Dlatego mówię o tym Soderbergu, o tym jego eksperymencie z kinoniemym, bo E.T. również jest filmem opowiedzianym przede wszystkim siłą obrazów. Filmem, który ogląda się jak jakiś... Ja miałem skojarzenie z jakimś dziwnym francuskim filmem dla dzieci z lat 60. A to jest E.T., jeden z takich najpopularniejszych oglądanych przez wszystkich filmów. I to też pokazuje jakąś taką siłę Stevena Spielberga, że on nawet eksperymentując potrafi, czy potrafił raczej trafić do powszechnego widza, w tym do dziecka, nie? Bo też to takie spojrzenie dziecięce to jest cecha chyba charakterystyczna jego kina, że on oczywiście się starzeje, ale to spojrzenie dziecka wciąż ma i to powraca też w tym nowym filmie Dzień Objawienia, bo tutaj jakby nie zdradzę wiele, mówiąc, że jakby zagadka kosmosu kryje się we wspomnieniu spokoju dziecięcego i wydaje mi się, że to jest najbardziej spielbergowska metafora, jaką moglibyśmy mieć.
1: Teraz już jest ten moment, że będziemy przechodzić do Dnia Objawienia, ale jeszcze słuchając cię krążyłam myślami wokół tego, jaki wpływ w ogóle na kino, to kino popularne, to kino głównego nurtu, to kino zarabiające bardzo dużo pieniędzy, ale także wartościowe, bo to się czasem wyklucza, a tutaj się akurat nie wyklucza, miał wpływ Steven Spielberg i w jak niespodziewanych czasami aspektach, bo ten film Dzień Objawienia to jest jego kolejna 30 któraś już współpraca z Johnem Williamsem, wybitnym kompozytorem muzyki filmowej. Zaczynali współpracę przy Szczękach i Spielberg opowiadał, że nie do końca był przekonany, kiedy usłyszał ten pierwszy motyw, ale kiedy wczuł się w ten rytm wygrywanego,
0: czuł się w rekina.
1: Tak, rekina, motyw rekina. Na fortepianie grał ten motyw John Williams, żeby go zainteresować. To po kilku minutach stwierdził, że ma ciarki i to jest to. I zadzwonił do niejakiego George'a Lucasa, który właśnie szuka kompozytora, który oprawi muzycznie Gwiezdne Wojny. Taki mały filmik eksperymentalny właściwie. Dziwna przygoda. No i reszta jest historią, a z drugiej strony też myślę, że to jest niesamowicie wzruszające, jak teraz Steven Spielberg opowiada w wywiadach, że bardzo się dziwi, że obce cywilizacje i przedstawiciele tych cywilizacji jeszcze się z nim nie skontaktowały, mimo że jest ich głównym rzecznikiem na Ziemi. Więc przejdźmy do Dnia Objawienia. Chociaż muszę powiedzieć, że ja miałam takie wrażenie, oglądając ten film, jakbym oglądała wiele filmów Stevena Spielberga. No bo mówiliśmy o E.T., ale przecież Bliskie spotkanie trzeciego stopnia to jest właściwie chyba pierwszy taki list miłosny do tego, co gdzieś daleko i niewiadome w przestrzeni.
0: Nawet można by te trzy filmy potraktować jako taką nieformalną trylogię. Bliskie spotkanie trzeciego stopnia, E.T. i teraz Dzień Objawienia. I faktycznie to jest taki film bardzo meta-spielbergowski, nie tylko spielbergowski, że on jest w takiej aktywnej dyskusji z dziedzictwem reżysera. Wadą tego filmu jest to, że on jest najciekawszy właśnie w tym aspekcie, że on jest dużo ciekawszy jako metafilm niż jako film po prostu, niż jako opowieść. No bo to jest taka rzecz, którą też mówiłaś o wpływie Stevena Spielberga na kino. To jest coś, co mu się trochę zarzuca, że on tymi szczękami tak jakby zmienił paradygmat, który się przesunął z tego tak zwanego nowego Hollywood, czyli tych ambitnych filmów, które zaczęły się kręcić.
1: Scorsese, Coppola i De Palma, tak.
0: Inni koledzy zresztą Spielberga. W stronę tak jakby Gwiezdnych Wojen, spektaklu, popcornu i tak dalej. Co jest trochę słuszne, a trochę niesłuszne, no bo jednak Spielberg na pewnym poziomie zawsze kręcił te filmy, ale w kontekście tego ciekawy jest jego taki późny zwrot kariery, gdzie on zaczął kręcić kino, które ja bym nazwał kinem obywatelskim. To jest takie kino trochę wujka zatroskanego stanem świata. Myślę o filmach Lincoln, myślę o filmie Czwarta Władza i Dzień Objawienia również się wpisuje w to, bo to jest film też o potrzebie mediów. Niestety jest to film o potrzebie starych mediów i nie wiem na ile ta recepta, którą Spielberg nam proponuje w tym filmie.
1: Na ile to jest kwestia metryki, a na ile to jest rzeczywiście wiara.
0: Właśnie, właśnie. Natomiast trzeba mu oddać, że koniec końców, ja miałem mieszane uczucia w trakcie oglądania tego filmu, tak jak ty zresztą, ale finał mnie kupił. Finał, w którym tak jakby Spielberg uruchamia wszystkie swoje instrumenty, wszystkie swoje siły i jakby i kręci spektakl, który nie jest spektaklem błahym. Jakby on opowiada o kosmitach, żeby opowiedzieć nam o czymś innym, czyli o świecie współczesnym i jego problemach. I dla mnie to zadziałało, chociaż, no mówię, pozostaje we mnie taki margines wątpliwości, czy możemy być optymistyczni w taki sposób, w jaki jest optymistyczny Steven Spielberg, czy jakby te smartfony już nas za bardzo nie pochłonęły.
1: Aczkolwiek ta scena ze zniszczeniem smartfona, właśnie, muszę przyznać, że wzbudziła dreszcz bardzo pozytywny.

0: we mnie.
1: Bo to jest film, który żyje takim marzeniem, że no jednak ten jeden przekaz medialny będzie na tyle głośny, że pozwoli przynieść to objawienie tytułowe wszystkim, tak. Nie? A wydaje mi się, że dzisiaj uwaga jest trochę zbyt rozproszona. Co ciekawe, ten film też jest trochę zbyt rozproszony.
0: No tak, ja miałam też bardzo mieszane uczucia. Rozmawialiśmy o tym, zanim weszliśmy na antenę, słuchając muzyki z filmu E.T. To teraz posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu tej klasycznej ścieżki dźwiękowej i za chwilę wrócimy do rozmowy.

0: Budzą się wspomnienia wspaniałe. John Williams, Over the Moon, to utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu E.T. W studiu Jakub Popielecki z portalu filmy.pl. Od środy w kinach nowy film Stevena Spielberga, Dzień Objawienia, Disclosure Day. Ja złapałam się w pewnym momencie, oglądając ten film, że oglądam go jak właściwie zbiór autocytatów ze Spielberga. I nie wiem, czy wszystkie te cytaty były zaplanowane, czy po prostu ja za mocno pamiętam te filmy i poszczególne rozwiązania tak mi się kojarzyły. I nie tylko z E.T., czy nie tylko z bliskich spotkań trzeciego stopnia, ale też na przykład z raportu mniejszości. Ale to też znaczy, że moja uwaga nie została przyciągnięta przez samą historię. To chyba nie świadczy zbyt dobrze o tym filmie.
1: No jest też coś takiego, że ten film w zasadzie powtarza jakby strukturę bliskich spotkań trzeciego stopnia. Mhm. To jest taki pościg ku prawdzie. Mamy bohatera, czy tutaj jest kilkoro bohaterów. Jakby jest przede wszystkim człowiek grany przez Josha O'Connora i ta dziennikarka telewizyjna grana przez Emily Blunt. I oni oboje posiadają jakiś kawałek tajemnicy kosmosu, tak to nazwijmy.
0: Dość szybko możemy się domyślić, że coś ich łączy oczywiście i to się sprawdza.
1: Ale to jest też problem tego filmu, że ten film tak jakby gra zagadką, gra atmosferą tajemnicy, ale ta tajemnica jest dość oczywista jakby od początku, więc jakby sprzeczne komunikaty są trochę nam wysyłane, bo faktycznie bohaterowie pędzą przed siebie, ale trudno się jakoś jest w ten pęd wciągnąć.
0: Pytanie tylko, czy to jest kwestia, czy to nie jest kwestia scenariusza? Prosto.
1: Ja myślę, że przede wszystkim to jest kwestia scenariusza, że te momenty, w których Steven Spielberg po prostu potrafi przemówić kamerą, jest szereg takich sekwencji akcji, gdzie kamera...
0: za którą, przypomnijmy, Janusz Kamiński jak
1: oczywiście.
0: Zawsze.
1: No i ten finał, o którym mówię, który dla mnie jest absolutnie potężny, to wtedy to działa. Natomiast to jest paradoks, że w filmie, który jakby ma stanąć po stronie człowieka, trochę ten człowiek się gubi. Bo Spielberg i David Koepp, scenarzysta, oni się też tutaj podpinają pod konwencję takiego kina z lat 70. kina takiego moralnie zaniepokojonego amerykańskiego kina. Myślę tutaj o filmach typu Trzy dni Kondora, czy Wszyscy ludzie prezydenta, które jakoś tam reagowały na aferę Watergate, na taki klimat jakiegoś takiego zawiedzenia amerykańskim snem. I tu wprost jakby są nawiązania do tego, plus nawiązanie do takich postaci jak Edward Snowden, więc to jest takie kino bardzo politycznie też zanurzone, ale mówię, to ono jest wciąż ciekawsze jako komentarz niż tak, jako opowieść.
0: No bo mamy tutaj też, nie zdradzając za dużo, pewną grupę ludzi, którzy uważają, że pewne

0: Utajnione informacje należą się całej ludzkości i o to toczy się tutaj stawka. No to dobrze, porozmawiajmy w takim razie o tym, kto nam tę historię na ekranie przekazuje, bo mamy Emily Blunt, mamy Joshua Connora, jest Colin Firth, jest Eve Hewson, no jest Colman Domingo, który podobno Spielberg opowiadał gdzieś, że miał zagrać w planowanym przez niego filmie, który miał być biografią filmową George'a i Iry Gershwinu, z okresu ich pracy nad Porgy and Bess. No i właśnie Colman Domingo miał w tym filmie wystąpić, ale ten film ostatecznie nie powstał, ale Colman Domingo został w pamięci Spielbergowi. Pojawiał się już rzeczywiście w jego filmach, no a teraz jest to dosyć duża rola, no, idealna dla emploi, mam wrażenie, Colmana Domingo.
1: Plus on gra w płonie gąd reżysera. Znaczy, także ten film też jest ciekawy. Wciąż ciekawszy niż sama opowieść. On jest ciekawszy strukturalnie na przykład, że mamy takie podwojenie bohaterów, gdzie są Emily Blunt i Joshua Connor, którzy tak jakby są blisko ziemi i oni pędzą i biorą udział w pościgach.
0: A gdzieś tam wyżej są na drugim panowie, planie którzy są trzymają te sznureczki, czyli dokładnie. Z jednej bohater strony, Colina Firtha, tak.
1: Z jednej strony jest Colman Domingo, który jest tak jakby reżyserem tej całej sytuacji. On de facto tam nawet inscenizuje pewną sytuację. Przez cały film de facto buduje scenografię do pewnej inscenizacji. Natomiast naprzeciwko niego staje grany przez Colina Firtha taki jakby zły urzędas. Więc mamy biurokratę kontra reżysera. I jeśli miałbym wskazać najciekawszą rolę, czy może nawet najciekawszą postać w tej bardzo imponującej obsadzie, to jednak wskazałbym Colina Firtha i z dwóch powodów. Jeden to jest taki metapowód, jako nawiązanie do bliskich spotkań trzeciego stopnia, gdzie podobną rolę grał François Truffaut, tylko że on tam grał takiego dobrego biurokratę.
0: Poczciwy taki był,
1: poczciwego, tak, bardzo takiego sympatycznego. Natomiast Colin Firth gra antytezę tamtej postaci, gra biurokratę złego. I to jest też fajne, to jest ten druga rzecz, która mi się w tej roli podoba, że Colin Firth tutaj trochę gra ze swoim emploi, bo kojarzymy go jednak głównie z postaciami takich sympatycznych, miłych panów Darcy'ch, nie? No nie, wiadomo,
0: wiesz,
1: nie
0: ja
1: tylko takie
0: się,
1: role
0: grał. Darcy był taki miły i sympatyczny od samego początku, ale to nie jest temat tej rozmowy.
1: To prawda.
0: Aczkolwiek tak, Colin Firth raczej przyzwyczaił nas do zupełnie innych ról.
1: To prawda, z panem Darcy'm sprawa jest bardziej skomplikowana. To jest trochę spoiler z Dumy i Uprzedzenia.
0: Pan Darcy najpierw pokazuje kolce, a dopiero później pokazuje to miękkie wnętrze.
1: No to w tym sensie postać, którą gra Colin Firth
0: w tym
1: filmie...
0: Tak, no to jest panem Darcy'm właściwie.
1: Również ma taki łuk narracyjny, tak. No ale wciąż, to jest najciekawsza rola w tym filmie, wydaje mi się. No, Emily Blunt ma też dużo do roboty, ale tak jak już wcześniej zasygnalizowaliśmy, ta postać opiera się na pewnym dość prostym gagu, takim, że ona dostaje pewną nadprzyrodzoną moc i to jest bardzo ciekawe.
0: I aż się chce patrzeć, co będzie dalej, jak to zostanie wykorzystane.
1: Ale to niestety działa bardzo przeciwskutecznie dla stawki filmu, bo to absolutnie tak jakby spuszcza powietrze z balonika napięcia, bo ta supermoc jakby Deus Ex Machina rozwiązaniem wszelkich problemów, które stają na jej drodze. Natomiast Joshua Connor jest bardzo tutaj, jest dobry po prostu.
0: No, Joshua Connor zawsze jest dobry. Więc
1: tak, ale gdybyś miał opisać jego postać, o to mi chodzi. On jest dobry. Koniec.
0: A o co ci chodziło?
1: Tak. Nie, że aktor jest oczywiście dobry, ale...
0: Tak, Joshua Connor, no jest też Eve Hewson, która ma pewną przeszłość, która bardzo szybko wychodzi na jaw.
1: To jeszcze jedną rzecz powiem, bo mi się skojarzyło, skoro powiedziałaś o Eve Hewson, bo Eve Hewson ma szereg takich scen z Joshua Connorem, że akcja filmu się zatrzymuje i nagle oni dyskutują o etyce, moralności i cytują Biblię. Colin Firth zresztą też cytuje Biblię w którymś momencie. I wydaje mi się, że to jest kolejny z problemów tego filmu, że to jest film, który pędzi przed siebie, ale raz na jakiś czas robimy przerwę na klub konwersacyjny. I to też jest problem, wydaje mi się, nie? Że jakby to, mówiłem o tym spuszczaniu powietrza z balonika, to jest coś, co powraca w tym filmie, niestety.
0: To jest film, którym Steven Spielberg po 4 latach od Fabelmanów, od autobiograficznej historii, powrócił na ekrany i powiedzieliśmy państwu o paru jego problemach, ale mimo wszystko mam wrażenie, że jeżeli Spielberg powróci z kolejnym filmem, to i tak pójdziemy na ten film do kina, bo na Spielberga po prostu nie wypada nie iść do kina.
1: Ja wciąż, ja też przeżyłem ten film w zmęczeniu, ale wyszedłem jakoś taki podniesiony. Bo mówię, ten finał
0: jest
1: jakoś zbawił dla mnie ten seans. Ale też wydaje mi się, że Steven Spielberg przede wszystkim chciał doprowadzić do tego finału i trochę zapomniał jakby zbudować sobie te schodki. Ale możemy winić scenarzystę Davida Keppa, A Steven Spielberg wyszedł obronną ręką jako reżyser.
0: Tak, no i mam nadzieję, że dopisawszy jeszcze kolejny punkt do swojego CV, jeśli chodzi o kontakty z obcymi cywilizacjami, no

0: zasłużył wreszcie na to, że jakiś kontakt z nim zostanie nawiązany. Nie wiem, no chciałabym, bo ewidentnie on o tym marzy.
1: IT dzwonił do domu, teraz powinien oddzwonić.
0: Tak, IT zadzwoń do Stevena, czeka na twój telefon. Kuba Popielecki, bardzo ci dziękuję za spotkanie. To jeszcze muzyka Johna Williamsa na finał naszej rozmowy.

Tytuł Jurassic Park jeszcze padnie dziś w naszym spotkaniu przed 15. Pamiętają Państwo, w którym kinie widzieli Państwo ten film? Ja zawsze pamiętam, w którym kinie oglądałam filmy, które są dla mnie ważne albo które zrobiły na mnie największe wrażenie. I o takich kinach porozmawiamy jeszcze przed 15 z Olgą Drędą, ale teraz kierujemy uwagę w stronę małego ekranu. Od kilku tygodni można oglądać kolejny animowany serial sygnowany przez znakomitego włoskiego twórcę komiksów Zero Calcare. Po Oderwij wzdłuż linii kolejna jego historia, która oczywiście ma źródło w jego komiksach, ale jednocześnie jest autonomiczną opowieścią opowiedzianą w 8 odcinkach, mroczniejszy niż poprzednie ten serial. 2 centy, 2 cents, ale my muzycznie wracamy teraz do tego pierwszego, Oderwij wzdłuż linii, i do Giancane, który każdą piosenkę w tamtym serialu wykonywał.

0: Giancane, Strapati, Lungo i Bordi w serialu Oderwij wzdłuż linii, Zero Calcare w komiksie i na małym ekranie w serialu animowanym. 17 minut pozostało do 14.
1: Wszystko wszędzie. Teraz.
0: Wracamy do rekomendacji komiksowych. Radosław Czyż w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Cyklicznie się spotykamy co tydzień, żeby... Czasami mówisz o nowościach, a czasami przypominasz rzeczy, które warto wyłuskać z tego wielkiego skarbca komiksowego. I dzisiaj z tego, co pamiętam, sięgamy po mangę.
2: Nie do końca. Mhm. Nie do końca, ale sięgamy tak naprawdę po jedno i drugie, czyli po nowość i po rzecz z prehistorii komiksowej. Bo seria Usagi Yojimbo, o której chcę mówić, nieprzerwanie wydawana jest już od 42 lat, bo w 1984 roku pierwszy odcinek przygód Królika Samuraja się pojawił.
0: I to jest skarb, dlatego użyłam słowa skarbiec komiksowy.
2: To jest skarb naprawdę wielki, bo to może brzmieć wesoło, dziecinnie, zabawnie, Królik Samuraj, aha, że jakaś historyjka dla dzieci. No i taki nie, bo ja fakt zacząłem czytać Usagiego w gimnazjum. Chyba tak. I od tego czasu w zasadzie cały czas go czytam i cały czas się świetnie przy tym bawię. Bo z jednej strony tak antropomorficzne zwierzęta jak u Disneya, ale z drugiej strony bardzo niekiedy poważne, głęboko osadzone w japońskiej kulturze historie, które są takim okienkiem, przez który można trochę historię tego kraju i jego kulturę podpatrywać. Czasem z nutami fantastyki, odniesień do jakichś legend i niestworzonych, fantastycznych stworzeń, bohaterów i wydarzeń, ale czasem bardzo wiarygodnie rzeczywiście z dobrym researchem historycznym. Więc ten komiks od 42 lat zaskakuje. Wciąż robi go ta sama osoba, Stan Sakai, który i pisze, i rysuje, i kładzie tusz. Ostatnio te nowsze numery są też w kolorze. On akurat ich nie koloruje, to jest jedyna rzecz, którą komu innemu oddał, bo nie byłby w stanie pewnie wszystkiego robić razem. No i to samo w sobie, to jest ewenement w świecie komiksu. Jakby nie ma drugiej takiej serii, która od tak dawna byłaby w rękach jednego autora i wciąż byłaby kontynuowana. Pytany o to, czy Sakai chce jakoś kończyć, mówi, tak, mam pomysł na zakończenie. Ale jeszcze państwo długo poczekają.
0: Ale taka nieustępliwość w pracy kojarzy mi się z Hayao Miyazaki wręcz, bo to jest też twórca. On akurat przechodził już na emeryturę oficjalnie, tak. Ale szczęśliwie z niej wrócił i chyba cały czas ma w planach coś nowego.
2: Tak.
0: Ale to jest oczywiście animacja, a my mówimy w tym segmencie naszego spotkania o komiksach.
2: O komiksach. Tak jest. No tutaj skojarzenie z Miyazakim myślę, że jest dobre. Sakai urodził się w Japonii, ale od lat mieszka w Kalifornii. Do szkoły chodził na Hawajach, więc jest obywatelem amerykańskim, ale jako półjapończyk mocno jest z Japonią wciąż kojarzony i wciąż jakby ma bardzo duży wgląd w tamtą kulturę i w historię

tego kraju. Dlatego też wydaje mi się, że to jest bardzo dobry taki pierwszy kontakt dla ludzi, którzy chcieliby troszkę więcej o kulturze Japonii, i historii tego kraju się dowiedzieć, która jest fascynująca. Jakby wrażliwość japońska

0: drugi sezon?
1: Bardzo.
0: Bo to też jest serial, który może być pięknym wejściem w świat Japonii. Dla tych, którzy połkną haczyk, to będzie piękna podróż. Bo drugi sezon już powstaje, chyba zdjęcia trwają.
1: Tak. No więc bardzo czekam.
0: To jeszcze dlatego nawiązałam do seriali, żeby przypomnieć, że razem z Radkiem dla państwa rozmawiamy również o serialach w podcaście Odcinek po odcinku. W czwartki kolejne epizody się pojawiają naszego podcastu, więc zachęcamy do tego, żeby się z naszym gustem zmierzyć i oczywiście zachęcamy do komentowania. Można nas posłuchać na stronie polskieradio.pl, na YouTubie Trójki Polskiego Radia, a także w platformach streamingowych, tych dźwiękowych. Radek, dziękuję i do następnego razu.
1: Dziękuję bardzo.

To Sam Reed jako wampir Lestat śpiewa piosenki Daniela Harta w trzecim sezonie serialu Wywiad z Wampirem. A w jednej z ról w tym sezonie pojawia się także Moses Sumney. Pojawia się też w tym utworze, który będzie nam towarzyszył do 14:00. Find Me.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
2: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć

0: Mieć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji Multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterie. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 czerwca, minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Trwa przesłuchanie patomorfolożki podejrzewanej o zakopanie kilkudziesięciu płodów. Jest gotowe porozumienie między Iranem a USA, ma być podpisane w ciągu doby. W stolicy rusza jubileuszowa, 25. Parada Równości. Patomorfolog Magdalena H. była właścicielka działki w Lutoryżu, na której znaleziono ludzkie szczątki, jest w prokuraturze w Rzeszowie. Rozpoczęło się tam jej przesłuchanie. Zgodę dał lekarz. Rano kobieta źle się poczuła i trafiła do szpitala. Na działce w Lutoryżu znaleziono dotąd szczątki 32 płodów i odpady medyczne. Prace najprawdopodobniej prowadzone będą do początku przyszłego tygodnia, tłumaczy Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
12: Pracuje tam biegły z georadarem celem sprawdzenia sąsiednich posesji, żeby mieć taką stuprocentową pewność. Wiem, że w dniu wczorajszym też pracował na miejscu pies policyjny, który jest wyspecjalizowany w odnajdywaniu zwłok i z tego co wiem, to pies wskazywał te kolejne płody, które zostały ujawnione. Nie podjął też ten pies żadnych czynności na sąsiednich posesjach, więc najprawdopodobniej podobnie są, można powiedzieć, kolokwialnie czyste.
11: Zarzuty, jakie może usłyszeć kobieta, to bezczeszczenie zwłok i porzucanie materiałów niebezpiecznych. Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły ramy porozumienia, które ma zakończyć konflikt. Poinformował o tym premier Pakistanu. Z jego informacji wynika, że do podpisania dokumentu dojdzie w ciągu 24 godzin. Później w przyszłym tygodniu mają być prowadzone rozmowy na temat technicznych szczegółów. Wcześniej minister spraw zagranicznych Iranu ujawnił w wywiadzie, co obejmuje memorandum. Pierwszy etap przewiduje wstrzymanie walk. Pozostałe tematy mają być omówione później. Chodzi o kwestie nuklearne, blokadę morską i zawieszenie sankcji. Jubileuszowa. Parada Równości w Warszawie. Ulicami stolicy lada chwila ruszy organizowany po raz 25. przemarsz, który gromadzi środowiska LGBT+, oraz wszystkich, którzy rozumieją i popierają postulaty mniejszości. Nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz była w miasteczku organizowanym przy okazji tegorocznej parady, jeszcze przed wymarszem. Rozmawiała z uczestnikami parady o oczekiwaniach uczestników.
13: Tomasz Bączkowski, Parada Równości w Warszawie.
14: Ta Parada Równości w Warszawie jest organizowana po raz 25. Bardzo różne losy tej parady były i różnie was traktowano. Jak dzisiaj z tej perspektywy pan patrzy na to?
13: Było różnie. Sam jestem świadkiem historii, bo ja organizowałem również tą zakazaną paradę w 2005 roku. i świat się zmienił. Dzisiaj parada jest naprawdę przyjaznym świętem nie tylko osób ze społeczności

0: LGBTQ+, ale przede wszystkim jest to święto mieszkańców Warszawy, którzy chcą być równi, którzy chcą być wolni. Jest to radosne wydarzenie.
1: Michał Gołkowski i Daria Gołkowska, Komitet Honorowy Parady Równości.
2: Dlaczego Państwo tu jesteście?
3: Ponieważ bardzo ważna jest dla nas równość i to, żeby w Polsce wszyscy mieli równe prawa.
4: Ponieważ uważamy, że niezależnie od tego, kim kto jest, jest przede wszystkim osobą i trzeba to manifestować.
5: Parady Równości odbywają się w Warszawie od 2001 roku. Podróbki mundialowych piłek i koszulek skonfiskowane w Hongkongu były warte prawie 20 milionów dolarów. Chińskie władze walczą z kradzieżą własności intelektualnych, ale wciąż to walka nieskuteczna.
6: Jak poinformowały hongkońskie władze, skonfiskowano około 230 tysięcy przedmiotów, które naruszały prawo ochrony znaków towarowych. W głównej mierze były to koszulki reprezentacji państw biorących udział w Mistrzostwach Świata oraz piłki. Towar miał głównie trafić na rynek amerykański. Hongkong to dla wielu towarów eksportowanych z Chin nielegalnie bądź na granicy prawa port przerzutowy. Podróbki towarów znanych firm produkowane są bowiem w fabrykach kontynentalnych Chin. Z wyników śledztwa jednej z organizacji pozarządowych monitorujących naruszanie praw w Hongkongu wynika, że to także główny port przerzutowy dla towarów podwójnego zastosowania do Rosji. Chiny, które bezpośrednio nie wysyłają Moskwie broni, znacznie zwiększyły zaś skalę zaopatrzenia Rosji w tego typu produkty. Materiały podwójnego zastosowania trafiają do rosyjskich fabryk zbrojeniowych, głównie poprzez Hongkong. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
5: Jeden z najstarszych góralskich rodów, klan Gąsieniców, doczeka się swojego skweru w Zakopanem. Podpisano list intencyjny i przyjęto stosowne uchwały. Skwer powstanie przy ulicy Kościeliskiej, obok willi Koliba. Znajdą się tam ławki oraz elementy upamiętniające historię rodu, który w tym roku obchodzi 500-lecie istnienia. W każdym z nas płynie krew Gąsieniców, przyznaje Marcin Zubek ze Związku Podhalan w Zakopanem.
7: W każdym naszym rodzie, tak jak to w moim, czy w Marysi, czy w Martym, ta krew Gąsieniców płynie. W moim przypadku są to Gąsienice Daniele, Gąsienice Morcinowscy i można byłoby tak wymieniać na jednym dechu, ale się ksyczki nie wymieni. No, chwała tym, co mieli synów, bo to nazwisko przenieśli do dzisiejszych czasów. No, a kabo i dziewczęta, to jednak dawno nie było tych dwóch członowych nazwisk.
5: Skwer imienia Gąsieniców ma zostać otwarty jesienią. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Do końca dnia pochmurno i deszczowo. Do tego burze z gradem, które ominął tylko część Polski, położoną na południe od linii Katowice-Lublin. W czasie burz silny, porywisty wiatr. Teraz na termometrach w Suwałkach 14 stopni, w Warszawie 18, a w Legnicy 22.
9: Autopromocja.
10: Kumple, szkoła, piłka nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
9: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
10: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
9: Waluś Kraksa Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
10: Na konsekwencje nieprzyjemne.
9: Zapraszam w niedzielę od 19:00. Gosia Jakubowska.
10: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
9: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
11: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
18: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca.

0: Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Mieczysław Kosz. Legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
6: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
7: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Żegnamy reklamy.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: I 9 minut po 14.
5: Wszystko. Wszędzie. Teraz.
10: Agnieszka Łukasiewicz za sterami, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry.

0: Być może niespodziewanie ten utwór, ale nie bez powodu go przypominam. Pojawia się w innym wykonaniu, ale bardzo poruszającym, bardzo głęboko dotykającym. W serialu Proud, polskim serialu, który wczoraj miał premierę. Polecam Państwu ten tytuł, zainteresowanie się nim i mam nadzieję, że uda nam się do Proud wrócić w którymś z naszych kolejnych spotkań w Trójce. A teraz inna planeta muzyczna, a potem spotkanie z Karolem Kalinowskim, twórcą komiksów. Karol podpisuje się też na okładkach po prostu KRL. Przypomnę kilka tytułów. Łałma, Kościsko, Na jedno pap, najnowsze Palce z kwarcu, ale także debiut w legendarnym magazynie komiksowym Produkt. O tym wszystkim porozmawiamy za chwilę, ale to spotkanie muzyczne no też wytłumaczymy z Karolem. Dlaczego właśnie Johnny Cash teraz w Trójce?
1: There's a man going around taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are

0: fern tree. The virgins are trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's very hard to kick against the pricks. In measured penny weight and 100 pound, when the man comes around.
1: To był Johnny Cash. Nie bez powodu się pojawił Johnny Cash w naszym dzisiejszym spotkaniu, choć nie jest to ścieżka dźwiękowa filmu, a komiksu. Karol Kalinowski w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mogą go państwo znać również jako KRL-a. Twórca komiksów. Ostatnio ukazały się Palce z kwarcu. W zeszłym tygodniu o tym komiksie opowiadał Radosław Czyż. No ale także świeża dość premiera na jedno pap. To wspólny komiks z Michałem Śledziem Śledzińskim. No ale wcześniej było jeszcze dużo, dużo rzeczy. Karol, ponieważ po raz pierwszy się spotykamy w trójce, to jednak zacznijmy, może nie od Adama i Ewy, ale chciałabym, żebyś opowiedział trochę o swoich początkach, bo otwierałam kilka biogramów i w każdym jest taka informacja, twoich oczywiście, w każdym jest taka informacja, że właściwie urodziłeś się już, no pewnie nie rysując, ale już z tym planem, z komiksem w dłoniach, tak.
2: No,
1: czyli jak to było?
2: No, gdzieś tam musi być ziarno prawdy, a bierze się to stąd, że od kiedy pamiętam, komiksy raz, że mi towarzyszyły i od kiedy pamiętam, zawsze był zeszyt zarysowany historyjkami, więc nie potrafię sobie przypomnieć pierwszego komiksu przeczytanego i pierwszego komiksu narysowanego, więc musiało to być bardzo, bardzo wcześnie.
1: A jeśli chodzi o twój pierwszy kontakt z produktem, bo wcześniej oczywiście były różne rzeczy takie mniej oficjalne, ale ten przełom lat 90. 2000, no to było, jeśli chodzi o polski komiks, Młodzi Gniewni i wchodzenie no właśnie na karty produktu, a potem różne inne aktywności. Jak to było, jeśli chodzi o publikowanie?
2: Zaczęło się to w taki dosyć przypadkowy sposób, gdyż przyjeżdżając do Olsztyna na studia, przywędrowałem tam z Suwałk, założyłem z nowo poznanym znajomym, później przyjacielem, magazyn komiksowy Cox, taką kserowaną publikację. Wyszedł jeden numer, poszliśmy z nim na olsztyński dzień komiksu Implant. Tam przyjechał Michał. Michał, już nie wiem, czy kupił, czy dostał.
1: Śledziński oczywiście,
2: tak, Michał Śledziński,
1: redaktor naczelny produktu.
2: Ten pierwszy egzemplarz, pierwszy numer. Zamieniliśmy dwa słowa i po 2-3 tygodniach odebrałem telefon, że po prostu będę w następnym numerze, więc poszło bardzo szybko.
1: Bardzo szybko to poszło. Może nawiążę teraz do tego Johnny'ego Casha, bo to jest oczywiście nawiązanie do Łaumy, twojego komiksu z 2009 roku, wielokrotnie nagradzanego, o którym chciałabym, żebyś wspomniał, bo też tacy dziecięcy bohaterowie to jest taki motyw przewodni bardzo wielu twoich komiksów, bo KRL-ki, z tego co pamiętam, właśnie w produkcie to też były bardzo młode postaci.
2: Tak, z tą różnicą, że produktowe komiksy nie za specjalnie nadawały się no do tak. czytania dla dzieciaków.
1: A tutaj już 9+, z tego co pamiętam. Sprawdzałam ostatnio na stronie wydawnictwa.
2: Myślę, że dobra sugestia, dobry wiek. No i to jest jeden z pierwszych tak szerzej publikowanych komiksów stricte dziecięcych i familijnych w tamtym czasie, bo wcześniej była taka lekka posucha. Nie znaczy, że nie było takich komiksów w ogóle.
1: A skąd się ta historia wzięła? To pamiętasz na pewno.
2: To
1: Dorotki i jej rodzinę.
2: Pamiętam i nie pamiętam. Ha. Pamiętam z tego względu, że cały czas obracałem się wokół takich opowieści z moich rodzinnych stron, z Suwalszczyzny. Interesowałem się tym, czytałem, ale kiedy mi to przyszło do głowy, żeby zamienić na komiks, to tych okoliczności sobie nie przypomnę. Natomiast to się działo we mnie bardzo długo, no i musiało w jakiś sposób wyjść. Pierwsze pomysły w ogóle nie krążyły nawet wokół komiksu, bo ja myślałem bardziej o prozie, bardziej o opowiadaniach, już może nie powieści. No ale okazało się, że komiksy wychodzą mi najlepiej i naturalnie jakoś tak to wyszło w takiej formie.
1: To jest komiks, słusznie powiedziałeś, familijny, bo dorosłym też przynosi bardzo dużo satysfakcji. To może tylko tak w krótkich słowach, tak jak się zaczyna. Dorotka to jest ta główna bohaterka, Dorota z rodzicami jedzie do miejscowości Łojmy, to się nazywa Łojmy, prawda?
2: Tak,
1: dobrze
2: tak.
1: Pamiętam. W odwiedziny do babci, okazuje się, że tam czeka na nich bardzo smutna niespodzianka. Zostają tam, no i przed Dorotką otwiera się świat nie tylko tej miejscowości, ale także wszystkiego, co ponadnaturalne i płynące z jakiejś suwalskiej mitologii, tak można by powiedzieć. Jadźwingowie tutaj mają bardzo ważne znaczenie, a jednocześnie ten Johnny Cash się pojawia, bo to jest jeden

0: artystów, których Dorota bardzo lubi, ponieważ rodzice takie jej natchnienie dają, żeby takiej muzyki słuchała.
1: Sam pomysł, sam konspekt nie jest za specjalnie oryginalny. Jest wiele powieści, wiele filmów, wiele komiksów, gdzie główny bohater zmienia miejsce zamieszkania i tam odkrywa nową rzeczywistość.
0: Ale od tego się zaczynają najpiękniejsze przygody zazwyczaj.
1: Tak. A ta muzyka, no, wzięła się stąd, że w tamtym okresie nie miałam nic innego na słuchawkach, jak tylko country. I jestem w stanie powiedzieć, że przesłuchałem chyba wszystkie możliwe klasyki, bo to non-stop wychodzi mnóstwo takiej muzyki. Tylko tego słuchałem i nie mogło być inaczej, jeżeli już pracowałem nad tą powieścią, jeżeli przy jej rysowaniu leciała taka muzyka, więc też ją włączyłem do historii.
0: Musi się znaleźć ścieżka dźwiękowa w komiksie. Bez tego komiks, moim zdaniem, czegoś mu brakuje zazwyczaj. No ale to taki mój radiowy punkt widzenia. Potem było też Kościsko autorskie twoje, też o młodym bohaterze. Potem była też seria, do której rysowałeś.
1: Tak, tam wykonywałem tylko rysunki. Dla Muzeum Początków Państwa Polskiego, Borka i Samba.
0: Oczywiście nie wymieniamy wszystkich, ale ja tą bardzo skrótową drogą, bo mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja, żeby się na dłuższe spotkanie także umówić. Chciałabym dojść właśnie do tych dwóch najnowszych twoich komiksów, Palce z kwarcu. No to jest taka historical fiction, coś, co łączy bardzo dużo gatunków. Ja nawet nie wiem, jak to określić. Coś takiego jest jak cyberpunk, ale tutaj to jest jakaś inna zupełnie odmiana, bo
1: jakaś taka retro
0: wiesz,
1: odmiana.
0: Taka konsola Paweł 64 jest dla mnie, ona się pojawia jako dzieło jednego z bohaterów. To jest jeden z tych momentów, w których podczas lektury Palców z kwarcu zaśmiałam się na głos, a było ich więcej. Więc gdybyś mógł powiedzieć trochę o genezie. Wojtek, chłopiec o najczystszym sercu, gra na fujarce, pasie świnki, mogłoby tak zostać, ale coś się stało, coś się wydarzyło.
1: Przybywa strażnik kosmosu, który przekazuje mu kosmiczną moc, jak to w takich historiach. Sama geneza jest dosyć prosta. Przed tą słynnym choróbskiem, które nawiedziło naszą planetę, ja chodziłem z zamiarem zrobienia krótkiej historii, którą mógłbym samodzielnie wydać, takiej 40-60-stronicowej, mógłbym z nią jeździć po konwentach. No i kiedy przyszło choróbsko, konwenty się skończyły, imprezy się skończyły i ten komiks poszedł do szuflady. I po kilku latach, dwóch, trzech latach, kiedy go znalazłem, to mi się tam w głowie dopisały i rzeczy, które dzieją się wcześniej i później, i jeszcze zagęszczałem te historie, więc to jest taki ulepek wieloletni, gdzie kiedy przychodzi mi opowiedzieć, o czym to właściwie jest, to tak jak mój wydawca Szymon Holtzman, kiedy jest o to proszony, to bardzo często rozkładam ręce, bo ciężko to ubrać w słowa. To jest taki...
0: To prawda.
1: To jest takie połączenie... I science fiction, i powieści szpiegowskiej, i mam nadzieję komedii, mam nadzieję, że te żarty właśnie śmieszą.
0: Nie bez powodu mówiłam o tym, że się śmiałam na głos. Jest też nawiązanie do uczelni, którą skończył.
1: Tak, tak. Może
0: nie zdradzajmy. Nie zdradzajmy, absolutnie. Ale natrafiłam też na taką rozmowę z tobą sprzed roku, kiedy jeszcze byłeś przed premierą Palców z kwarcu i pokazywałeś teczkę i pokazywałeś, to chyba była okładka. Mam wrażenie, że to jest ten portret Wojtka, który jest na okładce. Tutaj jest rtęciowa rola, więc jest to nawiązanie. Poza tym on jest muzykantem. Trochę Jankiem, a trochę Fryckiem, mam wrażenie. Więc czy były jakieś inne plany kiedyś?
1: Tak, bo na początku miała to być opowieść po prostu o Fryderyku Chopinie. I pierwsze pomysły w ogóle bazowały na tym, że to będzie biografia. Fryderyka Chopina, tylko w takiej wersji kartunowej.
0: Słuchaj, no to od pierwszego pomysłu do finału ta historia przeszła naprawdę
1: długą drogę. Ale to się na tym pomyśle właściwie zatrzymało, gdyż kiedy zacząłem rysować, to już do mnie doszło, że to się nie uda i poszedłem w swoją stronę. I jeszcze rok temu ten komiks miał tytuł Chopin, Palce z kwarcu. Natomiast stwierdziłem już po takiej ostatecznej lekturze przed oddaniem do druku, że to absolutnie nie ma sensu, bo tam z tego Chopina zostało już niewiele, a też nie chciałbym być posądzonym albo kojarzonym z takim wykorzystywaniem nazwiska albo z jakimś czerpaniem, no nie wiem, łatwiejszego kontaktu z osobami, które mogłyby, no może pomylić się to.

0: by nie mogły, to ciężko by było, ale wyobrażam sobie ludzi, którzy są gotowi przeczytać wszystko, obejrzeć wszystko związanego z Fryderykiem Chopinem i nie chciałbym wtedy po prostu zawieść oczekiwań.
1: Tutaj jeżeli chodzi o lok głównego bohatera, ewentualnie jakieś takie nawiązanie.
0: I to nawiązanie zostaje, jest oczywiście prawda? Mnóstwo jest zostało. Mnóstwo, tak, tylko po prostu odciąłem się oficjalnie nie dla dobra swojego, a dla dobrego imienia Fryderyka Chopina.
1: Bardzo szlachetnie. Karol Kalinowski. Za chwilę wracamy do rozmowy, bo muszę jeszcze zapytać o tę brawurową historię z komiksu Na jedno pap, ale przypomnę w tym momencie swój adres mailowy katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, bo to jest ten moment, kiedy mam do zaoferowania kilka egzemplarzy palców z kwarcu. Proszę się do mnie odezwać. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Komiksy Karola Kalinowskiego, palce z kwarcu dla Państwa mam. A teraz odrobina Chopina.

0: Nowi Singers śpiewają Chopina, a my wracamy do komiksu w studiu Karol Kalinowski, KRL. To teraz na jedno pap. Brawurowa historia, zabawna historia, historia pełna akcji. Napisana w duecie z Michałem Śledzińskim.
1: Pomysł wyszedł od Michała. Pomysł, czyli te trzy zdania, o czym mniej więcej powinien być komiks, a jest on o barze. Z jego taką specyficzną klientelą i...
0: Stałą klientelą.
1: Stałą, tak. I konkurencji, która rośnie im po drugiej stronie ulicy i stąd się bierze cały ten galimatias fabularny i te całe wszystkie intrygi i dramaty. I to był pomysł Michała. I mi pozostało tylko napisać sceny i dialogi, więc pisałem. I szkicowałem.
0: Ten komiks ma dosyć długą historię, bo skądinąd wiem, że ukazywał się w... To było jakieś takie czasopismo, magazyn...
1: Warszawski magazyn, który...
0: Klubowy jakiś,
1: klubowy.
0: Prawda?
1: Ja go w rękach nie miałem, ale widziałem zdjęcia.
0: I... Czyli był.
1: Był.
0: Gdzieś to się ukazywało.
1: Tak. I wyszło... Jeja, teraz nie chcę... 6 czy 7 odcinków, chyba 6 odcinków i został, seria została obcięta tak drastycznie, nawet nie wiem, czy w połowie opowieści, bo ta historia nie miała jakoś za specjalnie końca. Ja tego końca jeszcze nie widziałem i kiedy komiks się urwał, no to tak sobie leżał i leżał, aż w końcu przyszedł pomysł, żeby tę opowieść wypuścić, no ale potrzebne było zakończenie, które dopisaliśmy, to znaczy ja dopisałem w tamtym roku i razem z Michałem całość zakończyliśmy na początku tego.
0: I to jest taka historia, która się w bardzo wielu zwrotach akcji rozwija. Ja teraz przypominam sobie na przykład tajemnicę smaku bardzo popularnego wśród klientów pubu napoju. Znowu muszę się uśmiechnąć.
1: No właśnie,
0: tam jest również opowieść wielogatunkowa.

0: Ja właściwie już prawie widzę to na ekranie. Mógłby to zrobić Tarantino? Mógłby to zrobić
1: na przykład
0: Paweł Maślona, na przykład.
1: Na przykład.
0: Tak to
1: jest, to jest, to jest szalona historia. Ale ogólnie pisząc scenariusze, wymyślając historię, trzymam się takiej... nie jest to jakaś moja... nie jest to jakieś moje motto, które sobie powiesiłem nad łóżkiem, ale... moje idealne wyobrażenie scenariusza albo opowieści to jest nieustanne zaskakiwanie. Coś, co nawet mnie piszącego potrafi zaskoczyć. Ja do końca nie wiem, do czego dąży historia. Często to się dzieje ze strony na stronę. Być może mam jakąś wizję zakończenia, ale ona też może nagle skręcić. Mhm. No i ten komiks był pisany na tej zasadzie. Zaskoczmy czytelnika i niech się złapie za głowę, kiedy przewróci następną stronę. Taki był plan.
0: A są jakieś różnice w pracy, kiedy wiesz, że komiks jest przeznaczony no, dla całych rodzin, powiedzmy, a takie, które no, piszesz i rysujesz z myślą o dorosłych?
1: Są ogromne różnice. No, po prostu one polegają na takiej... Nie, autocenzura to jest takie już bardzo poważne, grube słowo, no ale tam trzeba mieć w głowie tego czytelnika młodszego. Ja na co dzień pracuję w miejskiej bibliotece, która nie ma zbiorów książkowych. Jesteśmy taką filią w Olsztynie, która prowadzi praktyczne zajęcia, mhm. zajęcia z dzieciakami i ja jestem panem kredką, czyli prowadzę zajęcia plastyczne. Na co dzień pracuję z dziećmi i jestem uwrażliwiony na takie rzeczy, jakie treści wypada im pokazywać, jakie nie, więc komiksy, które ostatnio popełniłem, czyli dokończenie historii na jedno pap i palce z kwarcu, to tak, jeżeli słuchają nas młodsze osoby.
0: I wielbiciele, ci młodsi wielbiciele
1: KRL-a. Na przykład osoby, które znają Łaumę czy Kościsko, to no nie wiem w jakim są wieku, ale załóżmy, że poleciłbym tak 16+, tak dla swojego własnego czystego sumienia. Oczywiście tam nie ma też niestworzonych rzeczy, jakichś przeraźliwych, ale no powiedzmy, że żeby mieć dokładnie czyste sumienie, to o takim wieku byśmy mogli tutaj rozmawiać. Natomiast czy jest trudniej, czy łatwiej? To jest zupełnie inna praca. Kiedy zaczyna się pisanie powieści dla dzieci, to nie gryza się w język, nie łapie się nad tym, że napisałem jakąś niestosową scenę. To człowiek wchodzi w ten świat i wszystko płynie naturalnie.
0: Jest na jednej planszy w palcach z kwarcu taka scena, kiedy bohaterowie, ich pseudonimy są wzięte z Odysei, stają przed labiryntem. Jaka była moja reakcja na tę planszę? Zaczęłam szukać wyjścia z tego labiryntu. Nie udało
1: Taki
0: mi się.
1: Był plan.
0: Właśnie, czy jest wyjście z tego labiryntu?
1: Zapewniam, że jest. Okay. Zapewniam, że jest.
0: No to wrócę i będę dalej szukać.
1: Tam są dwa labirynty. Jeden jest łatwiejszy.
0: Tak. Później jest jeszcze w drugą stronę trzeba
1: tak,
0: przebiec
1: trzeba
0: ten labirynt.
1: I tam jest troszeczkę trudniej. A to się bierze stąd, z mojej takiej pracy w Świerszczyku, ale reporterzy jest też Świerszczyk Labirynt, są takie różne rodzaje tego pisma. Ja po prostu od jakiegoś czasu jestem zafascynowany labiryntami, krzyżówkami i tak jak w Łaumie przemyciłem swoją miłość do muzyki country, tak tutaj pozwoliłem sobie na troszeczkę przemycenia mojej nowej pasji.
0: Ale to od razu zadziałało, bo niezależnie od wieku, dla mnie pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, zaczęłam wodzić palcem po tych poszczególnych pomieszczeniach z jednej strony, z drugiej strony. Chciałam sobie ułatwić, potem sobie utrudniłam. No więc proszę państwa, bardzo wiele atrakcji, nie tylko w palcach z kwarcu, właściwie w każdym komiksie Karola Kalinowskiego polecamy bardzo, ale ponieważ wróciłeś jeszcze do Łaumy, to no, muszę zapytać, bo już jakiś czas temu ta informacja zaczęła krążyć, że trwają prace nad scenariuszem filmowym. Czy coś tutaj jest nowego do powiedzenia? Bo to miał być film aktorski, prawda?
1: Tak,
0: nie animacja.
1: Ten film już miał wyznaczony termin zdjęć. Już było, że tak powiem, wszystko gotowe.
0: Czy to był marzec 2020? Nie.
1: To był grudzień, ale którego roku? To te okolice. Myślę, aha. że... nie, to sprawa jest skomplikowana. Rozwojowa. Mm-hmm. nawet nie wiem, jak co powiedzieć, bo za specjalnie nie znam szczegółów. No okay. Były takie plany, prawa są od dawna sprzedane. Scenariusz czytałem, gotowy scenariusz, zaakceptowałem go. Natomiast, no niestety, wszystko, no jak zwykle, wszystko rozchodzi się o
0: zbieranie
1: pieniądze.
0: Zbieranie pieniędzy czasem trwa, więc pewnie jeszcze

0: poczekamy, no ale ja jestem jedną z tych osób, które czekają bardzo na ten
1: film. Byliśmy 2 miesiące przed wyjściem na plan i wycofał się główny sponsor.
0: To w takim razie trzymam kciuki bardzo. Chyba będziemy kończyć muzyką country, tak mi się wydaje. Johnny Cash był na początek ode mnie, oczywiście inspirowany przez Waumę. To od ciebie na koniec teraz utwór.
1: Może nie utwór, bo ciężko mi będzie coś konkretnego przypomnieć, ale posłuchałbym sobie Alabamy.
0: Karol Kalinowski, bardzo ci dziękuję za spotkanie w Trójce.
1: Dziękuję również.
0: Najczęściej to było pierwsze, ale mam nadzieję na kolejne. A to Alabama.

Tak brzmi właśnie amerykańskie południe, Alabama i Song of the South. To piosenka od Karola Kalinowskiego, ale mnie też od rozmowy o Spielbergu brzmi w głowie Williams cały czas. Bez Williamsa rowery nie latają, a i niejaki Dr. Jones gorzej by sobie radził.

0: Muzyka Johna Williamsa z Poszukiwaczy Zaginionej Arki, bo teraz opowiemy trochę o filmowych i kinowych przede wszystkim sentymentach. O pięciu śląskich kinach opowiada pewna książka, a z jej autorką spotkał się przed tygodniem Michał Nogaś.
1: Na festiwalu w Wiśle, festiwalu pod naszym patronatem Granatowe Góry, spotykam Olgę Drędę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A na tym festiwalu ma swoją premierę twoja nowa książka Non-Stop Kino. Książka, która towarzyszy obchodom 80-lecia Silesia Film, instytucji filmowej, która jako jedyna właściwie przetrwała.
2: Tak, tak, ale to nie jest książka o tej instytucji, to znaczy o niej jest tam parę słów, ale książka jest o pięciu kinach, które w tej chwili Silesia Film prowadzi i to właściwie są biografie tych kin w pewnym sensie.
1: No tak, o tej instytucji to jest tylko we wstępie wprowadzenie, czym jest i zamknięcie w jakimś sensie o Filmotece Śląskiej, ale skupmy się na twoim poszukiwaniu dobrego ducha tych pięciu kin, które funkcjonują. Trzy są w Katowicach, jedno w Żywcu i jedno zamorskie Bałtyk w Raciborzu.
2: Tak, tak, tak. Się właśnie w Silesii Film mówi się kina zamorskie na te, które są poza Katowicami, bo tutaj mamy nadreprezentację Katowic w pewnym sensie. Jest też mowa o takich no, duchach dawniejszych kin, czyli na przykład Zorzy, która miała być siedzibą Filmoteki Śląskiej, ale no, niestety nie wyszło. Ten budynek nadal istnieje. Ale powiedzmy, że te historie w dużym stopniu przyszły same, ponieważ wszystkie te kina, o których jest w Non-Stop Kino mowa, zresztą sam tytuł jest zainspirowany epizodem z dziejów kina Światowid, bardzo, bardzo kultowego kina katowickiego, które faktycznie, poszukując dla siebie formuły w latach 60., było kinem działającym przez 24 godziny na dobę i podobno nieustannie zatłoczonym, że nawet sprzedawali bilety na miejsca stojące, więc faktycznie ludzie chcieli chodzić do kina non-stop, no i być może teraz znowu będą.
1: To powiedz, jak te historie do ciebie przyszły? Ty sama jesteś z tej części Polski, no ale jednak opowieści z twojego rodzinnego miasta nie ma. Jak powiedziałaś, jest nadreprezentacja Katowic, ale przede wszystkim chyba istotne było to, że są to kina, które żyją i z którymi związane są opowieści twoich rozmówców.
2: Tak, tak, tak. Wszystkie te kina są bardzo stare, z wyjątkiem Kosmosu. Wszystkie są starsze od instytucji filmowej Silesia Film, która, tak jak była mowa wcześniej, jest po prostu jedyną z tych powojennych instytucji, które wyłoniły się z filmu polskiego i po wielu, wielu ewolucjach no, utrzymuje w tej chwili tak naprawdę nie tylko te funkcje zarządzania kinami, ale też zajmuje się lokacjami, współpracuje przy produkcji filmów, więc no i oczywiście prowadzi to wyjątkowe archiwum, jakim Filmoteka Śląska jest, ale kina 4 z 5, tak jak tutaj wspomniałam wcześniej, one wszystkie często są ponad stuletnie. Bałtyk jest ponad stuletni. Janosik Żywiecki, tutaj czekamy na znalezienie dokumentu, który potwierdzi, że jest to jedno z najstarszych kin świata, ponieważ jest pewna pocztówka, na której widnieje data 1906, no ale pierwszy seans zarejestrowany to był 1911 już w tym budynku, ale no mamy nadzieję jednak i przede wszystkim cały Żywiec ma nadzieję, że uda się udowodnić, że właśnie Janosik, inicjatywa pana Antoniego Kasztelnika, miejscowego przedsiębiorcy, to jest jedno z najstarszych kin na świecie. I Światowid, który był w 1999 roku, o rany, kinem Koloseum i Kinoteatr Rialto, 1913, no to tak naprawdę powojenne dzieje tutaj reprezentuje tylko Kosmos.
1: Przy tym

Przed ostatnim, czyli przy Rialto, bym się chciał zatrzymać. Nawet mówiłem o tym na antenie. Bardzo mnie wzrusza dekalog zachowania się w kinie, jakoś przeniesiony przez ciebie.

0: i żoną na przykład do objazdowego kabaretu, że po prostu była to taka instalacja, którą rozkładano i demontowano, albo na przykład kino, kabaret i knajpa były w jednym miejscu. No, taką restauracją z kinem na przykład był na początku XX wieku Bałtyk. A Rialto już pan Tichauer zbudował sobie od zera, zresztą budowniczy wcześniej kina Koloseum. I to było takie pierwsze na Śląsku kino, takie jak budowano wtedy we Francji, czy w Stanach, czy w Niemczech, czyli po prostu kino już pałac filmu, dlatego że wtedy już powstawały filmy pełnometrażowe, już nie przychodzono na takie kompilacje krótkometrażówek, gdzie można było po prostu śmiać się, tupać i chrupać jakieś rzeczy na widowni, tylko raczej wypadało się zachowywać jak w teatrze, no i kino, które było bardzo demokratyczną rozrywką, pozwalało wtedy każdemu się trochę poczuć właśnie jak hrabia.
1: Dodajmy, że twojej publikacji nowej towarzyszą zdjęcia z różnych dekad trwania poszczególnych instytucji opisywanych przez ciebie. Kończy się ta książka Non-Stop Kino opowieścią o Filmotece Śląskiej, o tym, że jest takie miejsce przy okazji kina, gdzie prowadzone są prace nad rekonstrukcjami filmów. No, dbanie o ciągłość śląskiej tradycji filmowej.
0: Tak, tak. W ogóle za projekt książki, bo to jest bardzo ważne, że tekst tutaj ze stroną wizualną idą ręka w rękę. No, projekt stworzyła Zosia Oslislo-Piekarska, czyli bardzo znana, rozpoznawalna twarz śląskiego projektowania, więc jest to też książka bardzo śląska. Kto był teraz na jednym z koncertów zakończonej dopiero trasy Furia gra kino, zespołu Furia. Wiem, że dużą publiczność gromadziły te koncerty. To właśnie jest projekt, który powstał na 25-lecie Filmoteki Śląskiej, więc po prostu cała Polska mogła poznać potęgę Śląska i śląskiej filmoteki. I tam muzyka jest synchronizowana z fragmentami właśnie filmów z Filmoteki Śląskiej i amatorskich, i na przykład z amatorskich klubów filmowych, z Mikołowskiego X-a, bardzo wiekowego, takiego zasłużonego klubu filmowego, ale też z filmów dokumentalnych. No i bardzo się ucieszyłam, że też na tym koncercie Furii na samym początku wchodzimy do Filmoteki i jest pani Zeta Poprawska, która odpowiada właśnie za konserwację taśm i z którą miałam też przyjemność porozmawiać. Fantastyczna osoba.
1: To wszystko jest do znalezienia w książce Non-Stop Kino, nowej książce Olgi Dwendy. Przy okazji przypomnijmy, 80 lat kończy instytucja filmowa Silesia Film, prowadząca kina, o których Olga pisze. Na koniec prywatne bardzo pytanie, osobiste. A w jakim kinie ty przeżywałaś pierwsze uniesienia filmowe?
0: To był prawdopodobnie Kosmos z tych katowickich. Myślę, że pamiętam bardzo dobrze, kiedy moi rodzice postanowili mnie pocieszyć, po tym ja nie znosiłam jeździć na wycieczki klasowe. Po prostu bardzo nie lubiłam tego przymusowego przebywania z innymi dziećmi i po prostu, żeby jakoś podnieść mnie na duchu, to moi rodzice obiecali, że mnie zabiorą na Park Jurajski. To było właśnie w Kosmosie, więc jest takie zdjęcie w ogóle zachowane, gdzie jakaś rodzinka idzie sobie właśnie wzdłuż Kosmosu i jest tam taka wielka wcierka Park Jurajski. Być może to ja z moimi rodzicami i siostrą.
1: Tak mówi Olga Dwenda, spotkana w Wiśle na festiwalu imienia Jerzego Pilcha, gdzie książka Non-Stop Kino miała swoją premierę. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.
2: A z Olgą Dwendą rozmawiał Michał Nogaś i jeszcze zaproszenie do Katowic na śląską premierę filmu Ojczyzna, filmu Pawła Pawlikowskiego, nagrodzonego w Cannes. Ta premiera z udziałem twórców jutro w kinie Kosmos w Katowicach o 18.30 i mam na tę premierę dla państwa kilka podwójnych zaproszeń. Mój adres mailowy obowiązuje w tej sprawie: katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Proszę pisać. Premiera Ojczyzna nowego filmu Pawła Pawlikowskiego w kinie Kosmos jutro, czyli 14 czerwca. Mam też zapowiedź muzyczną, już państwo to słyszą, naszego trójkowego letniego kinowego zaproszenia. Szczegóły wkrótce. Po 15 w Trójce Piotr Kaczkowski, a my dziękujemy bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, Tubowska. Zapraszam do wysłuchania audycji Rezydencja w Trójce
2: w niedzielę między 14 a 16.
1: Razem z Justyną Grabarz porozmawiamy o piosenkach, które są dla mnie ważne, o nowościach muzycznych u mnie i w ogóle po prostu pobędziemy sobie razem z muzyką. Już się nie mogę tego doczekać. Koniecznie słuchajcie.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
13: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
14: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
15: Mikrofon,
16: kamera,
15: radiowe studio,
16: scena.
17: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w piłce.

0: pigułce.
1: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
7: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Żegnamy reklamy.
9: Autopromocja.
10: Kumple, szkoła, piłka nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
11: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
10: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
11: Waluś Kraksa Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
10: Na konsekwencje nieprzyjemne.
11: Zapraszam w niedzielę od 19:00. Gosia Jakubowska.
10: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
11: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
9: Autopromocja.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 czerwca. Minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Wakacje możliwy koniec rządowych dopłat do paliw.
13: Ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
12: Lekarze dali zgodę. Patomorfolog z Podkarpacia przesłuchiwana w Rzeszowie. Pralko-rower napędzany siłą ludzkich mięśni. To jedna z atrakcji pikniku naukowego. Zakończenie projektu CPN. Ceny paliwa niżej, najprawdopodobniej latem. Premier Donald Tusk podkreśla, że wiąże się to z perspektywą zakończenia konfliktu na linii USA-Iran i spodziewaną stabilizacją cen.
13: Spowodowany wojną wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu. Taką mam nadzieję. Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
12: Premier Pakistanu poinformował wcześniej, że Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły ramy porozumienia, które ma zakończyć konflikt. Dokument ma być podpisany w ciągu 24 godzin. W rzeszowskiej prokuraturze przesłuchano patomorfolog Magdalenę H. To przesłuchanie rozpoczęło się z opóźnieniem, bo rano kobieta źle się poczuła i trafiła do szpitala. Lekarze zgodzili się jednak, by zeznawała. Na dawnej działce Magdaleny H. w Lutoryżu znaleziono 32 płody i odpady medyczne. Jak informuje prokuratura, prace na posesji mogą potrwać nawet do początku przyszłego tygodnia. Analizowanych jest kilka wersji wydarzeń. W ocenie śledczych obecnie nie ma żadnych dowodów, że kobieta przeprowadzała nielegalne aborcje. Były premier Węgier Viktor Orbán wziął na siebie odpowiedzialność za porażkę Fideszu w wyborach. Mimo to co najmniej przez rok pozostanie na stanowisku przewodniczącego ugrupowania.
14: W wygłoszonym podczas kongresu partii ponad półgodzinnym przemówieniu były premier Węgier przedstawił zmiany struktury ugrupowania i analizę porażki Fideszu w kwietniowych wyborach parlamentarnych. Stwierdził, że przesłanie partii nie było wystarczająco atrakcyjne dla wyborców, przeciwnik nie został doszacowany i nie udało się znaleźć odpowiedzi na oskarżenia o korupcję i kampanię nienawiści. Ostatecznie to ja jestem autorem błędów strategicznych, a nie oni. Doradcy, gremia, osoby przewidujące wyniki są potrzebni w polityce, ale ja nie znoszę liderów, którzy żądają i otrzymują silne przywództwo, a gdy pojawiają się kłopoty, wskazują palcem na innych, powiedział Viktor Orban. Z tego powodu złożył rezygnację. Partia nie pozwoli mu jednak odejść. Orban jako jedyny kandydat zostanie szefem Fideszu na najbliższy rok. Zarząd partii się poszerzy. Będzie w nim większa reprezentacja polityków spoza Budapesztu. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.

0: Na błoniach Stadionu Narodowego trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To największe plenerowe wydarzenie popularno-naukowe w Europie. Na miejscu jest Karolina Gonet.
1: Dzień dobry. Motywem przewodnim tegorocznego pikniku jest hasło "Z życia wzięte". Moją pierwszą godzinę na pikniku poświęciłam właśnie na mały rekonesans, ale już się przekonałam, jak aktualny jest ten motyw przewodni. Do tej pory odwiedziłam stanowisko Stowarzyszenia Naprawiaj Nie Wyrzucaj, gdzie rozmawiałam z Pawłem Łestkowskim.
2: Pokazujemy, jak działają sprzęty dzięki naszemu pralko-rowerowi. Jest to pralka napędzana przez ludzkie mięśnie, czyli przez rower, też z epoki PRL. Wytwarzamy tutaj prąd i jest robione.
1: I dzięki temu też dzieci często po raz pierwszy widzą, jak taki bęben wygląda. Jest także grająca pralka, ekspresy do kawy. Można zobaczyć, jak wyglądają w środku i uświadomić sobie, że to my najczęściej jesteśmy przyczyną tego, że się psują. Ale to tylko jedno stanowisko. Biegłam dalej. I kolejne stanowisko także mnie zaskoczyło, bo na piknik naukowy po raz trzeci przybyło Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Prezentują oczywiście działalność służby, ale powodzeniem cieszy się też więźniarka, którą, jak powiedział mi podpułkownik Tomasz Karasek, ma nadzieję, w niej zasiądą niektórzy tylko po raz pierwszy i ostatni.
3: Co i róż, ktoś pyta, a co właściwie na naszym stoisku robi młotek drewniany? To też jest taka ciekawostka, z której ludzie sobie nie zdają sprawy, ale jest to podstawowy sprzęt, ale wykorzystywany na oddziałach, na przykład do stukiwania krat, czy nie są podpiłowane.
1: Ale to tylko dwa ze 168 namiotów naukowych, które możemy odwiedzić na tegorocznym pikniku. Nie wiem, czy uda mi się odwiedzić wszystkie, ale na pewno spróbuję.
0: Karolina Gonet, dziękuję za informację. Dodam jeszcze, że piknik potrwa do 19, a wstęp jest bezpłatny. Na koniec jeszcze huczne obchody 120 urodzin Krakowi. Rano fani powiesili na murach Wawelu nad Wisłą ogromne urodzinowe flagi, odpalili też race i świece dymne. Wawelska Straż Zamkowa musiała zawiadomić służby, informuje Piotr Szpiesz z krakowskiej policji.
4: Policjanci wylegitymowali w sumie 125 osób. Trzy osoby na miejscu zostały ukarane mandatami 500 zł. Będziemy analizować ten materiał pod kątem popełnionych wykroczeń.
0: Głośni kibice Krakowi mogą odpowiadać za naruszenie porządku publicznego. O północy ktoś odpalił kanonadę fajerwerków na krakowskim osiedlu Krowodrza Górka. Mudrowi wciąż szukają sprawców.
5: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 17 do 18 ze względu na tzw. zielone godziny warto będzie korzystać z nadwyżki prądu. Na północy, północnym wschodzie i w centrum obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Do końca dnia pochmurno i deszczowo. Do tego w 11 województwach możliwe burze z gradem. Na termometrach w Suwałkach 14 stopni, w Warszawie 18, a w Legnicy 22.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i do 16 zapraszam na sobotnią tonację Trójki.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's was cruising for bruising.
2: Pink Floyd, rok 1973, ale i dzięki tej wersji Stevena Wilsona także 2026. Jeszcze raz nieodżałowany Dick Perry i kolejny idealny utwór na otwarcie audycji. Dziś w tonacji poukładały się obok siebie aż trzy takie zachwycające początki, ale uprzedzam, od

Jack White szykuje nowy album, premiera 10 lipca. Pierwszym zwiastunem jest piosenka Dollar Bill. Podręcznikowe niepełne 170 sekund. Następny, również idealnie przyciągający uwagę utwór, będzie już nieco dłuższy, ale tego wymaga jego narracja.

0: Za 2 tygodnie premiera nowej płyty zespołu Muse. Chyba szykuje nam się kolejne święto. W sobotniej tonacji trójki wybrzmiały 3 idealne początki. Pomyślałem, czy tak jak sugerował mistrz Alfred Hitchcock, napięcie może jeszcze wzrosnąć. Spróbujemy. W przyszłym tygodniu przyjeżdża do Polski na 3 koncerty zespół Red Box, a ponieważ popularność grupy zbudowała się właśnie tu, na Myśliwieckiej, Simon Tolson-Clark chciał słuchaczom trójki, najpierwszym na świecie, odtworzyć przedpremierowo najnowszy utwór i opowiedzieć o nim.
1: I wrote this song very recently and it has never been played on radio before, anywhere in the world. So this really is the first time anyone outside of Red Box has heard the song. The track was recorded in our studio as a live take during a recent band rehearsal. I showed it to the band for the first time and we played it just once together. And this recording comes directly off the mixer.
0: Ten utwór jeszcze nigdy nie był prezentowany przez radio. Napisałem go całkiem niedawno, pokazałem zespołowi w trakcie próby w studiu i nagraliśmy go za pierwszym podejściem. To, co usłyszycie, to dokładny zapis z konsolety. I dalej mówi Simon. Zanim jednak odtworzysz piosenkę, muszę powiedzieć, że kryje się za nią bardzo osobista historia. Dotyczy jednego z moich najbliższych przyjaciół, człowieka o imieniu Max. Był pierwszym menadżerem zespołu Red Box, gdy w wytwórni Warner Brothers debiutowaliśmy piosenką Czenko.
1: Now, before you play the song, Piotr, I must tell you there is a very personal story behind Shine Like You. It's a very personal song for this reason. One of my dearest and closest friends in the music business is called Max. He was Red Box's original A&R man at Warner Brothers when we first began with Czenko in the early 80s, and we've been close friends ever since. Over the years, Max was successful. And he rose through the business to eventually become chairman and CEO of a very big and well-known music company.
0: Nasza przyjaźń trwała, gdy już nie pracowaliśmy razem.

0: a Max został prezesem bardzo znanej światowej firmy nagraniowej. Kilka lat temu, w trakcie służbowej podróży do Indii, Max zachorował na zapalenie mózgu. Przez miesiąc był w śpiączce, a potem długo dochodził do zdrowia.
1: Then, just a few years ago, he became ill during a business trip to India. The name of this illness is encephalitis. It attacks the brain. Max was in hospital in a coma for 1 month. And he made a very, very slow recovery. However, the illness erased his memory of the last 25 years. He remembers me because our friendship began over 40 years ago. But he didn't remember his second wife or their son. It was a dreadful time for him, a really bad time. And he had no choice but to retire from the music business.
0: Niestety, choroba spowodowała częściową utratę pamięci. Max zgubił ostatnie 25 lat. Nie pamięta na przykład swojej żony czy syna. Mnie, mówi dalej lider zespołu Red Box, pamięta, bo nasza przyjaźń zaczęła się 45 lat temu. Ponieważ utrata pamięci się nie cofnęła, Max nie miał innego wyjścia niż zakończyć swoją karierę zawodową. Powinienem dodać, że Max był zawsze przedstawicielem tej dobrej strony przemysłu muzycznego. Był lubiany i szanowany. Na pożegnalnym przyjęciu dziękowało mu wiele gwiazd muzyki rozrywkowej.
1: Now, I must tell you here that he is and has always been one of the good guys in the record industry. He's respected and much loved by some very famous musicians, and at his retirement party, we watched a video of congratulations from Elton, the Eagles, Rod Stewart, Led Zeppelin, Joni Mitchell, and many, many more very famous musicians. They all loved Max, and he was instrumental in helping them in their careers. I'm lucky enough that he also loved Red Box. So I wrote this song explaining to Max what he had been to his good friends and what he remains to us, because we remember.
0: Z ekranu dziękowali mu Elton John, The Eagles, Rod Stewart, Led Zeppelin, Joni Mitchell i wielu, wielu innych słynnych muzyków, dla których, tak jak dla Red Box, Max był znaczącą postacią na ścieżce kariery artystycznej. Dlatego właśnie napisałem ten utwór, by uzmysłowić Maxowi, kim był i kim pozostanie dla nas, bo my pamiętamy. Za chwilę bururum bururum, pierwsze na świecie odtworzenie nowego utworu zespołu Red Box, ale wcześniej jeszcze jedno zdanie od litera grupy. Do państwa, do polskich słuchaczy.
1: And I'm honored that you, Piotr, will be the first to play this song and that our Polish audience will be the first people to hear it. It's called Shine Like You and it's for my friend, Max.

programie trzecim Polskiego Radia w sobotniej tonacji trójki. Byli Państwo świadkami pierwszego na świecie odtworzenia nowego utworu grupy Redbox – Shine on You. Dziękujemy za to wyróżnienie. O utworze opowiadał lider formacji Simon Tolson Clark. I nawet nie trzeba spoglądać na zegarek.

Ale grają. W soboty po 15 zawsze jest święto. Czy ja jeszcze czymś mogę Państwa zaskoczyć? Pomyślałem, spróbuję. Mam utwór z wydanego wczoraj albumu zacnego i znanego od lat zespołu. Płyta zaczyna się tak.

nagrywany od 2023 roku, między innymi z Czeską Narodową Orkiestrą Symfoniczną, gotowy od jesieni, opóźniany, bo podobno czekający na ułożenie trasy koncertowej, nowy album zespołu Yes ukazał się wczoraj. W wersji podstawowej trwa 50 minut, podzielonych na 8 części. Do wersji rozszerzonej, która też ukazała się wczoraj, dodano 2 utwory. Chętnie do płyty wrócę, ale na razie pokłonię się. Przypomnę adresy, pod którymi do przyszłej soboty można mi zostawić wiadomość. stt@polskieradio.pl

Radio to pisane razem.pl lub na Facebooku i spróbuję klamrą zamknąć dzisiejszą tonację w

0: Autopromocja.
1: Kumple, szkoła, piłka nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
2: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
1: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
2: Waluś Kraksa Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
1: Na konsekwencje nieprzyjemne.
2: Zapraszam w niedzielę od 19:00. Gosia Jakubowska.
1: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
2: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
15: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
14: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
15: No, no.

0: Zdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeźwolskich Radia Sobota, 13 czerwca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wystąpiła o tymczasowy areszt dla lekarki z Podkarpacia podejrzanej o zakopanie szczątków ludzkich płodów. Za chwilę sprawdzimy, czy porozumienie amerykańsko-irańskie może zakończyć konflikt izraelsko-libański. Będziemy też na błoniach Stadionu Narodowego, na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla patomorfolożki podejrzanej o zakopanie szczątków ludzkich płodów obok domu w Lutoryżu pod Rzeszowem. Do sądu wystąpiła prokuratura okręgowa, która prowadzi sprawę. Kobieta usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok i porzucenia ich w niedozwolonym miejscu.
6: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Natomiast bardziej szczegółowych informacji co do treści złożonych wyjaśnień na chwilę obecną nie mogę ujawnić z uwagi na dobro prowadzonego postępowania i konieczność weryfikacji złożonych wyjaśnień. Podejrzana również oświadczyła, iż wskaże, czy przyznaje się bądź nie do zarzucanych jej czynów po ustanowieniu sobie obrońcy z wyboru.
5: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Podczas prac budowlanych na działce, która wcześniej należała do kobiety, znaleziono szczątki ponad 30 płodów oraz odpady medyczne. Za zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych patomorfolożce grozi do 12 lat więzienia. Na posesji pracują cały czas technicy kryminalistyki. Porozumienie USA-Iran może wprowadzić pokój także w Libanie, ale nie jest to przesądzone. Szef irańskiej dyplomacji oświadczył w państwowej telewizji, że pierwszy etap ma objąć wstrzymanie walk na wszystkich frontach, łącznie z ofensywą Izraela w Libanie. Według Abbasa Argaciego Tel Awiw miał się zobowiązać do zaprzestania ataków. Więcej Milena Rashid-Szehab.
7: Media w Izraelu podkreślają, że kraj ma prawo do samoobrony. Dla Libańczyków to sygnał, że nie będzie zaprzestania walk, ani tym bardziej wycofania się izraelskiej armii. Obecna inwazja, okupacja i niszczenie południowego Libanu oficjalnie uzasadniane są przez Izrael właśnie samoobroną przed Hezbollahem. Choć wojnę zaczęły Stany Zjednoczone i Izrael, Izraelczycy nie biorą udziału w rozmowach z Teheranem o jej zakończeniu, co może wpłynąć na trwałość porozumienia. W ostatnich dniach premier Netanyahu dystansował się publicznie od negocjacji pokojowych. Dopóki będę premierem Izraela, Iran nie będzie posiadał broni jądrowej, oświadczył w piątek. W południowym Libanie mimo teoretycznego zawieszenia broni walki nie ustają, a w ostatnich tygodniach Izrael jeszcze zintensyfikował inwazję. Jego wojska docierają już do rzeki Zahrani, a w najbliższych dniach mogą zdobyć największe miasto na południu, Nabatije. Od początku wojny zginęło już ponad 3700 osób, w tym ponad 1300 od czasu teoretycznego zawieszenia broni. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
5: Władze Pakistanu, które prowadziły mediacje, podały, że dokument kończący amerykańsko-irański konflikt może być podpisany w ciągu 24 godzin. Nauka, która nie siedzi w podręcznikach, ale towarzyszy nam każdego dnia, od kuchni przez sport aż po nowoczesne technologie. To na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Impreza odbywa się pod hasłem Z życia wzięte, a organizatorzy pokazują, że naukę można znaleźć niemal na każdym kroku. Na Stadionie Narodowym jest nasza reporterka Karolina Gonet.
8: Dzień dobry. Piknik naukowy obfituje w atrakcje i muszę przyznać, że pomimo 168 namiotów i pokazów, ogromnym zainteresowaniem cieszy się nasz wóz transmisyjny, szczególnie wśród dzieci, małych i dużych. A ja skorzystałam z okazji, żeby podpytać je o najciekawsze stoiska.
9: Mi się podobało najbardziej albo VR w środku na stadionie, albo teraz właśnie wywiad.
8: Co tobie się najbardziej do tej pory podobało?
10: Dym.
8: Dym ci się podobał? A gdzie był dym? Gdzie się dymiło?
10: Przy wodzie strażackim. I można było tam wchodzić.
8: Szukałam wspomnianego VR-u, bo sama chciałam się przekonać, czy to taka atrakcja, ale jeszcze nie miałam okazji dotrzeć na miejsce, bo tutaj cały czas

0: się coś dzieje. Piknik naukowy to największe plenerowe wydarzenie popularno-naukowe w Europie i trudno się z tym nie zgodzić. Potrwa jeszcze do 19, ale nie wiem, czy te kilka godzin wystarczy, żeby odwiedzić te wszystkie stanowiska. Pokazów jest ponad 600. Są warsztaty, doświadczenia i eksperymenty, a na miejscu są przedstawiciele uczelni, instytutów badawczych, muzeów, także firm technologicznych, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Karolina Gonet, dziękujemy. Ja dodam, że od 17 prosto z pikniku naukowego na Stadionie Narodowym Tygodnik Muzyczny Macieja Jankowskiego. Ulicami Warszawy idzie 25. Parada Równości. W tym roku pod hasłem 25 lat dumy i buntu. To jubileuszowy przemarsz osób LGBTQ+ i wszystkich popierających różnorodność i tolerancję. Parada wyruszyła sprzed Pałacu Kultury, dojdzie do kolumny Zygmunta na Starym Mieście i wróci do Miasteczka Równości w Parku Świętokrzyskim. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pochmurno i deszczowo, do tego w 11 województwach możliwe burze. Na termometrach w Suwałkach 14 stopni, w Warszawie 18, najwięcej w Legnicy 22.
3: Autopromocja.
4: Kosmici ponownie chcą zaatakować świat.
5: To jest nasza premiera. Prosimy tylko zapiąć pasy i nie wykonywać zbędnych ruchów.
6: Dariusz Rządkowski, porucznik Cieślik i kosmici.
5: Reżyseria Piotr Skotnicki.
7: Zostaw to łobuzie, bo milicję zawołam.
8: Ja jestem milicja.
9: Dobrze, już wystarczy, naprawdę.
10: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Dariusz Rządkowski, autor, oraz
5: Barbara Marcinik. Dzisiaj po 19:00.
3: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los.
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
15: Halo, halo, czy nas słyszycie?
14: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
16: Abemus Papa.
14: Plebiscyt polskieradio.pl.
17: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
18: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
19: To przy okazji zjesz z nami.
18: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
19: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
18: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
19: Ach, to tylko przy okazji.
18: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Ponad 700 książek, setki historii, tysiące emocji. Spośród nich Kapituła Nagrody Literackiej Warszawy wybrała 15 najlepszych tytułów. Proza, poezja, literatura dziecięca, książki o Warszawie, komiksy i powieści graficzne. Szukaj nominowanych tytułów w księgarniach niezależnych i bibliotekach. 19. Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy. Bo najlepsze historie zasługują na uwagę. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje.

0: To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Prawie 10 minut po godzinie 16.
3: Audycja międzynarodowa.
5: Dziś o wielkich światowych igrzyskach, bo inaczej nie mogło być. Dzisiaj będzie o mundialu w audycji międzynarodowej, ale skupimy się mniej na emocjach sportowych, a bardziej na kuluarach, polityce, międzynarodowej grze, pieniądzach, ale też nadużyciach i skandalach. Będzie też w audycji międzynarodowej dziś o wnioskach z antyimigranckich zamieszek w Anglii i Irlandii Północnej i o tym, czy Unia Europejska dąży i zabiega o rozmowy pokojowe z Rosją i będzie o pierwszym w historii świata bilionerze i o tym, czy debiut giełdowy SpaceXa to, jak mówią niektórzy, piramida finansowa. Agnieszka Lichnerowicz, bardzo serdecznie zapraszam Państwa na dzisiejszą audycję międzynarodową, którą wydaje Józef Niewiarowski, a realizuje Michał Jakubik. Jako słowo się rzekło, od mundialu zaczniemy. On jest wyjątkowy na kilka sposobów. Goszczą trzy kraje, 48 drużyn, ale też po raz pierwszy w stuletniej historii tego wydarzenia. Państwo goszczące prowadzi wojnę z jednym z państw, które biorą udział w tych mistrzostwach. No a FIFA szykuje się na rekordowe zyski, a w studiu przy Myśliwieckiej jest Mieszko Rajkiewicz, wiceprezes Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
5: My bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia, dlatego że też podkreślę, że Mieszko Rajkiewicz jest współautorem bardzo ciekawego raportu poświęconego temu właśnie mundialowi. Czy ten mundial jest bardziej skandaliczny niż poprzednie?
6: Jeśli by się nad tym zastanowić, trochę tak, ponieważ mnogość wątków i to, że one żyją cały czas, mimo że turniej już ruszył, to możemy tak powiedzieć, ale prawda jest taka, że każdy mundial, każdy duży turniej piłkarski, szczególnie właśnie Mistrzostwa Świata, generują bardzo dużo różnych historii, wątków, zależności i wpływu na otaczający nas świat. Wpływu politycznego, ekonomicznego, społecznego, kulturowego. Więc czy to Katar, czy Rosja 2018, nawet jeśli cofniemy się do, no nie wiem, chociażby 66 roku, czy 34, tam też znaleźlibyśmy mnóstwo wątków polityczno-społeczno-kulturowych, przy których moglibyśmy usiąść i dyskutować całą noc. Ale rzeczywiście ten mundial, który teraz trwa, jest o tyle wyjątkowy, że po pierwsze mamy trzech państw, trzech gospodarzy, ale ta relacja między tymi gospodarzami, ta proporcja nie do końca jest zdrowa.
5: I same też relacje między państwami są
6: nie do końca
5: napięte.
6: Tak, nie do końca pozytywne, na pewno tak możemy powiedzieć. I wyjątkowe jest zupełnie to, o czym pani wspomniała wcześniej, że to jest sytuacja bez precedensu, że jeden gospodarz prowadzi aktywną wymianę ognia de facto z jednym z uczestników. To jest sytuacja bez precedensu i mam wrażenie, że trochę niebezpiecznie otworzyła się furtka i taka zależność. Na ile soft powerowe narzędzie, jakim jest mundial piłkarski, stało się narzędziem w realnej polityce międzynarodowej.
5: No właśnie, wejdę tu tylko w słowo, bo sytuacja jednak jest taka, że część tej ekipy irańskiej nie została wpuszczona. Jak rozumiem, zawodnicy mogą wlatywać do Stanów tylko na mecze, bo do tego dochodzi bardzo radykalna polityka migracyjna Stanów Zjednoczonych, w efekcie której sędzia z Somalii nie mógł wjechać. Wiele ekip spędza na przejściach granicznych wiele godzin. No to nie tylko, że jest oburzające, ale w pewnym sensie, jeżeli jeszcze wyeskaluje, to może służyć do manipulowania wynikami, bo zawodnika można wpuścić albo nie wpuścić.
6: No chociażby też sytuacja z reprezentantem Gany, Thomas Partey, który nie został wpuszczony do Kanady ze względu na ciążące na nim oskarżenia o gwałtu dokonany w Anglii. Chociaż to jest dosyć zrozumiała sytuacja, ale

0: Rzeczywiście historia związana z irańskimi piłkarzami trochę nakazuje nam myśleć na jak bardzo naruszona będzie integralność tych rozgrywek, no bo każda drużyna teoretycznie powinna mieć równe szanse, chociażby w zakresie przygotowania do meczu, a tutaj taki speedrun będzie wykonany po prostu z lotniska na stadion, rozgrzewka, mecz i z powrotem na lotnisko. Nie do końca wiem, jak to może wpłynąć na piłkarzy, ale naprawdę przy tak profesjonalnym turnieju i tak profesjonalnym podejściu do organizacji meczu małe niuanse mają znaczenie dla piłkarzy na boisku. Więc tutaj sytuacja jest o tyle ciekawa, ale z drugiej strony tak się trochę zastanawiam, bo to nie jest nowa polityka w kontekście zastanawiania się nad Stanami Zjednoczonymi, w jaki sposób przyjmuje imigrantów, przyjmuje gości z zagranicy, ale to nie jest nic nowego, tylko to, co widzimy teraz, jest
1: wyeskalowane,
0: jest uwypuklone, jest pomnożone razy 48 de facto i historia z kibicami z Maroka niewpuszczonymi, chociaż bilety już mieli. Z Argentyny to samo, z problemy kibiców z innych państw afrykańskich.
1: To wprowadzę przy tej okazji drugi wątek, ceny biletów. Które są bilety są po prostu nieosiągalne chyba dla większości ludzi.
0: No tutaj mamy taką sytuację trochę też podkreślającą, w jakim kierunku idzie futbol od dłuższego czasu, czyli taka elitaryzacja. Przynajmniej w tym zakresie najważniejszych wydarzeń piłkarskich, czy to Liga Mistrzów, czy właśnie Mistrzostwa Świata. Natomiast z punktu widzenia rynku amerykańskiego sportowego, dynamiczny model cen sprzedaży biletów nie jest niczym nowym. Ale z perspektywy kibica piłkarskiego na całym świecie to jest zerwanie z jakąś świętością. Zresztą piłka nożna wygrała ludzkie serca, ludzkie dusze na całym świecie tym, że jest bardzo dostępna, że każdy może w nią grać teoretycznie i mimo różnych rozgrywek to ta przystępność na stadionie jest w miarę w granicy rozsądku w różnych regionach świata. Natomiast mundial, szczególnie ten amerykański wymiar, ma horrendalna wręcz skala.
1: Bardzo mało inkluzywny, bo cały czas wymieniamy ludzi, którzy z jakiegoś powodu nie mogą w tym uczestniczyć. To od razu, idąc za waszym raportem, to jest kura znosząca złote jajka. FIFA ma zarobić najwięcej w historii. Wy chyba piszecie o 5 miliardach. Już w mediach ta cena wyeskalowała nawet do 13 miliardów. Co więcej, te umowy ze względu na siłę FIFA są tak niekorzystne dla tych miast, że okazuje się, że one prawie nie mają możliwości zarabiania, a ponoszą koszty przygotowania miast do goszczenia. To znaczy, na ile FIFA porównał ktoś z komentatorów Infantino do Gekko, tego chciwca z Wall Street.
0: No, między innymi z tego powodu, w jaki sposób rygorystyczny podchodzi FIFA do relacji z nie jednym komitetem organizacyjnym, jak to bywało wcześniej, ale tutaj mamy wyjątkową sytuację, bo 16 miast gospodarzy, to jest jeden mały komitet organizacyjny i tutaj FIFA negocjowała z każdym, dlatego między innymi przez te wymogi nie można organizować innych znaczących wydarzeń kulturowych, kulturalnych czy sportowych w tym mieście i na obiektach przez okres trwania mistrzostw. Między innymi z tego tytułu Montreal zrezygnował z pomysłu w ogóle organizacji meczów w Kanadzie, dlatego jesteśmy w Vancouver i w Toronto. I bardzo, ale to też bardzo restrykcyjne podejście do debrandingu, do takiego wyczyszczenia z jakiegokolwiek innego komercyjnego przekazu wokół stadionów, nawet nad stadionami. To też FIFA stara się regulować i pilnować, tak zwane clean air venue, więc nawet żaden samolot, gdyby ktoś chciał przelecieć, tak jak są słynne zresztą w Stanach Zjednoczonych motywy, że ktoś leci z samolotem i jakiś przekaz reklamowy nakłada, no to tutaj nie. FIFA stara się wszystkiego pilnować, bo to jest jedno zdarzenie na 4 lata, które generuje gigantyczny przychód w takim czteroletnim.
1: Dlatego trzeba robić albo w Rosji, albo w Katarze, albo u Trumpa. Mówię złośliwie oczywiście.
0: Czy trzeba, czy nie trzeba? No tak się złożyło przypadkiem, że te ostatnie wydarzenia są w tych państwach, ale ja jestem ciekawy, jakie dyskusje, bo na pewno będzie mieli dyskusję za 4 lata Hiszpania, Portugalia i Maroko.
1: Jasno. Napisał Kiko Toro, to jest dyrektor w Instytucie Antropocenu. A co gdyby twoja ulubiona rzecz na świecie, najulubieńsza, znalazła się w rękach upiora, niczym dama w rękach King Konga? Mistrzostwa Świata FIFA to przedmiot niezwykłego piękna w uścisku potwora. Infantino jest bardzo kontrowersyjny, miał być apolityczny, a daje nagrody Trumpowi. Cała ta sieć powiązań, takich kleptokratycznych w tej instytucji. Są małe

0: próby bojkotów ze strony miast czy kibiców, też ze względu na sponsorów. No, no cała gama budzących złe emocje finansowych działań. Czy coś się zmienia? Czy ta presja w ogóle ma wpływ na FIFA? Czy to jest tak już silna organizacja, że nie ma szans?
1: Na pewno w jakimś sensie otoczenie wpływa zawsze na FIFA w mniejszym lub większym stopniu. Natomiast w tym przypadku tej relacji ze Stanami Zjednoczonymi to jest szczególna relacja, ponieważ musimy cofnąć się do 2015 roku. Gianni Infantino był bezpośrednim świadkiem tego, jak amerykańskie służby we współpracy ze szwajcarskimi dokonały aresztowań kilkunastu najważniejszych fifowskich działaczy tuż przed kongresem w maju 2015 roku. I Gianni Infantino, wielu jego kolegów z branży, kolegów ze środowiska zostało wykluczonych na zawsze i on doskonale wie, że nie można igrać ze służbami amerykańskimi. Ja mam taką tezę, że ten rodzaj wazeliniarstwa w relacji między Infantino a Donaldem Trumpem jest tylko i wyłącznie grą na czas ze strony Infantino. Ja mu nawet trochę współczuję. Oczywiście on się świetnie odnajduje w tej całej roli takiego miłego gospodarza. Natomiast on ma z tyłu głowy cały czas jedno. Amerykańskie służby w każdej chwili, w każdym momencie mogą ponownie otworzyć śledztwo na temat korupcji wewnątrz FIFA. I chociaż to się zakończyło w 2020 roku słynnym raportem Garcia, prokuratora Garcia, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby amerykańskie służby ponownie otworzyły ten wątek i by się okazało, że Gianni Infantino i część innych obecnych działaczy nadal w jakimś stopniu jest zagrożona, bo w jakimś sensie była zaangażowana. Gianni Infantino w okresie, kiedy działa się ta afera w 2015 roku, był sekretarzem generalnym UEFA. Jego bezpośredni przełożony Michel Platini był zaangażowany w tę korupcję. Więc ja myślę, że on z tyłu głowy wie, że nie można chyba iść na wojnę z akurat tym państwem.
0: Ale tylko z tym państwem. Tak na koniec, z tej perspektywy piłka, czy takie wydarzenia jak Mundial są fascynujące, bo wiele procesów właściwych dla naszego świata można śledzić. No i ten obraz nie jest atrakcyjny, tak bym powiedziała, jeżeli chodzi o te ogromne pieniądze, te umowy sponsorskie, właśnie niejasne relacje i takie kleptokratyczne. Jak oglądać, pytam pana jako fana, miłośnika, jak oglądać te wydarzenia, a jednak nie normalizować tych zjawisk?
1: No to jest, nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Jestem świeżo po meczu nocnym USA w Paragwaj, więc mam zamiar jeszcze obejrzeć dzisiejsze mecze nocne. Chyba czysta miłość do sportu, czysta miłość do tej dyscypliny ratuje tę dyscyplinę, ratuje nasze postrzeganie sportu jako jeszcze takiego w miarę wolnego od różnych dziwnych, negatywnych zjawisk. Bo co innego w kwestii organizacyjnej, a co innego w kwestii takiej czysto sportowej, czystej takiej miłości do gry. Ja nie potrafię powiedzieć, jak oglądać, natomiast warto być świadomym wielu procesów, wielu zjawisk. Staramy się to w naszym raporcie i w ogóle pracy naszego Instytutu pokazać. Jednocześnie, będąc świadomym, myślę, że łatwiej trochę oglądać i rozumieć to, co się dzieje na świecie i to, co się dzieje na boisku i wokół tego boiska.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Słuchali państwo Mieszka Rajkiewicza, wiceprezesa Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A teraz w audycji międzynarodowej łączymy się z profesorem Łukaszem Danelem z Katedry Studiów Politycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor, witam serdecznie.
0: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, bo temat trudny i dlatego, że przerażający emocjonalnie, bardzo obciążający, a też bardzo politycznie upolityczniany. O, może tak to ujmę. W czerwcu doszło w Zjednoczonym Królestwie do dwóch aktów brutalnej przemocy, które wywołało z jednej strony społeczne oburzenie i wzrost strachów, obaw, lęków antyimigranckich. To było morderstwo Henry'ego Nowaka w Southampton w Anglii i zaatakowanie bardzo brutalne Stephena Ogliwiego w Belfaście. I oba, mimo apeli rodzin, zostały bardzo bezwzględnie wykorzystane przez skrajną prawicę i wywołały bardzo zorganizowane ataki na

0: imigrantów. No i zanim przejdziemy do wniosków, co jak te wydarzenia mówią o nastrojach społecznych Wielkiej Brytanii i politycznych, no to nie wiem, na co by pan zwrócił uwagę, zwłaszcza jeżeli chodzi o te wydarzenia w Belfaście w Irlandii Północnej, bo to się działo w tym tygodniu. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że atakujący ma w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonym Królestwie status uchodźczy i pozwolenie na pobyt, co oczywiście no, wywołało wśród tych, którzy już mają do imigracji stosunek negatywny, zwiększenie tych nastrojów. No ale tak jak mówię, zaraz dojdziemy, wywołał przede wszystkim zorganizowane ataki na mieszkańców nie tylko imigranckiego pochodzenia. Na co by pan jeszcze zwrócił w tej historii na początek uwagę?
1: To znaczy, tylko doprecyzuję, że sprawa morderstwa Henry'ego Nowaka miało miejsce ponad pół roku temu, tak, w grudniu. Natomiast to, co teraz jakby zainicjowało protesty i w ogóle bardzo szeroką dyskusję na ten temat, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie, no to to co się okazało, jeśli chodzi o interwencję policji. Natomiast faktycznie...
0: Czyli dodam tylko, że policja uwierzyła zabójcy, tak, że to Henry Nowak dokonał rasistowskiego ataku i nie uwierzyła, że Nowak umiera.
1: Tak, i w zasadzie to doprowadziło już tak później bezpośrednio do jego śmierci. I to faktycznie gdzieś od kilku tygodni brytyjska opinia publiczna tym żyje. Protesty w Anglii, nie tylko w Southampton, ale w wielu różnych brytyjskich miastach, angielskich miastach, przeciwko generalnie polityce rządu, przeciwko polityce policji. No takie protesty pokazujące też bardzo duży spadek zaufania do państwa, do jego instytucji. Natomiast no, nałożyło się na to kolejne dramatyczne wydarzenie w Belfaście sprzed dosłownie kilku dni, gdzie mieliśmy do czynienia z atakiem nożownika uchodźcy z Sudanu na lokalnego mieszkańca, co znowu wznieciło protesty antyimigranckie, podpalenia samochodów, budynków. Tam, nie wiem,
0: taka sytuacja pogromowa, tak, dlatego że informacje są takie, że w Belfaście ci zorganizowani mężczyźni ubrani na czarno, oni mieli listy przygotowywane, tak, już od dawna.
1: Mhm. Tak. Krążyły tak po internecie zresztą te listy adresów domów, które rzekomo należały do imigrantów, więc policja musiała nawet niektóre rodziny ewakuować, atakowano domy zamieszkiwane przez migrantów. No, wydarzenia absolutnie dramatyczne, no też potępione też, powiedzmy sobie wprost, przez wszystkie siły polityczne w Irlandii Północnej. Natomiast no, atmosfera jest bardzo gorąca i te różne wydarzenia, o których rozmawiamy, no gdzieś próbujemy jakoś te kropki połączyć i faktycznie układa się z tego no, eskalacja przemocy wymierzonej w kierunku migrantów, ale też i kolejna eskalacja niezadowolenia społeczeństwa brytyjskiego przeciwko polityce migracyjnej ich państwa. Tak bym to jakby no, w skrócie oczywiście telegraficznym przedstawił.
0: No bo to, co wydaje się niepokojące, to jest oczywiście ta zdolność niezwykle radykalnych środowisk, no bo mówimy o ludziach, którzy podpalają domy, atakują policję, atakują imigrantów, których listy wcześniej sobie przygotowywali, więc to, co, na co zwracają uwagę politycy, tak mam wrażenie, w Zjednoczonym Królestwie, no to jest ta ich zdolność też razem w połączeniu z mediami społecznościowymi do tak szybkiej eskalacji przemocy.
1: No tak, tu Guardian w ostatnich dniach napisał, że powstał taki cyfrowy ekosystem, w którym tak de facto umiarkowane poglądy konserwatywne zostały wyparte przez taki bardzo radykalny nacjonalizm. Przede wszystkim w kwestii imigracji przez bardzo taki skrajnie prawicowy światopogląd.
0: Wspierany ze Stanów Zjednoczonych, tym razem Elon Musk, wcześniej J.D. Vance.
1: Oczywiście tak, odpalił się po raz kolejny, jeśli można tak powiedzieć, chyba najsłynniejszy brytyjski, angielski nacjonalista Tommy Robinson, który notabene jest też bohaterem skrajnej prawicy i wielu prawicowych polityków w innych państwach, także i w Polsce. Przypomnę, że był gościem specjalnym niedawnego Marszu Niepodległości, a w Sejmie przyjął go nikt

0: inny jak, nie kto inny jak wicemarszałek Bosak. Spacerował z nim po Warszawie europoseł Tarczyński. Obaj zresztą chwalili się w swoich wpisach na Twitterze, na X-ie spotkaniami z Robinsonem, a Robinson to jest taka postać, taki polityk, który przykładowo w zeszłym tygodniu był w Moskwie. Jak go dziennikarze pytali po co, no to odpowiedział, że po to, żeby podziwiać, i tu cytuję, piękno cywilizowanego społeczeństwa, więc to jest taka postać i on dzisiaj jest też jednym z głównych inicjatorów tych protestów, tych zamieszek, ale to nie tylko taka skrajna prawica, można powiedzieć, pod postacią różnego rodzaju ugrupowań czy ruchów społecznych, no ale też niestety jest to woda na młyn dla niektórych partii politycznych, w tym przede wszystkim dla partii Reform UK Nigela Farage'a.
1: No właśnie, bo która jest podgryzana z prawej strony i wydaje się, że w związku z tym radykalizuje swój przekaz przed zbliżającymi się wyborami. Na ile Brytyjczycy potrafią sobie poradzić z tym wyzwaniem, że opinie czy obawy związane z migracją części społeczeństwa są czymś, czym politycy absolutnie powinni się zajmować, chociaż nie wszyscy oczywiście Brytyjczycy są tego zdania, tylko momentalnie ta dyskusja jest porywana przez skrajną prawicę, no i wręcz już dochodzi do aktów przemocy.
0: No tak, to jest bardzo niebezpieczne. To znaczy, to się dzieje w Wielkiej Brytanii od czasu do czasu. Przypomnę, zresztą z panią redaktor na nieco innej antenie rozmawiałem o tym rok temu przy zupełnie innej okazji, ale ta skrajna prawica brytyjska, angielska w zasadzie, bo to przede wszystkim kręgi takie nacjonalistyczne angielskie, odzywa się co jakiś czas. No i za pomocą takiego bardzo uproszczonego przekazu, jakby za całe zło, które spotyka, nie wiem, Anglików, Brytyjczyków, obwinia migrantów, azylantów, uchodźców. Oczywiście te wydarzenia, o których rozmawiamy, to ten atak nożownika w Belfaście, czy zabójstwo Enrego Nowaka i cała ta sprawa, to wszystko są, to się wydarzyło, natomiast...
1: Jest potępione, ludzie są skazywani na śmierć, zresztą polityka
0: rodziny
1: brytyjska...
0: Nawet proszą, żeby tego nie wykorzystywać politycznie, co jednak okazuje się pokusą, no trudno, nie do odparcia w zasadzie.
1: No i też rozumiem, że polityka migracyjna w Wielkiej Brytanii jest coraz bardziej zaostrzona, czyli podsumowując, jest to obawa, że w związku z tym, że jest kampania wyborcza, że... tego rodzaju dramatycznych wydarzeń może być więcej w najbliższych miesiącach.
0: No może być więcej. No to są takie iskry, które gdzieś tam od czasu do czasu jakby no inicjują protesty, inicjują ataki. No to, co się wydarzyło w Irlandii Północnej, no to faktycznie myślę, że w samym Belfaście to od czasu The Troubles słynnych takich wydarzeń tam nie było, żeby wyciągać rodziny czy wyciągać ludzi z ich mieszkań. To tutaj na pewno lampka ostrzegawcza się musi zapalić politykom nie tylko w Irlandii Północnej, ale przede wszystkim w Westminsterze. No nie jest to obraz oczywiście napawający jakimś tam, no nie wiem, optymizmem czy pokazujący jakieś tylko przejściowe problemy. Polityka migracyjna i w ogóle problemy z migracją są też rzeczywistym problemem państwa brytyjskiego. Tutaj tylko przypomnę, że Brexit miał wszystko naprawić, a okazało się, że jest dużo gorzej niż było w czasach, kiedy Wielka Brytania była częścią Unii Europejskiej. No i kolejny rząd, tym razem rząd lejburzystowski Keira Starmera, też sobie z tym nie potrafi poradzić, chociaż jakieś tam reformy w kierunku uporządkowania polityki migracyjnej prowadzi, ale temat ten jest bardzo żywy i temat ten no, będzie też, myślę, tematem numer jeden w tych nadchodzących latach. Do wyborów parlamentarnych co prawda jeszcze zostało kilka dobrych lat, ale no niewątpliwie no, nie chciałbym tutaj jakby prorokować tego rodzaju wydarzeń, ale wydaje mi się, że to nie był koniec, to był tylko kontynuacja, bo też nawet nie początek.
1: Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę, jak zwykle. Profesor dziękuję. Łukasz Danel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie był państwa gościem, a teraz w audycji czas na utwór norweskiego folkowego zespołu Valkyrien All Stars. To jest utwór oparty na takim klasycznym wierszu w języku nynorsk Arne Garborga, który, proszę wybaczyć, tytuł brzmi Egieftu Mat Bek. To jest poemat o bezgranicznej, beznadziejnej miłości dziewczynie zakochanej w stajennym chłopaku.

ze wsi. W każdym razie nie, ze względu na ten dystans społeczny nie mogą być razem. Państwo może znacie ten utwór z serialu Be Foreigners, znanym w Polsce jako Przybyli, serialu HBO.

0: W audycji międzynarodowej łączymy się teraz z Beatą Płomecką, korespondentką Polskiego Radia w Brukseli. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo chciałabym zacząć od wczorajszej decyzji 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, które zdecydowały o tym, że w poniedziałek oficjalnie Unia Europejska otworzy pierwszy rozdział negocjacji członkowskich, integracyjnych z Unią Europejską, z Ukrainą i Mołdawią. Jakie to ma znaczenie, jakbyś podsumowała znaczenie tego otwarcia?
1: Oczywiście symboliczne, bo od samego otwarcia niewiele się zadzieje. Teraz z chwilą otwarcia tego pierwszego klastra, bo to będzie klaster negocjacyjny, czyli kilka rozdziałów wchodzących w jeden blok tematyczny, kwestie praworządnościowe, sądownictwo, prawa człowieka, ale wraz z tym otwarciem dopiero się zaczną tak naprawdę prawdziwe i trudne negocjacje członkowskie, bo samo otwarcie, no Ukraina czekała na to prawie 2 lata wraz z Mołdawią, bo tyle czasu rząd Viktora Orbana blokował rozpoczęcie negocjacji. Przypomnę tylko jeszcze grudzień i szczyt przed 2 laty niespełna. Wtedy zapadła decyzja o rozpoczęciu negocjacji. Viktor Orban wyszedł wtedy z sali. To był ten słynny szczyt, kiedy nie chciał blokować, dostał w zamian od Komisji Europejskiej odmrożenie kilku funduszy unijnych, wyszedł z sali, żeby nie musieć podjąć decyzji, że Unia Europejska zgadza się na rozpoczęcie. To, co stało się wczoraj, to jest tak naprawdę potwierdzenie przez nowy rząd węgierski Petera Madziara, że już nie będzie blokował tych negocjacji i to

0: już będzie takie formalne rozpoczęcie. Zasiądą po jednej stronie przedstawiciele Unii Europejskiej, po drugiej przedstawiciele Ukrainy i ruszą unijne negocjacje, które będą bardzo trudne. Tych rozdziałów negocjacyjnych, to są podstawowe 33 rozdziały negocjacyjne, chyba że w trakcie negocjacji coś się wydarzy, coś trzeba będzie włożyć do osobnego rozdziału, to one są tak jeszcze na marginesie trzymane i tam te kwestie niektóre sporne mogą być przesunięte, ale 6 bloków tematycznych podstawowych, 33 rozdziały negocjacyjne. W tym wszystkim najbardziej Mołdawia, tylko dodam, najbardziej Mołdawia była poszkodowana, bo Ukraina i Mołdawia złożyły razem wniosek o członkostwo w Unii zaledwie kilka miesięcy po napaści rosyjskiej na Ukrainę. W czerwcu, kilka miesięcy później uzyskały status kandydata. W czerwcu to był 2022 rok. I co do Mołdawii nie było żadnych zastrzeżeń, ale ponieważ oba kraje są traktowane jednakowo jako jedna grupa, no to Mołdawia musiała poczekać, aż Węgry zniosą weto. I to się właśnie zdarzyło.
1: Teraz wszyscy podkreślają, że nie będzie drogi na skróty. Ukraina odrzuca pomysły jakichś takich półczłonkostw, czekania w przedpokoju. Jakie są perspektywy czasowe? Jak byś to podsumowała?
0: Ja nie daję Ukrainie szans na wejście do Unii Europejskiej wcześniej jak w 2035 roku. Co się wydarzy, zobaczymy, ale to na pewno nie będzie ta perspektywa najnowsza finansowa, czyli 2028-2034. Oczywiście Ukraina by bardzo chciała. Ukraina tam w tych swoich ambitnych planach miała nawet chyba przyszły rok czy 2028. To jest niemożliwe. Każdy rozdział negocjacyjny wymaga jednomyślności przy otwieraniu i przy zamykaniu. To, że teraz Węgry blokowały, to jedno, ale nie widzę takiej chęci po stronie części unijnych krajów, by tak szybko negocjować, szybko zamykać. To będzie jednak od Ukrainy, Unia Europejska będzie jednak wymagała naprawdę solidnych reform, wyrzeczeń. I nie ma znaczenia, że kraj prowadzi wojnę, nie ma znaczenia, że kraj broni właściwie Europy przed rosyjską napaścią. To stanowisko jest jasne w wielu krajach, także w Polsce. Tu nie będzie żadnego przyspieszenia, nie będzie też wchodzenia, a potem nabywania stopniowego praw członkowskich. Oczywiście takie kraje jak Polska, czy kraje bałtyckie, czy skandynawskie uważają, że Ukrainie należy się wejście do Unii, tylko to musi być wypracowane, to musi być wynegocjowane. Tu będzie kwestia funduszy, tu będzie kwestia dostępu do rynku rolnego, tu będzie kwestia prawa głosu. To wszystko naprawdę przed Ukrainą i przed Unią Europejską i to nie jest oczywiste, że to się szybko zadzieje.
1: Jak byś podsumowała, albo co wiesz na temat tego, jak bardzo rzeczywiście Unia Europejska dąży do tego, żeby otworzyć swoje własne kanały negocjacyjne z Rosją, co budzi jednak obawy części ekspertów również tutaj w Polsce, że tak bardzo chce tych rozmów, że ostatecznie zagra na korzyść Moskwy.
0: Nie ma czegoś takiego jak Unia Europejska w sprawach zagranicznych. To są stanowiska, decyzje poszczególnych państw. Tak, jest grupa państw, która jeszcze niedawno mieliśmy przecież informację, że spotkała się z przedstawicielem Rosji, przedstawiciele Francji, Niemiec i chyba Włoch, ale na pewno Niemcy i Francja chętnie chciałyby już rozpocząć te negocjacje z Rosją, ale to nie jest jedność w Unii Europejskiej. Unia Europejska w tej sprawie nie ma stanowiska. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, jastrząb w sprawach rosyjskich, przeprowadziła dyskusję na radach ministrów spraw zagranicznych. Ostatnie dwie narady ministerialne, kolejna będzie teraz w poniedziałek najbliższy i ona stawia sprawę jasno. Nawet nie ma co teraz dyskutować o negocjatorze. Ja już nie wspomnę o pomysłach Władimira Putina, który wystawił. Tak, to już była szczyt bezczelności. Absolutnie skompromitowany polityk, agent wpływów, który kilka dni zdali się, jeszcze chyba krzesło jego w urzędzie kanclerskim nie wystygło, kiedy on już zasiadał w spółce energetycznej rosyjskiej i nadzorował budowę gazociągu Nord Stream 2. Absolutnie skandaliczne. Więc szefowa unijnej dyplomacji powiedziała, że nie ma co się teraz zastanawiać nad negocjatorem. Tu trzeba mieć najpierw jasne, wytyczne i warunki dla Rosji rozpoczęcia negocjacji pokojowych. Muszą być wstrzymane działania wojenne, muszą być uwolnione ukraińskie dzieci porwane. To jest szereg warunków, które powiedzmy szefowa unijnej dyplomacji stawia, ma za sobą większość krajów, nie wszystkie, bo właśnie w tej sprawie państwa członkowskie mają różne zdanie. Niektóre może by już chciały wysłać Aleksandra Stuba, czyli obecnego prezydenta

0: ta Finlandii, no pojawiały się różne rzeczy, różne nazwiska. Polska zawsze mówiła, mamy szefową unijnej dyplomacji, jeżeli ktokolwiek miałby, no to tylko Kaja Kallas, ale do decyzji w tej sprawie całej Unii Europejskiej, no naprawdę daleka droga.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę i za relacje. Słuchali państwo Beaty Płomeckiej, korespondentki Polskiego Radia w Brukseli. A w ostatnią niedzielę, też słyszeliście państwo w audycji międzynarodowej, odbyły się wybory parlamentarne i zgodnie z oczekiwaniami zwycięzcą okazała się partia premiera Nikola Paszyniana, partia Umowa Społeczna, która zdobyła niemal połowę głosów, więc Armenia utrzyma ten proeuropejski kurs, choć pozostanie silnie związana z Rosją, a więcej na ten temat usłyszycie państwo w najnowszym magazynie Po prostu Wschód. Piotr Pogorzelski rozmawia z Agnieszką Filipiak, wicenaczelną Forbes Woman i autorką newslettera na temat Kaukazu Południowego.
2: Umowa społeczna Nikola Paszyniana zdobyła prawie połowę głosów. To oznacza, że będzie miała większość w parlamencie, ale nie będzie miała większości konstytucyjnej. Jak mogą dalej wyglądać rządy tej partii?
3: Utrzyma, tak jak wspomniałeś, ten kurs, który miała i te zamierzenia. I to w takiej polityce właściwie wewnętrznej dużo nie zmienia. Ta większość konstytucyjna, o której wspominałeś i właściwie chyba wszyscy byliśmy przekonani, że Paszynian idzie po tę większość konstytucyjną, jest potrzebna rządowi między innymi po to, albo przede wszystkim po to, żeby zmienić konstytucję i móc podpisać ostatecznie rzeczywisty pokój z Azerbejdżanem. Chodzi oprócz premiera Paszyniana i jego umowy społecznej, wchodzą jeszcze dwie partie opozycyjne, w tym jedna partia, która jeszcze rok temu właściwie no, nie istniała i nie ma też doświadczenia politycznego, która w pewien sposób może próbować zakłócić rządy, bo to jest kwestia wybierania na przykład sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale jeśli chodzi o takie zwykłe rządzenie, czy nawet pomalutku przejmowanie kontroli nad pewnymi instytucjami, tutaj rząd będzie mógł działać jak dotychczas, to jeszcze może tylko dodam, że w procentach dostał mniej tych głosów niż dostał w 2021 roku, ale zyskał 50 tysięcy nowych wyborców. I też taka ironia troszeczkę, bo w tym poprzednim rządzie, który jeszcze trwa w tym parlamencie, umowa społeczna, brakowało jej jednego mandatu do większości konstytucyjnej, teraz brakuje 9. Więc to jest też sytuacja, że raczej ich nie pozyska od tych partii, które się dostały do parlamentu.
2: Ale opozycja też dostała więcej głosów. Nie procentowo, a w liczbach tak, bezwzględnych. To po pierwsze świadczy o dużej frekwencji. I teraz jest pytanie, dlaczego Ormianie postanowili głosować w tych wyborach?
3: Była spora mobilizacja tutaj, też wszystkie strony właściwie odrobiły taką lekcję polityka, którą należy wykonać, czyli z jednej strony to jest duża widoczność w mediach, ale też była duża widoczność polityków po prostu w terenie, szczególnie partii rządzącej, która jeździła po całym kraju. Premier miał taki specjalny autobus z obstawą policyjną, która właściwie kazała każdemu uciekać z drogi i było wiadomo, że jedzie premier, ale on rzeczywiście, jego ekipa jeździła po tej całej Armenii, żeby ściskać dłonie, plus też było pewne środki zachęcające oczywiście od osób, które są zatrudnione w sektorze budżetowym i działały na rzecz partii rządzącej, żeby mobilizować osoby, żeby poszły głosować. No a opozycja też korzystała ze swoich sposobów. Są zarzuty, ale też są śledztwa, albo z jednej strony właśnie przekonując ich finansowo, że powinni iść głosować, albo przez różne takie nieformalne, różne naciski, więc to też była taka mobilizacja z jednej strony, owszem, taka prodemokratyczna, musimy głosować, ale też była mobilizacja elektoratów obu stron, żeby po prostu wygrać i iść.
1: W podcaście Po prostu Wschód usłyszycie też państwo o przyszłości porozumienia pokojowego z Azerbejdżanem, o stosunkach rywania z Moskwą i o stanie demokracji w Armenii. Po prostu Wschód dostępny jest już na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na YouTube. A teraz czas na rozmowę z Janem Jęczem, analitykiem Ośrodka Analitycznego Polityka Insight. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Rozmawiać chciałam, mieliśmy przede wszystkim o pierwszym bilionerze w historii, największym debiucie giełdowym i mam nadzieję, że o nim porozmawiamy, ale tym jednak, co rozgrzewa komentatorów w ostatnich godzinach, jest decyzja amerykańskiego rządu, który de facto zmusił jedną z firm teraz, które są kluczowe w rozwoju tak zwanej sztucznej inteligencji, zmusił firmę Anthropic do zablokowania dostępu do jej nowych modeli, czyli Fable 5 i Mythos 5. Więc gdyby mógł pan krótko powiedzieć, dlaczego, jak to podsumować, ale przede wszystkim to, co wydaje mi się kluczowe, dlaczego to od razu wzywa, wywołuje alarm w Europie i w Polsce i wezwania do technologii.

0: technologicznej suwerenności.
1: Więc najpierw o tej decyzji Anthropica w reakcji na żądanie amerykańskiego rządu. Rząd chciał, żeby Anthropic zablokował

0: publicznie dostępnych po narodowości, więc Antropik zdecydował się, że tak powiem, na wszelki wypadek, żeby się z tym żądaniem rządu, żeby być zgodnym, zablokować dostęp wszystkim. Natomiast prawdopodobnie będzie sądowo starał się te decyzje odwrócić. To nie jest pierwszy konflikt Antropika z Białym Domem. Mieliśmy w ostatnich miesiącach bardzo wiele takich sporów dotyczących przede wszystkim tego, czy Pentagon może korzystać w sposób nieograniczony z modeli Antropika. Antropik chciał ograniczyć pewne zastosowania swoich produktów. Tym razem chodzi o trochę coś innego. Chodzi o fakt, że te najnowsze modele są bardzo mocne, jeżeli chodzi o na przykład wykrywanie podatności cyberbezpieczeństwa w różnych systemach. No i Biały Dom stwierdził, bo to też w ogóle osobny wątek, w ostatnich miesiącach Donald Trump trochę zmienił swoje podejście do regulacji sztucznej inteligencji po premierze modelu Mythos właśnie. Wówczas była to premiera taka dla ograniczonego grona odbiorców, ze względu na to, że ten model może być wykorzystywany na przykład przez cyberprzestępców. Pojawiły się głosy, że może jednak powinniśmy w Stanach Zjednoczonych w jakiś sposób kontrolować modele przed ich wypuszczeniem na rynek. No i teraz właśnie ten model Mythos trafił do takiego powszechnego użytku. Natomiast Biały Dom uznał, że on jednak jest za potężny, więc trzeba ograniczyć jego dostępność. No i Antropik właśnie podjął taką decyzję. Także to jest taki w wielkim skrócie ta historia i do punktu, w którym jesteśmy. A dlaczego to wzbudza głosy na rzecz tech suwerenności i osobom, które o tej tech suwerenności mówią od miesiący, wywołuje w nich reakcję, a nie mówiliśmy? No ze względu na to, że to jest bardzo konkretny przykład tego, że poleganie na rozwiązaniach technologicznych, na usługach cyfrowych ze Stanów Zjednoczonych wiąże się z tym, że w każdym momencie można do tych usług stracić dostęp. I to, co wcześniej wydawało się to albo tylko teorią, albo mówiło się o takich bardzo ograniczonych przypadkach, jak na przykład odebranie dostępów do pewnych usług sędziom Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. No teraz mamy sytuację, w której wszyscy użytkownicy spoza Stanów Zjednoczonych mieli mieć odebrany dostęp do jakiejś amerykańskiej usługi. Więc to rzeczywiście sprawia, że no, ta potrzeba tworzenia jakichś alternatywnych przynajmniej rozwiązań dla Europy, ale też dla innych krajów świata, dla Kanady, tak, dla Australii, dla Brazylii, wszystkich innych krajów, którym coraz bardziej bliska jest idea tech suwerenności, no ta potrzeba stała się coraz bardziej paląca, skoro jedną decyzją Białego Domu można stracić do czegoś dostęp.
1: To na koniec krótko, Elon Musk ma dużo uwagi, będzie miał jeszcze więcej, więc tym razem w audycji międzynarodowej mniej. Zadebiutował SpaceX na giełdzie, na Nasdaqu, na największy to był debiut w historii. On stał się tym samym pierwszym bilionerem w historii. Skąd ten sukces tego debiutu i tej spółki? I skąd z drugiej strony oskarżenia, że tak naprawdę to jest piramida finansowa?
0: Sukces polega na wierze w narrację Elona Muska, że te historie, które on opowiada, one są rzeczywiście kosmiczne, o tym, że wybuduje milionową kolonię ludzką na Marsie, że stworzy sieć satelitów tworzących centra danych w kosmosie. No to opiera się na wierze, że nawet jeżeli może tych celów samych tak w 100% szybko nie zrealizuje, to przynajmniej, że ma ogromne ambicje i na te ambicje warto stawiać. A te hasła, że to jest piramida finansowa i że to jest jakieś oszustwo, no, no polegają przede wszystkim z rozbieżności między ceną spółki, która wynosi obecnie ponad 2 biliony dolarów, a jej wynikami finansowymi. No, wycena plasuje ją w top 10 największych spółek publicznych na świecie, a wyniki finansowe plasują ją poza pierwszą 200 publicznych firm w Stanach Zjednoczonych. Więc ta rozbieżność sprawia, że wiele osób pyta, o co tu chodzi, czy coś aby nie jest nie tak.
1: No i też rozumiem, że to pierwszy debiut, przed nami jeszcze Antropik i OpenAI i liczba miliarderów wzrasta nam na świecie.
0: Wzrasta, nie wiadomo, czy te debiuty nastąpią w tym roku, natomiast to jest też ciekawy wątek tej historii Antropiku, że nie brak haseł, że ten spór z Białym Domem być może trochę na ten spór Antropik idzie i celowo go zaognia, dlatego że to jest dobra reklama przed właśnie planowanym debiutem.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Jan Jęcz, analityk Ośrodka Analitycznego Polityka Insight, był Państwa gościem, ostatnim w dzisiejszej audycji międzynarodowej, którą wydawał

0: Józef Niewiarowski, realizował Michał Jakubik. Ja się nazywam Agnieszka Lichnerowicz i życzę Państwu bardzo dobrego i spokojnego popołudnia.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy! To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Gabinet masażu, słucham.
15: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
14: Cześć, a co się dzieje?
15: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
14: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
15: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
14: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
17: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy.

0: tańszy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 czerwca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Wołodymyr Zełenski może przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy. O takich planach informuje jeden z ukraińskich deputowanych. Agresywny pacjent zaatakował personel i zdewastował SOR w Szczecinie, interweniowała policja. Po nocnym wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem utrudnienia jeszcze do wieczora. Wołodymyr Zełenski może pod koniec czerwca przyjechać do Polski. O takich planach mówi ukraiński parlamentarzysta z prezydenckiego ugrupowania Sługa Narodu. Mykyta Poturajew powiedział polskiej agencji prasowej, że planowo prezydent ma być na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku. Deputowany zaznaczył, że mimo sporów wokół wydarzeń historycznych między Polską i Ukrainą, Kijów nie chce konfliktu z Warszawą. Po nadaniu przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek imienia bohaterów UPA przyjazd ukraińskiego prezydenta stanął pod znakiem zapytania. Pacjent zaatakował personel medyczny i zdemolował szpitalny oddział ratunkowy w Szczecińskiej Uniwersyteckiej Jedynce. Interweniowała policja. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. 75-latek został przewieziony na SOR wieczorem. Trafił na salę wstępnej intensywnej terapii.
4: Będąc w stanie nagłego pobudzenia, zaatakował naszego ratownika medycznego, a następnie, gdy ten zdołał się wyswobodzić, zaczął demolować i niszczyć jedną z sorowskich sal, uszkadzając niestety istotną ilość sprzętu.
3: Jak relacjonuje rzeczniczka szpitala przy Unii Lubelskiej Magdalena Knop, na SOR-ze jednym z najbardziej obciążonych w kraju przebywało około 40 pacjentów.
4: Personel równocześnie zajmował się też pacjentem na przykład z ciężkim urazem czaszkowo-mózgowym oraz innym pacjentem ze świeżym udarem mózgu, szykowanym do pilnego zabiegu trombektomii.
3: Uszkodzona została aparatura, m.in. analizator pomiaru parametrów krytycznych. Zniszczonych jest 5 pomp infuzyjnych i wózek reanimacyjny. Pacjent wymagał pobytu na SOR-ze i pozostał w szpitalu. Po 33 latach do Łomży wracają pociągi. Dzień przed uruchomieniem regularnych połączeń z Ostrołęki przyjechał specjalny skład z premierem Donaldem Tuskiem na pokładzie. Na dworcu podróżnych i przedstawicieli rządu witały władze miasta i mieszkańcy.
5: Premier Donald Tusk podkreślał, że powrót kolei do Łomży nie jest odosobnioną inwestycją.
6: Przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach, nie tylko dużych miastach, ale też mniejszych miejscowościach. I w naszych planach jest, i to już realizujemy, włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich bez wyjątku powiatów.
5: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zwracał uwagę na rozwój oferty przewozowej i inwestycje realizowane przez rząd.
7: Zwiększyliśmy ofertę przewozową o 30%. To jest 129 połączeń dobowo więcej. To są lepsze pociągi, bardziej punktualne, szybsze.
5: Od jutra mieszkańcy Łomży będą mogli korzystać z regularnych połączeń Polregio i PKP Intercity, m.in. do Białegostoku, Olsztyna i Ostrołęki. Jan Olęcki, Polskie Radio.
3: Pierwszy pociąg z Łomży do Białegostoku wyjedzie jutro o 5.39. Nauka, zabawa, spora dawka wiedzy o otaczającym nas świecie i spotkania z naukowcami i dziennikarzami. Na Stadionie Narodowym trwa 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, a na nim ponad 600 pokazów i eksperymentów.
8: Przychodzę odkąd pamiętam, więc zawsze jest super i chętnie wracam. Kogo to interesuje, to każdy znajdzie coś dla siebie na pewno.
9: Przyznam, że wyjątkowo interesujący, bo można podejść, zobaczyć, pobawić się chwilę nauką, posłuchać czegoś ciekawego. Wszyscy, którzy tutaj są i obsługują te stanowiska, mają dużo interesujących rzeczy do powiedzenia.
10: To nie to, co w książkach. Tutaj utworzyłam swoją pierwszą kompozycję przy pomocy rąk syna. Tutaj mamy jakieś sukulenty, mamy keramzyt, piasek, ziemię i to będzie ogród w szkle.
11: Bardzo dużo tutaj jest stoisk z różnymi ciekawymi rzeczami.
12: Jesteśmy bardzo zadowolone.
13: Bardzo, bardzo.
3: Piknik naukowy to największe plenerowe wydarzenie popularno-naukowe w Europie. Potrwa do 19, a zaraz po serwisie i sporcie prosto ze Stadionu Narodowego tygodnik muzyczny Macieja Jankowskiego. Nawet do 20. Poważne utrudnienia po nocnym wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. Na wysokości miejscowości Dębina w okolicach Kutna zderzyły się dwie ciężarówki.
14: Do zdarzenia doszło przed godziną pierwszą w nocy, mówi młodszy aspirant Katarzyna Wasiak z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.
15: Doszło do kolizji dwóch pojazdów ciężarowych, z których jeden przewoził olej silnikowy, który w wyniku zdarzenia wylał się na jezdnię.
14: W wyniku zdarzenia ranne zostały dwie osoby. Utrudnienia spowodowane są usuwaniem z jezdni dużej ilości oleju silnikowego. Damian Grusiewicz.

0: Witki, Radio Łódź.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
3: Kamil Majchrzak przygotowuje się do meczu półfinałowego w turnieju tenisowym w Dębosz. Polak wielki finał zagra z Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem. Który na raty rozłożone przez pogodę i deszcz pokonał Chorwata Cilicza. Mecz, który rozpoczął się wczoraj, zakończył się dzisiaj. A w trwającym półfinale grają Francuz Mannarino z Australijczykiem De Minorem. Ten drugi pierwszego seta wygrał 6-4. W tym samym turnieju grała Magda Linet i odpadła, choć z Czeszką Krejcikową walczyła dzielnie. Skończyło się wygraną rywalki 6-3-7-6. Czeszka w finale zagra z Amerykanką Montgomery. Koszykówce zagrają w kolejnym meczu finałowym. O mistrzostwo walczą broniąca tytułu Legia Warszawa i Zastal Zielona Góra. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest 1-1. Po dwóch meczach w stolicy granie przenosi się do Grodu Bachusa. Jakiego meczu spodziewa się trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski?
4: Musimy liczyć, być bardziej agresywni, liczyć na to, że być może nie trafią tych rzutów, które sobie kreują. Być może będzie słabszy dzień. Ja myślę, że postaramy się o to bardzo w Zielonej Górze i na pewno będą to bardzo ciekawe zawody.
3: Początek meczu o 19:00. Apolloni Steiner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Wygrał wybory niezagrożony. Kontrkandydatury nie było. A w Le Mans rozpoczął się najważniejszy wyścig w świecie motoryzacji. Ruszyli o 16 i będą się ścigać przez kolejne 23 godziny. Nawet już nie są mniej, do 16 w niedzielę. W stawce Robert Kubica na tor jeszcze nie wyjechał. Można więc łączyć zarywanie nocy z meczami na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Dzisiaj kolejna dawka grania. Zagrają Szwajcarię z Katarem, a potem od północy Brazylia bez wciąż kontuzjowanego Neymara z Marokiem, Haiti ze Szkocją i Australia z Turcją. Naszych piłkarzy na mundialu oczywiście nie ma, ale są polscy arbitrzy. Szymon Marciniak i spółka będą sędziować mecz Argentyna-Algieria na stadionie w Kansas City 17 czerwca. Kibice piłki w Polsce śledzą mundial za oceanem, a także oczywiście poczynania Roberta Lewandowskiego, który poleciał do Chicago, by spotkać się z włodarzami Fire i przekonać się, czy rzeczywiście warto kontynuować karierę w MLS. Na więcej o Mistrzostwach Świata opowiem już niebawem w studiu mundialowym.
1: Do końca dnia pochmurno i deszczowo, do tego w 11 województwach możliwe burze. Na termometrach w Suwałkach 14 stopni, w Warszawie 18, w Legnicy 22.
5: Autopromocja.
6: Kumple, szkoła, piłka nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
5: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
6: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
5: Waluś, Kraksa, Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
6: Na konsekwencje nie.
5: Zapraszam w niedzielę od 19:00. Gosia Jakubowska.
6: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
5: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia. Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit.
12: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
13: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.

0: szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
11: Żegnamy reklamy.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: 12,5 minuty po 17.
14: Tygodnik muzyczny.
13: Ostatnio bardzo często ta audycja z różnych miejsc w Polsce jest nadawana. Dziś akurat jesteśmy w Warszawie, tak jak zwykle, choć nie nadajemy ze studia Trójki przy Myśliwieckiej, ale z mobilnego studia Trójki na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie, ponieważ trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Do 19 tu jesteśmy, do 19 również trwa piknik, a jesteśmy w składzie Ania Lalka, Karolina Gonet, Maciej Jankowski. Realizują nas tutaj z miejsca, ze Stadionu Narodowego Maciej Łuka, a z Myśliwieckiej Michał Jakubik. I tak do 19 właśnie będziemy Państwu opowiadać o tym, co się w ramach pikniku dzieje.

0: 13 czerwca 2006 wtedy ukazała się ta płyta Rather Ripped. To już trochę nowsze Sonic Youth na początek dzisiejszego tygodnika muzycznego.
1: Z życia wzięte. 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
0: Carolina Gonet w studiu Trójki, w studiu Trójki mobilnym oczywiście, które jest na Stadionie Narodowym, na błoniach Stadionu Narodowego. Carolina Gonet oczywiście,
2: witam,
0: która będzie opowiadała o tym, co dzieje się w ramach pikniku naukowego. My dzisiaj spotkamy się jeszcze kilka razy.
2: Tak, to dopiero początek.
0: Tak, więc musimy powiedzieć tak pokrótce, co się w ogóle dzieje i co planujemy i o czym będziemy mówić przez te najbliższe dwie godziny.
2: Dzieje się. Ja przyznam, że jestem tu od kilku godzin i dopiero kilkanaście minut temu udało mi się przejść obok wszystkich stanowisk, a raczej przebiec, bo tych atrakcji jest mnóstwo, ponad 160 stanowisk, ponad 600 pokazów, ale ja wybrałam takie nietypowe na sam początek i akurat znalazłam stanowisko służby więziennej, a dokładnie Biura Nadzoru Elektronicznego i tam na przykład powodzeniem cieszy się więźniarka. Pan, z którym rozmawiałam, powiedział, że ma nadzieję, że niektórzy odwiedzą ją pierwszy i ostatni raz. Niezwykle popularny jest także jeden z naszych wozów transmisyjnych i akurat tam miałam okazję porozmawiać z dziećmi i jako, że tych atrakcji jest tak dużo, to stwierdziłam, że to najmłodsi będą najlepszymi przewodnikami i zdradzą mi, co warto zobaczyć. I co usłyszałam? Dym. Więc szukałam tego dymu i znalazłam stanowisko Akademii Pożarniczej, a tam strefa z mobilnymi symulatorami zagrożeń i namiotami dymowymi, więc jest tych atrakcji bardzo dużo, no i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
0: To o tym będziemy opowiadać dziś w tygodniku muzycznym, w którym oczywiście muzyka przede wszystkim, więc możemy już grać, to akurat słowa kierowane z mojej strony do Michała, który nas realizuje, bo za chwilę jeszcze o mundialu będziemy opowiadać, bo dzisiaj dużo, dużo atrakcji w tygodniku muzycznym szykujemy. Carolina Gonet jeszcze do nas wróci, dziękujemy.
2: Wrócę niedługo.

0: Bardzo się cieszę, że poza tym, że nasi słuchacze słuchający nas w radiu naturalnie, także osoby przechadzające się przed Stadionem Narodowym mogły tego nagrania posłuchać razem z nami, bo jestem wielkim fanem tego, co robi Mike D. To był jego kolejny singiel zapowiadający płytę, która już niedługo się ukaże, bo w sierpniu tego roku to będzie pierwsza jego solowa płyta. Wiele lat spędzonych w zespole oczywiście, w zespołach różnych zresztą, bo współpracował z artystami licznymi na przestrzeni lat, ale Beastie Boys to ten zespół, który sprawił, że o Mike'u D świat usłyszał. 23 minuty po 17 mówiłem, że jeszcze trochę o sporcie będzie dziś w tygodniku, to bardzo proszę.
1: Mundial w Trójce.
2: Po nocnej euforii za oceanem i zwycięstwie Stanów Zjednoczonych z Paragwajem dziś ciąg dalszy grania na mundialu. Zagrają Szwajcaria z Katarem. Czy w Szwajcarii żyją mundialem? Odpowie Paweł Poprawski, współtwórca portalu polacyszwajcaria.com.
3: Wiadomo, jak Szwajcaria się pnie w rankingu na mistrzostwach bądź w euro, no to ta atmosfera się zagęszcza i widać coraz więcej kibiców, te puby pękają w szach. Są organizowane różne pokazy, gdzie ludzie oglądają wspólnie mecze. Po zwycięskich meczach to faktycznie widać na ulicach ludzi szczęśliwych z flagami szwajcarskimi, ludzie też trąbią samochodami, ale nie jest to takie wariactwo jak właśnie w Argentynie, we Włoszech, jest bardziej spokojnie. No Szwajcaria aż tak nie żyje piłką nożną, tutaj bardziej hokej, narciarstwo. To już od wielu dni obserwowane są informacje, jak to ma wyglądać. W takich gazetach, które tutaj w Szwajcarii bardzo są popularne, rozdają takie gazety codziennie rano za darmo, co się nazywa 20 minutem, czyli taka gazeta na 20 minut właśnie na dojazdy do pracy, gdzie w większości ludzie jeżdżą do pracy pociągami i właśnie w takiej gazecie jest zazwyczaj dużo informacji, kto z kim gra dzisiaj, jutro, gdzie można oglądać mecze, w dalszych dniach będą wyniki meczów.
2: No właśnie, gdzie można oglądać mecze, czy jest możliwość oglądania w strefie publicznej?
3: Nie jest tych stref kibica aż tak dużo. W takich dużych miastach

0: typu właśnie Zurich, czyli największe miasto w Szwajcarii, które ma tam 400-500 tysięcy mieszkańców, siedziba FIFA, no to takich postawionych ekranów dużych, żeby tam ludzie mogli usiąść na ławkach czy w parku, to można na palcach jednej ręki policzyć. No i dodatkowo na pewno więcej pokazują w klubach, tak? Na przykład właśnie w Muzeum FIFA tam jest taki budynek, taki jest słynny bar i też fajne przeżycie właśnie siedzieć w Muzeum FIFA z tymi wszystkimi zdjęciami, z historią i oglądać też fajne przeżycie.
1: Chłodniejsi emocjonalnie Szwajcarze, ale w przypadku wygranej można się spodziewać eksplozji euforii na ulicach. A jak w Katarze przebiega oczekiwanie na pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata? Jak się okazuje, prawdziwe poruszenie panuje wśród ambasadorów państw grających na mundialu. Mówi ambasador państwa Katar Saud Al-Mahmoud. Katar jest w grupie z Kanadą, Szwajcarią i Bośnią i Hercegowiną, dlatego z niecierpliwością czekamy na sobotni wieczór i na mecz ze Szwajcarią. Bardzo chcemy to już przeżywać. Ostatnio wieczorem zostałem zaproszony do domu ambasadora Meksyku. Ustawił duży ekran i zaprosił wielu ambasadorów. Świetnie się bawiliśmy. Zostałem także zaproszony przez ambasadora Kanady, aby obejrzeć mecz u niego. Jako ambasadorowie naprawdę cieszymy się teraz piłką nożną. Wszystkie nasze rozmowy kręcą się wokół futbolu. Na chwilę odkładamy na bok sprawy polityczne i po prostu chcemy się cieszyć tym czasem. Najpopularniejszym sportem w Katarze jest piłka nożna. Po arabsku nazywamy ją
2: kurat al-qadam. Kurat al-qadam. On this Arabic language.
3: Who is the biggest star?
1: Kto jest największą gwiazdą reprezentacji Kataru?
2: Akram Afifi. This is one of
1: the... To jeden z najbardziej znanych i najlepszych zawodników naszej drużyny. Mamy też kilku bardzo utalentowanych młodych piłkarzy. Wierzymy, że podczas tego turnieju pokażą się z bardzo dobrej strony.
3: In Polish, do boju polsko, how do you say it in Qatar?
2: Yalla.
1: Amar Hamid mieszka w Polsce już od wielu lat. Czy Katar, który był organizatorem mundialu w 2022 roku i w tym roku żyje mistrzostwami?
4: Tak jak na całym świecie jest bardzo, bardzo popularne. 10 lat temu był jeden Polak, grał w Katarze.
3: Lidze katarskiej.
4: A teraz mamy innego Polaka, który nadal gra.
3: Krzysztof Piątek
4: właśnie gra i jest bardzo lubiony w Katarze.
3: W Katarze bardzo przeżywają mecze reprezentacji?
4: Tak, bardzo przeżywają. Oni bardzo, bardzo kibicują Argentynę, kibicują krajach arabskich, Maroko zwłaszcza. Oglądają wszystkie mecze na żywo.
3: Spotykają się rodzinę, przyjaciele, żeby razem oglądać?
4: Tak. W domach, spotkają się w kawiarniach, spotkają się na ulicach, strefa kibiców. To jest bardzo święto.
3: Wielu kibiców poleciało, żeby na żywo oglądać?
4: I teraz nie, bo teraz jest studia, szkoła, ale pod koniec czerwca to będą mieli wolny, to wtedy tak, polecą dużo osób. A w ogóle jest dużo osób Katarczyków, które mieszkają w Stanach czy w Kanadzie. W ogóle tam na przykład jak gra drużyny arabskie, to wszystkie kraje arabskie to kibicują drużynę.
3: Czyli cały świat przeżywa mundial, Katar też.
4: Tak, bardzo mocno, bardzo.
1: Szwajcaria z Katarem zmierzą się o 21:00, o północy do akcji wkroczą Brazylia, by zmierzyć się z Marokiem, nad ranem mecz Haiti ze Szkocją, a potem Australii z Turcją.
5: Mundial w Trójce.
6: O którym opowiadał Adam Malecki. Bardzo dziękujemy Adamowi, który oczywiście jeszcze na antenę Trójki wróci. Serwisy sportowe także polecają się z informacjami nie tylko o piłce nożnej, nie tylko o mundialu. 28,5 minuty po 17. Tygodnik muzyczny trwa. Przypominam, że dziś nadajemy spod Stadionu Narodowego w Warszawie, bo trwa kolejny już piknik naukowy.

To taka współpraca, której się w sumie nie spodziewałem, a która się wydarzyła i której efekty wczoraj pojawiły się wszędzie w streamingu i w internecie. Można było dostrzec również inne strony tego projektu, bo to taki interdyscyplinarny, powiedziałbym, projekt, który można choćby na YouTubie zobaczyć. To Generation, czyli producent francuski Shurkin oraz Romain Gavra, czyli reżyser, którzy odpowiadają za ten projekt, a tutaj zaprosili Janisa Filipakisa, czyli lidera zespołu Falls, do współpracy i właśnie ten utwór jest tej współpracy owocem. Love and Tears za nami, a to, co słyszymy w tle, to już nowy singiel, również wczoraj opublikowany, Artur Rojek i Dawid Podsiadło i Yeti w trójce.

0: wiem, skąd to wszystko się bierze i czy dotyczy to tylko mnie.
1: Mieliśmy z siedzącą tu obok Anią niedawno okazję w Cavatina Hall w Bielsku-Białej zobaczyć i usłyszeć przede wszystkim na żywo Artura Rojka. Również nowym materiałem, także z udziałem tamtejszej orkiestry symfonicznej, która wspierała Artura Rojka i jego zespół w kilku nagraniach. A to jest zapowiedź płyty, która już niedługo się ukaże. Przedziwny jest jej tytuł, ale to nie błąd. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To jest tytuł płyty Artura Rojka, która nadchodzi. A w październiku rozpocznie się trasa koncertowa pod tym samym tytułem w Nosprze. Dokładnie 11 października wszystko startuje. My za chwilę powrócimy na piknik naukowy, na którym wprawdzie cały czas jesteśmy fizycznie, ale będziemy opowiadać dalej o tym, co dzieje się na miejscu. Tutaj w Warszawie przed Stadionem Narodowym, bo tutaj nas można znaleźć. To kolejna nowość. Bring the Light.
2: The light is in your heart already.

0: Rahim Malouf, trombon Shorty, Anthony Evans, John Batiste. To ten główny skład, który powołał do życia to nagranie. Willy Brima, Pedrito Martinez i Mono Neon gościnnie tutaj. A my jesteśmy przed Stadionem Narodowym. Tutaj trwa kolejna już edycja Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Do 19:00 wszystko się tutaj dzieje, a ja się może wytłumaczę z tego, że wcześniej zapowiedziałem Karolinę, czy przedstawiłem Karolinę jako Carolina, to dlatego, że przecież od niedawna istnieje nasz fenomenalny duet muzyczny, radiowy. I jedną drugą tego duetu jest właśnie Karolina Gonet, siedząca tutaj obok. Drugą połówką Robert Grzędowski. Będzie płyta?
1: Nie wiem, dobre pytanie.
0: No bo musi być.
1: Tak? No zobaczymy.
0: Myślę, że Agencja Muzyczna Polskiego Radia czeka.
1: Tak, pozdrawiam Agencję Muzyczną Polskiego Radia.
0: Ale my tu jesteśmy, spotkaliśmy się tutaj po to, żeby rozmawiać o tym, co dzieje się w ramach Pikniku Naukowego właśnie. Spotykasz różnych ludzi, przechadzasz się, czy przechadzałaś się po...
1: Biegam tak naprawdę z mikrofonem.
0: No właśnie, żeby zdążyć.

0: To trzeba chyba biegać, bo dużo bardzo się tutaj dzieje różnych rzeczy, ale, nawet przed nami. Tutaj.
1: Nawet przed nami, ale nie tylko, żeby właśnie zdążyć przygotować jakieś wejście do serwisu, czy właśnie tutaj do audycji, ale żeby też zobaczyć, co się tutaj dzieje. Jak już wcześniej rozmawialiśmy, dzieje się bardzo, bardzo dużo. Tych stoisk jest ponad 168, no więc gdybym chciała wszystkie odwiedzić, podejrzewam, że nie starczyłoby mi czasu, nawet od 11 do 19, bo akurat do 19 trwa tegoroczny piknik. Jak wspomniałam, jest ponad 160 stanowisk, ale też 650 pokazów. Są przedstawiciele 133 instytucji z Polski i z zagranicy, więc gdybyśmy chcieli odwiedzić te miejsca, to podejrzewam, że potrzebowalibyśmy kilku dni. Ja wybrałam kilka atrakcji, a raczej przechadzałam się, biegałam z tym mikrofonem i odwiedziłam kilka ciekawych miejsc. Takimi głównymi atrakcjami tegorocznego pikniku jest na pewno robot chirurgiczny, także mięso hodowane komórkowo, tutaj zdradzę, jeszcze nie dotarłam, ale to na pewno mam na liście. Są też róże zamrażane w ciekłym azocie, ale ja na przykład miałam okazję zobaczyć stanowisko Polskiej Agencji Kosmicznej i tam rozmawiałam z panią Małgorzatą Brzechce.
2: To jest bardzo interaktywne stanowisko. Prezentuję tutaj część eksperymentów, które polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski wykonywał w czasie lotu orbitalnego. Oprócz efektu Magnusa w przestrzeni, oprócz fontannek, mamy interaktywne eksperymenty dla dzieci.
1: Wspominałam też o dymie. Czy ty czujesz dym albo widziałeś gdzieś dym?
0: Takiego fizycznego, faktycznego nie, ale iskrzy tutaj na pewno.
1: Iskrzy na pewno, ale też gdybyś chciał poczuć, to nie poczujesz, ale jest dym i ten dym jest gigantyczną atrakcją wśród dzieci. Podążałam właśnie za tłumem dzieci i odnalazłam stanowisko Akademii Pożarniczej. Tam rozmawiałam z panią Małgorzatą Romanowską, która wszystko mi wyjaśniła i posłuchajmy.
3: To jest nasza główna atrakcja od lat. Akademia Pożarnicza przyjeżdża na piknik naukowy. Wystawiamy namiot, w którym są przeszkody. Zadymiamy go, ale bezpiecznym dymem, czyli takim, jaki używamy w teatrach. Dzięki temu wszyscy, którzy się odważą tutaj wejść, będą mogli zobaczyć, jak to jest w zadymionym pomieszczeniu.
1: I oczywiście, jak zachować też bezpieczeństwo, co robić, podejrzewam. A jakie pytania najczęściej zadają dzieci przede wszystkim?
3: Czy można tu oddychać?
1: Można.
3: Wychodzą czasami z namiotu i mówią: mamo, nauczyłem się oddychać.
1: Dzieci są zachwycone. Ja przyznam, też jestem zachwycona i żałuję, że jednak nie byłam tutaj od 11, bo wtedy mogłabym doświadczyć tych wszystkich atrakcji, których jest tutaj bardzo dużo.
0: Wiesz, do przyszłorocznego pikniku naukowego jeszcze...
1: 30. To będzie
0: no właśnie, okrągły
1: 30.
0: No właśnie, jeszcze rok został wprawdzie, ale...
1: Już myślę, się zapisuję, zgłaszam się jako ochotnik.
0: Będzie okazja na pewno, żeby nadrobić. Ja zresztą też mam taką refleksję, że powinienem tutaj pojawić się znacznie wcześniej, bo faktycznie rzeczy do zobaczenia i do eksploracji jest mnóstwo, ale my jeszcze będziemy opowiadać o tym, bo to dopiero pierwsza godzina tygodnika muzycznego, który powoli dobiega końca. Mówiąc o tym, że iskrzy, miałem na myśli przede wszystkim to, jak dużo radości widać na twarzach dzieciaków biegających cały czas przy naszym
1: stanowisku. Tak, tutaj
0: stanowisku.
1: Też zaglądają niektórzy i
0: no
1: sprawdzają,
0: więc
1: co
0: właśnie,
1: się dzieje.
0: No więc właśnie trochę do tego zmierzam, bo może byśmy w którymś momencie spróbowali zahaczyć kogoś, żeby,
1: mam nadzieję, że się uda.
0: Żeby nam wywiadu udzielił, prawda?
1: Tak, ale jak wspominałam wcześniej, też gigantycznym zainteresowaniem cieszy się jeden z naszych wozów transmisyjnych, więc nasze studia również, więc podejrzewam, nie będzie to takie wyzwanie kogoś zaprosić, bo dzieci są bardzo chętne i otwarte na to, żeby porozmawiać. Nawet usłyszałam od jednego chłopca, jak pytałam, jakie są najfajniejsze atrakcje, to powiedział właśnie, że wywiad. Także pozdrawiam go i szukam dzieci, które również będą chciały doświadczyć takiej atrakcji.
0: To w drugiej godzinie, która po 18:00 oczywiście, my jeszcze się usłyszymy przed 18:00. Karolina Gonet jest z nami.
1: Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.

Jak ja się cieszę, że oni wrócili. Alabama Shakes, którzy występują w ramach trwającego obecnie Bonaro Festiwalu w Manchesterze, ale w Stanach Zjednoczonych w Manchesterze, w stanie Tennessee. Na koniec także koncertowo, choć z płyty studyjnie nagranej, ale to rocznica pierwszego koncertu Arctic Monkeys i nimi właśnie pierwszą godzinę zakończymy. Słyszymy się po 18. Last night these two bouncers and one of them's alright, the other one's a scary and his way or no way, totalitarian, he's got no time for you, looking or breathing.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.

0: Mieczysław Kosz, legenda polskiego jazzu w niepublikowanych i mało znanych nagraniach z festiwalu Jazz Jamboree. Album Ikar Solo na Jazz Jamboree to 10 utworów z 4 występów ułożonych w jeden poruszający recital. Premiera 12 czerwca. Album dostępny w serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 czerwca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Wenecka przyjęła opinię na temat prezydenckiego projektu ustawy w sprawie sądownictwa.

0: Po raz 25 ulicami Warszawy przeszła Parada Równości.
1: Teraz wiem, dlaczego warto być na takiej paradzie. Przyznałem sobie prawo do bycia, kim jestem, bycia pełnowartościowym.
0: Pociąg nieśpieszny, żywcem wzięty z lat 70. jedzie przez Polskę.
2: EP08, lokomotywa polska taka.
3: Fajna sprawa. Jak się jedzie, to się wbuja wszystko fajnie.
0: Komisja Wenecka przyjęła opinię na temat prezydenckiego projektu ustawy o przywróceniu prawa do sądu i rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Ma zostać opublikowana w najbliższym czasie. Projekt do komisji skierował marszałek Sejmu. Uczestniczący w sesji plenarnej w Wenecji poseł Polski 2050 Paweł Ślis mówi, że opinia jest mocno druzgocąca. Przedstawiciel Sejmu na obradach dodaje, że mocno wybrzmiało to, że dalsze prace nad ustawą nie powinny być prowadzone, bo to jest bardzo zła ustawa. W lutym prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i zaproponował własny projekt. Liczy 26 artykułów, jego uzasadnienie to 40 stron. Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy. Jej opinie nie są wiążące, ale brane pod uwagę przez instytucje Unii Europejskiej. Parada Równości po raz 25 przeszła ulicami Warszawy. To jubileuszowy przemarsz osób LGBTQ+, i wszystkich, którzy popierają tolerancję i różnorodność. Uczestniczący w paradzie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty mówi, że popiera miłość i tolerancję.
4: Świętujemy wolność. Niech każdy robi to, co chce. Niech tolerancja zwycięży. Niech ludzie trzymają się za ręce. Niech ludzie się kochają.
0: Uczestnicy Parady Równości podkreślali, że przez zabawę chcą pokazać, że każdy ma równe prawa.
5: Każdy przyzwoity człowiek powinien tu być, bo ludzie mają równe prawa i trzeba to respektować. I powinniśmy starać się być cywilizowanym krajem, w którym ludzi się nie krzywdzi, tylko wspiera.
6: Chcemy uczestniczyć w tej paradzie, chcemy pokazać się, chcemy też po prostu
7: pokazać,
6: móc być...
7: że też istniejemy, a przy okazji dobrze się bawić.
0: Parady Równości odbywają się w Warszawie od 2001 roku. Dwukrotnie w 2004 i 2005 były zakazane przez władze stolicy. Donald Trump spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim podczas szczytu G7 we Francji, informuje o tym agencja Reutera, powołując się na źródła w Białym Domu. W środę amerykański prezydent ma z kolei zostać przyjęty na kolacji w Wersalu przez prezydenta Emmanuela Macrona, a podczas szczytu ma też rozmawiać z przywódcami krajów Bliskiego Wschodu, w tym Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru. Szczyt najbogatszych państw świata rozpocznie się w poniedziałek we francuskim Evian-le-Bon, położonym nad Jeziorem Genewskim. Za 2 lata ma być znana lokalizacja drugiej polskiej elektrowni jądrowej. Zakłada to zaktualizowany program polskiej energetyki jądrowej. Ministerstwo Energii spodziewa się, że rząd w lipcu przyjmie dokument.
8: Szef resortu energii Miłosz Motyka podkreślił, że udział polskich wykonawców i rodzimych kadr w rozwoju tego przedsięwzięcia będzie się zwiększał.
9: To, co się udało przez lata zbudować w sektorze także odnawialnych źródeł energii, powinno być dla nas absolutnym fundamentem w sektorze energetyki jądrowej. Stąd w pierwszym bloku ten udział komponentu krajowego, czyli udziału polskich firm, to powinien być minimum 40%, w kolejnych blokach to powinno być minimum 70%.
8: Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zwrócił uwagę na rolę energetyki jądrowej dla gospodarki.
10: Elektrownia jądrowa to nie tylko bezpieczeństwo, o którym myślimy, ale to mają być przede wszystkim stabilne i niskie ceny dla polskich przedsiębiorców.
8: Potencjalne lokalizacje drugiej elektrowni atomowej to Bełchatów i Konin, a pozostałe to Kozienice i Połaniec. Krystyna Prostak, Polskie Radio.
0: Sentymentalna podróż koleją jak sprzed kilkudziesięciu lat. Przez Polskę jedzie pociąg nieśpieszny. Lokomotywa z 1973 roku ciągnie wagony wyprodukowane również w latach 70. Wśród pasażerów pasjonaci kolei, także ci najmłodsi.
2: EP08.
11: Co to jest EP08?
2: No lokomotywa polska taka.
11: A ile ty masz lat?
2: 12.
11: I interesujesz się pociągami starymi?
2: Ładne są.
11: Co pana skłoniło, żeby wsiąść do pociągu starego?
12: A bo generalnie się interesuję koleją i tak z pasji przyjechałem.
13: Jeździło się generalnie na wycieczki, na wakacje, na wczasy.
11: Jak się jechało?
3: No fajnie, fajnie. Wspomnienia. Z wojska często jeździłem w suwak. Fajna sprawa. Jak się jedzie, to się wbuja, wszystko fajnie.
14: Dojeżdżałem do szkoły, do Iławy.
11: Czyli trochę tak sentymentalnie.
14: Dokładnie.
0: Pociąg nieśpieszny wyruszył o 8 z Warszawy Wschodniej na trasie Białystok, Giżycko, Toruń czy Malbork. Bieg zakończy się przed 21 na dworcu Warszawa-Gdańska.
15: Klimat.
0: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pochmurno i deszczowo, do tego w 11 województwach możliwe burze. Na termometrach w Suwałkach 14 stopni, w Warszawie 18, w Legnicy 22.
2: Autopromocja.
3: Kosmici ponownie chcą zaatakować świat.
4: To jest nasza premiera. Prosimy tylko zapiąć pasy i nie wykonywać zbędnych ruchów.
5: Dariusz Rządkowski, porucznik Cieślik i kosmici.
4: Reżyseria Piotr Skotnicki.
6: Zostaw to, łobuzie, bo milicję zawołam.
7: Ja jestem milicja.
8: Dobrze, już wystarczy, naprawdę.
9: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki. Dariusz Rządkowski, autor, oraz
4: Barbara Marcinik. Dzisiaj po 19:00.
2: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
15: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
16: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Czy Twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
19: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
20: Mikrofon,
21: kamera,
20: radiowe studio,
21: scena.
22: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
18: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
23: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
24: Jak tak, to Allegro.
10: Żegnamy reklamy.
25: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: I 9 minut po 18:00.
0: Tygodnik muzyczny.
8: My cały czas na miejscu, to znaczy pod Stadionem Narodowym, bo trwa kolejny piknik naukowy, na którym oczywiście jesteśmy i opowiadamy o tym, co się dzieje. Maciej Mucha i Michał Jakubik nas realizują, Ania Lalka jest wydawczynią dzisiejszego tygodnika. Jest też Karolina Gonet, która za chwilę z kolejną gościnią do nas przypędzi. My sweater is on backwards and inside out.

0: 31 lat temu dokładnie ukazała się płyta Alanis Morissette Jagged Little Pill. Z tej płyty właśnie nagranie, które ją otwiera, czyli All I Really Want, na początek drugiej godziny tygodnika muzycznego, który dziś nadajemy z pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tu jesteśmy i o tym opowiadamy, co dzieje się na błoniach Stadionu Narodowego.
1: Z życia wzięte. 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik.
0: Mamy sporo publiczności, zebrało się sporo osób pod naszym mobilnym studiem Trójki. Jest z nami także Karolina Gonet. Dzień dobry, witamy cię
2: ponownie.
0: Dzień
2: dobry, jeszcze raz.
0: No jest z tobą, być może przyszła redaktorka Polskiego Radia, kto wie?
2: Mam nadzieję, zaraz zapytamy. Jest z nami mała Ania. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, powiedz nam proszę. I opowiadałaś mi wcześniej, że już miałaś okazję odwiedzić kilka stanowisk, widziałaś kilka pokazów. To co ci się podobało najbardziej do tej pory na pikniku naukowym?
3: Występ.
2: Jaki występ? Co tam takiego się działo? Bo opowiadałaś mi o różnych pokazach, miałaś także okazję odwiedzić stanowisko Polskiego Radia. Co do tej pory było najfajniejsze?
3: Przedstawienie o samolotach.
2: O samolotach? Wow! I co tam się takiego działo? Co można było zobaczyć?
3: Puszczali papierowe samoloty i balon.
2: A ty kiedyś zrobiłaś taki papierowy samolot? Miałaś okazję? I co, zainspirował cię piknik do tego, żeby kiedyś wypróbować w domu z bratem?
3: Tak.
2: Super.

0: Super. Co jeszcze ci się podobało? Albo co jeszcze chciałabyś zobaczyć, bo tych stanowisk jest bardzo dużo.
1: Wszystko.
0: Wszystko? Super, Aniu, a co zrobiło największe wrażenie, albo co cię zaskoczyło na pikniku?
2: Że na pikniku było takie przedstawienie i to było takie bum!
0: Bum, czyli było jakieś eksplozje i wybuchy, tak? Czy to jest twój pierwszy piknik?
2: Drugi.
0: Drugi, tak? Czyli w ubiegłym roku też byłaś. Opowiadałaś mi, że masz 6 lat, więc niedługo wybierasz się do szkoły. Myślisz, że w przyszłości chciałabyś zostać naukowcem?
2: Nie wiem.
0: Nie wiesz jeszcze? Masz czas, żeby się zastanowić. Może ten piknik albo kolejne cię zainspirują. To jest też twój debiut w radiu, tak?
2: Tak.
0: Więc to może kiedyś kariera w radiu? Co ty na to?
2: Nie wiem.
0: Też jeszcze nie wiesz? Masz czas, żeby się przekonać.
1: Karolina Gonet jest na miejscu i opowiada o tym, co dzieje się na pikniku naukowym i rozmawia z najróżniejszymi postaciami, które tutaj można spotkać. Takie postacie jak na przykład mała Ania, czyli nasza gościni Tygodnika Muzycznego. Bardzo ci dziękujemy, Aniu, że nas odwiedziłaś.
0: Dziękujemy.
1: I wszystkiego dobrego. Do zobaczenia i bawcie się dobrze jeszcze na tych ostatnich 45 minutach, bo do 19 piknik naukowy trwa, a my z Karoliną jeszcze się spotkamy.
0: Jeszcze się spotkamy. Do usłyszenia.

choć na czele tutaj stoi człowiek przez lata związany z grupą Baltazar. Baltazar na kilka części się może nie rozpadł, ale no pewna forma zawieszenia obecnie w zespole panuje. No i właśnie Jay Bernard to jest jedna strona, druga strona to Warhouse, też w trójce bardzo często obecny. To nowy singiel Jay Bernard akurat. My mieliśmy okazję przed 2 laty wspólnie z Anią Lalką zresztą porozmawiać z Jay Bernardem i na koncercie także posłuchać tego, co proponuje razem z zespołem. To był Soulwave Festival 2024. A tymczasem jesteśmy cały czas na pikniku naukowym i opowiadamy o tym, co dzieje się jeszcze przez 40 minut tutaj właśnie na błoniach Stadionu Narodowego i będziemy jeszcze dziś z Karoliną do tematu wracać. Ale to nie jedyne, o czym mówimy, bo jeszcze przypominamy o przyszłotygodniowym koncercie na arenie Katowice. Chodzi o koncert pierwszego i drugiego tomu razem. Po raz pierwszy i po raz ostatni razem. Pierwszy i drugi tom Pieśni Współczesnych, czyli projektu już od 5 lat trwającego, projektu Miłosza, niegdyś rapera, teraz właściwie można powiedzieć, że kierownika wielkiego muzycznego przedsięwzięcia. To zagramy coś z pierwszego tomu, a potem rozmowa z Miłoszem, który na antenie Trójki już nieraz zapowiadał ten koncert, ale jeszcze kilka rzeczy do dopowiedzenia zostało.

0: na kolejnym etapie, jakby, bo spotkaliśmy się pierwszy raz chyba przed rokiem, to było nawet dawniej niż rok temu. Wtedy rozmawialiśmy o płytach, o projekcie Samym w Sobie. Później spotkaliśmy się, żeby pomówić o koncercie planowanym na czerwiec. No i teraz mały update. Miłosz jest z nami w Studiu Trójki. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, witam.
0: Na jakim etapie pracy, jak się masz?
1: Wiesz co, no muzycznie to jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, bo graliśmy już parę razy te koncerty, nie? Więc trochę na pewno muszę zmienić, bo nawet nie trochę, ale będzie ciekawiej, będzie inaczej niż na pierwszej trasie, będzie inaczej niż na trasie drugiego tomu. Będzie to zagrane w inny sposób, większym rozmachem momentami. Na pewno najwięcej teraz mocy przerobowych to ma ekipa od produkcji tego wydarzenia, ale to są rzeczy, które są po prostu nudne dla słuchaczy, typu, wiesz, budowanie sceny i transporty i wszystko, ale to
0: słuchaj, wymaga. Ale może właśnie nie. No to jest
1: może właśnie nie.
0: Historie.
1: Na pewno scenografia jest na zaawansowanym etapie i multimedia i wszystko to, co się widzi, i to naprawdę będzie... No nie podejrzewałem, że aż tak wyprodukujemy kiedykolwiek koncert pieśni współczesnych, bo projekt znany z takiej intymności, z takich detali, z takiego po prostu bycia gdzieś blisko słuchacza w małych, fajnych, ale jednak no największych jak tylko można salach koncertowych, a nie halach. Przeskakuje na arenę Katowice i zyskuje po prostu zupełnie nową twarz. I najlepsze jest to, że ja to wszystko kontroluję, oglądam, wcinam się, każę sobie wysyłać, podsyłać, myślę o tym też. Ja jestem zachwycony i wiem, że to nie straci, a nawet zyska, i ludzie będą rozwaleni na pierwiastki, dosłownie, bo to jest jeszcze mocniejsze narzędzie do wciągania widzów, słuchaczy w ten świat, który my tam na tych albumach stworzyliśmy. To jest mistrzostwo po prostu teraz.
0: To jest fascynujące, bo tak sobie przypominam o tym, jak opowiadałeś o początkach pieśni współczesnych i o początkach twojej pracy z aranżowaniem orkiestry, o tych 12 puzonach i tak dalej. I czy zastanawiam się, czy Miłosz właśnie od 12 puzonów wtedy w ogóle przewidywał, że to może aż tak
1: gdzie,
0: pójść daleko.
1: Gdzie? Jakim? Nie, w żadnej alternatywnej rzeczywistości nawet nie widziałem tego, co się podzieje z tym projektem przez 5 lat. Tego, że będzie druga część, tego, że będzie możliwość zagrania tego w taki sposób, że będzie potrzeba zagrania tego w taki sposób. Wiesz, no napotkaliśmy jakieś takie dziwne problemy po drodze, które spowodowały to, że ten projekt obronił się w inny sposób i zyskał, moim zdaniem. Ta zmiana miejsca, taka rewolucyjna po prostu zmiana miejsca, to też jest, wiesz, komfort i ja to nazywam problemy trzeciego świata, żeby zmienić sobie ze stadionu na stadion koncert, ale zostawić tę samą datę i miasto, nie? W zasadzie, no miasto nie, ale no 2 kilometry dalej, nie? Więc nawet to moim zdaniem zadziałało na korzyść tego projektu, bo dało nam zupełnie inne możliwości i jeśli chodzi o scenografię, multimedia, scenę, i to jest to właśnie, o czym ja mówię. Gdyby to zostało tam, gdzie miało się odbyć za pierwszym razem, nie byłoby to tak dobre. A tutaj jest. I wiesz, no same takie rzeczy po prostu dziejące się na bieżąco z tym projektem wykraczają poza jakiekolwiek takie moje wyobrażenia, co można z nim zrobić. Ale to jest, co się działo na dobrą sprawę z utworu na utwór w studiu, z koncertu na koncert w trasie, z roku na rok, z dnia na dzień, z klipu na klip, to zawsze było coś więcej niż się spodziewałem. I teraz słuchacze dostaną tym po prostu bezpośrednio, nie? Dostaną więcej niż się spodziewają. To tak podsumuję trochę 5 lat. 5 lat jakby działania z tym wszystkim. Notabene my gramy ten koncert równo 5 lat po premierze pierwszego singla pieśni współczesnych. I
0: to był 20 czerwca?
1: No jakoś tak, te okay. Okolice, bo pamiętam, że my się trzymamy tych 20 zawsze przy pieśniach i chyba nawet właśnie patrząc na tą noc przesileniową, to właśnie tak celowaliśmy, żeby Doliny wtedy wyszły. Ja się bardzo cieszę, że Jakub z nami będzie, bo będzie z nami Jakub Zeworyński, który parę razy na tych koncertach się mógł pojawić, ale jednak no, większość czasu spędza gdzieś w świecie śpiewając. A tutaj z nami będzie i od początku się deklarował, że będzie i jest. I ja się bardzo, bardzo cieszę, że to takie jakieś zatoczy koło po tych 5 latach. I bardzo się też cieszę z powodu swojego. Nie ze względów jakichś wykonawczych lub zarobkowych, ale ja się bardzo cieszę ze względu na to, że trochę tam już spółkuję te dwa tomy. Zostaną tam, ja podsumuję, wyeksploatuję to, podkreślę, zniszczę ludziom percepcję i powiem, a teraz przewietrzmy sobie wszyscy głowy, bo trzeci będzie trochę inny i dajcie mi chwilę o tym pomyśleć.
0: Swoją drogą 5 lat to też brzmi absurdalnie, bo mam wrażenie, że to jest projekt, który powstał dużo, dużo dawniej, że on jest z nami już od wielu, wielu lat, a to tylko pół dekady, tylko albo aż, no bo jednak to jest intensywna
1: tylko
0: praca.
1: Tylko pół dekady, to się nazywa język korzyści. Pół dekady, 5 lat, pół dekady.
0: Słuchaj, no bo można powiedzieć 5 lat, można pół dekady, to brzmi bardzo...

0: bardziej wzniośle.
1: Tak, wiesz, ja jestem w programie jurorem, w którym ja wymyśliłem, żeby mówić ćwierć miliona, a nie 250 tysięcy, no że jest nagrodą, no. Więc sobie zdaję z tego sprawę.
0: Otóż to. To zawsze brzmi lepiej. Także pół dekady pieśni współczesnych za nami. Natomiast wspomniałeś o grupie odbiorców pieśni współczesnych. To jest też wątek bardzo ciekawy z perspektywy osoby obserwującej rynek, który cały czas zaskakuje. Ja przez pewien czas myślałem, że jestem w stanie przewidzieć jakieś rzeczy, że coś się poniesie, a coś nie, ale teraz zaczynam w to wątpić, bo bardzo często są to rzeczy totalnie mnie zaskakujące. I ciekawi mnie, czy dostrzegasz jakieś właśnie takie grono słuchaczy, do których pieśni współczesne trafiły najbardziej? Czy jest jakaś taka korowa grupa odbiorców tego projektu?
1: I wiesz co, i to jest najfajniejsze w tym projekcie, że grasz koncert i widzisz 18-letnią dziewczynę z chłopakiem w pierwszym rzędzie, a w drugim rzędzie małżeństwo z 50-letnim stażem. I oni tak samo słuchają Igora Herbuta w tym momencie i mają, po prostu tak samo się trzymają za ręce, tak samo są spauzowani w tym świecie. I co, że trochę tak mnie się tak wzruszyło nawet, jak to mówię, no. Bo to naprawdę jest, wiesz, jest fajne, nie? I ja wiem, że muzycy, którzy ze mną, ja jestem takim po prostu znieczuleńcem, ale muzycy, którzy ze mną grają dekadę, nie pół, ale dekadę całą, i ludzie, którzy zaczęli z nami grać tak na poważnie właśnie te 5 lat temu przy okazji pieśni, to ja wiem, że oni też się wzruszają na tych koncertach i oni też na przykład mieli takie hobby, dalej je mają, że w momencie, kiedy jest jakoś tak wymyślone przeze mnie, żeby skupić uwagę na zupełnie innej części sceny niż ta, gdzie my jesteśmy, patrzą na reakcję ludzi. I ja się bardzo, bardzo staram jakoś to podsumować, jeśli chodzi o publiczność, ale kurczę, no, ja nienawidzę takich, ale to jest dla każdego. A bardzo, bardzo nie lubię, jak coś jest dla wszystkich. Jednak tu się okazało, że może dla wszystkich nie, ale dla ludzi o określonej wrażliwości, niezależnie od wieku.
0: Po raz pierwszy, ale też i po raz ostatni. Ten pierwszy i ten drugi na scenie razem.
1: No, już więc nigdy więcej ich nie zagramy. To jest prawda. To nie jest tak, że to mówię na wyrost. Ja po prostu lubię zamykać pewne rzeczy i iść dalej.
0: 20 czerwca, Katowice, pieśni współczesne, ten pierwszy i drugi.
1: Tak jest, antologia na arenie.
0: Antologia na arenie Katowice.
1: Pierwszy koncert w ogóle w tym pięknym miejscu.
0: To też jest super.
1: To jest kolejne pierwsze, nie? Kolejne pierwsze. I wiem, że ten obiekt był budowany ze względu na to też, żeby odbywały się tam tego typu wydarzenia. I zwrócono uwagę na to, jak ma brzmieć, więc ja jestem zadowolony.
0: Czekamy na koncert, na pewno tam będziemy i zdamy relację na Antenie Trójki. Miłosz był dziś naszym gościem. Bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki wielkie.
0: Za kolejną wizytę i powodzenia w ostatecznych...
1: Nie dziękuję.
0: ...przygotowaniach i pociągnięciach pędzlem ostatnich. Do zobaczenia.
1: Cześć. Jeśli

To krótki przystanek w świecie pieśni współczesnych, które doczekały się dwóch tomów. Jak sam Miłosz zapowiada, tom trzeci będzie, ale kiedy, tego jeszcze nie wiadomo. Jaki on będzie, tego też nie wiadomo, bo to wszystko musi się dotrzeć. Ostatni koncert się szykuje, w ramach którego zostanie zagrany pierwszy i drugi tom po raz pierwszy i po raz ostatni. Na żywo będzie to 20 dzień czerwca. Na arenie Katowice, już w przyszłą sobotę. My jesteśmy na pikniku naukowym w Warszawie. Cały czas jesteśmy na miejscu. Piknik wprawdzie dobiega końca, jeszcze niewiele ponad 20 minut zostało, ale jeszcze parę słów na temat pikniku zdążymy powiedzieć. Karolina cały czas jest na posterunku, to my jeszcze muzycznie sięgniemy po kolejną nowość. Tym razem z polskiej sceny ponownie Natalia Marczuk. To jest jedna z tych wschodzących gwiazd polskiej alternatywy, o której myślę będziemy często słyszeć.

0: Natalia Marczuk, o której będzie głośno. Taką mam nadzieję i tak czuję, że będzie często występować. Myślę, że pojawi się na festiwalach w przyszłym sezonie. Zresztą w tym już też można ją koncertowo gdzieniegdzie zobaczyć. Można jej nowych utworów posłuchać. To było nagranie do ciebie, czyli propozycja z wczoraj. My cały czas na nowościach się koncentrujemy, bo to tygodnik muzyczny, ale przypominam raz jeszcze, że jesteśmy na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie trwa jeszcze przez niespełna 20 minut piknik naukowy. Z nami cały czas na miejscu, cały czas na posterunku, pilnująca wszystkiego, co się tutaj dzieje, Karolina Gonet.
1: Dzień
0: cześć,
1: dobry, jeszcze raz.
0: I kto z tobą jest dziś?
1: Jest ze mną pani Melania Żalińska z Centrum Nauki Kopernik. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak jak Maciek wspominał, piknik naukowy powoli dobiega końca, więc ja zapytam, co odwiedzające, a szczególnie dzieci bardzo zainteresowane dzisiejszym piknikiem mogły zobaczyć i czego mogły się dowiedzieć na państwa stanowisku?
2: Dobrze, ja chwilowo reprezentuję nie tylko Centrum Nauki Kopernik, ale również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Mamy wspólny program Nauka dla Ciebie, w ramach niego wystawę Naukobus. Fragment tej wystawy dzisiaj pokazujemy. Wystawa na co dzień jeździ po polskich szkołach, docieramy do małych miejscowości w całej Polsce. Pokazujemy nasze ulubione eksperymenty naukowe. Niektóre takie bardzo proste, analogowe, ale również od tego roku dołączyliśmy bardzo zaawansowaną technologię, robota humanoidalnego, którego nazywamy AMI. Jest on z nami dzisiaj tutaj właśnie na stadionie.
1: Miałam okazję też zobaczyć AMI i też wcześniej rozmawiałam z ludźmi i tak podsłuchiwałam, jakie pytania są zadawane, więc może pani też opowie, jakie pytania najczęściej zadają dzieci albo rodzice, którzy towarzyszą dzieciom.
2: Dzieci często pytają po prostu, jak masz na imię albo ile masz lat. To jest częste pytanie. Na to AMI odpowiada, że roboty nie mają wieku, ale że powstała kilka, tam dwa lata temu powiedzmy. Bardzo często młodzież rozmawia z AMI o piłce nożnej. Pytają ją o ulubione kluby sportowe. AMI zachowuje neutralność. Nie kibicuje konkretnej drużynie, ale lubi porozmawiać o piłkarzach. Natomiast jesteśmy na pikniku naukowym, więc również naukowe pytania się trafiały.
1: I są jakieś, tacy powiedziałabym, faworyci, jeśli chodzi o pytania. Ja słyszałam, to jest pytanie nienaukowe, chociaż powiedziałam, że może jednak z kategorii wszyscy pytają o pogodę. I na to pytanie AMI nie jest w stanie odpowiedzieć, więc czy można ją zagiąć jakimś pytaniem?
2: Tak, zdecydowanie. Na przykład pytanie o pogodę, ona nie łączy się na bieżąco z internetem, więc nie jest w stanie być pogodynką. Ona rzeczywiście ma bardzo szeroką wiedzę wgraną, więc można z nią rozmawiać naprawdę na wszelkie tematy, ale nie na takie najnowsze, aktualne po prostu, których nie zdąży jeszcze skonsultować z internetem.
1: I odpowiada w wielu językach z tego, co słyszałam.
2: Tak, mówi po polsku, po angielsku, po hiszpańsku, nawet po fińsku, czesku, ukraińsku.
1: Wspaniale, bardzo pani dziękujemy. Też dopytam na koniec, to jest 29. piknik za rok 30. Czy są już powoli jakieś, kiełkują się jakieś plany i pomysły?
2: Ja tego nie wiem, to trzeba pytać organizatorów.
1: Oczywiście będziemy także jeszcze o tym na pewno rozmawiali na antenie Trójki. Bardzo dziękujemy.
0: Karolina Gonet dziś przez te dwie godziny minione tygodnika muzycznego opowiadała o tym, co dzieje się na pikniku naukowym, który jeszcze trwa i my do 19:00 także jesteśmy z państwem. Dziękuję ci bardzo, Karolino.
1: Bardzo dziękuję.
0: Jeszcze się zobaczymy, choć już w tej godzinie to wszystko od nas. Natomiast jeszcze dwa słowa na temat tego albumu, z którego wyciągamy nagranie następne, bo to jest kolejna rocznica, wyjątkowa rocznica debiutu Brandy Carlile.

Myślę, że w najśmielszych snach nie przewidywała 11 nagród Grammy Brandi Carlile, która debiutowała w 2005 roku solową płytą imienną i z tej płyty właśnie nagranie Fallout już prawie na zakończenie tygodnika muzycznego. 11 w sumie nagród Grammy, jest to najbardziej utytułowana artystka country i cały czas zdaje się nie zwalniać tempa, zresztą nowe utwory, nowe płyty ukazują się bardzo regularnie. Jest to jedna z tych postaci na scenie country, które naprawdę warto jest śledzić. Returning to Myself to jest jej ostatni album sprzed roku, ale single także tegoroczne i to majowe, więc bardzo niedawne. Można ich posłuchać wszędzie w streamingu, do czego zachęcam. Brandi Carlile, a na koniec jeden z dwóch singli Interpolu, który fenomenalnie powrócił. Mam nadzieję, że cała płyta będzie w tym tonie utrzymana, bo jestem ogromnym fanem tego zespołu i liczę na to, że będzie to kolejny świetny album. Interpol także koncertowo wielkie nadzieje wzbudza, bo nie zawsze było.

Tak dobrze przecież. My już kończymy tygodnik muzyczny. Maciej Mucha i Michał Jakubik nas realizowali. Ania Lalka wydawała audycję doniesienia z tygodnika, nie z tygodnika, a z pikniku naukowego. Karolina Gonet, ja się nazywam Maciej Jankowski. Bardzo dziękujemy, kłaniamy się i do usłyszenia niebawem.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Autopromocja.
3: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.

0: Kom zubie kurę.
1: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójka.polskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8:50.
2: Udało mi się?
3: Udało, brawo, brawo.
4: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Mietek Szcześniak powraca z albumem Brothers. To międzynarodowy projekt nagrany z Wendy Waldman, H.B. Burnhamem oraz chórem gospel. Klasyczne brzmienia amerykańskiej muzyki, poruszające przesłanie i wyjątkowy głos jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Album Brothers dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, salonach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
17: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Żegnamy reklamy.
18: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest 3-miesięczny areszt dla lekarki podejrzanej o zakopywanie ludzkich płodów na działce na Podkarpaciu. Nazwisko Donalda Trumpa zniknęło z Centrum Kultury w Waszyngtonie, zgodnie z decyzją sądu. Pod hasłem 25 lat dumy i buntu ulicami Warszawy przeszła jubileuszowa Parada Równości. Jest tymczasowy areszt dla lekarki podejrzanej o zakopanie ludzkich płodów i odpadów medycznych na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury.
19: Sąd zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do 10 września bieżącego roku. W swoich wyjaśnieniach podejrzana kazała, że sama zakopała na terenie swojej posesji ujawnione płody ludzkie oraz inne odpady medyczne. Skazała

0: Również źródło pochodzenia odnalezionych płodów, chociaż podejrzana jest mieszkanką Rzeszowa, to pracowała, miała umowę z szpitalem położonym w Zamościu, gdzie wykonywała swoją praktykę jako lekarz-patomorfolog.
1: Mówi rzecznik rzeszowskiej prokuratury Krzysztof Ciechanowski. Obrona patomorfolożki zapowiada złożenie w ciągu 7 dni zażalenia na decyzję do sądu okręgowego. Kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia ludzkich zwłok, a także porzucenie odpadów niebezpiecznych. Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia. Na działce w Lutoryżu śledczy znaleźli do tej pory ponad 30 ludzkich płodów. Na miejscu wciąż trwają poszukiwania. Jak informuje prokuratura, prace potrwają przynajmniej do poniedziałku. Waszyngtońskie Centrum Kultury już bez patronatu Donalda Trumpa. Sąd dał czas do dziś na usunięcie nazwiska prezydenta USA z elewacji obiektu. Jak poinformował Departament Sprawiedliwości, zrobiono to godzinę przed terminem. W grudniu zarząd placówki w Waszyngtonie zmienił nazwę z Kennedy Center na Kennedy Trump Center for the Performing Arts. Uzasadnił to dużym wkładem prezydenta w remont budynku. W maju sąd orzekł, że to nielegalne i nakazał usunięcie nazwiska Donalda Trumpa. Podkreślił, że uprawnienia do zmiany patrona ma tylko Kongres. 29. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik za nami. Przez cały dzień odwiedzający mogli przekonać się, że nauka naprawdę jest z życia wzięta, bo właśnie takie było hasło tegorocznej edycji. Na Stadionie Narodowym jest nasza reporterka Karolina Gonet.
2: Dzień dobry jeszcze raz. Przez kilka ostatnich godzin przemierzałam błonie PGE Narodowego. Odwiedziłam m.in. stanowiska Polskiej Agencji Kosmicznej, Akademii Pożarniczej, Służby Więziennej, także Politechniki Warszawskiej czy Stowarzyszenia Naprawiaj Nie Wrzucaj. Były rozmowy o kosmosie, o bezpieczeństwie, o nowych technologiach, a nawet o tym, dlaczego tak często sami przyczyniamy się do psucia domowych urządzeń. Ale wśród ponad 160 stanowisk i setek pokazów najważniejsi byli dzisiaj najmłodsi uczestnicy pikniku naukowego. Co ci się najbardziej podobało na pikniku naukowym?
3: Wszystko.
2: Wszystko ci się podobało?
3: Tak.
2: A masz jakiś ulubieńców?
3: Wszystko. Wszystko jest fajne. Gra Terenowa, Polskie Radio, zadanka z animatorami.
4: Podobały mi się najbardziej, nie wiem, wszystkie tutaj rzeczy, które można dostać, zrobić, wszystko. Ale ta gra terenowa była pouczająca, żeby wiedzieć jakieś niektóre rzeczy, na przykład jakby takie jakieś o cząstkach, no to ja jeszcze nie wiem, bo jestem dopiero w 4. klasie, ale to jest ciekawe, bo mogę się zawsze potem poduczyć.
1: Z dziećmi rozmawiała Karolina Gonet. Dziękujemy. To była już 29. edycja największego plenerowego wydarzenia popularno-naukowego w Europie. 20 platform, kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. Jubileuszowy 25. przemarsz był manifestem środowiska LGBTQ+, oraz wszystkich, którym zależy na równym traktowaniu, bez względu na poglądy, wybory życiowe czy orientację seksualną.
5: Nie jesteśmy jeszcze tam, gdzie by należało, ale idziemy.
6: Idę, ponieważ w moim mieście Lublinie od 2 lat już nie ma marszu. Idę, żeby poczuć moc wspólnoty i dlatego dreszczu, jak widzę, że na przykład jakaś starsza pani na balkonie nam odmacha. To jest miłość, po prostu miłość.
7: Myślę, że każdy tutaj ma własny powód, dla którego bierze udział w marszu. Ja osobiście idę tutaj, żeby poczuć ducha wspólnoty jako osoba właśnie nieheteronormatywna.
2: I czuje się rzeczywiście takiego ducha tutaj?
7: Tak, ja bardzo tutaj się czuję dobrze.
8: Idę pierwszy raz w życiu i teraz wiem, dlaczego warto być na takiej paradzie. Przyznałem sobie prawo do bycia, kim jestem, bycia pełnowartościowym.
1: Z uczestnikami marszu rozmawiała Agnieszka Drążkiewicz. Parady Równości odbywają się w Warszawie od 2001 roku. Dwukrotnie w 2004 i w 2005 były zakazane przez władze stolicy. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Adam Malecki.
10: Wielki sukces Kamila Majchrzaka w turnieju tenisowym w Den Bosch. Polak po raz pierwszy w karierze awansował do finału turnieju cyklu World Tour. W półfinale na holenderskiej trawie zagrał koncertowo i pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-6-6-1. Jutro w finale zagra z Australijczykiem Aleksem De Minorem, z którym nigdy nie wygrał. Początek o 14:30. W tym samym turnieju także z powodzeniem grała Magdalinet, jednak w półfinale musiała uznać wyższość Czeszki Krejcikowej. Gra Kamil, grają także koszykarze w kolejnym meczu finałowym Orlen Basket Ligi. Za Stal Zielona Góra podejmuje broniącą tytułu Legii Warszawa. Jest 2-0 dla Legii, a w rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 1-1. Na Mistrzostwach Świata wiadomo już, od którego meczu swoje sędziowanie rozpocznie Szymon Marciniak. Będzie to spotkanie grupy J. W środę, 17 czerwca w Kansas City, zagrają Argentyna z Algierią. Marciniak dobrze się kojarzy Argentyńczykom. W końcu był arbitrem meczu, w którym Bianco Celeste w 2022 roku pokonali Francję i zostali mistrzami świata. Marciniakowi będą asystować jego liniowi Tomasz Listkiewicz.

0: Mickiewicz i Adam Kupsik. A dzisiaj na mundialu zagrają Szwajcaria z Katarem. Początek o 21:00 w tej samej grupie B. We wczorajszym meczu Kanada zremisowała z Bośnią i Hercegowiną. O północy do akcji wkroczą Brazylijczycy, którzy zagrają z reprezentacją Maroka. W Portugalii trwają Mistrzostwa Europy w kajakowym sprincie. Reprezentacja Polski ma już na koncie 3 medale. Milena Mackiewicz i Dorota Borowska wywalczyły brąz w dwójce na 200 metrów. Na tym całym dystansie w jedynce Dorota Borowska zdobyła brąz, a posrebrne medale popłynęły w czwórce Sandra Ostrowska, Dominika Putto, Adrianna Konkol i Katarzyna Kościółek w olimpijskiej konkurencji na 500 metrów. Zwyciężyły Włoszki. Start skomentuje Sandra Ostrowska.
1: Każdy, kto jest w finale, walczy o medale. Złoto jak najbardziej było na wyciągnięcie ręki. My jesteśmy bardzo zadowolone z tego wyścigu. Z biegu na bieg czułyśmy się coraz lepiej. Wielkie gratulacje dla was, dziewczynki, bo czułam naprawdę, jak mnie kopią.
0: Kopią. To teraz skok na tor Formuły 1. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wykręcił najlepszy czas w kwalifikacjach przed Grand Prix Hiszpanii na torze przed Barceloną. Wyprzedził o 64 setne sekundy Lewisa Hamiltona z Ferrari, swojego kolegę z zespołu, lidera klasyfikacji generalnej Włocha Kimiego Antonellego. Mercedes zdobył pole position we wszystkich 7 wyścigach Formuły 1 w tym sezonie. Antonelli ma szansę na 6. wygraną z rzędu. Początek jutrzejszego wyścigu o 15:00.
2: Jutro więcej chmur niż słońca i przelotny deszcz, miejscami burza, lokalnie z gradem. Termometry pokażą 14 stopni na północy, 17 w centrum, do 19 na południu.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Przywitaj lato z Malta Festival. 21-28 czerwca w Poznaniu. Za miłość. Koncertowe otwarcie nad Jeziorem Maltańskim. Magdalena Cielecka w 24-godzinnym spektaklu. Coco Rosie w operze z Justyną Wasilewską. Spektakle plenerowe i koncerty artystów z całego świata. Bejrut, Benjamin Clementine, Devendra Banhart, Two Door Cinema Club i The Blaze. Poleca Radiowa Trójka.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: Cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
14: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: To już za tydzień. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie.
18: Scena teatralna.

0: trójki.
1: A tymczasem u nas dzisiaj premiera. Gatunkowo hybryda. Docelowo ku pokrzepieniu zgłodniałych serc. Don't panic, jak mawiali stoicy. Zaczynamy.
2: Teatr Polskiego Radia. Dariusz Rządkowski. Porucznik Cieślik i Kosmici.
3: Warszawa. Pałac Mostowskich. Czasy obecne.
4: Tak? Co? Jaki emeryt? Nie, powiedz, że mnie nie ma.
5: Dzień dobry.
4: Co?
5: Mam sprawę.
4: Nie. Ja już wychodzę. Skończyłem służbę. Przepraszam.
5: Moment, Pawełku. Tylko zerknę do notesu.
4: Co? Pan mnie zna?
5: No, poczekajmy 5 minut.
4: Ale na co?
5: No, za 5 minut tutaj w komendzie głównej wybuchnie granatnik.
4: Co wybuchnie?
5: Granatnik w gabinecie Szymczaka.
4: Jak Szymczaka?
5: Nic mu nie będzie. Głowica wbije się w szafę.
4: Pan sobie żartuje.
5: Twój ojciec mawiał, że ja nigdy nie żartuję.
4: Skąd pan wiedział?
5: Chętnie o tym opowiem.
4: Dobrze. Byle szybko.
5: Kosmici ponownie chcą zaatakować świat. Musisz mi pomóc ich powstrzymać.
4: Kosmici? Nie wierzę.
5: Ale to ważne.
4: Niech się pan zgłosi do kółka fanów UFO.
5: Ech, to co ci powiem, musi zostać między nami. Mr. 45 jest wysłannikiem obcych i szykuje zaplecze dla ich inwazji.
4: Aha, jasne.
5: No tak. Odkąd pojawił się w Warszawie w latach 80., gromadzę informacje na jego temat. O, na przykład to. Jest właścicielem kilku pól golfowych.
4: Co?
5: To idealne lądowiska dla latających talerzy. Poza tym, przez lobbying i podpisywanie kluczowych ustaw forsuje globalne ocieplenie.
4: Dobrze, już wystarczy, naprawdę.
5: Ale żeby podnieść temperaturę o 3 stopnie, ponieważ obcy nie znoszą zimna.
4: Obcy? A co, w sensie uchodźcy?
5: Zacznijmy od początku.
0: Bardzo proszę. Teatr Polskiego... Nie, to już było.
3: Warszawa. 1980 rok. Przed Peweksem na Nowym Świecie.
6: Bony, dolary, bony. Cinch money.
7: Po ile?
6: 900.
7: Wezmę 20.
6: Masz pan. To jest... 20 zielonych.
7: A to jest legitymacja Milicji Obywatelskiej. Porucznik Cieślik, Komenda Główna. Idziemy, zapraszam.
8: Panie władzo, za co?
7: Paragraf 135.
8: To nie moje dolary.
7: A czyje?
6: Może pana?
7: Dobra, spadaj.
3: Po tym bezceremonialnym przyjęciu łapówki Cieślik na oczach wystraszonej matki z dzieckiem strzela zakupioną w Peweksie małpkę i rzuca nią o chodnik. A nie tak dawno był abstynentem, zaangażowanym ideowo funkcjonariuszem. Wszystko zmieniło się pewnego lipcowego popołudnia 1970 roku, kiedy odwoził na dworzec swoją ukochaną żonę, Annę.
9: Aniu, spokojnie.
3: Chciała jechać szybciej.
9: Ale jadąc zgodnie z przepisami też zdążymy. No, która godzina?
3: Na jej zegarku z myszką Miki była 11:00, gdy nagle...
10: Do wszystkich wozów. Na żelaznej 2 chuliganów zaczepia przechodnia.
3: Nie spodobało jej się to ostre hamowanie.
9: Daj spokój, przecież mam robotę. Zobacz, za nami jedzie autobus, możesz...
3: Jak zwykle nie mogła na niego liczyć. Czy była wściekła? Była. Miał teraz ważniejsze sprawy niż jej pociąg. Wysiadła na przystanku, a chwilę później porucznik udzielał chuliganom surowej reprymendy.
7: No, chłopcy! Ładnie tak trzaskać butelkami o chodnik?
11: No, panie władzo!

0: Niechcący,
1: panie władzo. No.
2: Niechcący, tak? A gdyby przechodziła tędy mała dziewczynka? A gdyby była z matką, to co?
0: Przepraszamy.
2: Przepraszamy, dobrze, no, dobrze, zejdźcie mi z oczu, niech was nie widzę.
3: Anna dotarła na dworzec z taksówką, a Cieślik nigdy już jej nie zobaczył. Ostatnim sygnałem była podpisana jej ręką kartka z Hamburga.
4: Wybrałam lepsze życie? To koniec.
3: Mijały miesiące i lata. Odsyłany do zadań o coraz niższym priorytecie Jan prowadzi właśnie sprawę gangu cmentarnych hien.
2: Panie Łopatka, od 2 miesięcy okradacie groby. Przeszukaliśmy wasze mieszkanie i wszystko jest w teczce. Proszę bardzo. No proszę bardzo, co my tu mamy? Obrączki, złote zęby, proszę bardzo, zegarki, zegarek z myszką mi... Zaraz. Panie Łopatka, skąd wy to macie?
3: Przyciśnięty przez porucznika złodziej wskazuje obrabowany grób, a przyjaciel Adam Słodowy, ekspert polskiego kontrwywiadu, prowadzący dla lepszego kamuflażu program Zrób to sam w polskiej telewizji, przeprowadza ekspertyzę.
5: Zrobimy rekonstrukcję twarzy metodą Gierasimowa. A jak długo to potrwa? Do jutra. Prześpij się. Obudzę cię, zanim odlew wyschnie.
6: Janku!
5: Tak. Skończyłem. Obudź się. No. Przykro mi, ale to...
2: Anna. Najładniejsza dziewczyna w mieście.
3: To miłe.
2: To straszne. Czy ja mogę wziąć odlew?
5: Ale oczywiście.
2: Bardzo dziękuję.
7: Motyla noga! Co to za samowolka? Bezprawna ekskumacja, laboratorium, telefony z kurii! Tak nie wskrzesicie żony.
2: Skąd obywatel major wie?
7: Mam wszystko w teczce.
2: W teczce?
7: Należy się wam kulka w łeb. Nie wiecie, w co wdepnęliście. Towarzysze z samej góry interesują się już tą sprawą.
2: Ale...
7: O! Oto towarzyszka Nina Grażdieńko z samego Kremla. Agentka top tajnego ośrodka pozazmysłowego.
2: Tak jest. Poza jakiego?
8: Top. To połączenie nauki, telepatii i jasnowidzenia. Dokładnie. NTJ.
7: Zostawiam was samych.
2: Obywatelko, dlaczego mi się tak przyglądacie?
8: W top przechodzimy trening parapsychiczny. Synchronizujemy z ofiarami rytm alfa. Nastawiam się na waszą częstotliwość.
3: I to w tej właśnie chwili fale mózgowe Cieślika zostały zmierzone i zapamiętane przez Ninę. Znajdowali się aktualnie na wpół zatopionej, przy grubej kaśce, barce węglowej, która okazała się obiektem połączonym sekretnym podwodnym korytarzem z bazą TOP, głęboko zakonspirowaną strukturą polskich i radzieckich służb specjalnych. Dla Niny stało się jasne, że Cieślik wpadł na trop spisku, za ujawnienie którego jego żona zapłaciła najwyższą cenę.
2: A to co? Co tam trzymacie?
8: To hipnosow. Dla niewtajemniczonych wygląda jak zwykła porcelanowa sowa. Składa się z 2000 mikrokryształów, wytwarzających pole magnetyczne. W istocie to groźna broń, za pomocą której można trwale wymazać dowolne fragmenty ludzkiej pamięci lub też je przywrócić.
2: A wiecie, co to jest?
8: Długopis Zenit.
3: Dodam, że strzelający gazem. Prezent od Adama Słodowego.
2: Dawaj to!
9: Strzelać! Gonić! Zabrał hipnosowa!
10: Co się stało? Ty cały dygoczesz, no. Mokry jesteś. Co się dzieje?
2: Adaś.
10: Tak?
2: Potrzebuję mety na kilka
10: dni. Ale oczywiście.
2: Czekaj. O, masz. To jest dla Pawełka.
10: To wyrób czekoladopodobny. Dziękuję.
2: Dziękuję, tutaj masz. Dobra.
10: Przebierz się, tu są sztuksy i koszula
2: Tak, dziękuję ci. Kto?
10: Non Iron.
11: Proszę państwa, przerywamy reportaż UFO u pana Wolskiego, by podać ważny komunikat. Poszukuje się Jana Cieślika, syna Juliana. Podajemy rysopis. Włosy czarne, twarz pociągła, niebieskie oczy. Znaków

0: szczególnych brak.
1: Jesteś sławny. I co teraz?
2: Masz jakąś brzytwę?
1: Ja, oczywiście. Remingtona.
2: Remingtona.
1: Remingtona, czekaj, tu mam. A, tu mam! Tu już mam! Proszę bardzo.
2: Dobrze, to poczekaj, ja się może ogolę, ale...
1: Ogól się, dobra, nie patrzę.
2: Zrobię to sam, dobra?
3: Pod osłoną nocy, ogolony na kurczaka cieślik włamuje się do biura MSW, gdzie przed laty pracowała Anna. Kobieta, której niestety nigdy nie poznał do końca, bowiem małżonkowie zawsze oddzielali życie osobiste od spraw zawodowych. Dziwnym zbiegiem okoliczności w archiwum MSW właśnie wybuchł pożar.
1: Zdołałem wynieść teczkę zadaniową Anny z płonącego magazynu. Tutaj trochę nadpalona, ale to... Zastosowałem pięknie specjalne techniki do poprawienia jakości obrazu. Fotografia spektrostrefowa pozwoliła mi odtworzyć część dokumentu.
4: Tworzysz ty!
1: No, dobra.
2: Czekaj. Gres, fut, kra. Gres, fut, kra. Co to jest? Rozsupłać to jakoś. Gres, fut, kra.
1: To zaproszenie na kongres futurologiczny.
2: No oczywiście.
1: Przed zniknięciem Anna była w Krakowie. Zapewne miała spotkanie w hotelu Krakowia.
2: No tak.
3: Anna, oficjalnie redaktorka pisma Sport i Turystyka. Faktycznie szpieg doskonały. Wizyty w Londynie, Paryżu, Hamburgu. Kontakty z pisarzami z całej Europy. A hotel Krakowia? To właśnie tam socjalizm spotykał się z kapitalizmem, a Coca-Cola stała obok Polo Kokty.
2: Jasna cholera, ja za 30 minut mam ekspres do Krakowa.
1: Tak.
2: Słuchaj, potrzebuję sztucznej brody.
1: Ale oczywiście, że mam sztuczną brodę.
2: Sztuczna broda.
1: Czekaj. Czekaj. Mam!
2: Jest! Patrz, jakie siwawe włosy.
3: Z bujną brodą przyklejoną gumą arabską ze spółdzielni Jedność porucznik wkracza do Krakowi. Niestety kierownik hotelu nie pamięta żadnego kongresu, a z księgi meldunkowej zniknęło kilka kartek. Nagle cieślika zaczepia niepozorny szacnierz.
5: Pan porucznik to gdzie pracuje?
6: W Wydziale Spraw Wewnętrznych.
5: W Warszawie?
6: W Warszawie.
5: To porucznik dużo może.
6: Oj, mogę.
5: No to ja mam sprawę.
6: Mówcie.
5: Delikatną sprawę, panie poruczniku.
6: Aha, delikatnie to nie ze mną.
5: Nie. Ja słyszałem, że pytaliście o tych cudaków z kongresu.
6: Pamiętacie coś?
5: Kuzyna posądzono o kradzież materiału budowlanego. Gdyby porucznik się za nim wstawił, to potrafię się odwdzięczyć, nie?
6: Tak, z pewnością.
5: No, to jak, panie poruczniku? Pomożecie?
6: Mówcie.
5: Nie, tutaj, panie poruczniku. Pójdziemy do mnie, ja mieszkam tuż obok, no, chodźmy.
7: No, przepraszam za bałagan, mam tu trochę gratów.
8: Serwis hotelowy, jak widzę.
7: Tak.
8: A na co panu tyle filiżanek?
7: Nigdy nie wiadomo, kiedy coś się stłucze. Kawy, poruczniku?
8: A, poproszę. A na co tyle papieru toaletowego? Co to, wystawa będzie?
7: Na czarną godzinę. Koniaczku?
8: O, bardzo proszę.
7: Niech sobie pan porucznik weźmie kilka rolek. Nie zabraknie.
8: Dobrze. No to mówcie.
7: Tak.
8: Mówcie.
7: Więc... Dziwne, ale samej imprezy nie pamiętam.
8: Aha.
7: Zachował się jednak film z kongresu.
8: No właśnie, przypadkiem, jak sądzę.
7: No, oczywiście, panie poruczniku. Brakuje tylko dźwięku.
8: Wie pan co? Proszę puszczać.
7: No, tak.
3: Światło z projektora unosi złociste drobinki kurzu, przeciska się przez butelki Martela, aparaty telefoniczne RWT Tulipan, rolki papieru z kwidzynia i mydełka faz importu. To, co pojawia się na ścianie, zapiera dech cieślikowi. To Anna. Prowadzi niemą rozmowę z Filipem Kadikiem i Stanisławem Lemem. Obaj pisarze stukają zawzięcie w klawisze maszyn do pisania. W pewnym momencie kamera pokazuje tekst na kartce.
8: Moment, niech pan zatrzyma, Co tam jest?
7: Jak zbudować... Portal do innych wymiarów. Bierzemy kilka zużytych opon, następnie...
8: Pan poczeka, pan poczeka.

0: pan poczeka. Kilka złotych. Co jest? Co jest to? Pali się!
1: Jasna cholera, pali się! Przecież to się zaraz wszystko spali! No! Do wody! Lej pan tę kawę, no! Jasna cholera! Ma pan coś jeszcze?
2: Nie, no spaliło się!
1: Wyłącz pan to! I co, to jest koniec? Nie ma nic więcej?
2: Nie, wszystko się spaliło.
1: Dobra. Ma pan książkę telefoniczną?
2: Nie no, jasne, nawet kilka.
1: No to pan da.
2: Na wszelki wypadek.
1: No to pan da tę książkę.
2: No dobra, no. Pan się częstuje.
1: Dobra. Który z aparatów działa?
2: Żaden, panie poruszniku, no to przydaśki, no. Budka na zewnątrz też nie działa.
1: Jasna cholera, szlak by to traf... Czekaj. Przecież ja mam adres. Osiedle, Kliny 8. Dobra, Kliny 8. Jedziemy.
2: Dobra.
1: Ostrożnie.
3: Tak oto trop doprowadza do Stanisława Lema, ale pisarz stanowczo zaprzecza, by brał udział w jakimś kongresie. Dzięki użyciu hipnosowa nastawionego na wsteczny bieg, Lem przypomina sobie zaaranżowane przez służby spotkanie z podstępnie zwabionym do Polski Filipem K. Dickiem.
4: Uwaga! Pociąg przyspieszony do Warszawy odjeżdża w stołu drugiego przypalony kwarty. Nie,
1: halo? Adaś?
5: Halo?
1: Adam, tu Janek.
5: A, cześć.
1: Cześć, wracam do Warszawy.
5: A ze Staśkiem się widziałeś?
1: Tak. Widziałem się z Lemem.
5: A nadal pali mentolowe?
1: Adam, posłuchaj. No? Anna zorganizowała jakiś podejrzany eksperyment z pisarzami.
5: Aha.
1: Mieli razem rozwiązywać skomplikowane zagadnienia z pogranicza techniki wojskowej i tej... fizyki teoretycznej.
3: Podejrzany eksperyment? Fakt. I to nawet bardzo. Ale nie z tych powodów, które wtedy brał pod uwagę.
1: Właśnie nie wiem, o co chodzi. Efektem pracy podobno był jakiś tekst.
5: No to super!
1: Bo niestety zaginął.
5: A no to kłopot.
3: Nad ranem porucznik wysiada na centralnym. Niewyspany rozgląda się wokół. Nie może oprzeć się wrażeniu, że ktoś go śledzi. Wkrótce odkrywa, że to on sam. Na każdym bowiem słupie, w każdej witrynie widnieje jego portret. Ba! Nawet z Pałacu Kultury i Nauki, niczym złowrogi żart, zwisa gigantyczna twarz Jana Cieślika.
6: Uwaga! Milicja obywatelska poszukuje Jana Cieślika. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie.
3: Przesuńmy się nieco na osi czasu. Ukrywającemu się od kilku dni na dworcach Cieślikowi cały czas depcze po piętach Nina Grażdienko. Dziwnym zbiegiem okoliczności pojawia się zawsze wtedy, gdy wyczerpany porucznik próbuje choć na chwilę zamknąć oczy. I znów musi uciekać. Po kolejnej udanej ucieczce Jan ucina sobie drzemkę w słoniu z dykty reklamującym praskie zoo. Tylko Adam Słodowy wie o tej kryjówce. Sam mu ją zresztą podsunął, projektując ergonomiczny kształt pod wymiary Jana.
7: Cicho, chłopaki! Zbliżamy się!
8: Widzę go przy słoniu! Powtarzam! Widzę go przy słoniu!
9: Cieślik! Wychodź z rękami w górze!
10: Jesteście otoczeni!
3: Czyżby Adam Słodowy zdradził?
11: Uwaga! Orzeł jeden! Obiekt się przemieszcza!
12: Orzeł dwa! Biegnie w stronę Wisły! Odetnijcie mu drogę!
11: Stoi na brzegu! Nie ma szans! Nie przepłynie!
10: Wskakuj!
3: Cieślikowi w ostatniej chwili udaje się umknąć na drugi brzeg Wisły w zygzakującym z prędkością 33 węzłów samochodzie dostawczym Żuk, który do wersji amfibijnej tuningował oczywiście pan Adam. Dziękujemy, panie Adamie.
13: Wiwak!
14: Jak twoją mać telegramnym stołbą!
15: Tylko mi tu nie zasypiaj. Nina może wykrywać emitowane przez twój mózg podczas snu fale alfa, których charakterystykę zczytała podczas przesłuchania na barce. No, masz, mam tu coś dla ciebie. No, pij do dna. Po końskiej dawce wojskowego specyfiku o nazwie Żawaranok nie zaśniesz. Tylko mi tu nie odlecieć. O, tak, dobra. No i teraz...
16: Dobre. Nie odleć mi tu.
3: Cieślik wyczerpany na skutek nadużywania leków utrzymujących go w stanie permanentnego czuwania ma już halucynacje i omamy. Prześladują go wizje obcych, którzy przebywszy międzygalaktyczne przestworza przy wtórze słów pieśni dokonują aneksji

0: Rosji, Mazowsza i Podlasia, by następnie zdobyć panowanie nad całą planetą. W tej krytycznej sytuacji jedynym ratunkiem może być tylko sen. Sen! Ale jak umknąć przed telepatycznymi zdolnościami mentalistki Niny?
1: Wystarczy odrobina chęci i pomysłowości. Niedaleko mój kolega ma studio fotograficzne. Musimy podsunąć Ninie fałszywe obrazy.
2: Tutaj, Janku, masz ławeczkę, na której możesz kimnąć. No, powolutku, usiądź. Tak. A ja spokojnie zajmę się resztą. No, no spokojnie. Śpi, odpoczywaj.
3: Ten hipnozow.
0: Tymczasem w gabinecie majora Nina ma wizję. Widzi Jana śpiącego nad morzem. Szybko orientuje się, co to za miejsce.
4: Majorze, widziałam go na molo w Sopocie.
5: Szybko! Helikopter! Mam nadzieję, że się nie mylicie. Ściągnę wsparcie z Trójmiasta.
6: Melduję posłusznie. Cel nie został zlokalizowany.
7: Spocznij.
4: To niemożliwe. Nigdy się nie myliłam.
7: Co?
4: Dajcie mi chwilę. Spróbuję go namierzyć. Jest w Krakowie!
7: No. No i co?
4: Przysięgam. Spał tutaj. Co? Przy sukiennicach.
7: Przebrany za lajkonika?
4: Zaraz go wytropię. Muszę się tylko skupić. Startujemy!
7: Startujemy.
6: Obywatelu majorze! Mam na linii towarzysza Kierka!
8: O, przełączaj!
6: Towarzyszu pierwszy sekretarzu, melduje się major Skarżyński.
9: Szlak by to trafił! Co wy tam wyprawiacie do pieruna?
6: Melduje, że towarzyszka Nina traci nerwy.
10: Był w Sopocie i Krakowie!
6: A, ale tylko ona go widziała!
9: Brezniewczego! Przyjmie was, jak tylko przylecicie!
6: Tak jest!
10: Zawracamy! Lecimy do Zakopanego! Widziałam go na Krupówkach!
6: Oszaleliście! Czekają na nas!
10: Zakopane!
6: Warszawa!
10: Warszawa!
6: No.
0: Wygląda na to, że podstęp się udał. Cieślik śpi jak dziecko na tle realistycznie namalowanych Krupówek, słodko tuląc do piersi hipnosowa. Udało się. A jednak...
11: Durak. Twoja żona była szpion i szlucha.
12: Na pisarzy teczki zbierała. Rogonosiec.
11: Przez jej łóżko przeszedł cały kongres literacki PEN. I było tak gonić za duchem? Durak. Zamiast brać żywą. No. Teraz o niej zapomnisz. Zabawiłabym się z tobą dłużej, Geroj. Ale nie dziś.
7: A, i co?
4: Mam hipnosowa.
7: A, cieślik?
4: Wyczyściłam mu pamięć do cna. Śpi jak zabity.
6: Belduje się szeregowy wróbel.
4: Przenieście cieślika do jego mieszkania. Ubranie polejcie wódką, a przy materacu postawcie kilka butelek. Niczego nie będzie pamiętał poza kacem.
6: Tak jest!
0: Kilka dni później w Klarysewie trwa tajne spotkanie Gierka z Breżniewem. Przywódca ZSRR uważa, że już niedługo kapitalizm przekroczy wszelkie granice. Jedyną nadzieją jest bratnia pomoc neokomunistów. Towarzysze z równoległej czasoprzestrzeni, w której ocalał komunizm. Ich interwencja z pewnością wstrzyma parowóz dziejów, kierując pociąg historii na nowe, szerokie tory.
13: Jak tam samopoczucie po podróży? Może czegoś potrzeba?
14: Dziękuję, towarzyszu. Jak rozruch?
13: No, dziękuję. Przy 80% mocy poszły 4 cylindry. Bez amerykańskiego oprogramowania nie damy rady. No, to się nie uda.
14: A kto wam pomógł?

0: kiedy polskie służby cenny dokument utraciły. No kto? Imperialiści?
1: No wy, towarzyszu, pierwszy sekretarz.
0: A i kto jeszcze?
1: No Strugaczcy i Bułyczow.
0: Właśnie, wielcy pisarze ZSRR, którzy nie tylko odtworzyli dokument Lema i tego,
1: Dicka,
0: pozwalający na techniczne zabezpieczenie inwazji, ale też kilka nowych wątków dodali.
1: No tak.
0: Nowotcy.
1: Ale jeśli chodzi o radziecki program komputerowy...
0: No właśnie.
1: To on nie działa tak dobrze. Cylindry się przegrzewają.
0: A pamiętacie, co się z poprzednim pierwszym sekretarzem stało?
1: Pamiętam, ale partia zaczyna się dopytywać, na co idą pieniądze.
0: A skolko brakuje?
1: Takie tam 10 milionów dolarów.
0: Pożyczka z Kremla. A resztę musicie we własnym zakresie zorganizować. Inicjatywę wykażcie.
1: Dobrze. Dziś o północy ściągniemy Polakom pieniądze z kont dewizowych.
0: Tak, tia briata. Słuchaj.
2: Komandier Nina.
3: I major Skarżyński. Meldują się na rozkaz.
0: No, говорите, это сволочь Чеслик. Что с ним?
2: Вымазала ему память. Не памята навед własnej матки.
0: Ja, хорошо.
4: В МСВ spotkamy się z młodym kongresmenem, мистером Forty Five'em, który ukradł dla nas program CIA.
0: No, dawaj dalsze.
2: Tam wprowadzimy do komputera fragmenty tekstu Bułyczowa i Strugackich. Jeśli program zadziała, zapłacimy mu.
0: Хорошо, да. Товарищи, imperializm to wróg ludzkości.
4: Da.
0: W imię pokoju światowego i bratniej przyjaźni z kosmitami pora zacząć walkę o nowy, wszechświatowy socjalizm.
1: No niezaprzeczalna prawda, towarzyszu generalny sekretarzu. Dla uczczenia tej doniosłej chwili mam tutaj coś słodkiego. A?
0: Wyrób czekoladopodobnym.
3: Dziękuję, w pełni popieramy. Towarzyszu Breżniew, pełni.
1: No, pod waszym przewodnictwem to wszystko się uda. No i wszystko. Jeszcze kawałeczek, co? No.
0: Nie odmówię.
1: No, proszę. No.
2: Czekajcie, towarzysze. Coś wyczuwam.
0: Skażone? Czy wyście z suma zeszli, Gierek? Chcecie mnie otruć?
2: No, wyczuwam, że ktoś nas podsłuchuje.
0: Chyba, że tak.
2: Cieślik! Jakim cudem? Dwójka, zgłoś się!
5: Melduje się szeregowy wróbel. Jakiś gość był na dachu, a teraz biegnie do garażu.
2: To on! Gonić go! Łapać! Zatrzymać alarm!
6: Alarm!
2: Co za czort?
7: Okazuje się, że z pomocą przodowników pracy zakładów w Ćmielowie, a także wykorzystując płaską baterię centra, silniczek do zabawek mechanicznych oraz gumki recepturki ze Stomila, Adam wykonał znakomitą kopię Hipnosowa. Cieślik zaś odegrał przed Niną przekonujący spektakl.
8: No co ci powiem, jestem świetnym aktorem, nie?
7: W dodatku z prawdziwym Hipnosowem.
9: I co dalej?
10: Nie wiem, muszę pomyśleć.
9: No bo nawet jeśli złapaliby Annę, to na pewno zostawiłaby mi jakąś wiadomość.
10: No tak. A czy masz jeszcze tę kartkę z Hamburga?
9: No jasne.
10: Pokaż. Przygotowałem model epidiaskopu, który zrobiłem z latarki i szkła powiększającego.
9: Tak. Zmusili ją do napisania tych słów. Tak. To na pewno. Ale to nie jest szyfr.
10: Czekaj. Powiększę. O, teraz tak.
9: Może jeszcze trochę?
10: Jeszcze trochę.
9: Jeszcze troszkę? Czekaj. Coś tam jest.

0: Pod znaczkiem kartki z Hamburga cieślik odkrywa włos. Wstępna analiza słodowego brzmi...
1: A nie jest ludzki.
0: Adam decyduje się na niekonwencjonalne działanie. Dzieli włos na czworo, a fragmenty rozsyła do zaufanych specjalistów. Pierwsze informacje nadchodzą od małżeństwa Gucwińskich z Wrocławia.
1: Według Gucwińskich... O, tutaj, tak. Włos należy do niedźwiedzia, którego Jaroszewicz upolował w Ustrzykach Dolnych między 16 a 22 grudnia 1955 roku. O, tu wypchano go we Wrocławiu i teraz stoi w warszawskim oddziale Polskiego Związku Łowieckiego na Nowym Świecie.
2: Nowym Świecie? W tym barze przed laty poznałem Annę. To było nasze ulubione miejsce.
3: Co podać?
4: Dwie lornety z meduzą.
0: Po pierwszej setce żytniej zakąszonej galaretką z nóżek, jego wzrok pada na wypchanego niedźwiedzia. Wiedziony niezawodnym instynktem, wkłada głowę do paszczy drapieżnika.
5: Zostaw to, łobuzie, bo milicję zawołam!
4: Ja jestem milicja!
5: A to przepraszam.
4: A to co?
0: W paszczy tkwi manuskrypt Dicka i Lema i jeszcze coś.
4: Co to jest? List Anny?
0: Ukochany, kiedy zdałam sobie sprawę, ukryłam książkę i postanowiłam uciec.
4: A więc to jest ta książka.
0: Zamyślony cieślik wyciąga papierosa i zapala. Niestety żar spada na manuskrypt i w jednej chwili wszystko zajmuje się ogniem. Książka i wysuszone niedźwiedzie truchło.
6: Bony, dolary, bony.
3: Co?
6: Znowu?
4: Prowadź do szefa.
6: Ja nie mam szefa. Pan pozwoli, że się przedstawię. Magister Boczek, szef Wydziału Biletowego.
4: Dobrze, panie Boczek. Mam dla was interes życia.
6: Jaki interes?
4: Słuchaj uważnie. Rosjanie z pomocą kosmitów chcą dokonać inwazji i zniszczyć ten świat. Potrzebuję waszej pomocy. Obcy mają wylądować w barze mlecznym na Nowym Świecie.
6: A proszę, Kiksi sam bierze.
4: Panie Boczek, ja wiem, że to jest śmieszne, ale w tej chwili nie jest mi do śmiechu!
6: Spokojnie, panie poruczniku, proszę schować ten pistolet.
4: Panie Boczek, wyglądacie na człowieka interesu. A więc tak, mam informację, dzięki której staniecie się bogaci. Zainteresowany? W zamian za pomoc i ochronę. Dzisiaj w nocy Gierek wyczyści konta z dewiz. Macie 2 godziny, by zawiadomić artystów, lekarzy i naukowców. Zaproponujecie im kupno albo depozyt.
6: Spokojnie, zbiorę chłopakowi, będzie git. Każdy dzięciarz to patriota.
0: Jan wskakuje do autobusu. Na Górczewskiej pojazd wpada w dziurę i w tej samej chwili puszcza klej roślinny ze spółdzielni Jedność. Sfatygowane wąsy porucznika odklejają się w najgorszym możliwym momencie. Dokładnie wtedy, gdy wszyscy pasażerowie czytają Życie Warszawy z listem gończym na pierwszej stronie. Porucznik zostaje rozpoznany. Pasażerowie natychmiast dokonują obywatelskiego aresztowania.
7: Dziękuję wam wszystkim za obywatelską postawę. Rubel, pakujcie go do wozu.
8: Tak jest!
7: No.
9: No to utrę noska. Towarzyszce z kremu.
0: Jednak milicyjna suka z cieślikiem nie odjeżdża zbyt daleko. Zajeżdża jej drogę polonez na pożyczonych blachach. To cinkciarska watacha przybywa z odsieczą.
10: Jak jedziesz, baranie?
11: Panie majorze, pan wybaczy, ale mam przesiadkę.
10: Co?
11: Przesiadkę!
0: Kilka dni później w Międzynarodowym Klubie Prasy i Książki Cieślik i Boczek przeglądają polskie i zagraniczne gazety.
6: Co teraz?
4: Nie wiem, Gierek musi skądś wziąć pieniądze, no.
6: Aha.
4: Gdzieś musi być jakaś wzmianka, nie wiem, pożyczka z bratnich krajów. Aha.
6: Dziwna sprawa. W Ekspresie Wieczornym piszą o kradzieżach w całej Europie. Patrzcie, druga kolumna, nagłówek. Może to Fantomas.
4: A, ciekawe. Zobacz tutaj. W Neues Deutschland piszą napad na bank w Berlinie. Zrabowano 1 000 000 marek niemieckich. A? Sprawdź, Le Monde.
6: Zuchwała kradzież. Bezcenny Renoir przepadł bez śladu.
4: A, Zürcher Zeitung, pierwsza strona, proszę bardzo. O, kto zabrał Preciosa? Złote zegarki padły łupem złodziei, proszę.
6: Świetnie zorganizowane. I to wszystko w ciągu 3 dni? To robota wojskowa, nie bandycka.
4: Też tak myślę.
6: Mam wtykę w MSW. Widział, jak w nocy przywieźli specjalny transport z Zebrzydowic.

0: cztery ciężarówki.
1: Nad ranem do MSW przybywa towarzysz Gierek.
2: No. Piszcie, wróbel, piszcie.
3: Tak jest.
2: PS. Kropka. 239 łamane przez 33, 4 płótna impresjonistów. Tak. Kolejna skrzynia. PS 239 łamane przez 34, złoty Mauritius.
4: Witam was, towarzyszu majorze. Dużo tego macie?
2: Dużo, towarzyszu pierwszy sekretarz.
4: Wyrazy uznania.
2: A, to ku chwale ojczyzny, towarzyszu pierwszy sekretarzu.
4: Mam tu coś dla was. Rozpakować. No. Za uzyski pozaoperacyjne, dla dobra naszego kraju. Przyjmijcie od nas, towarzyszu majorze, ten oto obraz. Lenin w Poroninie.
2: Piękny. Ku chwale ojczyzny, towarzyszu pierwszy sekretarz.
4: No dobrze, dobrze. Ja teraz pojadę do Instytutu Maszyn Matematycznych, a wy tutaj pilnujcie, żeby nic nie zginęło.
2: Tak, tak jest.
3: Tak jest.
4: Panie 45. Oto zaliczka.
5: A reszta?
4: No, resztę dostanie pan w złocie i biżuterii.
5: Okej, okay, sure thing, yeah.
4: Najpierw jednak sprawdzimy, czy program działa. Wprowadzić teksty Bułyczowa i Strugackich.
6: Towarzysz, program działa. Cylinder pierwszy odpalony. Drugi odpalony. Trzeci odpalony.
4: Nareszcie!
5: Ojej, to demo version, panowie. Pełna wersja i kody dostępu after the payment, yeah?
4: Majorze, majorze, co tu się stało?
2: Nie pamiętam.
6: Zostaliśmy okradzeni.
4: Ale jak to możliwe?
6: To cieślik użył hipnosowa.
5: No money, no business, Mr. Gierek.
6: Dawajcie program.
5: O, kody są here. W mojej głowie. Kill me and you lose everything.
4: Spokojnie, spokojnie, towarzyszu 45. Nasi przyjaciele z przyszłości potrafią docenić ludzi z wizją.
5: Tell me more.
1: Tymczasem w restauracji Kameralna na rogu Foksal i Kopernika.
7: A Renoira powieszę sobie w łazience!
8: Pasuje ci ta kolia, żeberko.
9: Pierścionek z rubinowym oczkiem dam cioci Kazi. A Tamara dostanie diadem. A zapalniczkę z pozytywką tatuś.
1: Ale cieślik wie, że to nie koniec.
10: Słuchajcie, z książki ukrytej w niedźwiedziu dowiedziałem się, że wkrótce w Barze Mlecznym przy Nowym Świecie otworzy się portal, przez który nadciągną ortodoksyjni staliniści z przyszłości.
11: A koniunkcja Saturna z Jowiszem wypada pojutrze.
10: Dobrze. Oto jest mój plan. Żeberko.
12: To jest.
10: Robimy tak. Skołujecie Nyskę i przemalujecie na milicyjną sukę.
12: To jest.
10: Boczek, pojedziesz do wypożyczalni strojów po mundury na bal przebierańców.
11: Tutaj są legitymacje i przepustki wydrukowane na powielaczu z pralki Frani. A przywiozłem też HGD od Gierka, co je kitrał w garażu razem z pralkami z predomu, telewizorami z Unimoru i prototypem syrenki Sport.
10: Dobrze, panowie, jutro podjeżdżamy pod bar. Otwieramy pakę, czekamy, aż rzucą się na HGD. A my wchodzimy od podwórka.
7: Tak jest!
10: Dobrze, Żeberko, wrzucacie granaty usypiające na zaplecze, a my w maskach słoniach na twarzy wdzieramy się, bum, do środka!
7: Do środka!
10: Do środka!
7: Tak jest!
1: Tymczasem w Barze Mlecznym na Nowym Świecie.
13: Ruskie raz! No, kto zamawiał ruskie?
6: Towarzysz Breżniew, program działa! Portal otwarty.
14: Хорошо. Mamy 4,5 minuty.
15: Rundik na podzespołach z RFN.
14: Это что?
15: Magnetofon Kasprzak, The Best kaseciach. Komu, bo idę do domu. Kralka Zanussi, Wychierze Obrowski.
14: Co się tam dzieje? Wracać!
2: Rubel, za mną.
10: Tak jest.
16: Melduję, że majora wyssał.

0: Electrolux!
1: Ratunku! Zanosi mnie dusi!
2: Towarzysze! Zostańcie w środku! Zdaje się, że atakuje nas AGD!
0: To mój malakser!
3: Genialny wynalazca Adam Słodowy i tym razem nie zawiódł.
4: Wiadomo!
3: Pralki Predomus, kradzione z garażu Gierka, zostały

0: ułożyło się na zaplecze baru przy zwrocie naczyń. Breżniew, Gierek i Gwardia osłaniają superkomputer Odra, zerkając co chwilę na tablicę z listą dań. Dania główne. Naleśniki z serem 3,37. Leniwe 2,50. Kopytka sos 3,50. Mizeria nieważne. Nagle pod pozycją pierogi ruskie 2,40 pojawia się droga mleczna i małe figurki kosmitów.
1: Idą! Idą! Kryształ! Dawajcie kryształ!
2: Jest kryształ!
3: Rany! Latające talerze!
4: Biegiem! Biegiem do jadłospisu!
5: Cieśli! Zdechniesz jak twoja żona!
4: Ta kula jest dla ciebie, suko!
5: No pogadzi!
3: Kosmity! Poruczniku, kosmity!
4: Zatrzymać program! Stać!
6: Towarzyszu Cieślik!
4: Bo rozwalę komputer Odra!
6: Tyle czasu go ustawialiśmy, aż 384 kilobajty pamięci operacyjnej!
1: Towarzyszu, miliony ludzi z innego świata głodują. Nie mają żywności, energii i miejsca, gdzie mogliby żyć. Zamykając bramę portalu, skazujecie ich na pewną śmierć! Kosmitów, takich jak wy! Tego chcecie, towarzyszu?
4: Już nie jestem towarzyszem. Żegnam!
3: Co pan robi, poruczniku?
6: Portal się zapada!
1: Blać!
4: Skaczę! Może w innej czasoprzestrzeni ją odnajdę! Idę do ciebie!
7: Niestety, w tym momencie...
8: Co? Co? Niech pan mówi!
7: Zawaranuk przestał działać i padłem jak kłoda. Spałem potem jak zabity przez 5 dni. A kiedy się obudziłem, myślałem, że to był sen.
8: Ale to nie był sen?
7: Znowu grozi nam inwazja.
8: I co teraz?
7: No ty, zbierz kilku chłopaków zaufanych. Musisz jechać do Stanów. Szykuje się tam atak na Kapitol.
8: Co? No, a pan?
7: Ja już jestem na to za stary. Proszę, to dla ciebie.
8: A co to?
7: Hipnosow.
0: Tydzień później Paweł przybywa do Ameryki. Tam, rozpylając żawaranok, a następnie używając hipnosowa, udaje mu się otumanić większość demonstrantów. Gdy wraca do Warszawy, dowiaduje się, że porucznik Cieślik zmarł nagle i został pochowany na cmentarzu Brudnowskim obok swojej żony Anny. Czyli obok mnie.
7: Ale Paweł wiedział, że to jeszcze nie koniec.
9: Albowiem ciąg dalszy miał nastąpić.

0: W słuchowisku Dariusza Rządkowskiego wystąpili Angelika Kurowska, Krzysztof Szczepaniak, Aleksandra Radwan, Mirosław Wieprzewski, Damian Kulec, Robert Czebotar, Tomasz Borkowski, Adam Bauman, Marcin Troński, Bartosz Obuchowicz, Dominik Piotrowski, Juliusz Dziękiewicz, Remigiusz Jankowski oraz Agnieszka Burcan, Michał Nogaś, Adam Wojtuszko, Beata Wołosz, Anna Szamotuła, Jacek Subocz, Piotr M. Cieński i inni. Reżyseria dźwięku Anna Balcewicz. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Muzyka, opracowanie muzyczne i reżyseria Piotr Skotnicki.
1: Dziękujemy. Piotr Skotnicki w Studiu Trójki. Zostałeś zaproszony do wyreżyserowania słuchowiska prawie niemożliwego, bo...
2: Tekst był na tyle szalony, że aby mógł naprawdę wybrzmieć w pełni w postaci sztuki teatru radiowego, potrzebował szalonego reżysera. Ja bym to w ogóle nazwał komiksem radiowym. Jak sądzę, jest to inspirowane w ogóle PRL-owskim komiksem z kapitanem Żbikiem. Całe serie przygód Funky Kowala, cały panteon genialnych twórców. Nad tym wzrastaliśmy i to była taka kompilacja, forma komiksu połączonego z kalejdoskopem filmowym z tamtych lat. Pomyślałem sobie, że Cieślik jest takim bohaterem z ostatniej strony komiksów o kapitanie Żbiku. Tutaj mam taki jeden z komiksów i to jest, proszę państwa, komiks Wiszący Rower. Na samym końcu zawsze była taka rubryka specjalna, gdzie przedstawiano bohaterskiego milicjanta odznaczonego medalem za ofiarność i odwagę. I pomyślałem sobie, że właśnie Cieślik jest takim supermenem z ostatniej strony komiksu właśnie. To jest taki Cieślik, tylko że

0: do potęgi Entei. Taki super bohater, który po prostu powinien dostać medal za ofiarność i odwagę w powstrzymywaniu inwazji komunistycznych kosmitów z innej czasoprzestrzeni, prawda?
1: A o to, co autor nam powiedział jeszcze przed premierą.
2: Pomyślałem sobie, że każdy z nas ma jakiś swój własny przepis na PRL. Też mi się to wydaje o tyle dziwne i ciekawe dotyczące w ogóle pamięci, że przeżyłem ten głęboki PRL i kupowałem wyroby czekoladopodobne, to jakby ten cały świat był jakby tylko i wyłącznie mój i z tęsknotą patrzyłem na świat zachodu. To wszystko wyglądało jak bajka. A teraz po latach, kiedy w zasadzie na wszystko patrzymy z perspektywą zachodu, nagle patrzę na ten PRL jak bajka i stąd też moja taka próba odnalezienia właśnie tego, co mi tam zostało i ułożenia takiej strukturze, a nie innej, tej całej mojej fascynacji.
1: Witajcie w naszej bajce.
0: Złapaliśmy od razu błyskawicznie porozumienia, bo myślę, że jesteśmy z tej samej bajki po prostu. Tej komiksowej, PRL-owskiej, tej czekoladopodobnej.
1: Piotr Skotnicki jest z nami w studiu. Muzyka zazwyczaj w twoich słuchowiskach, twoja, dodajmy, tym razem same, cytuję, przepraszam bardzo, siebie, chytre zagadki, czyli...
0: Tak. Mamy tu troszeczkę wtrętów, które też dla Państwa mogą być rodzajem quizu. Oczywiście poza moją muzyką mamy tam i Dudusia Matuszkiewicza, czyli Życie na gorąco, Stawka większa niż życie, Kapitan Sowa na tropie, jest Włodzimierz Korczyk, 07 Zgłoście. Tam się nawet pojawia muzyka z Wejścia Smoka, z Bonda, From Russia With Love. Brzmi to strasznie na antenie, prawda? Tu też mamy pewne elementy z Bonda, bo przecież Adam Słodowy jest rodzajem Q, prawda? Tym, który Bondowi dostarcza różnych zabawek. Między innymi Zenit, strzelający gazem, czy przerobione na amfibie żółk i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałem żółtym Fiatem, a przecież to jest kolor Yellow Bahama. To był słynny PRL-owski kolor. Adam Słodowy wydał mi się od samego początku parodią Adama Słodowego. Jest tam taka masa elementów abstrakcyjnych właśnie. Usłyszałem od razu i zobaczyłem też, bo ja widzę słuchowisko, klimat hydrozagadki, więc ponieważ zaśmiałem się kilka razy, a rzadko mi się to zdarza, przy cudzych tekstach, przy moich też mi się rzadko zdarza, no to jakoś tak stwierdziłem, że trzeba chyba to zrobić.
1: Czas, stop. Panowie Piotr i Dariusz.
0: Dziękujemy.
1: Byli z nami tego wczesnego, jeszcze przed zachodem słońca wieczoru i do usłyszenia za tydzień. To będzie specjalne wydanie sceny teatralnej Trójki z Sopotu. Zapraszamy.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 czerwca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Donald Trump zapowiada podpisanie jutro kończącego konflikt porozumienia z Iranem. W Hucie Pieniackiej w zbiorowej mogile może spoczywać od kilkudziesięciu do kilkuset ofiar. Nagrody literackie Miasta Stołecznego Warszawy przyznane. Jutro ma zostać podpisane porozumienie z Iranem, ogłasza Donald Trump. Amerykański prezydent napisał w swoich mediach społecznościowych, że zaraz potem zostanie otwarta cieśnina Ormus. Podkreślił, że jego porozumienie z Teheranem jest murem dla broni nuklearnej. Według doniesień medialnych umowa kończąca konflikt amerykańsko-irański ma być podpisana zdalnie. Szczątki od kilkudziesięciu do nawet kilkuset ofiar mogą być w zbiorowej mogile w Hucie Pieniackiej, dowiedziało się Polskie Radio.

0: W nieistniejącej wsi w obwodzie lwowskim prowadzone są prace poszukiwawcze szczątków Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
1: Badaczom w Hucie Pieniackiej udało się odsłonić około 40 metrów kwadratowych jamy grobowej. Jak wyjaśnia mi pracujący na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, choć na razie trudno o dokładne szacunki liczby ofiar w mogile, to...
2: Jeśli by się okazało, że te szczątki spoczywają na całej powierzchni tej jamy, no to mówimy tutaj o dziesiątkach, setkach.
1: Badacze są jednak pewni tego, że odnalezione szczątki to ofiary zbrodni sprzed ponad 80 lat.
2: Widać, że te ciała były zrzucane czy ściągane. Układane jedne na drugich. Widzimy też na tych kościach ślady spalenia, co nam też potwierdza, że to są ofiary zbrodni z 1944.
1: Prace badawcze potrwają do 18 czerwca. Szacuje się, że w Hucie Pieniackiej w lutym 1944 roku z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 800 Polaków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Ponad 30 tysięcy osób odwiedziło dziś piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Stadion Narodowy na jeden dzień zamienił się w ogromne laboratorium pełne eksperymentów, robotów i kosmicznych technologii. O atrakcjach, które najbardziej zachwyciły uczestników, opowie obecna na miejscu Karolina Gonet.
3: Rozmawiałam dziś z zachwyconymi uczestnikami, przede wszystkim z dziećmi, które zgodnie przyznały, że najwięcej emocji wzbudzały pokazy i wybuchy, a także stanowiska strażackie z efektami dymnymi, stanowisko Politechniki Warszawskiej wykorzystujące m.in. technologię VR, czyli wirtualnej rzeczywistości. Były oczywiście roboty, a wielką atrakcją okazał się wóz transmisyjny Polskiego Radia, do którego można było zajrzeć od środka. Nie brakowało także atrakcji rodem z zamkowego laboratorium. Ogromne zainteresowanie budziło mięso hodowane komórkowo, eksperymenty z ciekłym azotem. Na odwiedzających czekało ponad 160 stanowisk i przeszło 600 pokazów, warsztatów oraz eksperymentów. Swoje projekty prezentowali także goście z Finlandii i Estonii. A o tym, co przez cały dzień działo się na scenie piknikowej, opowiadał mi Kacper Dykban, inspirator z Centrum Nauki Kopernik.
4: Wybuchy, wybuchy, jeszcze raz wybuchy. To, co my lubimy i to, co publiczność lubi. Oczywiście dużo ciekłego azotu, dużo suchego lodu, jakieś odczynniki, zmieniające się kolory. No generalnie cała paleta eksperymentów na różne tematy, wszystkie w miarę widowiskowe.
3: Pracownicy Centrum Nauki Kopernik już patrzą w przyszłość. Za rok piknik naukowy odbędzie się po raz 30. Niedługo rozpoczną się prace, a nieoficjalnie dowiedziałam się, że ta jubileuszowa odsłona ma być nie tylko świętem popularyzacji wiedzy, ale także okazją do szczególnego uhonorowania naukowców i ich wkładu w rozwój współczesnego świata.
0: Karolina Gonet, dziękujemy. Relacje, materiały i zdjęcia z pikniku naukowego są na stronie internetowej Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Znamy laureatów 19. Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Zwycięzców ogłoszono podczas finałowej gali w kinie Iluzjon. Nagrodę za całokształt twórczości otrzymała Małgorzata Szejnert.
5: Głównym takim chyba tematem tych reportaży, takim ukrytym nurtem tych reportaży była uparta walka o życie. To się wiązało z tym miejscem, z walką Warszawy o przetrwanie, o godność, o życie. Nagroda od miasta, bo tak traktuję tę nagrodę, od miasta, które kocha życie, jest niezwykle krzepiąca i ożywcza i odmładzająca. Dziękuję.
0: W kategorii proza nagrody otrzymał Maciej Sieńczyk za Pijaczkę, Justynę Kulikowską za Wnyki dla światła, wyróżniono w kategorii poezja. Katarzyna Wasilkowska za Złodziejkę zwyciężyła w kategorii literatura dziecięca, a w kategorii komiks i powieść graficzna uhonorowana Łukasza Wojciechowskiego za Dum Dum. Do Nagrody Literackiej Warszawy zgłoszone były 722 tytuły. Karty Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego dostępne od ręki na łódzkim lotnisku. To dobra wiadomość dla osób, które zapomniały wyrobić ją przed podróżą. Można to zrobić w poniedziałki.
6: Największą korzyścią dla pasażerów jest oszczędność czasu i większe poczucie bezpieczeństwa w podróży. Karta EKUS potwierdza prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w wielu krajach. Dzięki niej w razie nagłego zachorowania lub wypadku nie trzeba pokrywać kosztów leczenia z własnej kieszeni. Teraz można ją wyrobić nie tylko na miejscu, ale też internetowo, wyjaśnia Magdalena Guralczyk z Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
7: Przede wszystkim możemy ją wyrobić stacjonarnie, ale jeżeli ktoś ma internetowe konto pacjenta czy aplikację Moje IKB, jak najbardziej możemy złożyć taki wniosek. Właśnie poprzez tą drogę zostanie do nas drogą pocztową wysłana karta EKUS, bądź będziemy mogli ją odebrać bezpośrednio na sali obsługi.
6: Warto pamiętać, że karta EKUS nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia, a płatne usługi lekarskie muszą zostać przez nas dodatkowo opłacone. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
0: To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro więcej chmur niż słońca i przelotny deszcz, miejscami burze, lokalnie z gradem. Będzie 14 stopni na północy, 17 w centrum, do 19 na południu.
2: Autopromocja.
3: Kumple, szkoła, piłka nożna, wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
4: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
3: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
4: Waluś Kraksa Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
3: Na konsekwencje nie przyjemne.
4: Zapraszam w niedzielę od 19:00. Gosia Jakubowska.
3: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
4: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
2: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Plik tekstowy.
6: Chłopiec stoi na plaży ze wzrokiem zawieszonym na linii horyzontu. Mokry piasek wciska się między palce jego stóp niczym ciasto. Dziecko kurczy je odruchowo i podkula, jakby chciało się bronić. Przybój liże brzeg i pięty, za każdym mlaśnięciem jęzora wypłukując pod nóg garść lądu. Chłopiec zapada się stopniowo, najpierw po kostki, potem do granicy łydek, wreszcie traci równowagę i musi zmienić pozycję. To sam początek, pierwszy akapit rozdziału pod tytułem Horyzont, który otwiera książkę naszego gościa, Faronauci dookoła Bałtyku, autor Adam Robiński. Witam cię serdecznie.
7: Dzień dobry.
6: Adam Robiński w pliku tekstowym, ja się nazywam Max Cegielski, wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. I obecność Adama Robińskiego przypomina nam też o tym, że program ma ponad 2 lata, dlatego że jesteś, Adamie, gratuluję, pierwszym gościem naszym, który jest u nas po raz drugi. W sierpniu 2024 roku gościłeś u nas z książką Puszcza Domowa, co kryje Campinos. Ten odcinek, jak wszystkie pozostałe odcinki pliku tekstowego, jest oczywiście do odsłuchania online, a wszystkie odcinki z tego roku są także w wersji wideo na YouTubie Trójki. Polecamy nie tylko do słuchania, ale także oglądania i można zobaczyć okładki. Faronauci, podobnie jak oprócz książki dziecięcej, prawie wszystkie książki Adama wydane przez wydawnictwo Czarne w tej kultowej już historycznej białej serii Sulina. Zacznijmy od tego, co w zasadzie oznacza słowo faronauci. To piękne sformułowanie, ale co się za nim kryje?
7: Wiesz co, ja obiecałem sobie, że nie będę odpowiadał na to pytanie. Ponieważ mam wrażenie, że lektura tej książki daje dosyć jednoznaczną odpowiedź i wolę nie wykładać tego kawa na ławę, tym bardziej, że przy moich poprzednich książkach, które też mają dosyć enigmatyczne tytuły, jak Hajstry czy Kiczery, zawsze sumiennie tłumaczyłem, co znaczy ten termin, dlatego że były to terminy fachowe z jakichś konkretnych języków. Tymczasem faronauci jest to termin wymyślony przeze mnie. W związku z tym mam wrażenie, że to czytelnik musi mu nadać znaczenie.
6: Mm. Przyjmujemy. Ja to znaczenie zrozumiałem, ale to może w skrócie dla tych, którzy w ogóle nie wiedzą, co tym razem wymyśliłeś, w jaką podróż się tym razem udałeś. Konstrukcja tej książki to jest wyprawa wokół Bałtyku, chociaż to nie jest taka typowa proza podróżna, bo to nie jest kontinuum pewnej wyprawy, raczej takie skoki w różne miejsca i w różne też podejścia do tematu.
7: Ta książka powstawała 6 albo 7 lat i towarzyszyła mi przez te 6 czy 7 lat, bo kiedy pisze się literaturę non-fiction tak długo, to siłą rzeczy całe życie jest ustawione pod ten temat albo pod tą wielość tematów, tak jak sam zauważyłeś. Bo rzeczywiście, kiedy jeszcze w poprzedniej dekadzie postanowiłem napisać o Bałtyku, uznałem, że każdy nadbałtycki kraj, a jest ich 9, opowie mi inną historię, opowie mi o innym aspekcie bałtyckości. I dopiero wszystkie te historie złożą się na jakąś jedną całość. Chociaż to jest oczywiście uda, bo tych wątków mogłoby być dużo więcej. Natomiast podróż geograficzna miała być też podróżą w czasie i próbą zrozumienia fizycznego,

0: istotności morza i tego, czym ono jest dla ludzi mieszkających nad nim.
1: Mhm. To zanim wybierzemy się do Litwy, Łotwy i tak dalej, to zadam ci jedno pytanie, bo pomyślałem, że wszystkie twoje książki łączy taki paradoksalny początek chyba twojej idei czy twoich emocji. Tak jak w tym fragmencie, który ja przeczytałem, chłopiec, którym się okazujesz być ty. W Campinosie pojawiła się taka scena piękna, jak jesteś dzieckiem, jedziecie Wartburgiem, który też się tutaj pojawia zresztą. I widzisz łosia pierwszy raz w życiu. W Hajstrach czy w Kiczerach była taka piękna scena dziecka, które stoi na balkonie na Ursynowie.
0: Nie, to był Marymont.
1: Marymont, sorry, dobra.
0: Ale... Pierwsze lata życia spędziłem na Marymoncie, potem dopiero przeniosłem się na Ursynów.
1: A, ale czy to rzeczywiście jest tak, że pomimo pewnej obiektywności reporterskiej twoich tekstów, że tak naprawdę realizujesz ciągle jakieś marzenia z dzieciństwa, wracasz do jakichś emocji z dzieciństwa?
0: Wiesz co, ja mam wrażenie, że usiłuję w ten sposób powiedzieć, że miejsca kształtują nas tak jak my wpływamy na ich kształt. W związku z tym rzeczywiście wiele moich dzisiejszych dorosłych fascynacji ma swoje korzenie dawno, dawno temu. I ja być może za sprawą literatury próbuję zrozumieć, dlaczego jestem taki, jaki jestem. Więc cofam się do tych pierwszych wspomnień. Ale też z punktu widzenia autora książki, który próbuje zainteresować odbiorcę, to jest trochę taka moja deklaracja tego, jakie mam kompetencje do tego, żeby mówić o danym miejscu i jednocześnie sugestia, że mimo rzeczywiście jakiejś kariery zawodowej, drogi przez dziennikarstwo do pisania książek, że jedną z istotniejszych kompetencji jest emocjonalność, którą ma każdy z nas i że każdy ma kompetencje do opowiadania o swoim otoczeniu. No, tylko ja to robię za pomocą literatury.
1: Mm-hmm. A czy ty w ogóle bardziej się uważasz, w wypadku literatury, w wypadku książek, bardziej się uważasz za reportażystę czy eseistę? Czy jedno i drugie?
0: Wiesz co, to jest jedno z moich ulubionych pytań, bo mam zręczny unik na nie.
1: Po raz kolejny będziesz się wykręcał od odpowiedzi.
0: Wiesz co, kiedyś, to było chyba przy debiucie, przy Hajstrach, usłyszałem od pani w jednej bibliotece gdzieś daleko, daleko od Warszawy taką pretensje, grzeczną, ale pretensje, że panie Adamie, ja nie wiem, co z pana książką zrobić, nie wiem, gdzie ją postawić.
1: Na którą półkę? A,
0: czy to
1: no
0: jest
1: właśnie.
0: Reportaż, czy to jest o przyrodzie, czy to jest o podróżach. I ja wtedy poczułem dumę, bo stwierdziłem, że zrobiłem chyba coś nieźle, skoro nie da się tego zaszufladkować. Nie lubię takich jednoznacznych etykiet i równocześnie mam pełną świadomość, że nie mam żadnego wpływu na to, jak ktoś będzie mnie nazywał, czy ktoś będzie mnie uważał za dziennikarza, czy za pisarza, czy za reportażystę, czy za eseistę. Ja sam o sobie myślę jako, w tej chwili już jako o pisarzu i tu stawiam kropkę.
1: A czy zgodziłbyś się na takie sformułowanie esej podróżny?
0: No tak, ale czy książka o Puszczy Kampinoskiej jest o podróży? Jest to tkwienie w miejscu. Jest to opisywanie lasu z perspektywy wielu oczu, ale de facto nie ma tutaj tego elementu podróżniczego, chyba że spacer po lesie nazwiemy podróżą. No oczywiście można się doszukiwać jakichś przymiotników do tego pisarza. Ja często jestem utożsamiany z tą grupą ludzi piszących o przyrodzie i rzeczywiście przyroda jest taką studnią, w której szukam metafor i którą próbuję opisać, ale jak pewnie sam zauważyłeś, w książce o Bałtyku tej przyrody nie ma jakoś tak strasznie dużo. To jest książka o wielu innych rzeczach.
1: Dokładnie. To może rzeczywiście w trakcie analizy różnych wątków te odpowiedzi na te pytania nam się jakoś objawią, bo bardzo ciekawa jest perspektywa geologiczna, takie długie, długie trwanie. Piszesz o tym, że Bałtyk jest najmłodszym morzem na świecie. Czy mógłbyś trochę o tym opowiedzieć? Bo rzeczywiście ja czytając Faronautów zdałem sobie sprawę z tego, że nad Bałtyk jeździmy, nad Bałtykiem chodzimy, mamy różne wspomnienia, ale kiedy dochodzi właśnie do jego historii, no to tak naprawdę jej nie znamy w ogóle.
0: Tak, a ta historia jest krótka i łatwo przyswajalna, bo rzeczywiście geologia jest taką dziedziną, która, nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie jako humanisty, szybko wymyka się poznaniu. Łatwo się pogubić w tych wszystkich epokach, w tych wszystkich mezozoikach, czwartorzędach. Zawsze miałem z tym problem, więc nagle, kiedy okazuje się, że opisuję przestrzeń, która ma dosyć krótką historię geologiczną, bo mówimy o czasie po ostatnim zlodowaceniu, czyli o raptem kilkunastu tysiącach lat, to ja od razu zaczynam pałać jeszcze większą sympatią do tego miejsca, bo mam wrażenie, że to jest coś, co jestem w stanie zrozumieć. I rzeczywiście Bałtyk na przestrzeni swojej krótkiej historii ulegał różnym przekształceniom. Raz był morzem, raz był jeziorem. prawdopodobnie również taka czeka go przyszłość, to znaczy te fluktuacje między poziomem wody

0: poziomem lądów będą decydowały o jego byciu morzem albo niebyciu morzem. I ten punkt wyjścia, czyli refleksja, że okej, mamy tutaj jakąś taką, mamy taki obszar, który wydaje się, że jest skończony, to znaczy da się go opisać w jakiś skończony sposób, jest dla mnie zachętą do odkrywania go.
1: Mhm. Obiecałem, że będzie Litwa i Łotwa zgodnie z rozdziałami.
0: A skoczysz do Szwecji.
1: Ja skoczę do Szwecji, dokładnie. To jest rozdział 6, izostazja. No właśnie, o co chodzi z tą izostazją? To znaczy, dlaczego ten rejon Szwecji, po którym chodzisz, klify, jak to się dzieje, że one cały czas są jakby w ruchu w pewnym sensie geologicznym?
0: Mówimy o Högakusten, o północnym, wysokim wybrzeżu Szwecji, czyli takim malowniczym miejscu, gdzie góry wypiętrzają się wprost z morza. Trudno to zrozumieć z perspektywy polskiej plaży, ale rzeczywiście tam na północy krajobraz nadmorski jest zupełnie inny. I wysokie wybrzeże, tak samo jak archipelag Kvarken po drugiej stronie morza w Finlandii, możemy nazwać pępkiem ostatniego zlodowacenia. Znaczy tam pokrywa lodowca była najgrubsza. I teraz możemy sobie wyobrazić taką sytuację, taki obrazek, na który też powołuję się w książce, to znaczy kiedy człowiek siada na kanapie, człowiek jest w tym przypadku lodowcem, to ta kanapa się pod nim ugina. A kiedy człowiek wstanie z kanapy, no to kanapa powoli odzyskuje swój pierwotny kształt. I to jest to odzyskiwanie równowagi izostatycznej, o którym piszę w rozdziale szwedzkim. Jesteśmy w trakcie, lodowiec zniknął, natomiast ląd wciąż podnosi się po tym obciążeniu. Dziś dzieje się w odstępie około 8 mm na rok. Z jednej strony nie jest to jakoś szalenie dużo, ale wydaje się, że to jest taka wartość, którą muszą brać pod uwagę już budowniczowie mostów. I to też działa na wyobraźnię, do tego stopnia, że ja któregoś razu natknąwszy się na tym wybrzeżu na starą przyczepę kempingową, w jej środku znalazłem gazetę z 2001 roku i szybko uświadomiłem sobie, że Skandynawia podniosła się w tym czasie bardziej niż ja. I było to dosyć mocne doświadczenie.
1: Ten rozdział szwedzki jest też najbardziej chodzonym, ponieważ wykonujesz ile w sumie kilometrów zrobiłeś?
0: No, bo około 140 kilometrów. Szlak wysokiego wybrzeża tyle liczy. Ciągnie się od dwóch miejscowości, których nazw nie odważa się wymówić na antenie Trójki.
1: A ja tym bardziej.
0: Natomiast jest to rzeczywiście bardzo malownicza wędrówka górami, którym towarzyszy w tle morze. Więc obcowanie z Bałtykiem na poziomie, którego po tej stronie morza nie jesteśmy w stanie przeżyć.
1: I ten rozdział jest też piękny, dlatego że opisujesz, no właśnie, znowu swoje emocje, swoją ogromną radość i poczucie wolności, którą dała ci ta wyprawa.
0: Ten rozdział jest w połowie książki, jest trochę takim interludium, tak o nim myślę, bo rzeczywiście książka ma taką strukturę łączącą podróż geograficzną z podróżą przez czas i kolejne rozdziały są kolejnymi etapami opisania, prób zrozumienia tego akwenu przez ludzi żyjących dookoła. Natomiast Szwecję traktuję jako taką opowieść o tym, jak jednostka ma się w tej przestrzeni odnaleźć, jak ma... nie mówię o zapuszczaniu korzeni, bo ja tam jestem turystą, ja tam jestem przechodniem, który jest w Szwecji przez tydzień z okrasą i za chwilę stamtąd wyjedzie. Ale jednocześnie nie przeszkadza mi to zapałać jakąś dużą sympatią do tej przestrzeni, ale żeby zapałać sympatią, to muszę najpierw ją zrozumieć. I idę przez ten krajobraz, próbując właśnie odczytać, dlaczego on wygląda tak, a nie inaczej. Skąd ta egzotyka, bo z mojego punktu widzenia jest to egzotyka. I jak tą ludzką skalę zestawić ze skalą geologiczną? Czy to jest w ogóle realne? I jeśli tak, to w jaki sposób to może przełożyć się na moje odczucia?
1: Ale ten rozdział jest też dla mnie w tym momencie najlepszym dowodem na to, że piszesz esej zdecydowanie, dlatego że znajdujesz swojego przewodnika, czyli szwedzkiego poetę, czyli Tomasa Tranströmera, powiedzmy, tak należałoby to chyba wymówić. Jaki był jego związek z Bałtykiem i co ta jego perspektywa dała tobie?
0: Tranströmer był jednym z paru noblistów, którzy trafili na karty tej książki, co mnie trochę przytłoczyło, ale miło jest dzielić fascynację z noblistami, bo oprócz Tranströmera mamy też Tomasza Manna, który przez całe życie właściwie pisał o Bałtyku, mimo że

0: pisał o innych sprawach i również lubił wpatrywać się w horyzont i zastanawiać się, co tak naprawdę, czym jest to optyczne złudzenie. W rozdziale o Litwie przewija się gdzieś Miłosz, bo nikt tak pięknie jak on nie opisał Litwy. I równocześnie zastanawiał się, czy Litwa to już północ, czy jeszcze nie północ, a może jest jakimś takim miejscem pośrednim. Natomiast Transtromer był tym moim przewodnikiem po przestrzeni po drugiej stronie morza, po tej krainie północnej, która obiecuje surową przyrodę i równocześnie długie letnie dni, bo Szwedom Bałtyk kojarzy się jednoznacznie z takim wypoczynkiem wakacyjnym, zupełnie innym niż my to sobie wyobrażamy po tej stronie morza, lawirując między parawanami. Szwedzi mają o wiele dłuższą linię brzegową i jest ich mniej, w związku z tym ten komfort wypoczynku wydaje się o wiele większy. No i Transtromer był takim poetą, który czerpał z tego krajobrazu. Ja mam wrażenie, że to jest taki autor, którego można czytać na wielu poziomach. Z jednej strony to może być opowieść o krajobrazie, ale jeśli ktoś da temu więcej czasu, to odczyta też kolejne poziomy, w których na pierwszy plan wysnuwać się będzie kondycja człowieka, kwestie filozoficzne. W związku z tym jest to świetny poeta do wędrowania z nim pod pachą. Tym bardziej, że po polsku został wydany całościowo w jednym tomie, więc nie trzeba dźwigać za dużo.
1: I zabrałeś ten tom oczywiście ze sobą. To taki krótki cytat. Bałtyk szumi również na środku wyspy. W głębi lasu człowiek jest na pełnym morzu. To w przekładzie Magdaleny Wasilewskiej Chmury. I czy to jest... Ja rzeczywiście pamiętam swoje pobyty w Szwecji na takich właśnie małych wyspach, gdzie dziadkowie moich znajomych zbudowali przed laty właśnie słodki domek, jak z filmów Bergmana. I rzeczywiście ta morskość była zupełnie inna niż w Polsce, bo była taka... Ta woda była bardziej wymieszana z lądem właśnie przez te wszystkie małe wyspy. Była skalista. Rzeczywiście jest to zupełnie inna atmosfera niż nasze wielkie, szerokie plaże właśnie, bo u nas jest ten horyzont, od którego zaczęliśmy. Tamto wybrzeże jest przez te zatoczki i tak dalej jest bardziej jakieś takie poszatkowane, dłuższe też. I to jakoś chyba zmienia percepcję.
0: Tak, i wiesz co, i jeszcze dorzucając słowo do Transtromera, jednym z jego najsłynniejszych tomów poezji był tom zatytułowany Morza Bałtyckie, w liczbie mnogiej, Baltics w wersji angielskiej. I dla mnie to stało się potwierdzeniem jakiejś takiej intuicji, że tych Bałtyków jest wiele, więc siłą rzeczy musiałem go zaprosić na karty tej książki. Oczywiście sprawiło mi to ogromną radość. I tak jak mówisz, tej różnorodności Bałtyku można zakosztować na przykład już w Estonii. Mm-hmm. Jadąc wzdłuż wybrzeża przez Litwę, Łotwę, nagle łapiemy się na tym, że ten krajobraz się zupełnie zmienia. Estonia miejscami przypomina nasze Mazury. Bałtyk nagle staje się, nagle gdzieś tam te echa jego bycia jeziorem wybrzmiewają. Jesteś tam w czerwcu i nie chcesz wychodzić z wody, bo jest tak ciepła. Trudno sobie to w ogóle uświadomić z perspektywy wody Sławowa czy chałup. Ale tak jest, ponieważ zatoki w Estonii są płytkie, nie ma fal, a słońce wisi na niebie do 23 czy 24. W związku z tym ta woda się momentalnie nagrzewa. I im dalej na północ, ten krajobraz zmienia się jeszcze bardziej. W Szwecji wybrzeże szkierowe, czyli takie drobiny, okruchy chleba, można powiedzieć, rzucone w wodę. To samo jest w Finlandii. Potem przenosimy się do Zatoki Botnickiej na samą północ, gdzie soli w morzu jest tak mało, że ona nawet w praktyce jest już jeziorem, bo zamarza jak jezioro.
1: No dobrze, ale to czy da się to porównać? Czym dla Szwedów jest Bałtyk, a czym dla nas? Jaka byłaby różnica główna?
0: Wiesz co, ja postanowiłem w tej książce nie zrzucać tej swojej polskiej perspektywy, bo jednak ja jestem narratorem. I oczywiście mogę próbować zrozumieć, czym jest szwedzkie allemansraten, czyli to prawo do korzystania z natury wpisane w konstytucję i czytać to jako umowę społeczną do tego, że natura jest prawem każdego i jest nawet silniejsza niż prawo własności. Ale przecież jakby no nie zrzucę tego, tych wspomnień dotyczących mojej strony morza i trochę tej

0: trochę tych ponurych wrażeń, które wyciągam z polskiego wybrzeża, bo oczywiście wspomnienia dziecka są wspaniałe, ale dzisiaj jako dorosły patrzę na polskie wybrzeże jak na jarmark. Mm. Nie czuję się w nim najlepiej. Więc siłą rzeczy myślałem sobie, że będę wtedy w takiej sytuacji upiększałbym to, co widzę po drugiej stronie, a przecież nie o to chodzi. W związku z tym to może stało się obiektem mojego zainteresowania. Fizyczność miejsc, bo mam wrażenie, że my dzisiaj żyjemy bardzo intensywnie w miejscach, które nie mają swojej fizycznej, fizycznej warstwy. To znaczy żyjemy w internecie, żyjemy we własnych głowach często. I zajmowanie się miejscami, które są z krwi i kości, jest jakimś wyrazem buntu albo niezgody na ten świat. Dlatego to fizyczna, materialna strona świata stała się moim obiektem zainteresowania.
1: Bo tak naprawdę Faraonauci, dla tych, którzy dopiero się włączyli, Adam Robiński jest cały czas naszym gościem. Faraonauci, najnowsza książka w podtytule Dookoła Bałtyku. To jest tak naprawdę książka o byciu w przestrzeni w zasadzie, tak? I jakby szukaniu różnych narzędzi do bycia. I stąd rzeczywiście to nie jest książka o społeczeństwach. To nie jest książka o tym właśnie, co Szwedzi, co Polacy i tak dalej.
0: Wiesz co, ja kiedy już tą książkę wysłałem do wydawnictwa, przeszliśmy przez proces redakcyjny i ja wiedziałem, że zbliża się czas rozmów o niej. Nagle uświadomiłem sobie, że ja tak naprawdę nie umiem powiedzieć, o czym jest ta książka. Mm. Kiedy publikowałem wcześniejsze, to na temat każdej potrafiłem mówić jakimiś zgrabnymi formułkami, co poeta miał na myśli. Natomiast w tym przypadku tak nie było. I były takich kilka dni, gdzie codziennie się budziłem z inną myślą, że ta książka jest o czymś innym. I trochę też chciałbym powiedzieć, że być może każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie po lekturze, czym jest Faraonauta i o czym jest ta książka. Natomiast jeśli miałbym już nie unikać odpowiedzi na to pytanie tym razem, to chyba jest to książka o próbie zrozumienia i opisania świata, próbie desperackiej i takiej refleksji, że tych sposobów na opisanie świata jest mnóstwo i szkoda rezygnować z któregokolwiek. Mm. W związku z tym tak naprawdę przez całe życie moglibyśmy krążyć dookoła Bałtyku i za każdym razem opisywać tę Litwę, Łotwę, Estonię w jakiś inny sposób. A wybór i decyzje, które podjąłem na kartach tej książki, wcale nie są najlepszymi. Są po prostu jednymi z wielu możliwych. Mój słowacki przyjaciel Janek Pucek, który pojawia się na kartach tej książki w ostatnim rozdziale, bo być może będzie to zaskoczenie, ale książka o Bałtyku kończy się w Bratysławie. Janek opowiedział mi kiedy rozmawialiśmy właśnie, dzieliłem się z nim tą myślą, wspomniał, że to tak jak w dawnym tekście Iwana Sztrybki, słowackiego poety, który przyrównał swoje wiersze do budyniu w proszku. I powiedział, że to czytelnik musi zalać ten budyń, żeby nadać całości kształt i tak naprawdę zadaniem autora jest napisanie tylko połowy treści, reszta pisze się w głowie czytelnika. Mm-hmm.
1: Jeżeli chodzi o te różne narzędzia, różne sposoby patrzenia, mówiliśmy o geologii, wspomnieliśmy już o poezji, ale wobec tego wróćmy na początek do Laguny, no bo oczywiście nasz gość Adam Robiński jest także znany jako specjalista od przyrody, nazwijmy to tak ogólnie. Jest też autorem książki Wodyseja, czyli książki o bobrach dla dzieci z punktu widzenia właśnie przyrody, jakby pisanej. Laguna jest ornitologiczna, powiedziałbym.
0: Tak. Wiesz co, miałem wrażenie, że jeśli jakakolwiek próba cofnięcia się w historii do czasów polodowcowych ma się udać, to musi być to próba opisu audiosfery bałtyckiej, krajogłosu bałtyckiego, bo wydaje mi się, że w sferze dźwiękowej ten nasz dzisiejszy świat, oczywiście w oddaleniu od aglomeracji, on jeszcze jako tako przypomina ten świat z czasów polodowcowych, a ptaki są nośnikiem tej najdawniejszej opowieści o migracji, o wędrowaniu na północ wraz z cofającym się lodowcem, o szukaniu nowych miejsc, więc pomyślałem, że jeśli włączę się w ten klucz migrujących na północ ptaków, to będzie to dobry początek dla tej wędrówki. A jednocześnie już tak z czysto egoistycznych powodów

0: Zawsze byłem kiepski z ptaków. Pomyślałem, że to będzie dobry pretekst, żeby trochę się poduczyć. Otoczę się ekspertami i spróbuję, żeby jak najwięcej z ich mądrości na mnie spłynęło.
1: No właśnie, ci eksperci, którzy są też stają się trochę twoimi przewodnikami, ale to jest trochę tak, że no, eksperci od ptaków z całym szacunkiem koncentrują się na ptakach. Ty usiłujesz jakby poprzez te ptaki jednak też coś zrozumieć na temat Bałtyku znowu.
0: Na temat nieustannej potrzeby bycia w ruchu. No. Trochę wytłumaczyć, dlaczego ruszam w tę podróż i dlaczego cały świat wydaje się być w ruchu. Wspominam o niemieckim terminie Zugunruhe. To chyba akurat dobrze wymówiłem. Miałem piątkę z matury z niemieckiego. I chodzi o taki termin, którym opisuje się niepokój migracyjny zwierząt ptaków trzymanych w niewoli. Gęsi, udomowione gęsi, które na widok klucza dzikich ptaków w locie nagle zaczynają przestępować z nogi na nogę, albo ptaki trzymane w klatkach, które też wykazują znaki tego niepokoju. I wędrując, będąc na Litwie wczesną wiosną, kilka lat wstecz, miałem takie poczucie, że cały świat jest właśnie w takim wiecznym niepokoju migracyjnym. Ludzie i zwierzęta to nas chyba łączy.
1: Mm-hmm. Czy to jest też tak, że istnieje pewna ornitologiczna wspólnota łącząca właśnie różne kraje nad Bałtykiem i jakaś taka międzynarodówka ornitologów?
0: Wiesz co, tych wspólnot jest więcej, bo jak zapewne zauważysz za chwilę w rozdziale o latarniach morskich, nagle okaże się, że morze nie dzieli, tylko łączy. I rzeczywiście ornitolodzy, którzy obrączkują ptaki, którzy prowadzą monitoringi populacji różnych gatunków, po różnych stronach Bałtyku mają swoje stacje obrączkarskie i te ptaki migrujące wzdłuż wybrzeży są chwytane, obrączkowane i wypuszczane. I dzięki temu, że ta siatka tych stacji jest tak intensywnie rozbudowana, jesteśmy w stanie rozbudowywać swoją wiedzę na temat zachowań ptaków i tego, gdzie są, gdy ich nie ma z nami. I ta sama sieć powiązań jest widoczna właśnie w przypadku latarni morskich, bo latarnie, możemy tutaj zdradzić, że to tytułowe faro to jest właśnie określenie latarni morskich w wielu językach zachodnioeuropejskich. I latarnia morska jako jeden budynek jest tak naprawdę bezużyteczna, albo jej użyteczność jest bardzo ograniczona. Latarnie sprawdzają się dopiero jako sieć takich punktów orientacyjnych. Statek ma być przekazywany z rąk do rąk kolejnym latarniom. I oczywiście dzisiaj żyjemy już w innym świecie. Dzisiaj to satelity przekazują sobie nas wszystkich z rąk do rąk. Natomiast latarnie są jakimś takim symbolem troski jednego człowieka o drugiego, ale też próbą rozjaśnienia tej ciemności. Próbą, my do dzisiaj w języku mówimy o latarniach, prawda? Jesteś moją latarnią. Mhm. Idę w twoim kierunku, ty mi wskazujesz drogę przez życie. W związku z tym to, co na poziomie języka jest ciągle żywe, kiedyś było żyłe w praktyce. I dla mnie ciekawą konstatacją było to, że tak jak bardzo często utyskujemy na niszczenie krajobrazów, strasznie się burzymy, gdy ktoś zbuduje w jakimś malowniczym miejscu hotel albo jakiś inny budynek użyteczności publicznej, nagle okazuje się, że latarnie budzą zupełnie inne skojarzenia. Nawet jeśli na początku było zaburzenie jakiegoś krajobrazu, to jednak tutaj skojarzenie jest tylko i wyłącznie pozytywne. Być może właśnie dlatego, że latarnie są wyrazem takiej troski o jednego człowieka, o drugiego. O anonimowego drugiego człowieka.
1: Myślałem, że od tych ptaków zaraz przeskoczymy do ryb, ale skoro przy okazji odpowiedziałeś jednak na moje wstępne pytanie, rozdział trzeci Faro na Łuci, czyli Estonia, wspomniałeś o tym, że używamy zupełnie innych technologii, aczkolwiek jak się okazuje przy okazji wojny w Iranie i Cieśniny Ormuz, te statki potrafią też znikać z satelitów i nagle się okazuje, że są już zupełnie gdzie indziej, kiedy uciekają uciekają w pewnym sensie. Natomiast czy latarnie morskie, bo o tym też oczywiście mnóstwo źródeł wykorzystujesz, skaczesz zresztą z Bałtyku do Anglii.

0: Sugun Rue.
1: No właśnie, ale czy to jest, bo to jest taki moment, który mnie trochę zastanawia też, to znaczy, czy to nie jest trochę tak, że ta książka o Bałtyku staje się w ogóle książką o naszym byciu w przestrzeni różnych mórz tak naprawdę i stąd te na przykład właśnie odniesienia do na przykład, pojawia się też przecież Arktyka i Antarktyda, pojawiają się właśnie różne samotne latarnie gdzieś na północy Szkocji, Anglii i tak dalej, więc tak naprawdę rozszerzasz tą perspektywę z Bałtyku.
0: Jak najbardziej, oddalam się od linii brzegowej, wędruję za koło podbiegunowe, bo skoro jestem już tak daleko na północy, to nie mogę po prostu tego nie zrobić. Sam bym sobie nie wybaczył. Więc jest dokładnie tak, jak mówisz. Bałtyk jest pretekstem. Ja tłumacząc przez te wszystkie lata, o czym piszę książkę, mówiłem o Bałtyku, wiedząc, że kiedy ta książka zostanie opublikowana, będę musiał się tłumaczyć i odpowiadać na niewygodne pytania, dlaczego czasami ten Bałtyk ucieka tak daleko w tło. Ale może to jest trochę tak, jak z Johannem Smulem, estońskim pisarzem, którego wyprawę na Antarktydę opisuje, że nawet jeśli dotrze się na daleki, daleki koniec świata, to w tych obcych antarktycznych krajobrazach będzie się widziało Bałtyk, czy przestrzeń znajomą, tą, którą mamy w sobie, tą, która nas stworzyła. Czyli tą, na którą patrzyliśmy jako dziecko.
1: Czyli zawsze, no znowu to jest ten wątek, od którego zaczęliśmy, czyli tak naprawdę zawsze patrzymy na te nowe miejsca poprzez nasze wspomnienia, obrazy utrwalone w dzieciństwie.
0: One są naszym mareografem.
1: No, to musisz teraz, sam użyłeś tego słowa, musisz teraz wyjaśnić, co to jest mareograf.
0: Mareograf to jest punkt odniesienia wysokości poziomu morza, który przez bardzo długi czas w naszej części świata. Naszym punktem odniesienia było morze w Kronstadzie, niedaleko Petersburga. To był ten punkt zero, ten punkt, do którego odnosiliśmy wysokość poziomu morza. Obecnie się już oderwaliśmy zupełnie od rosyjskiego punktu odniesienia i dziś ten punkt zero mieści się bodaj w Holandii, gdzieś pod Rotterdamem. Natomiast rzeczywiście to jest trochę tak, że to pojęcie mareografu możemy traktować dużo bardziej metaforycznie i odnosić do naszych doświadczeń to, co niesiemy w sobie w te miejsca, prawda? Bo my też jesteśmy częścią krajobrazu, na który patrzymy, bo filtrujemy ten widok i te wrażenia przez wszystko to, co do tej pory nam się przydarzyło i przez własną jakąś emocjonalność.
1: Mm-hmm. Skoro były ptaki, to muszą być też oczywiście ryby. Jeden z rozdziałów bardzo piękny i bardzo ciekawy, który jakby zaczyna się w Danii. To jest też związane z tym, co powiedziałeś na początku, o tym, że Bałtyk był bardzo długo jeziorem. W niektórych miejscach zamarza, ponieważ jest tak mało soli. Ale okazuje się, że przez te, no właśnie, opisz to, wąskie strasznie cieśniny pomiędzy Danią a Szwecją, tak naprawdę wpływa mnóstwo podróżujących po świecie i odczuwających też ten zew, który mają ptaki i ludzie, różne ryby.
0: No, cieśniny duńskie to jest taka przestrzeń, która decyduje o tym, czym tak naprawdę jest Bałtyk, prawda? Bo w momencie, kiedy Bałtyk ma łączność z Morzem Północnym przez te cieśniny, to jest morzem. Kiedy ta łączność zostaje odcięta, to gubi tą morskość. I rzeczywiście trudno porównać życie w Bałtyku w cieśninach, z tym na północy Zatoki Botnickiej. Cieśniny duńskie są takim obszarem, gdzie skupia się dużo podmorskiego życia. I to są nie tylko ryby, bo to są też walenia, które za tymi rybami wpływają. I mamy taki piękny przykład z ostatnich lat z cieśniny Sund, łączącej Danię ze Szwecją, która jest jak lejek. Zbiera całe podmorskie życie w ten wąski korytarz, nad którym zresztą człowiek przerzucił most. Mm. Ten słynny most nad Sundem. I w ostatnich latach do Sundu wróciły tuńczyki. My tuńczyki kojarzymy zwykle z tą okrągłą puszką ze sklepu. Natomiast musimy mieć świadomość, że tuńczyki to są po prostu gigantyczne ryby i prawdziwi drapieżnicy. Znaczy, tuńczyk ma tak naprawdę tylko kilku wrogów naturalnych w wodzie. Są nim większe tuńczyki albo na przykład orki.

0: I dla mnie to była niesamowita lekcja tego, jak funkcjonuje przyroda, kiedy uświadomiłem sobie, że zaraz za Tuńczykami do sądu wróciły orki i że możemy mówić o Bałtyku, zastanawiając się nad waleniami, nad nie tylko rodzimymi waleniami, które żyją w Bałtyku, czyli morświnami, najmniejszymi z tych waleni, ale także, że możemy rozmawiać o tych większych wielorybach, którym zdarza się pływać do morza. Równocześnie musimy się pogodzić z tym, że my nie wiemy, dlaczego one do tego morza wpływają. Bo przecież te wizyty finwali czy humbaków w Bałtyku bardzo często kończą się śmiercią. Nam jest się strasznie trudno z tym pogodzić, czego przykładem sytuacja sprzed kilku tygodni w Niemczech, gdzie na siłę próbowano odholować humbaka na głębsze wody, mimo że środowisko naukowe mówiło jednoznacznie, że to będzie dla tego zwierzęcia śmierć. I tak to się skończyło. Więc nam się strasznie trudno pogodzić z tym, że pewnych rzeczy nie wiemy, że pewne rzeczy są dla nas niezrozumiałe. I taki chyba jest właśnie ten świat podmorski. My możemy go eksploatować, ale pewnych mechanizmów, które nim rządzą, nie zrozumiemy.
1: Na jak duże odległości potrafią przemieszczać się te walenie i te delfiny i tak dalej?
0: Wiesz co, no, ta populacja delfinów, która pojawia się na duńskim wybrzeżu, przy czym przy Danii mówimy też o Morzu Północnym, bo to jest miejsce styku tych dwóch akwenów. Taka umowna granica Bałtyku i Morza Północnego to jest w okolicach Skagen, czyli między cieśninami Kagerak i Skategat. I tak naprawdę walenie widywane są w tych przypadkach, kiedy one wpływają do Bałtyku. One widywane są nawet na wybrzeżu litewskim. Więc tu nie mówimy o żadnych fizycznych ograniczeniach, jakichś barierach, które powodują, że zwierzę dalej nie popłynie. Oczywiście możemy sobie wyobrazić zwierzę, które dopływa nawet na samą północ Bałtyku, ale równocześnie z taką świadomością, że to będzie taka podróż bez puenty, czy puentą będzie śmierć, bo po prostu taki waleń umrze z głodu.
1: Czy ta historia o tuńczykach, bo ona brzmi bardzo optymistycznie jesteś też osobą oczywiście, która w pewien sposób zajmuje się też ochroną przyrody, można powiedzieć. Jesteś też, pamiętam, choć twierdziłeś, że nie wykorzystujesz tego, certyfikowanym przewodnikiem po Puszczy Kampinoskiej. Zajmujesz się też bubr watchingiem, czyli potrafisz nam wskazać różne ślady tego bobrowego życia. Czy Bałtyk jest jakby zniszczony ekologicznie? Czy on się jakoś odradza? Bo ta historia o tuńczykach pokazuje też, że ta sytuacja jest dynamiczna. To znaczy, że to nie jest tylko taki proces, który idzie zawsze w jedną stronę. No ale właśnie, że tuńczyków nie było, ponieważ za dużo ich odławiano, ale wróciły. Czyli że jednak jest jakiś proces, nie wiem, regeneracji natury.
0: Tak, ale to dotyczy nie tylko mórz. My właściwie w każdym miejscu, któremu damy na chwilę spokój, obserwujemy gwałtowny powrót tego świata innego niż ludzki. I samo chociażby obserwujemy tutaj w Warszawie na Wiśle, która jest niespotykaną w skali Europy. Prawy brzeg Wisły jest takim obszarem, gdzie przyroda ma się coraz lepiej. Więc z Bałtykiem rzeczywiście tak jest. Natomiast no, ta historia Sundu, czyli miejsca, w które wróciły tuńczyki po kilku dekadach nieobecności, jest słodko-gorzka, ponieważ mówimy o miejscu, które jako jedno z niewielu objęte jest zakazem trałowania, czyli połowów głębinowych niszczących całą faunę przydenną. I dlatego wydaje się, że tuńczyki tam mają co jeść, pływają za mniejszymi rybami. Dlatego, że to jest jedno z niewielu miejsc, gdzie jest względna obfitość ryb. A mówimy, i to jest w ogóle niesamowite, mówimy o jednym z najbardziej zatłoczonych korytarzy logistycznych, czy dróg morskich na świecie. Bo ten Sund i w historii, i współcześnie jest obszarem, przez który non-stop przepływają duże jednostki z Bałtyku na Ocean Atlantycki.
1: Wspomnieliśmy krótko o Tomaszu Mannie i wydaje mi się, że warto do niego jeszcze na koniec prawie wrócić, dlatego że Tomasz Mann przeżywa, mam wrażenie, że ostatnio jest jakiś czas.
0: Renesans.
1: Tak, dokładnie. No mamy, nie widzieliśmy jeszcze tu w Polsce, ale mamy film

0: Pawlikowskiego. Mamy biografię Tobina, na której ten film jest oparty. Ty korzystasz z innej zresztą biografii Tomasza Manna. W jednym z najbliższych odcinków Pliku Tekstowego naszym gościem będzie Maciej Płaza, którego nowa powieść też pojawia się tam, Tomasz Mann, jak się okazuje. I rzeczywiście jakoś wcześniej, przed twoją książką, nie myślałem tak bardzo o Tomaszu Mannie jako człowieku, pisarzu, na którego to dzieciństwo nad Bałtykiem aż tak silnie wpłynęło.
1: Ja nie planowałem zapraszać Manna do tej książki, ale on się sam do niej wprosił, ponieważ kiedy byłem w Nidzie na Litwie, nagle trafiłem przed jego dom i okazało się, że że ta przestrzeń była dla niego po prostu bardzo bliska, mimo że do Nidy przyjeżdżał tylko chyba przez 2 czy 3 sezony przed II wojną światową. I zaraz potem po powrocie do domu trafiłem na jego biografię, niewydaną niestety po polsku, Mann von Meer, czyli Człowiek z morza albo Człowiek od morza, której to autor opisuje całą jego twórczość jako tą, która wypłynęła z tych dziecięcych wspomnień na wyspie Hiddensee albo w Travemünde na niemieckim wybrzeżu. W związku z tym zrozumiałem, że to jest, jeśli ja próbuję opisać bałtycką duszę, to Mann musi być jednym z tych ludzi, którzy staną się dla mnie przewodnikami. Tym bardziej, że on miał bardzo dużo takich też eseistycznych refleksji o tym, że z którym ja nie sposób było się nie zgodzić. Płynąc już na późnym etapie swojej kariery do Stanów Zjednoczonych, gdzie miał się osiedlić, pisał, że horyzont, który z brzegu jest czymś tak szalenie atrakcyjnym, na środku morza staje się tylko drogą i w związku z tym gubi ten swój taki romantyczny wydźwięk, bo wszystkie te takie złudzenia optyczne są dla nas atrakcyjne wtedy, kiedy nie da się ich dotknąć. W związku z tym ja jako człowiek śródlądowy, pisząc o Bałtyku, nie pływam po Bałtyku, tylko wędruję dookoła niego. Muszę się z Mannem zgodzić i rzeczywiście horyzont jest atrakcyjny wtedy, kiedy jest na wyciągnięcie ręki, ale niedotykalny.
0: Mm-hmm. Joseph Conrad też zawsze podkreślał, że brzeg jest czymś zupełnie innym z punktu widzenia marynarza, który płynie, a statek, na którym płynie, jest czymś zupełnie innym z naszego punktu widzenia z plaży. Nie zdradzimy, drogie słuchaczki i słuchacze, nie zdradzimy do końca, o czym traktuje rozdział polski, bo oczywiście taki rozdział się też musiał znaleźć. Na zachętę powiem tylko, że on jest niesłychanie przewrotny. To jest rozdział 9 pod tytułem Słonecja. Ale chciałem, żebyśmy jednak jedną rzecz powiedzieli o Polsce, bo w pewnym momencie wspomniałeś o tym, że parawany i tak dalej, i to jest ten taki nasz negatywny mit wybrzeża, ale przecież na polskim wybrzeżu są cały czas miejsca dzikie i piękne i da się uciec od tych parawanów. Może tak powiedzmy jednak coś pozytywnego o polskim wybrzeżu.
1: Nie, no oczywiście, że tak. Bałtyk w grudniu w ujściu Wisły jest fantastycznym miejscem. Ale wiesz co, ja mam takie wrażenie, że Bałtyk jest... Ja zajmuję się pisaniem o przestrzeni i w swoich poprzednich książkach często opisywałem miejsca kojarzone turystycznie. Równocześnie mając taką świadomość, że my podzieliliśmy między siebie tę turystyczną Polskę trochę jak tort, że jest bardzo silna regionalizacja i na przykład ludzie z Dolnośląskiego nie jeżdżą na Mazury, bo to jest po prostu strasznie daleko, a ja z Warszawy jadąc nad morze myślę przede wszystkim o Trójmieście, a nie o Międzyzdrojach. Natomiast mimo wszystko mam wrażenie, że wybrzeże Bałtyku jest takim wspólnym doświadczeniem wszystkich Polaków. To znaczy nie znajdziesz człowieka, który ci powie, że nigdy nie był nad morzem. Natomiast znajdziesz mnóstwo, którzy powiedzą, że nigdy nie byli w Tatrach albo w Bieszczadach. I to ma oczywiście swoje mroczne strony, które objawiają się w postaci tych parawanów, które nie są jakoś tam strasznie, nie są strasznie złe, ale są obrazem tego, że plaża staje się mrowiskiem, prawda? I trudno znaleźć tam jakąś, trudno prowadzić tam rozmowę z otoczeniem.
0: Bo być w przestrzeni.
1: Być w przestrzeni.
0: Tak.
1: Tymczasem właśnie próba zrozumienia świata chyba polega na tym, że tę przestrzeń trzeba nie tylko do niej mówić, ale też próbować ją

0: usłyszeć, jakkolwiek górnolotnie to zabrzmi.
1: Mm-hmm. Na koniec inne książki, krótko. Tomasz Stawiszyński, znany z książek, powiedzmy, popularno-filozoficznych, analizujących świat, znany też z innych stacji radiowych i z Tygodnika Powszechnego, z którym także

0: bycia w przestrzeniach i na wyspach w tym wypadku, dlatego że na okładce mamy, to nie jest książka o Korfu, ale cała akcja. Te, powiedziałbym, takie wyspiarskie eseje filozoficzne się rozgrywają na Korfu i ten czynnik alchemiczny, powiedziałbym, ezoteryczny w tych opowiadaniach się pojawia. Czyli z jednej strony właśnie turystyka, historia wyspy i woda, ale jeszcze inny sposób, myślę, bycia w przestrzeniach z ludźmi i tak dalej. A ty, Adamie, co czytasz ostatnio, powiedz?
1: W ten weekend, który był dosyć długi, więc sprzyjał długim lekturą, czytałem opowieść drogi Amerykanina Craiga Moda, Gdzie rosną cedry. I to jest relacja z jego wędrówki wzdłuż wybrzeża Kii w Japonii. Ja nigdy nie byłem w Japonii i zawsze ten kraj odbierałem trochę przez pryzmat jego popkultury. Natomiast mam wrażenie, że dzisiaj te sygnały, które my otrzymujemy z Japonii właśnie za pośrednictwem kultury, są trochę inne. To już nie jest Akira i Nintendo, tylko to są filmy takie jak Perfect Days, albo właśnie takie lektury jak ta Craiga Moda, gdzie Japonia jawi się jako kraj o malowniczej prowincji i rozmawiający z otoczeniem. Więc ta książka bardzo, bardzo mi przypadła do gustu. Do plecaka zaraz potem włączyłem Radzie Shehadeha, czyli opowieści z Palestyny. Jego nowa książka Zapomniane, o pomnikach, które znikają.
0: Radzie Shehadeh też się pojawiał w jednej z książek Roberta McFarlane'a, więc też mamy tutaj pewną wspólnotę ludzi chodzących, dopóki się da. To znaczy, dopóki oczywiście jakieś reżimy autorytarne nie przegrodzą drogi. Adam Robiński, Faronauci dookoła Bałtyku. Tak jak powiedziałem, online dostępny jest też odcinek nasz pliku tekstowego sprzed 2 lat, kiedy Adam opowiadał o Campinosie i o swoich tam próbach pisania też w zasadzie już prozy, a nie reportażu. Tam były też bardzo ciekawe wątki archeologii leśnej, która jest specyficzną dziedziną. Natomiast z innych naszych odcinków polecamy też ogłoszoną właśnie nominację do nagrody Nike. Z książek nominowanych między innymi naszym gościem był Kasper Bajon, który opowiadał o książce Poznań kolonialny. Polecam ten odcinek. Był też u nas Łukasz Garbal i jego świetna biografia Wańkowicza. Też są te dwie książki też wydane przez Czarne. Była też u nas znowu Czarne Marta Grzywacz, Radość Soboty, Archiwum Życia i Śmierci, też nominowana. Maciej Hen, Tratwa z pomarańczami, wydawnictwo Filtry. Też polecam ten odcinek. Weronika Murek, powieść urodzinna. A nawet Maciej Siembieda, przepraszam, z książką Gołoboże. Te wszystkie odcinki pliku tekstowego oczywiście polecam i czekamy na tak zwane shortlisty nagrody Nike. Adam, dziękuję ci za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: To był plik tekstowy w Trójce.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 czerwca, minęła właśnie 21. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Areszt dla patomorfolożki z Podkarpacia. Na prywatnej działce znaleziono szczątki płodów i odpady medyczne. Łomża ponownie na pasażerskiej mapie Polski. Po 33 latach do miasta wjechał pociąg. Warszawa nagrodziła pisarzy i poetów. Poznaliśmy laureatów 19. Nagrody Literackiej. 3 miesiące spędzi w areszcie patomorfolożka z Lutoryża koło Rzeszowa. Na działce należącej kiedyś do kobiety znaleziono szczątki 32 płodów i odpady medyczne. Sąd przychylił się do wniosku śledczych, tłumaczy Wojciech Przybyło z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
3: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
2: Pełnomocniczka podejrzanej Patrycja Hobel zapowiada, że zaskarży decyzję do sądu.
4: Obrona zaproponowała środki o charakterze wolnościowym, zakaz opuszczania kraju i dozór policji w wymiarze 5 dni w tygodniu. Tym bardziej, że moja klientka jest osobą z 30-letnim stażem zawodowym, o nieposzlakowanej opinii.
2: Służby cały czas przekopują teren, na którym odnaleziono płody. Prace zakończą się prawdopodobnie w poniedziałek. Po 33 latach do Łomży wrócił pociąg pasażerski. Do miasta przyjechał specjalny skład z Ostrołęki. Jednym z pasażerów był premier Donald Tusk. Na dworcu podróżnych witały władze miasta oraz mieszkańcy.
5: Premier Donald Tusk podkreślał, że powrót kolei do Łomży nie jest odosobnioną inwestycją.
6: Przywracamy połączenia w bardzo wielu miejscowościach, nie tylko dużych miastach, ale też mniejszych miejscowościach. I w naszych planach jest, i to już realizujemy, włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich bez wyjątku powiatów.
5: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zwracał uwagę na rozwój oferty przewozowej i inwestycje realizowane przez rząd.
7: Zwiększyliśmy ofertę przewozową o 30%. To jest

0: 129 połączeń dobowo więcej. To są lepsze pociągi, bardziej punktualne, szybsze.
1: Od jutra mieszkańcy Łomży będą mogli korzystać z regularnych połączeń Polregio i PKP Intercity, m.in. do Białegostoku, Olsztyna i Ostrołęki. Powrót pociągów pasażerskich kończy trwającą ponad 3 dekady przerwę w kolejowej obsłudze miasta. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: Podniebne akrobacje, nocne pokazy, legendy lotnictwa. W Świdniku trwa 5. Air Świdnik Festival. Impreza od lat przyciąga miłośników awiacji z całej Polski. Jest co oglądać, przyznają widzowie.
3: Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i zobaczyć wielką selekcję różnych maszyn z całego świata.
4: Najbardziej chyba dźwięk podoba. Znaczy mi się wszystko podoba. Ja w ogóle jestem, strasznie interesuję się lotnictwem.
5: Nigdy jeszcze nie byłam na takim pokazie lotnictwa, więc to jakieś ciekawe, nowe doświadczenie.
2: Dziś wszyscy patrzymy wysoko w niebo, mówi dyrektor festiwalu Maciej Madej.
6: Przyleciał wprost ze Szwecji jeden z największych samolotów myśliwskich epoki zimnej wojny, czyli Saab 37 Wigen, więc na pewno na dopalaczu da nam tutaj dużo hałasu, ale też będą piloci na wspaniałych maszynach akrobacyjnych, Firebirds, Łukasz Szczepiela na Edge'u.
2: Festiwal zakończy się przed 23. Poznaliśmy laureatów 19. Nagrody Literackiej Miasta Warszawy. Tytuł warszawskiej twórczyni 2026 odebrała reporterka, dziennikarka i pisarka Małgorzata Szejnert. W kategorii proza zwyciężył Maciej Sieńczek, autor Pijaczka. Za książkę poetycką uhonorowano Justynę Kulikowską za Wnyki dla światła. W dziedzinie literatury dziecięcej bezkonkurencyjna okazała się Katarzyna Wasilkowska, autorka Złodziejki. Nagroda w kategorii warszawskiej trafiła do Krzysztofa Mordyńskiego za książkę MDM Marszałkowska Dzielnica Marzeń. W kategorii komiksowej doceniono Łukasza Wojciechowskiego za Dum Dum. Wiceprezydentka Warszawy Aldona Machowska-Góra podkreślała, że nagroda od lat promuje wartościową literaturę i wspiera twórców.
7: Te 19 lat to kilkadziesiąt wspaniałych twórców i twórczyń, którzy byli nominowani. To wiele wspaniałych książek, bo wiemy, że praca pisarska to jest praca. Chcemy nagradzać tych, którzy być może dzięki tej nagrodzie mogą osiągać następne sukcesy.
2: Do nagrody zgłoszono ponad 720 tytułów.
8: Klimat.
2: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 27% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Od północy do 5 rano można korzystać z nadmiaru energii elektrycznej. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sport, Adam Malecki.
10: Na Mistrzostwach Świata rozpoczął się dosłownie przed chwilą mecz Szwajcarii z Katarem. W tej samej grupie wczoraj Bośnia i Hercegowina zremisowała z Kanadą. O północy zagrają Brazylia bez wciąż kontuzjowanego Neymara z Marokiem, potem Haiti ze Szkocją i Australia z Turcją. Kamil Majchrzak pokonał Daniła Miedwiediewa i zagra w finale tenisowego turnieju w Den Bosch 7-6-6-1 po bardzo dobrym meczu w wykonaniu Polaka.
11: Bardzo trudny mecz, takie mecze są z Daniłem, natomiast wydaje mi się, że mam skilla, żeby przeciwstawić się jego graniu i utrudniać mu grę w wielu wymianach, zwłaszcza na trawie, też tak tutaj było. Pierwszy set bardzo na żyletki, bardzo bliski set, wygrałem bardzo ciasnego seta, dało mi to dużo pewności siebie i animuszu i kontynuowałem bardzo dobrą grę w drugim secie, konsekwentnie grałem swoje i utrzymałem to do samego końca i dzięki temu awansowałem do finału.
10: W finale Majchrzak zagra jutro z Australijczykiem Deminorem. Początek o 14.30. Jest kolejny medal dla Polski na kajakarskich Mistrzostwach Europy w Portugalii i to złoty medal. Aleks Borucki wygrał w sprincie w jedynce na 500 metrów. 20-latek najadł się strachu, ponieważ bezpośrednio po starcie został zdyskwalifikowany, ale po 2 godzinach pozytywnie rozpatrzono protest naszej ekipy. Aleks wciąż nie dowierza.
12: To jest niesamowite. Jeszcze tydzień temu byłem nastolatkiem, przed 20 urodzinami, teraz jestem mistrzem Europy seniorów, to jest coś nieprawdopodobnego. Ja dalej w to nie wierzę, prawdopodobnie dopiero jutro to do mnie dotrze. Sam nie wiem, co zrobiłem, chce mi się tylko płakać, ze szczęścia oczywiście, no nie mogę w to uwierzyć.
10: Płacz, chłopaku, płacz. To czwarty medal wywalczony dzisiaj przez biało-czerwonych. I jeszcze koszykówka. W Zielonej Górze grali w trzecim meczu finałowym Orlen Basket Ligi. Broniąca tytułu Legia Warszawa wygrała na wyjeździe 79-63. Legioniści w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 2-1.
2: Jutro dużo chmur i przelotnego deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Bez upałów termometry pokażą tylko 14 stopni na północy, 17 w centrum i 19 na południu kraju.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Od 50 lat Bieg Piastów łączy ludzi, tych z gór i z nizin, z Polski i z całego świata. Łączy w pasji, przyjaźni i miłości do natury. To wspólnota rodzin z dziećmi, seniorów, amatorów i zawodowców. Każdego roku przygotowujemy w Szklarskiej Porębie Jakuszycach dziesiątki kilometrów tras narciarstwa biegowego. Dla wszystkich, bezpłatnie. By każdy mógł cieszyć się sportem i przyrodą. W 2026 roku świętujemy 50-lecie Biegu Piastów. Dołącz do nas, bo razem tworzymy historię, która trwa. Stowarzyszenie Biegu Piastów. Od 50 lat z ludźmi i dla ludzi.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: No i znowu tłumy pod stadionem Legii, kiedy podjeżdżałem na rowerze do radia. Mecz, pomyślałem. Okazuje się, że wydarzenie muzyczne. Sprawdziłem line-up, Artbat, Steve Angelo, Benny Benassi, RG, Korolowa. Oj, żeby nas tylko z tego stadionu dzisiaj nie zagłuszyli.
4: Jazz and Bass.
3: A tak w ogóle to dobry wieczór. Tutaj program Trzeci Polskiego Radia. Nadajemy z Warszawy, dokładnie z ulicy Myśliwieckiej 357. No i na naszej antenie właśnie rozpoczyna się audycja Jazz and Bass. Wita was mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski oraz Michał Jakubik, który dziś program realizuje. No i jadąc dzisiaj do radia zastanawiałem się, dlaczego w scenariuszu nie uwzględniłem kącika jesieniarza. No ale dobrze, my nie jesteśmy z tych, którzy będą narzekać czy marudzić. My na warsztat bierzemy dzisiaj muzykę, uwaga, różną. I z tą muzyką albo tą muzyką dziś będziemy się bawić. Tradycyjnie nie zdradzę, co nas czeka do 23, więc jeżeli jest to dla kogoś dowód, aby w tym momencie wyłączyć radio, to radzę jednak tego nie robić. A z jakiego powodu? No, będziesz pan żałował, zwłaszcza, że rozpoczyna Wojciech Mazolewski i zespół Pink Floyd. Thank you.

w roku 1991 na albumie Nevermind Nirwany, drugi singiel pilotujący tę płytę właśnie, Come As You Are. No i na płycie zespołu Pink Floyd, Sorry Music Polska. No nie wiedziałem wcześniej, dlatego dopiero dziś. Tak samo nie wiem do teraz, dlaczego wczoraj w liście przebojów zapowiadając tą artystkę powiedziałem Jasmine.

przecież 100 tysięcy razy na antenie Trójki zapowiadałem piosenki artystki. No, przejęzyczenia się zdarzają. Jasmine Lacey, Sweetest Season to absolutnie nowy singiel od artystki, który wyprodukował, uwaga, Femi Coleoso z zespołu Ezra Collective. Czyli przyjaźń między zespołem a wokalistką trwa w najlepsze. No piękne te granie, zresztą do takiego Jasmine nas przyzwyczaiła przez te lata, kiedy obdarza nas płytami swoimi. Czekamy na cały album, być może jest to zwiastun. 16:30 po 21:00.

Jazz and Bass na antenie Trójki w każdą sobotę po 21 do 23. A gość, który teraz opętał naszą antenę, Malcolm Strachan się nazywa. To człowiek, który pochodzi z Leeds i tam też skończył ważne szkoły muzyczne. Jest trębaczem i współpracował naprawdę z wielkimi nazwami i nazwiskami, jak na przykład Mark Ronson, jak na przykład Amy Winehouse, jak na przykład zespół Jamiroquai. No ale jak w przypadku takich muzyków bywa, no wiadomo, że nie w każdym przypadku, biorą się za swoje solowe projekty. I tutaj mamy płytę Look on the Bright Side i ona jest dzisiaj z nami.

0: Malcolm Strahan. To jego trzeci solowy album, moi drodzy. Czytam, że na tych poprzednich płytach, bo nie znam wcześniejszych płyt, bardziej kierował się i kłaniał w kierunku Blue Note, a tutaj oczywiście oficyny wydawnicze i dźwięków stamtąd pochodzących, a tutaj więcej latynoskiego groove'u, więcej afrobeatu, więcej soul jazzu i więcej tańca. I ten taniec nam odpowiada. Latin Soul Shaker. A przed chwilą Step On It, Malcolm Strahan z Leeds w Wielkiej Brytanii.
1: Hi, this is Tanika Charles, and greetings to the listeners of the Jazz and Bass program on the Polish Radio Program 3.
0: No i my też pozdrawiamy Tanikę Charles, która tak pozdrawia tutaj naszych słuchaczy. Jazz and Bass. Nie mówiłem dzisiaj o tym, jak możemy się kontaktować. Czyżbym nie liczył na jakieś słowo od was? No nie, nic bardziej mylnego. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Taka droga mailowa to chyba najprościej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Social media też. Social media trójki. Social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Tam możemy się łapać, jeżeli oczywiście macie na to ochotę. Teraz zegar pokazuje 21:30 bez kilku sekund. Jesteśmy w połowie weekendu. Mam nadzieję, że dobrze wszystko po drugiej stronie radia. Dobrze na pewno w obozie Kokoroko, bo właśnie ukazała się porcja remiksów ich ostatniej płyty.

No, chciałoby się nowego albumu Kokoroko, na pewno, no, ale tak już zespół nas przyzwyczaił do tego, że zanim będzie długo grająca płyta, no to najpierw albo jakieś remiksy, albo jakiś singiel. No i tak tutaj wytwórnia Brownswood Recordings Gilesa Petersona zadbała o fanów Kokoroko. No i ukazały się dokładnie wczoraj trzy remiksy trzech podobno ulubionych przez fanów piosenek z tej ostatniej płyty. A że fanem Kokoroko jestem, to zajrzałem do tej małej płytki i okazuje się, że wszystkie trzy, no że 3-0 dla Kokoroko, o tak powiem. Teraz na przykład Sweetie.

0: Kokoroko na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Najpierw Just Can Wait w remiksie podpisanym Muscle Cars Extended Remix, a teraz Sweetie IZCO Remix. Dokładnie nie wiem, jak to przeczytać, bo najbardziej interesuje mnie zawartość muzyczna. Jest też trzecia propozycja zespołu, ale ona w drugiej godzinie, bo teraz mamy 18 do 22 i zmieniamy trochę tempo.
1: Cześć, tu Rosa Dykszyn, pozdrawiam słuchaczy audycji Jazz and Bass.
0: No właśnie, i to jest dobry moment na sprawę organizacyjną dotyczącą audycji.

i Jazz and Bass, bo tak jak każdy pracujący człowiek, redaktor prowadzący, udaje się na urlop. I to wszystko odbędzie się już niedługo, ale żeby być fair wobec słuchaczy, tych, którzy w sobotę włączają radio około godziny 21, no to podczas tego urlopu coś zostawię na antenie Trójki, coś zapisanego, coś zgranego, nagranego, będzie słowo, będzie muzyka. Także pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy sobotnie wieczory spędzają o tej porze przy radiu. Teraz czas na...

Mila Jankowska, Piotr Harland i Robert Ross, Ross Addiction, Let It Go. Świeży, jeszcze bardzo ciepły, pachnący polski temat drum and bassowy. Piotr Harland i Ross Addiction wczoraj razem za tym samym stołem DJ-skim podczas 24 urodzin Addiction Records. To wszystko w Warszawie. No niestety na świeżym powietrzu przy rondzie De Gaulle'a. Okazuje się, że po skończonych obowiązkach radiowych miałem przyjemność być, ale ani Harlanda, ani Ross Addiction nie usłyszałem, bo usłyszałem tego, który między nimi zaprezentował się warszawskiej publiczności. Gwiazdą wieczoru był Kian McCann, czyli Zero T. I właśnie na jego seta miałem przyjemność się załapać, jak to się mówi w kategoriach imprezowych. Piękny, wyważony, likwidowy, basowy set. Precyzja, Wielka Brytania, a oto nowe nagranie Zero T, świeża produkcja.

Slow, tak jak powiedział Miro Sediction, to jego ulubiony producent i DJ ostatnich lat. No i rzeczywiście potwierdził klasę, pokazał brytyjski sznyt i mimo pogody i warunków nagłośnieniowych wydarzenie uważam za udane.

No i proszę, jak rozśpiewana Karolina z zespołu Tantriki. Mam nadzieję, że rozśpiewa się na festiwalu w Montreux. Chyba jeszcze nie było ogłoszenia konkursu. A my teraz co? Tańczymy!

Betty Wright na antenie Trójki. Album Danger High Voltage, rok 1974. No tyle razy padł tytuł w piosence, że nie wiem, czy go powtarzać, ale powiem. Shura, Shura. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję za skąpą, ale zawsze jest korespondencja. No ale komu się chce pisać maile w sobotni wieczór, prawda? No chce się panu Marcinowi, który w Mikołajkach jak co tydzień słucha radia i jak co tydzień słucha na łódce. Za każdym razem dostaje fotografię, także serdecznie pozdrawiam. Curtis Mayfield do serwisu, a zaraz po nim wracamy.

0: Autopromocja.
1: Cześć, Tubowska. Zapraszam do wysłuchania audycji Rezydencja w Trójce.
2: W niedzielę między 14 a 16.
1: Razem z Justyną Grabarz porozmawiamy o piosenkach, które są dla mnie ważne, o nowościach muzycznych u mnie i w ogóle po prostu pobędziemy sobie razem z muzyką. Już się nie mogę tego doczekać. Koniecznie słuchajcie.
0: Autopromocja.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 czerwca, minęła 22. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Silne trzęsienie ziemi na południu Meksyku. Wstrząsy o magnitudzie 5,2 odczuwalne były w stanie Guerrero. Donald Trump zapowiada przełom. Jutro ma zostać podpisane porozumienie z Iranem. W serwisie też Wrocław i projekt Life Cool City, cyfrowy bliźniak miasta, pomoże walczyć z upałami. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,2 zarejestrowano w regionie Guerrero w Meksyku. Wstrząsy wystąpiły na głębokości 10 km. Guerrero to stan położony w południowo-zachodnim Meksyku nad Oceanem Spokojnym. Meksyk jest jednym z krajów, w których rozgrywane są mecze Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Spotkania odbywają się na stadionach w mieście Meksyk oraz w Monterrey i Guadalajarze. Donald Trump zapowiedział, że jutro dojdzie do podpisania porozumienia z Iranem. Zaznaczył, że ugoda natychmiast otworzy cieśninę Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że Iran nie otrzyma od USA żadnych pieniędzy, a porozumienie doprowadzi do zniszczenia irańskich zapasów wzbogaconego uranu. Fakt, że na jutro planowana jest elektroniczna ceremonia podpisania porozumienia, ogłosił również Pakistan, kluczowy pośrednik w rozmowach. Iran natomiast na razie jest powściągliwy w komentarzach. Za znaczący postęp w negocjacjach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem może stać zespół psychologów. Miał ich zatrudnić zespół irańskich negocjatorów, a głównym zadaniem jest analiza stanu psychicznego Donalda Trumpa i na tej podstawie dobieranie strategii negocjacyjnej z Amerykanami.
4: Informację tę ujawnił Jeremy Scahill, uznany amerykański dziennikarz śledczy, powołując się na źródła irańskie. W podcaście Breaking Points powiedział, że Irańczycy zatrudnili grupę doświadczonych psychologów, których zadaniem jest sprawdzanie komunikatów wysyłanych do Donalda Trumpa. Powiedzieli, rozumiemy, że mamy do czynienia z osobą upośledzoną umysłowo, dlatego sięgnęliśmy po doświadczonych specjalistów, żeby stworzyli profil psychologiczny tego, co dzieje się w jego głowie. Irańczycy zaczęli dawać swoje komunikaty do przejrzenia psychologom przed wysłaniem ich do Trumpa i wtedy zaczęli widzieć postęp. Scahill dodaje, że przedstawiciele niektórych krajów zaangażowanych w mediację również zaczęli się niepokoić tym, jak nieprzewidywalny jest Donald Trump. W rozmowach z nimi zgadzał się na coś, mediatorzy przekazywali to Irańczykom, po czym amerykański prezydent zaprzeczał i zupełnie się wycofywał. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
3: 7 alpinistów zginęło w ciągu doby w Alpach, większość w rejonie masywu Mont Blanc po stronie włoskiej i francuskiej. Do śmiertelnych wypadków doszło na najważniejszych 4000 w regionie.

0: W rejonie Doliny Aosty. Wczoraj trzech alpinistów z Tridentu spadło z północnej ściany Gran Paradiso, a kolejnych dwóch zginęło dziś rano na Mont Maudit po francuskiej stronie Mont Blanc. Jeden alpinista zginął na szczycie Pic Tyndall na włoskiej drodze prowadzącej na Matterhorn. Karty EKUS dostępne od ręki na łódzkim lotnisku. W każdy poniedziałek od 11 do 15.30 dyżurują tam pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia. Wystarczy wypełnić wniosek i pokazać dokument tożsamości. Cała procedura trwa kilka minut. Karta EKUS potwierdza prawo do korzystania z publicznej opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej i niektórych innych, przypomina Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału funduszu.
1: Karta EKUS uprawnia do opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jakie dotyczą osób ubezpieczonych w państwie, do którego podróżujemy. Oznacza to, że jeżeli w danym kraju istnieje obowiązek współpłacenia, to również my Polacy, korzystając ze świadczeń opieki medycznej w danym kraju, będziemy musieli ponieść takie koszty.
0: Formularz można także złożyć przez internetowe konto pacjenta bądź aplikację Moje IKP. Wówczas kartę otrzymamy pocztą. Wrocław zaprezentował pierwsze efekty projektu Life Cool City. Na podstawie 9 tysięcy zdjęć wykonanych podczas lotów pomiarowych nad miastem powstaje super dokładny cyfrowy model, który ma pomóc w planowaniu zieleni oraz ochronie przed skutkami upałów i ulew. Zeskanowano całe miasto, mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego ratusza.
2: Mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cenne do zachowania, a gdzie należy podjąć działania, aby minimalizować efekt miejski wyspy ciepła, aby podnosić komfort życia mieszkańców, aby schładzać to miasto w trakcie na przykład fal upałów czy okresów suszy.
0: Mapa umożliwi także rozbudowę obszarów zielonych, które mają minimalizować skutki lokalnych powodzi. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro schładzanie nie będzie potrzebne, będzie dużo chmur i przelotnego deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem, a termometry pokażą od 14 stopni na północy do 17 w centrum i 19 na południu kraju.
4: Autopromocja.
5: Kumple, szkoła, piłka nożna. Wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
6: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
5: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
6: Waluś Kraksa Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
5: Na konsekwencje nie.
6: Zapraszam w niedzielę od 19. Gosia Jakubowska.
5: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
6: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
4: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: No miałem podczas serwisu czas, żeby odpisać na niektóre wiadomości. Jedna z nich doszła od pani Beaty. 2 godziny jazz and bass to zdecydowanie za krótko. No, skłamałbym, gdybym powiedział, że się z tym nie zgadzam.
3: Jazz and bass.

W roku 1970 Neil Young, bo to on napisał Only Love Can Break Your Heart. 20 lat później Saint-Étienne, ale tutaj ta wersja jeszcze dotknięta przez Andy'ego Weatherola, brytyjskiego, niestety nieżyjącego już producenta, który stoi za naprawdę ważnymi albumami, jeżeli chodzi o muzykę z Wysp Brytyjskich. 15.5 po 22.00 Jazz and Bass na antenie Trójki. 3 kwadransy jeszcze nam zostały i już teraz mogę obiecać, że zagospodarujemy je odpowiednio i aż po brzegi.

Czy jak powiem, że to jazzanowa, to kogoś to zdziwi? No na pewno tych, którzy być może nie znają tej płyty. To dawno, dawno temu Stefan Leisering i Alex Reinemer, którzy są trzonem formacji jazzanowa, producenci, weszli do studia z 7-osobowym zespołem, no i zarejestrowali taki koncert, który nazwali Fun House Session. Jeżeli ktoś przyzwyczajony jest do elektronicznego jazzu z poznaku jazzanowy, to tutaj taki grany na instrumentach podlany funkowym sosem powinien się spodobać. Let Me Show Ya to tylko jeden fragment z tego wydawnictwa. michał.grabkowski@polskieradio.pl to adres mailowy, social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, social media trójki, tam jesteśmy, jeżeli kogoś interesuje zabawa w internet. Muzycznie, no, niedaleko pada jabłko od jabłoni, no bo z jednej strony jazzanowa za nami, a teraz Defaz, bo postanowiłem sprawdzić, co tam w ich ogródku. Okazuje się, że w kwietniu wyszła płyta z instrumentalnymi wersjami utworów Defaz. Something is working. To teraz w Jazz and Bass.

D-Faz instrumentalny i tak jak zawsze połykam praktycznie całe płyty D-Faz od początku do końca, tak tutaj na razie dzisiaj na potrzeby audycji tylko ten jeden fragment. No to co, potańczymy, potupiemy nogą i zasłuchamy się w dobrych broken beatowych produkcjach. No taki jest plan na najbliższe minuty na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia.

Tak w skrócie jest to projekt, zaczniemy od projektu, który nazywa się Down Jazz, na czele którego stoi Mark Adams i muzycy, którzy występowali w legendarnych składach chociażby Roya Ayersa i tych wszystkich tuzów, którzy w latach 70. napędzali nie tylko amerykańską scenę jazzowo-soulową. No i ekipa ta w tych czasach chce jednak odgrzać tego ducha, który wtedy występował w tym brzmieniu. No i rzeczywiście to im się udaje, ale jeszcze znaleźli się tacy, którzy postanowili na swój broken beatowy warsztat wziąć te kompozycje. I to tak w wielkim skrócie. Broken beatowy down jazz, jeżeli mogę dalej operować hasłami. 22:34 na naszym zegarze. Pan Michał napisał, dzięki za jazzanowe przed chwilą. Byłem na koncercie promującym ten album Funk House Sessions w Szczecinie lata temu. Petarda, pisze pan Michał. Pełne instrumentarium, jak przystało na koncert soulowo-funkowy. Po dwugodzinnym, przepięknym koncercie artyści wyszli do ludzi i nie uciekali od zdjęć i od rozmów. Dzień o tyle wyśmienity, że były akurat moje urodziny. 20 października. Rzecz jasna, zdobyłem placka wraz z dedykacją. No serdecznie dziękuję i zazdroszczę, bo to musiało być naprawdę, naprawdę wydarzenie. A my dalej jesteśmy w paśmie remiksów, bo teraz Olivier Knight, którego bardzo dobrze znamy i lubimy, płytę Between the Lines, ale ona też została zremiksowana.

Olivera Knighta. Wspaniały to album Between the Lines. No i przydałaby się garść samych wspaniałych remiksów z tego albumu. Okazuje się, że na potrzeby audycji Jazz and Bass do dzisiejszego wydania udało się wybrać tylko jeden, Unfitted, tutaj w remiksie Inkswella. Ale Broken Beat z Wielkiej Brytanii pełną parą, a my przecież to bardzo lubimy w tym paśmie, prawda? I wracamy jeszcze do albumu, który od początku do końca urzekł redaktora prowadzącego. To bardzo mała płyta, na niej tylko 3 nagrania, no ale jeżeli jest napisane Kokoroko Brown Suit Remixes, no to musi być dobrze, no musi być dobrze i okazuje się, że na tej małej właśnie płycie, no jest dobrze.

0: Przypominam tym, którzy być może nie byli z nami w pierwszej części naszego dzisiejszego programu, oficyna wydawnicza Bronzewood Recordings, kierowana przez Jaisa Petersona, która pod swoimi skrzydłami ma muzykę Kokoroko, postanowiła fanom zespołu przedstawić porcję trzech, no naprawdę wyjątkowych remiksów. Ten ostatni, który teraz, Time and Time, zatytułowany jest AIG Culture Remix. No i proszę bardzo, jak mamy odcinek Two Step UK Garage za sobą, no bo pięknie to wszystko zostało ubasowione. A teraz pozdrowienia od Ebisoda.
1: Chess Grabek.
2: Trojka.
1: Trojka. We love jazz and bass. We're Ebisoda. We love you.
0: We love jazz and bass. Proszę bardzo. Spotkani w warunkach koncertowych Ebisoda, co powiedzieli do mikrofonu. Kwadrans pozostał do 23. No ta druga godzina zdominowana jest przez Broken Beat. To teraz swoje trzy grosze dorzuci Brooke Rogers.

Brooke Rogers, czyli Kian McKen, Zero T. Tak, to jego drugi alter ego i zawsze o tym mówię. Ale to fajnie, że prezentuje nam muzykę z różnych palet pochodzącą. To jego najnowsze dokonania pod stajnią, w stajni True Tats, czyli Broken Beat pełną parą. 10 minut do 23. Michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zbliżamy się do finału dzisiejszej audycji.

No właśnie, Sly and the Family Stone na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś audycję zrealizował Michał Jakubik, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, a osoba, która pojawi się po serwisie, to Gosia Jakubowska i N3. Serdecznie dziękujemy i żegnamy się na koncercie zespołu The Headhunters, a wszystko wydarzyło się w nowojorskim Brooklynie. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Misiek?
2: Tak?
1: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
2: Ale jak?
1: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
3: A co to jest PBC?
1: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
4: Przystanek Zdrowa Wątroba.
0: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 czerwca i minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Izrael reaguje na zapowiadane porozumienie USA-Iran i zwołuje posiedzenie Gabinetu Bezpieczeństwa. Gwałtowne burze nad Kujawami i Pomorzem strażacy interweniowali blisko 100 razy. Tysiące osób przeszły w jubileuszowej Paradzie Równości w Warszawie. Premier Izraela zwołał posiedzenie Gabinetu Bezpieczeństwa w związku z porozumieniem USA-Iran. To, że ugoda ma być podpisana jutro, zapowiedział prezydent Donald Trump. Cytowani przez media wysocy rangą izraelscy urzędnicy stwierdzili, że warunki porozumienia zagrażają interesom bezpieczeństwa Izraela i że Waszyngton zgodził się na główne warunki Teheranu. Minister obrony Izrael Katz powiedział, że umowa opiera się na ocenie amerykańskich interesów dokonanej przez Trumpa i dodał, że Izrael zastrzega sobie prawo do niezależnego działania przeciwko irańskiemu programowi nuklearnemu. Wszystko wskazuje na to, że latem rząd zakończy projekt CPN, ceny paliwa niżej. Premier Donald Tusk podkreśla, że wiąże się to z perspektywą zakończenia konfliktu na linii USA-Iran i spodziewaną stabilizacją cen.
6: Spowodowany wojną wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu. Taką mam nadzieję. Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
5: Projekt CPN zakłada obniżkę stawki podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnej ceny detalicznej paliwa. Na razie ceny maksymalne na stacjach będą obowiązywały do końca czerwca. Prawie 100 razy interweniowali strażacy w województwie kujawsko-pomorskim z powodu burz przechodzących przez region. Jedna osoba została ranna. O szczegółach reporterka Polskiego Radia PIK Monika Kaczyńska.
7: Działania strażaków koncentrowały się na usuwaniu połamanych konarów i powalonych drzew. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie powiatów bydgoskiego 35 i toruńskiego 22. W Bydgoszczy na ulicy Mazurskiej kobieta została przygnieciona przez drzewo. Ranną zabrano do szpitala. Z kolei w Toruniu drzewo runęło na restaurację. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W Złotorii na ulicy Pomorskiej została uszkodzona i porwana przez wiatr w pole wiata przystankowa. Z Torunia Monika Kaczyńska.
5: Parada Równości po raz 25 przeszła ulicami Warszawy. To jubileuszowy przemarsz osób LGBTQ+, i wszystkich, którzy popierają tolerancję i różnorodność. Uczestnicy podkreślali, że chcą poprzez zabawę pokazać, że każdy ma równe prawa.
8: Każdy przyzwoity człowiek powinien tu być, bo ludzie mają równe prawa i trzeba to respektować. I powinniśmy starać się być cywilizowanym krajem, w którym ludzi się nie krzywdzi, tylko wspiera.
9: Chcemy uczestniczyć w tej paradzie, chcemy pokazać się, chcemy też po prostu móc być...
10: że też istniejemy, a przy okazji dobrze się bawić.
5: Parady Równości dwukrotnie w 2004 i 2005 roku były zakazywane przez władze.

0: stolicy. Prezydentem miasta był wówczas Lech Kaczyński. Najlepsze książki ubiegłego roku i ich autorów wyróżniono podczas gali 19. Nagrody Literackiej Miasta Warszawy. Do tegorocznej edycji zgłoszono 722 publikacje, a laureatów wyłoniono w 5 kategoriach. Tytuł warszawskiej twórczyni za całokształt dorobku otrzymała reporterka Małgorzata Szejnert.
1: Podczas gali wielokrotnie powracało pytanie o miejsce literatury we współczesnym świecie i o warunki, w jakich powstają książki. Organizatorzy przypominali, że za każdą książką stoją miesiące, a często lata pracy, które nie zawsze widać z perspektywy czytelnika.
2: Chcemy nagradzać tych, którzy być może dzięki tej nagrodzie mogą osiągać następne sukcesy.
1: Mówiła zastępczyni prezydenta Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Jurorzy zwracali uwagę, że tegoroczne nominacje łączyły odwaga formalna, różnorodność tematów oraz opowieści o pamięci, przemianach i historii. Odbierając wyróżnienie za całokształt twórczości, Małgorzata Szejnert wspominała Warszawę jako bohaterkę wielu jej reportaży.
3: To się wiązało z tym miejscem, z walką Warszawy o przetrwanie, o godność, o życie. Nagroda od miasta, które kocha życie, jest niezwykle krzepiąca.
1: Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy należy do najważniejszych samorządowych wyróżnień literackich w Polsce. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: W kategorii proza zwyciężył Maciek Sieńczyk za książkę Pijaczek, w dziedzinie poezji Justyna Kulikowska za tom Wnyki dla światła. Za literaturę dziecięcą nagrodę otrzymała Katarzyna Wasilkowska. Wśród publikacji o tematyce warszawskiej nagrodzono Krzysztofa Mordyńskiego za MDM Marszałkowską Dzielnicę Marzeń. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport Adam Malecki.
5: Kamil Majchrzak zagra w finale tenisowego turnieju ATP w Den Bosch. To jego największy sukces w karierze. Polak dzisiaj w dwóch setach rozprawił się z Rosjaninem Danilem Medwiediewem. Wynik 7-6, 6-1. Jutro o triumf powalczy z Australijczykiem Deminorem. Jakiego meczu spodziewa się Polak?
6: Spodziewam się wyjątkowo trudnego spotkania. Grałem z nim wcześniej dwa razy przegrałem. Też tutaj Alex prezentuje się bardzo dobrze, więc spodziewam się bardzo trudnego spotkania. Natomiast dam z siebie wszystko, spróbuję się jak najbardziej przeciwstawić i zobaczymy, na co to się zda.
5: Początek meczu finałowego o 14:30. W Ekstraklasie koszykarzy Legia Warszawa wyszła na prowadzenie w wielkim finale. Broniący tytułu legioniści w trzecim meczu pokonali w Zielonej Górze Zastal 79-63. Koszykarz gospodarzy Filip Matczak zastanawiał się nad przyczynami porażki.
7: Kreowaliśmy sobie pozycję, znajdowaliśmy siebie nawzajem. Mieliśmy gorsze momenty, ale uważam, że naprawdę udawało nam się znaleźć dobre rzuty. Brakowało dzisiaj ewidentnie skuteczności, takiej pewności w tych wszystkich oddawanych rzutach i na pewno w poniedziałek, jak przyjdziemy tutaj na kolejne spotkanie, to musi się zmienić w naszych głowach. Musimy być pazerniejsi w tym, żeby wierzyć jeszcze bardziej w to, że możemy zdobywać punkty, że ta gra może nam łatwiej przychodzić.
5: Legia w rywalizacji do 4 wygranych prowadzi 2-1. Czwarty mecz finału w poniedziałek ponownie w Zielonej Górze. W Mistrzostwach Świata w piłce nożnej po kolejnym mało porywającym spotkaniu Szwajcaria, która prowadziła do 93 minuty 1-0, zremisowała 1-1 z Katarem, co jest nie lada niespodzianką. W takim razie w grupie B wszystkie drużyny mają po punkcie na koncie. Bośnia-Hercegowina, Kanada, Katar i właśnie Szwajcaria. Za niespełna godzinę rozpocznie się mecz Maroka z Brazylią, o 3 w nocy Haiti zagra ze Szkocją, a o 6 nad ranem Australia z Turcją. W Formule 1 Brytyjczyk George Russell z Mercedesa ruszy jutro z pierwszego pola do wyścigu o Grand Prix Hiszpanii. Wyprzedził Lewisa Hamiltona z Ferrari i swojego kolegę zespołu, lidera klasyfikacji generalnej Włocha Kimiego Antonellego. A 24-godzinny legendarny wyścig Le Mans rozpoczął się o godzinie 16. Po godzinie 18:20 do samochodu numer 83 wsiadł Robert Kubica. Popędził za kierownicą Ferrari przez nieco 3,90 minut. Obecnie zajmują 13 miejsce. Na czele wyścigu jest Cadillac z przewagą ponad 33 sekund nad BMW.
0: Od północy będzie obowiązywało ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami, szczególnie na obszarze środkowego wybrzeża. Jutro w całym kraju dużo chmur, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie także z gradem. Od 14 stopni na północnym wschodzie do 17 w centrum i 19 na południowym wschodzie.
8: Autopromocja.
9: Nie jeden uśmiechnie się pod wąsem, a nie jedna nad Bałtykiem. Mamy przynajmniej taką nadzieję.

0: sobie górę.
1: Nowa piosenka duetu Bob and Carolina pod tytułem Bałtyk i wąs już dostępna na stronie trójkapolskieradio.pl. A kolejna premiera w czwartek w piosenkarni o 8:50.
2: Udało mi się?
3: Udało, brawo, brawo.
4: Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Dobry wieczór, ja nazywam się Gosia Jakubowska, a to jest audycja.
1: N3.
5: Czyli jak co tydzień, parę minut po godzinie 23 spotykamy się, by wspólnie udać się na imprezę. Zazwyczaj zapraszam na imprezę domówkową, ale dzisiaj wyjdziemy na miasto. Wbrew temu, co mówi tytuł pierwszego utworu.

FCU cares, if you want a party, come over to my house. Ja bym mogła to słuchać tego utworu na zapętleniu, ale tak jest, że dzisiaj szykujemy się na to, aby wybyć na miasto zgodnie z tym, co śpiewa duet Smerz. Roll the Dice. Już za chwilę w Trójce, ja przypominam, że to jest audycja N3. Dzisiaj wychodzimy naprzeciw tym organizatorom, którzy zmagają się z niską frekwencją na wydarzeniach klubowych, bo też i scena klubowa trochę się zmienia. To wszystko zasługa pandemii, która nas trochę zatrzymała w domach i sprawiła, że naprawdę wygodnie nam się tańczy na dywanach, ale jednak mimo wszystko kultura potrzebuje audiencji, a ma dużo do zaoferowania. I dzisiaj o tym między innymi w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Ja też zachęcam do tego, aby już teraz zapisać sobie mój adres mailowy gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Przyda się, ponieważ w środę wydarzenie w warszawskich chmurach, o których będzie opowiadała nam dzisiaj jedna z promotorek i DJ-ek. A my teraz, zgodnie z zapowiedzią, zakładamy buty, kurtkę i pewnym krokiem ruszamy.

96 Back przed chwilą w Trójce. Jest to artysta, który zasilał wczorajszy line-up festiwalu Ephemera w Komunie Warszawa. Wystąpił jako Mikroplastik. U boku Aje i Jennifer Walton, tworząc przy okazji supergrupę.

Ciekawe jest to, jak ta efemeryczność łączy się z samą nazwą festiwalu, bo zespół ten nie wydał ani jednego utworu, ani jednej płyty, a zatem można ich zobaczyć tylko w tym jednym momencie tu i teraz. Zespół, który nawiązał się ze wspólnej przyjaźni, potrzeby wspólnego grania, a także czerpania ogromnej radości z tego, która udziela się publiczności, co zaowocowało tym, że w podsumowaniach wczorajszego festiwalowego dnia Mikroplastik stał na pierwszym miejscu. Natomiast nie zamykamy wątku tego, jak wygląda dzisiejsza scena klubowa. Ona się bardzo zmieniła pod wpływem pandemii, a także różnych zmian społeczno-gospodarczych i o tym dzisiaj parę słów również wypowie Weronika Mi, czyli pochodząca z Azerbejdżanu artystka, która już od kilku lat mieszka w Polsce, tutaj w Warszawie, tworzy pretekst do tego, aby właśnie z tego domu nas wyciągnąć. I już za tydzień, 17 czerwca, wystąpi w warszawskich chmurach zespół Prison Religion. Wcześniej jeszcze polski producent Wydma, a otworzy cały wieczór właśnie set Weronika Mi. A mówiąc o tym, jak zmienia się podejście do sceny klubowej, to myślę, że tutaj idealnym przykładem jest Oklu, gdzie to właśnie na jej koncertach pojawia się zespół i instrumenty żywe. Mam nadzieję, że to również zadzieje się na tegorocznym OFIE. Thank you.

Year of the Horse. Taki tytuł nosi najnowszy utwór, który wyszedł spod palcy kolumbijskiego producenta Brandy. A my teraz zbliżamy się do tej polskiej sceny elektronicznej. Earthrax, czyli Bartosz Kruczyński, wydał wczoraj swój naprawdę dobry album Everlasting Flame i my słuchamy fragmentu jego płyty.

Everlasting Flame jest bardzo zróżnicowaną płytą, na której znajdziemy momenty przyspieszenia, nawet chwilami drum and bassowe, a już pod koniec tej płyty i tej linearnej opowieści wyciszenie w postaci ambientowych brzmień. Mam nadzieję, że z Bartoszem Kruczyńskim uda nam się spotkać jeszcze w czerwcu i porozmawiać na temat jego podejścia do tworzenia, a teraz obiecane spotkanie z Weronikami. Zanim do niego dojdzie, to jeszcze przez chwilę posłuchamy setu DJ-skiego, który został wybrany przez Weronikami właśnie.

0: I tym magicznym sposobem teleportujemy się z radiowego studia do mieszkanka na Saskiej Kępie, w którym to właśnie urzęduje Weronikami. Bardzo się cieszę, że mnie zaprosiłaś do siebie, bo to jest taka okazja, żeby wejść trochę do tej przestrzeni DJ-skiej i zobaczyć, jak na co dzień funkcjonują DJ-e w Warszawie. Przede wszystkim witaj, jak się masz?
1: Cześć, cześć Gosia, dzięki, że wpadłaś. Mam się... świetnie. Pijemy sobie kawę, jest przyjemnie. Nie wiem, czy ta przestrzeń jest bardzo DJ-ska według ciebie, więc mam nadzieję, że cię nie rozczarowałam, ale no.
0: Jest artystyczna, to na pewno. I to mi się bardzo podoba, plakaty, obrazy, ale nie o tym będziemy mówić, a będziemy mówić o tym, co nam proponujesz jako DJ-ka i co oferujesz jako bookerka. Wyjdźmy właśnie o tej twojej twórczości, bo w Polsce już jakiś czas mieszkasz, wyjechałeś z Azerbejdżanu, to nie jest nasze pierwsze spotkanie radiowe. Przed jeszcze pandemią miałyśmy okazję przeciąć się na Avant Art Festiwalu w Wrocławiu. Powiedz, jak od tego czasu zmieniła się twoja perspektywa patrzenia na scenę DJ-ską? I też, jakie ty masz podejście do swoich setów?
1: No, muszę powiedzieć, że scena się zmieniła sama w sobie. Po pandemii trochę się pozmieniało i mam wrażenie, że jest jakiś problem z tym, żeby wrócić do tej tak zwanej normalności albo zbudować nową. Myślę, że nie tylko w Polsce, w Europie na pewno widzimy ten kryzys związany ze sceną elektroniczną, z eventami. Na to bezpośrednio wpływa kryzys ekonomiczny na pewno. Muszę powiedzieć, że mój projekt Anti-Club, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie, trochę w sposób organiczny się narodził z tego powodu. Oczywiście to też ma trochę taki postironiczny kontekst ma w sobie, więc tak, trzeba z dystansem. Też ta nazwa określa tą muzykę i kulturę, na której się skupiam w ramach tego projektu, czyli to jest muzyka, powiedzmy, niekonwencjonalna, nie taka typowo klubowa, do której większość ludzi jest przyzwyczajona, nie kręci się wokół grania 4x4, techno czy house'ów. Po prostu tutaj badam różne zakątki, o których sama wcześniej jeszcze nie wiedziała, muzyki elektronicznej, ale mam nadzieję, że w przyszłości nie tylko elektronicznej.
0: Czy szukasz w swojej muzyce jakichś takich połączeń ze swoją ojczyzną, czy jednak już na tyle to zeksplorowałaś, że nie potrzebujesz i idziesz dalej?
1: Myślę, że to drugie. Tak, lubię muzykę ze swojego kraju. Dosłownie parę dni temu słuchałam przez cały dzień chyba muzyki azerskiej, popowej ze swojego dzieciństwa i tak dalej. Dużo mamy jazzu dobrego, ale jakoś muszę przyznać, że jeśli chodzi o ten DJing, to pojedyncze traki, wiadomo, moich znajomych, ale nigdy to nie było jakimś takim tematem wyjściowym.
0: Powiedz w takim razie, co staje się dzisiaj twoją największą inspiracją do tworzenia setów DJ-skich?
1: Tutaj często zależy oczywiście od wielu czynników tak naprawdę, od bezpośrednio wydarzeń.

0: wrażenie, na którym gram. Od przestrzeni i momentu w życiu w ogóle. Też ciągle i cieszę się, że tak mam dalej od dziecka. Mam po prostu jakieś zajawki, takie trochę przypominające hyperfixation. Że mam teraz, o wow, muzyka z tego kraju z takim brzmieniem. Eksplorujmy to. Potem mi się może znudzić, potem się przełożę na co innego, więc nie mam jakiejś takiej formuły. Natomiast jeśli miałabym jakoś określić to swoje granie ostatnio, no to jest zdecydowanie o wiele bardziej eksperymentalne niż było na przykład, kiedy się widziałyśmy ostatnio.
1: Tak, to akurat wiem. Sety te wszystkie dostępne są na SoundCloudzie, więc oczywiście zachęcamy do tego, aby tam zaglądać. Idealnie się sprawdzają do gotowania, do tańczenia na swoim przyjemnym metrze kwadratowym, gdzie czujemy się najswobodniej, więc zapraszam tam, ale też i ten set, fragment jednego z setu towarzyszy naszej rozmowie. Teraz przechodzimy do twojej działalności bookingowej, bo to, że grasz sety, jesteś zapraszana w całej Polsce do tego, aby występować na scenach DJ-skich, to jedno, a drugie, że zaczęłaś się ostatnio parać bookingiem. I to jest ciekawe, z czego to wynika?
0: No generalnie Anticlub, tak jak już mówiłam, narodził się w sposób organiczny. Nawet na początku sama nie wiedziałam, co to będzie. Jeśli dobrze pamiętam, to pierwsza impreza była trochę w ramach mojej urodziny. Nowe imprezy w K-barze, więc mega low-key, ale już narodził się ten pomysł w mojej głowie i mega mi się to podobało. Wymyślałam dużo memów związanych z nazwą Anticlub i jakoś no, mega luźne podejście. Zdarzyło mi się działać w kolektywach, współpracować z ludźmi i bardzo to lubię, natomiast od jakiegoś czasu czułam taką potrzebę robienia czegoś samej i żeby nikt nie wpływał na moje decyzje i żebym mogła po prostu, to jest niezłe wyzwanie. Później pojechałam do Poznania z Anticlubem, później do Krakowa i bardziej się skupiałam wtedy jednak na tej scenie lokalnej, polskiej, eksperymentalnej lub po prostu artystów i artystek, które mi się podobają osobiście. Ta lista, taka lista marzeń bookingowych, robiła się coraz większa i większa i też Anticlub jest też audycją w ogóle w radiu 20 Feet, kijowskim radiu, gdzie zaczęłam od tego, że po prostu tych osób zapraszałam do nagrania audycji. Bo jak zobaczyłam post Prison Religion, o którym teraz będziemy rozmawiać, że są w Europie i są otwarci na bookingu, bo są ze Stanów Zjednoczonych, mega długo się wahałam, ale nie mogłam się powstrzymać i jednak robię to, co robię. Niedługo.
1: Za chwilę to się wydarzy również w audycji N3, natomiast zanim to parę słów, jakbyś mogła powiedzieć i przedstawić, kto tak tobie zawieruszył w głowie i w sercu muzycznie.
0: Lubię Prison Religion już od dawna, kiedyś mi się zdarzyło grać na Unsoundzie, na Avantarcie, byłam na nich na Creepy Teepee i zawsze wychodziłam z tych koncertów i czułam się po prostu oczyszczona. Jakkolwiek to brzmi, bo muszę powiedzieć, że te live'y są dosyć intensywne, absolutnie bezkompromisowe, ktoś by powiedział radykalne może nawet, ale spójne bardzo ze sobą, co przypomina jednocześnie i występ muzyczny, i performance art. Jakiś tydzień temu wydali nową płytę i też artyści sami tak mówią, że ich twórczość narodziła się z potrzeby wyrażenia gniewu, jakiegoś niepokoju, poczucia niesprawiedliwości w tym, jak nasz świat niestety działa ostatnio i duszeniu się w tym współczesnym świecie. Dlatego też podkreśliłam, że to jest również performance art, a nie tylko występ muzyczny. Prison Religion mają taki rider, że muszą zawsze grać na parkiecie, nigdy na scenie, bo chodzi o to właśnie zjednoczenie się z publiką i bycie wszystkim razem w tym doświadczeniu, a nie, że artyści są na górze, a wszyscy patrzą na nich. Na pewno nie jest to dla wszystkich, bo nawet wśród moich znajomych są ludzie, dla których to jest aż za intensywne. Jest to spójne, mimo tego, że jest bardzo chaotyczne.
1: Muzyka buntu, która zostanie poprzedzona jeszcze dwoma setami. Ty otworzysz ten wieczór, więc oczywiście zapraszamy. A pojawi się także DJ, który się uchował w jakimś ostatnim czasie. Rynek jakoś go nie wyłapał. Całe szczęście są bookingi Weronikami i dzięki temu możemy usłyszeć set Wydmy, czyli Wydma, jeżeli mielibyśmy powiedzieć w mianowniku.
0: Tak jest. Wydmo przede wszystkim też jest producentem i właśnie będzie grał live'a. bardzo utalentowana osoba.

0: osoba, która dużo pracuje nad muzyką, co widać po tym, jak wiele rzeczy wydaje, jakie jakości są te rzeczy, jaki progres jest za każdym wydawnictwem. No, jest to też, mogę powiedzieć, muzyka eksperymentalna, bo poszukujące, tak dosłownie. Słychać tam i dubowe brzmienie, i dubstepowe, i właśnie industrialowe. Taki ciekawy eksperyment z muzyką elektroniczną. Zawsze troszkę lepiej jest posłuchać live muzyki jednak i ciekawiej, no.
1: Tak, zdecydowanie ja się pod tym podpisuję. Bardzo Ci dziękuję za gościnę w swoim mieszkaniu. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy miały okazję się zrewanżować i ja zaproszę Ciebie do radia, gdzie mam nadzieję, że usłyszymy się w secie DJ-skim. Proszę to potraktować jako mocną deklarację, a jeżeli ktoś chciałby do nas dołączyć, to wystarczy do nas napisać na adres gosia.jakubowska@polskieradio.pl, do nas się odezwać. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia w chmurach 17 czerwca.
0: Dziękuję również, do zobaczenia.

najpierw Prison Religion i utwór Psalm z ich najnowszej płyty jako fragment tego, co wydarzy się już w środę najbliższą w warszawskich chmurach 17 czerwca. Ten zespół ze Stanów Zjednoczonych przyjedzie

by zaprezentować swój najnowszy album, a przed chwilą Wydma, czyli polski producent Marble Crack, który będzie supportem dla Prison Religion.

Bardzo ciekawe jest to, że im staje się Kohl's popularniejszy, tym pozwala sobie na jeszcze większą dozę eksperymentu. Wczoraj w audycji Nowe w Piątek porozmawialiśmy trochę z zespołem na temat tej płyty. Mam nadzieję, że nieco więcej słów padnie w audycji N3. Wyczekuję z nimi kolejnego spotkania. A tymczasem nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Wracamy do domu, homesick, i moje najnowsze odkrycie, czyli producentka Softku. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję zrealizował Michał Jakubik. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Do zobaczenia na koncertach i w klubach, mam nadzieję. Wspierajmy polskich artystów i wspierajmy polskich promotorów. Do usłyszenia, do zobaczenia, dobrej nocy. Proszę pozostać z nami, bo za chwilę Michał Margański i potrójne pasmo przenoszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, Tubowska. Zapraszam do wysłuchania audycji Rezydencja w Trójce w niedzielę między 14 a 16. Razem z Justyną Grabarz porozmawiamy o piosenkach, które są dla mnie ważne, o nowościach muzycznych u mnie i w ogóle po prostu pobędziemy sobie razem z muzyką. Już się nie mogę tego doczekać. Koniecznie słuchajcie.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 czerwca, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ameryka zużywa strategiczne rezerwy ropy. Ceny paliw mogą zacząć gwałtownie rosnąć. Karol Nawrocki w Białym Domu na urodzinach Donalda Trumpa. Niewykluczona rozmowa o obecności wojsk USA w Polsce. Jest decyzja o areszcie dla patomorfolożki z Podkarpacia. Obrona zapowiada odwołanie. Zapasy ropy naftowej w kluczowym amerykańskim hubie magazynowym Cushing w Oklahomie spadły do poziomu, który może zagrozić stabilności światowego rynku, przekazała w analizie stacja CNN. Te zapasy wynoszą obecnie nieco ponad 21,5 miliona baryłek. Kiedy rezerwy spadają poniżej 20 milionów, ze zbiorników nie da się wiele uzyskać, zawierają już głównie bezużyteczny osad. Ropa w Cushing kończy się, ponieważ Ameryka stała się ostatnią deską ratunku w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. W tej chwili bijemy na alarm, powiedział Mike Sommers, prezes Amerykańskiego Instytutu Naftowego. Donald Trump zapowiedział, że w niedzielę dojdzie do podpisania porozumienia z Iranem. Zaznaczył, że ugoda natychmiast otworzy cieśninę Ormuz. Donald Trump w niedzielę kończy 80 lat. Na uroczystości do Białego Domu zaproszony został prezydent Karol Nawrocki. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński powiedział, że powinna to być okazja do rozmów przywódców obu państw, między innymi o bezpieczeństwie.
3: Bardzo dobrze, że mamy pana prezydenta, który ma dziś chyba najlepsze w historii relacje, jakikolwiek polski prezydent, z prezydentem USA. I to będzie okazja, żeby wykorzystać to do rozmowy o bezpieczeństwie, o współpracy międzynarodowej, także gospodarczej, w dziedzinie nowych technologii. Myślę, że pan prezydent Nawrocki świetnie wie, jak rozmawiać z Donaldem Trumpem.
2: Premier Donald Tusk liczy, że Karol Nawrocki przypomni o obietnicy zwiększenia amerykańskiego kontyngentu w naszym kraju.
4: Bardzo chcemy, żeby Polska była konkretnie, precyzyjnie przygotowana do tej zapowiedzi, jaką usłyszeliśmy od prezydenta Trumpa. Liczę na to, że prezydent Nawrocki znajdzie okazję. No, to są urodziny, to są zawody, jakieś walki, więc no, nie wiem, czy będzie miał okazję, ale jeśli tak, to mam nadzieję, że przypomni prezydentowi Trumpowi tę obietnicę. My tutaj w Polsce, rząd, przygotowujemy jak najlepsze warunki, aby ta obietnica mogła być zrealizowana.
2: Jednym z głównych punktów uroczystości w Białym Domu będzie gala mieszanych sztuk walki zorganizowana przy rezydencji amerykańskiego prezydenta. Wall Street Journal ocenia, że niedzielne wydarzenie to bezprecedensowe połączenie urzędu prezydenta z brutalnymi sportami walki, a jego celem jest ponowne zbliżenie prezydenta do elektoratu, który czuje się wyobcowany przez waszyngtoński establishment. 3 miesiące spędzi w areszcie patomorfolożka z Lutoryża koło Rzeszowa. Na działce należącej kiedyś do kobiety znaleziono szczątki 32 płodów i odpady medyczne. Sąd przychylił się do wniosku śledczych, tłumaczy Wojciech Przybyło z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
5: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary, i ta właśnie surowa kara mogłaby motywować podejrzanych do tej pierwszej przesłanki, czyli wpływania na ewentualne dalsze zeznania nieustalonych jeszcze świadków.
2: Pełnomocniczka podejrzanej zapowiedziała, że zaskarży decyzję do sądu. Służby cały czas przekopują teren, na którym odnaleziono płody. Prace zakończą się prawdopodobnie dopiero w poniedziałek. W łódzkiej Atlas Arenie odbyło się jedno z największych wydarzeń sportowo-charytatywnych w Polsce. Na koszykarskim parkiecie zmierzyły się drużyny Gortat Team i NATO Team Air Force. Na trybunach zasiadły setki kibiców.
6: Jest świetnie, super, dużo zmianek ludzi, dobry mecz.
7: Atmosfera czeka, masz Marcin tu przyjdzie, musimy wyrwać z nim zdjęcie.
8: No to pewnie po meczu to się uda, jak poziom wam się podoba, to najlepiej w koszach.

0: Pomijając Skortata, jestem zaskoczony AJ-em. Naprawdę się przygotowali tutaj. Pierwszy raz na Atlas Arenie i wodzi w sobie też prawie, że.
1: Skąd przyjechaliście?
0: Z Rubina. Koło Bydgoszczy.
2: W drużynie Marcina Gortata zagrali m.in. siatkarz Tomasz Fornal, muzyk BDOS, influencer Fris, aktorzy Mateusz Damięcki i Janusz Habior, skoczek narciarski Piotr Żyła oraz astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. Żołnierze Sił Powietrznych NATO pokonali drużynę Marcina Gortata 90-87. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Od północy obowiązuje ostrzeżenie przed silnym deszczem z burzami, szczególnie na obszarze środkowego wybrzeża. W niedzielę w całym kraju dużo chmur, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie także z gradem. Od 13 stopni na północnym wschodzie do 17 w centrum i 19 na południowym wschodzie.
4: Autopromocja.
5: Cześć, Tubowska. Zapraszam do wysłuchania audycji Rezydencja w Trójce.
6: W niedzielę między 14 a 16.
5: Razem z Justyną Grabarz porozmawiamy o piosenkach, które są dla mnie ważne, o nowościach muzycznych u mnie i w ogóle po prostu pobędziemy sobie razem z muzyką. Już się nie mogę tego doczekać. Koniecznie słuchajcie.
4: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko.
9: Potrójne pasmo. Przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia,
10: the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the tone, come on, the sun back to the

Daftonics Homework. To zdaje się oczywiste dla wszystkich tych, którzy przygodę z muzyką elektroniczną rozpoczęli jeszcze w tamtym wieku. Jeszcze w latach 90. Ale dla porządku powiem, że nasz wspólny czas

inicjuje pierwszy album Daft Punk zatytułowany Homework. Wydano go w styczniu 1997 roku w Europie i w marcu tegoż w Stanach Zjednoczonych. Tuż po pierwszym singlu Da Funk, zwiastującym całość albumu, wyjaśnię powód takiego właśnie otwarcia.

Wydany jako singiel 8 maja 1995 roku i już na płycie w 1997. Utwór Da Funk, tuż po dwóch pierwszych fragmentach z albumu Homework, Daft Punk. Wszystko z powodu zaproszenia do reaktywowanej audycji półperfekcyjnej płyty, w której redakcja muzyczna Trójki przypominać będzie ważne albumy sprzed lat i będą to wspomnienia oparte na opasłych fragmentach wybranych przez nas płyt. W pierwszym spotkaniu, które będę miał przyjemność poprowadzić, przypomnimy drugą pełnometrażową płytę Francuzów zatytułowaną Discovery. Będzie o tym, jak powstawała, jaki dała oddźwięk i czym w istocie była, no i stała się w dyskografii duetu. Osadzimy ją również w kontekście, stąd też dzisiaj przypomnienie wcześniejszej płyty, ale też kolejnej w dyskografii zespołu. I to, szanowne i szanowni, jeszcze nie koniec.

0: Czasem mam wrażenie, że Daft Punk tak bardzo rozczarowało ortodoksów i wyznawców debiutu drugą płytą, płytą Discovery, że z tego właśnie powodu zespół postanowił kolejną, trzecią, zabagodzić i dopieścić wyznawców twardej, bezkompromisowej elektroniki. Trzeci album, czyli Human After All, płytą, z której przywołuje utwór The Brainwasher. Płytą z najmniejszym sukcesem spośród wszystkich albumów. W najbliższą środę, tuż po godzinie 19, opowiem o tej poprzedniej, o Discovery. A tej nocy, jeszcze przed godziną drugą, zwieńczenie albumu Homework i jakże ważny dodatek w postaci występu, a dokładnie jego fragmentu opakowanego tytułem Alive 1997. To będzie wstęp przed pierwszą z serii wznawianej audycji półperfekcyjnej płyty. Początek w środę tuż po godzinie 19. Serdecznie zapraszam.
1: Potrójne pasmo przenoszenia.
0: A w nim kilka nowości wydawniczych, czyli albumów opublikowanych w tym roku.

kwietniu ukazała się kolejna, piąta, jeśli dobrze liczę, pełnometrażowa płyta Tigi. Płyta zatytułowana Hot Life. Na albumie, co było słychać w brzmiałym utworze Hot Rollers, pojawiły się charakterystyczne dla Kanadyjczyka acidowe dźwięki. Są też goście, jak na przykład Boys Noise, otwierający płytę. Jest również Amer D, czyli norweski producent techno, ale ja sięgam jednak po jego 100% autorskie nagrania właśnie z tego albumu. Albumu, przypomnę, Hot Life.

Need You Tonight z najmłodszej płyty Tiggy, płyty Hot Life. Album wydał label Secret City Records i co bardzo mnie cieszy, obok winylu pojawił się także na kompakcie. I na zakończenie tego wątku sięgnę jednak po winyl, po jakże znany Pleasure from the Bass, nacięty w wytwórni Pias. To były złote czasy Kanadyjczyka.

0: Pleasure from the Bass z roku 2004. Dziś w kontekście najnowszej, najmłodszej płyty Tigi zatytułowanej Hot Life.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

I Believe in You i Ladytron w programie trzecim, czyli kolejna tegoroczna płyta. Przyznam, że ten początek jest dla mnie najbardziej ujmujący. Album nosi tytuł Paradises i być może będzie dobrym wprowadzeniem do jednego, ledwie jednego fragmentu z najmłodszej płyty Rogera Sancheza. No cóż, który daje nam na swoim albumie tę kompozycję.

0: Roger. Po dwóch dekadach Roger Sanchez obdarowuje swoich fanów nową płytą. Przyznam szczerze, że liczyłem na znacznie, znacznie więcej. Zwłaszcza, że stylistyka house'u gdzieś tam pojawia się dosyć często w trakcie naszych spotkań. No ale cóż, jest jak jest. Dosyć komercyjnie, dosyć jak to często bywało u niego właśnie z tym latynoskim klimatem w tle. Album nosi tytuł Spectrum i być może zainteresuje jego fanów sprzed wielu lat. Ja przyznam szczerze, prezentuję go dzisiaj w tym tylko jednym fragmencie z takiego powodu, żeby uszanować jego wcześniejsze dokonania wpisujące się no, w działalność takich artystów jak Danny Tenalia, Junior Jack, Todd Terry czy Armand Van Helden. To co, może przy okazji sięgnijmy po coś z przeszłości tego producenta. Niech będzie to Another Chance.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

another chance tonight. If I had another chance tonight.

trójce zremiksowana wersja Another Chance Rogera Sancheza jako przypomnienie i może jakieś dopełnienie do utworu z jego najmłodszej płyty zatytułowanej Spectrum. Ten album ukazał się w czerwcu 2026 roku. I pozostając jeszcze wśród płyt tegorocznych, proponuję trzy fragmenty albumu Nathana Fakea, artysty, który jest po wydaniu swojego albumu Evaporator, albumu opublikowanego w słynnej Infine. Całość rozpoczyna kompozycja Iowa. Po niej usłyszymy, no właśnie, Białystok, taki tytuł nosi ten utwór, i na zakończenie tego wątku Sunlight on Saturn.

0: Sunlight on Saturn, wcześniej Białystok i Iowa. Wszystkie trzy kompozycje pochodzą z najnowszej płyty Nathana Fake'a, płyty zatytułowanej Evaporator. Album ukazał się zarówno w plikach, na płycie kompaktowej, ale też na winylu i został wydany w wytwórni Infine w lutym tego roku.
1: Potrójne pasmo przenoszenia.
0: A w nim czas na zrealizowanie zapowiedzi o zespole Daft Punk i o koncertowym albumie zatytułowanym Alive 1997. To była płyta, która, można powiedzieć, postawiła dwie cezury. Po pierwsze, zakończyła wątek dotyczący albumu Homework. Po drugie z kolei była cezurą stanowiącą o koncertach tego francuskiego duetu, bowiem 10 lat później został opublikowany Alive 2007. Różnice pomiędzy dwiema płytami są olbrzymie. Przede wszystkim to, w jaki sposób powstawał ten, został nagrywany, był nagrywany ten występ w warunkach scenicznych. W tym, co usłyszymy, jest to surowe, dosyć klasyczne dla lat 90. podejście do tworzenia tego typu przedsięwzięć, czyli swoisty mixtape. W roku 2007 było to już wielkie audiowizualne show z bardzo charakterystyczną piramidą. Daft Punk gości dziś w potrójnym paśmie, bowiem w najbliższą środę po godzinie 19 odbędzie się premiera audycji półperfekcyjnej płyty, czyli audycji sprzed wielu, wielu lat, którą teraz reaktywujemy. Tą pierwszą opowieścią o płycie z

0: przyszłości, z początku XXI wieku, będzie właśnie album Discovery Daft Punk, który jest następcą Homework, mimo że obie płyty były w podobnym czasie produkowane i tworzone, no ale już jest ewidentnie nowym rozdziałem w twórczości Guy-Manuela de Montcristo i Thomasa Bangaltera. Żeby dobrze wejść w tę całą opowieść, wymyśliłem, że właśnie tej nocy po pierwsze przywołam kilka fragmentów z albumu Homework, co stało się na początku audycji. No i przed nami Live 1997, koncertowa płyta będąca zapowiedzią tego wszystkiego, co wydarzyło się później, no i co wydarzy się w Trójce w najbliższą środę, kilka minut po godzinie 19. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam, no ale zapraszam z takim bagażem wiedzy właśnie w postaci mixtape'u, który przed nami. Płyta z tym koncertowym nagraniem została opublikowana 1 października 2001 roku, a była nagrana w listopadzie roku 97. Jest to, przypomnę, część występów Birmingham w Anglii w K-Clubie. Wersja, która została wydana w 2001 roku na płycie kompaktowej, liczy 45 minut i 33 sekundy. Życzę Państwu dobrego odbioru.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

W ten sposób prezentuje się Alive 1997. Koncertowa płyta, która zawiera część występu, który miał miejsce w Birmingham, w K-Klubie w listopadzie 1997 roku. Jest to występ, który dopełniał album Homework, opublikowany w styczniu 97 również. Zaprezentowałem go dzisiaj Państwu, żeby był to wstęp. Wstęp do omówienia płyty kolejnej, płyty, za którą zespołowi sporo się oberwało od ortodoksyjnych fanów albumu Homework, do wysłuchania historii albumu Discovery. A wszystko z powodu reaktywowania audycji półperfekcyjnej płyty, która po przerwie będzie miała swoją premierę w najbliższą środę, kilka minut po godzinie 19. Będę miał przyjemność ją poprowadzić i opowiedzieć o historii tej drugiej płyty, jakże kolorowej, jakże barwnej płyty, której bardzo ważnym dodatkiem był anime musical Interstellar 5555. A wszystko już w najbliższą środę w audycji półperfekcyjnej płyty. Serdecznie Państwa zapraszam, a w tej chwili mówię już do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Kumple, szkoła, piłka nożna, wszystko dobrze, bo inaczej nie można.
2: Niegdyś miły, młody człowiek. Dziś jakby starszy i bardziej refleksyjny. Tematy, wariacje, broń i derealizacja.
1: W obliczu przeciwności jestem gotów na...
2: Waluś, Kraksa, Kryzys. Nareszcie na żywo w Trójce.
1: Na konsekwencje nie przyjemne.
2: Zapraszam w niedzielę od 19:00. Gosia Jakubowska.
1: Obym do końca życia dobrą pamięć miał.
2: Transmisja na antenie, przekaz wideo na stronie i kanale YouTube Trójki. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 5, 4, 3, 2, are you ready?
5: Strefa Dread.